również bardzo ważny element mojego własnego życia. Spotkamy się dzisiaj na antenie z Peterem Kolajem, Piotrem Kolajem, który jest twórcą, organizatorem tego festiwalu. Przybliży nam kilka ciekawostek związanych z tegoroczną edycją, a oczywiście w naszym tle ciągle brzmieć będzie muzyka związana z festiwalem. A mam też kilka historycznych ciekawostek, bo to jednak ćwierć wieku. Nasze spotkanie rozpoczął tegoroczny hymn festiwalowy Ostruda Reggae Festival Time, tak pięknie wyśpiewany przez Brinsleya Forda z grupy Aswad, przyjaciela festiwalu, który tym razem dołączył do promocji tą piękną wersją starego hymnu stworzonego przez grupę Positive w nowej adaptacji nagranej na Jamajce w studiu Tuff Gong. Możecie to również zobaczyć w obrazku. Nie powiedziałem jeszcze, że dzisiaj również mamy karnety. Mamy całą garść karnetów na Ostruda Reggae Festival dwuosobowych. Możliwość zdobycia ich jest tylko i wyłącznie poprzez e-mail strefa.dread pisane razem @polskieradio.pl. Tym razem apeluję o przysłanie mi waszego ostrudzkiego hitu. Nie musi to być piosenka, nie o to chodzi. Chodzi o to, co było dla was największym wydarzeniem Ostrudy, bądź co na takie wydarzenie się zapowiada. Jaki jest według ciebie twój ostrudzki hit? Czekam, strefa@polskieradio.pl. Do końca audycji mamy całą garść karnetów. A teraz jedni z gości powracają do Ostrudy i nigdy nie biorą jeńców. Na Red Stage w piątek 24 Dub Pistols, czyli powrót Pistoleros.

0: powrót Pistoleros z nowym albumem Enter the Sound, który promowałem w strefie Dread. Powrót do Ostrudy to będzie trzeci występ tego zespołu. Każdy do tej pory był rewelacyjny i na pewno tym razem zakończenie dnia w piątek o pierwszej w nocy po wielu innych atrakcjach będzie niesamowite. Barry Ashworth i jego załoga nie poddają się i zapewniają piękną muzykę taneczną, zabawową na pograniczu ragamuffin, dabu, reggae i czego tam jeszcze człowiek by sobie nie wymyślił. Ostruda Reggae Festival w tym roku 25-lecie odbywa się po raz pierwszy pod patronatem Trójki. Jedzie od nas ekipa, będziemy stamtąd nadawać szczegóły wkrótce. Bardzo się z tego faktu cieszę. Być może nawet Strefa Dread za dwa tygodnie w sobotę wybrzmi prosto z Ostrudy. Zobaczymy. Póki co gra mamy muzykę festiwalu, rozdajemy karnety i promujemy pozytywne dźwięki, bo takie dni zdarzają się w roku tylko raz. I ja muszę wam przyznać, że są to od wielu już lat najpiękniejsze dni dla mnie też w roku. No to kolejny headliner tegorocznej edycji. On zakończy sobotnie koncerty 25 lipca i również wielki powrót globalnej gwiazdy z Sycylii do Kingston, z Kingston do Ostrudy, Alba Rosie.
1: Treffa Dread, DJ Macken, Alba Rosie in the building, Kingston, Jamaica. We have it luck. Respect.

0: Strefa Dread nadaje w Trójce. Co jest twoim największym ostrudzkim hitem? Nie o piosenkę chodzi, o wydarzenie, o fakt, o coś, co szczególnie utkwiło w twojej pamięci i zagrało na emocjach. A jeżeli nie byłeś, to co potencjalnie wydaje ci się hitem, który możesz przeżyć w tym roku w Ostródzie? Od 23 do 26 lipca największe święto okołojamańskiej muzyki w naszym kraju. Rozdajemy karnety. Piszcie strefa@polskieradio.pl do godziny 4 o festiwalu. Ciekawostką festiwalu jest to, że gdy patrzy się z perspektywy lat na line-up, to w związku z popularnością mniejszą bądź większą tej muzyki różne inne festiwale zaczęły eksperymentować z line-upami, z wprowadzaniem hip-hopu, z wprowadzaniem jakichś innych elementów po to, żeby zatrzymać wysoką frekwencję. W Ostródzie udało się to przeprowadzić bez żadnych większych kompromisów. Festiwal od samego początku stawia przede wszystkim na reggae. W wielu barwach, w wielu odmianach, ale jednak na reggae. I okazuje się, że taka konsekwencja popłaca, bo mamy piękny rozwój, mamy cudowną technikę, mamy świetną produkcję i przede wszystkim genialną atmosferę, którą zawdzięczamy wam, fanom, tym, którzy uczestniczą w festiwalu, festiwalowiczom, i wśród nich jest oczywiście wielu słuchaczy Strefy Dread. Pozdrawiam cały świat. Teraz przed nami kolejna mega gwiazda festiwalu, po raz pierwszy w Polsce, więc długo oczekiwana, jamajska artystka Hempress Sativa, która zasłynęła na przykład z przeboju Boom, nagranego na jamajskim podwórku razem z Paolo Baldini, który stał się światowym wiralem. Więc czekając na cudowną Hempress Sativa, posłuchajmy tego numeru.
1: Well, in come the unconquerable, your highness, Hempress Sativa, the lyrical machine. When the lioness roar, no dog bark, kick it off.

Moja skrzynka mailowa wypełnia się waszymi propozycjami największego hitu według was w 25-letniej historii Ostróda Reggae Festival. Ci, którzy nie zdobędą karnetu dzisiaj, mają jeszcze jedną szansę za tydzień, bo pozostała nam jeszcze jedna audycja przed festiwalem, który zaczyna się w czwartek koncertem w amfiteatrze. Koncertem w czwartek 23 lipca. Tu warto powiedzieć o wielu polskich artystach, którzy na festiwalu od lat występują. Ta impreza stała się trampoliną kariery wielu polskich gwiazd. Stała się też miejscem, gdzie wykuwały się talenty, gdzie można było obserwować rozwój, powstanie, upadek, narodziny na nowo wielu polskich wykonawców. To jednak kawał czasu. Koncert czwartkowy to właśnie polski zestaw w innym stanie, bez Jask, Konopians, Szaszamani, Tumbao i na koniec Maleo. Oprócz tego na festiwalu jeszcze Airey, Reggae Site, Tabu, jak zawsze właściwie, podobnie jak Wawa Muffin, Jeleram, Gang Bawarli, Paralish Band, Bakrzysz, Katarzys powraca po wielu latach, Jamajki, Sydney Polak, Wawa Muffin i jeszcze cała masa wykonawców na scenach soundsystemowych. Festiwal w dużej mierze zawsze stał polską muzyką, chociaż gwiazdy, które gramy, również zawsze są bardzo ważne. I teraz zespół, który powstał długo przed tym, zanim powstała Ostróda i jest z nami od samego początku. Grupa nazywa się Bakrzysz. We Know That. Ich nie można powstrzymać.

To był Bakszysz. Koncerty weteranów i często okrągłe rocznice, koncerty okazjonalne są bardzo ważnym elementem historii festiwalu. Bakszysz w tym roku powraca, będzie miał swoje niespodzianki, o których być może za chwilę opowie nam szef festiwalu Piotr Peter Kolaj. Na pewno będzie to fajny występ, podobnie jak powraca na festiwal Maleo z nową energią, z nowym składem, który promuje jego ostatni album w klubach na terenie całego kraju. To również jest dobra wibracja i koncert Maleo zakończy czwartkowy wieczór w amfiteatrze, który zawsze już w czwartek wypełniony jest tłumami ludzi. Piękny obiekt nad jeziorem, cudowna widoczność i wspaniała, pozytywna wibracja. Maleo przed nami z nowej płyty Zion Vibes, która będzie promowana na festiwalu teraz i na zawsze.

0: Piękny tekst Darek Maleo, piosenka, której message mógłby być przekazem Ostruda Reggae Festival. Z drugiej strony już mamy wyjątkowego gościa, bo połączeni jesteśmy bezpośrednio z Ostrudą, by porozmawiać z Piterem Piotrem Kolajem, szefem festiwalu, twórcą tej imprezy. Cześć Piotrek, witaj serdecznie.
1: Cześć, dobry wieczór, witam wszystkim, witam Ciebie, Makę.
0: To bardzo miła tradycja, że sobie co roku możemy porozmawiać o festiwalu. Przykro mi, że w tym roku budzę Cię tak w środku nocy.
1: A, bywa, no cóż, wspaniała audycja, szkoda, że o drugiej, ale mam nadzieję, że dużo osób nas słucha.
0: Piotrek, grałem przed chwileczką Bakszysz na mediach społecznościowych Ostrudy. Można zobaczyć Ciebie na jakichś zdjęciach z Bakszyszem. Jest tam również Brinsley Ford. O co chodzi, powiedz, czy jest planowane jakieś specjalne wydarzenie na połączeniu tych sił?
1: Może nie tyle wydarzenie, co ciekawa sytuacja. Spróbujemy na żywo w tym roku zagrać wspólnie z zespołem Bakszysz, jak i z Brinsleyem Fordem nasz film festiwalowy w dwóch odsłonach, w wersji sprzed 20 lat i wersji tegorocznej, nagranej przez Brinsleya na Jamajce. Także bardzo ciekawa sytuacja. Dla mnie to taki trochę powrót po wypadku do grania na gitarze basowej. Co z tego wyjdzie, zobaczycie. No ja jestem, mówiąc kolokwialnie, podjarany, bo naprawdę super kilka fajnych dźwięków usłyszycie na Ostruda Reggae Festival w finale koncertu Bakszysz.
0: No sam fakt, że chce ci się i masz czas, żeby dojeżdżać z Ostrudy na próby do Opola, to już świadczy o tym, że traktujesz to bardzo poważnie.
1: No, nie jest to oczywiście łatwe, bo przejechać 500 kilometrów, zagrać próbę i wrócić to jednak jest mały wyczyn, ale jednak mimo wszystko jest energia, chęć, więc jak najbardziej jest super.
0: Piotrek, w tym roku obchodzimy ćwierć wieku Ostrudy. To jest bardzo znaczące. 25 lat festiwalu na europejskiej, światowej mapie największych festiwali reggae. Opowiedz coś o tej pierwszej edycji. Jak to wyglądało? Bo podejrzewam, że już obecnie niewielu jest ludzi na festiwalu, którzy to pierwszą edycję pamiętają i na niej byli.
1: Pierwsza edycja to rok 2001, a wszystko zaczęło się od kasety Bakszyszu Be Free, bo tak to generalnie wygląda i tak wygląda historia. Bakszysz wydał wtedy pierwszą swoją, znaczy drugą płytę Be Free, którą usłyszałem na kasecie. No i w międzyczasie przyszła propozycja z

0: Urzędu Miasta w Ostródzie, aby wskrzeszyć, reaktywować festiwal Ostrog, który był kiedyś jednym ze znaczących takich, powiedzmy, wydarzeń muzycznych w Ostródzie. No i pierwsza edycja była reaktywacją tego festiwalu Ostrog. No i właśnie Bachczysz w związku z tą płytą, którą właśnie wydał, był jedną z głównych gwiazd właśnie tego pierwszego festiwalu na Zamku Ostródzkim.
1: Festiwal właściwie nie może odbywać się i zawsze odbywa się we ścisłej współpracy z włodarzami miasta Ostróda. Jednak to jest ćwierć wieku i ci włodarze zmieniali się już wielokrotnie, reprezentowali różne polityczne strony. Tobie jednakże udało się zachować ten związek z miastem. Jaka jest na to recepta?
0: Myślę, że przede wszystkim udało nam się wspólnie stworzyć festiwal, który no, jest festiwalem, który ma ducha i myślę, że ten duch, który w festiwalu drzemie i energia spowodowały to, że jednak ta symbioza z miastem jest długofalowa. Podczas jakby organizacji tego festiwalu władze miasta zmieniały się kilkukrotnie, jednak mimo wszystko udaje mi się z każdą z obecnych władz skomunikować i każda z obecnych władz widzi w tym festiwalu potencjał promocyjny miasta, no bo jednak mimo wszystko marka Ostróda Reggae Festival po tylu latach jest to międzynarodowa marka, która na pewno napędza Ostródzie popularności.
1: Co odróżnia tegoroczną jubileuszową edycję od innych edycji?
0: No mamy 25 lat, więc to jest jakby ten kluczowy element, że ćwierć wieku festiwal już funkcjonuje. Co mamy z nowości? W tym roku chcielibyśmy pierwszy raz wyjść, nazwę to na miasto, z tym festiwalem, z energią i stworzyliśmy coś, co nazywa się Marszem Pozytywnych Wibracji. W sobotę o godzinie 13 zapraszamy wszystkich w miejsce, gdzie festiwal się rozpoczął, czyli na teren Białych Koszar w Ostródzie, gdzie rozpocznie się marsz, który przejdzie ulicami miasta aż do samego Mola. Będzie to marsz, w którym będą platformy z soundsystemami, będą tancerki brazylijskie, będą orkiestry zamby, no i będziecie przede wszystkim wy, festiwalowicze. Mamy do rozdania flagi, chcemy przejść głośno przez miasto, zamanifestować przesłanie festiwalu, które niesie pokój, tolerancję, no i przede wszystkim uśmiech dla wszystkich ludzi na świecie.
1: Zdajesz sobie sprawę z tego, że jest to rzadki przypadek marszu afirmacyjnego, takiego, który nie jest przeciwko czemuś, tylko za czymś.
0: No tak, z reguły marsze są to protesty. To jest też po części protest, ale protest za jakby elementem dobra, za wolnością, za miłością, za pokojem, za tymi, powiedzmy, wartościami, które w chwili obecnej są bardzo potrzebne, ale niestety może mało popularne.
1: Czy Burning Spear to jest realizacja twojego największego marzenia związanego z festiwalem?
0: Tak, to był moje największe marzenie, zorganizować koncert Burning Spear'a. Mówiłem o tym wielokrotnie. Podczas tych 25 edycji zadawano mi pytanie, co jest moim największym marzeniem. Właśnie Burning Spear i organizacja jego koncertu jest największym moim marzeniem. W tym roku to się uda. Po długich perturbacjach udało nam się podpisać kontrakt i Burning Spear już szykuje się i pakuje się do Ostródy. Także niebawem, już za 2 tygodnie, będziemy mogli go zobaczyć na głównej scenie festiwalu.
1: A przed Burning Spearem, gdybym zapytał ciebie, tak jak dzisiaj słuchaczy, którzy startują o ostródzkie karnety, co jest twoim największym hitem Ostródy? I nie chodzi o piosenkę.
0: Co jest moim największym hitem Ostródy? No i nie, trudno powiedzieć, jeżeli pytasz o artystów, no to...
1: Nie pytam o artystów, pytam o wydarzenia, o momenty, o jakieś chwile.
0: Myślę, że największym hitem Ostródy są ludzie i zawsze o tym mówiłem, że ludzie i ta atmosfera, którą udało nam się stworzyć na tym festiwalu, są największym elementem, który ten festiwal wyróżnia spośród innych festiwali. Trudno powiedzieć o tym komuś, kto nie był na Ostródzie, a ten,

0: to był doskonale wie, że cały rok czekamy właśnie na ten klimat, który ten festiwal i który właśnie ludzie są w stanie wnieść. Także przede wszystkim to dobro, ludzie, klimat to jest największym elementem i zwycięzcą tego festiwalu w przeciągu tych 25 lat.
1: Podejrzewam, że teraz masz ogrom pracy, że napięcie przedfestiwalowe w Ostródzie na miejscu jest bardzo duże, ponieważ zbliżamy się coraz bliżej do rozpoczęcia. Jak sobie z tym dajesz radę? Czy potrafisz jeszcze znaleźć jakiś moment na chwilę oddechu, na przejażdżkę rowerem, na spacer? Czy festiwal absorbuje cię już w tym momencie absolutnie?
0: No to jest to ostatnia prosta, więc na pewno w kwestii organizacyjnej jest mnóstwo rzeczy do zapięcia. Jednak no jak te 25 lat spowodowały to, że pewne rzeczy są już, mówiąc kolokwialnie, przećwiczone, więc łatwiej jest to zrobić kolejny raz to samo niż robić coś od początku. Poza tym no, ekipa Positive Music Promotion, która na każdej płaszczyźnie organizacji festiwalu daje mi sygnały, że jest wszystko w porządku, że każdy działa, każdy swoją rolę wypełnia w odpowiedni sposób, to mi daje spokój i pewność, że już za 2 tygodnie będziemy gotowi w 100%, żeby przyjąć gości i każdy element festiwalu będzie wypełniony w 100%.
1: Piotrek, teraz oficjalnie w imieniu całego świata gratuluję Ci tych 25 lat ciężkiej pracy z tak cudownym efektem. Dziękuję Ci za rozmowę i widzimy się wkrótce w Ostródzie.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich i zapraszam do Ostródy. Ma być pogoda, już za 2 tygodnie czekamy na Was.
1: Naszym gościem był Piotr Peter Kolaj, twórca i główny organizator Ostróda Reggae Festival. Miłej nocy, Piotrek, śpi dobrze.
0: Oje, dobranoc.
1: A my gramy jednego z wykonawców tegorocznej edycji, mega sensacja, Culture. Culture, który nie dojechał 20 lat temu, gdy Joseph Hill zmarł dzień przed festiwalem w Ostródzie. Teraz jego syn przywozi tą pochodnię. To, co się kiedyś miało wydarzyć, wydarzy się w przyszłym tygodniu. Mighty Race. Przed nami Culture, Kenyatta, Joseph Hill.
2: You know why I check and I go to realize it's only a revolution of the mind.

Widzę muzykę jako życie. Widzę muzykę jako inspirację. Od początku jego piosenki nawoływały słuchaczy do walki z uciskiem we wszystkich jego formach, do pracy nad poprawą sytuacji i do zastanowienia się nad społecznym wpływem swoich działań. Pojawił się na scenie w 1969 roku. Obecny jest na niej ponad 5 dekad i na dziesiątkach albumów Burning Spear niesie pochodnie politycznego aktywisty Marcusa Garveya, a poprzez teksty i rytmy promuje samostanowienie i niezależność. Burning Spear powraca do Polski i wystąpi na festiwalu w Ostródzie w sobotę. W finale będzie to wielkie, mistyczne wydarzenie. Więc powróćmy do najbardziej legendarnego koncertu Burning Spear'a, zapisanego na pamiętnym albumie koncertowym, który stał się kanonem reggae, w klubie Zenit w Paryżu w 1988 roku. We are going, he is going, he is coming to Ostróda.

Na długo zanim jeszcze Barnik Spear pojawił się po raz pierwszy w Polsce, w Gdyni już w tym wieku, miał muzyczne związki z Polską, ponieważ osobą odpowiedzialną za zarejestrowanie albumu, którego fragmentu słuchaliśmy przed chwilą, był Andrzej Andy Gierus, Polak, w 1988 roku. Taka ciekawostka. W tym roku Ostruda stawia na mistyczne wydarzenia w prime time, tak można by było powiedzieć, bo Burning Spear w sobotę o 23, a w niedzielę o podobnej godzinie na festiwalu pojawi się specjalny wysłannik z Nowej Kaledonii, któremu nie udało się z przyczyn związanych z transportami dotrzeć na festiwal w ubiegłym roku. Co ma wisieć, nie utonie. Markus Gad pojawi się ze swoją mistyczną liturgią, wspaniałą muzyką na najwyższym poziomie i nową płytą, którą grałem niedawno w audycji, przepełnioną cudownymi dźwiękami. Jesteście gotowi na bitwę? Ready for the battle? Można by było zacytować jeden z jego numerów. Ale ja z tej ostatniej płyty Where Me Come From, czyli identyfikacja z Nową Kaledonią. To ponoć piękne miejsce, tak daleko od Ostrudy. Skracamy ten dystans.

To był Marcus Gadd z Kaledonii, jeden z wykonawców, który pojawił się na Red Stage Ostruda Reggae Festival 26 lipca w niedzielę. Ja sam na festiwalu w Ostrudzie, nawiązując jeszcze do poprzedniego wątku, przeżyłem naprawdę wiele mistycznych chwil. Takich momentów, gdzie czułem, że jestem w innym świecie, bo energia, muzyka, to co widziałem, było tak inspirujące. Momenty, które często wyciskały łzę w oku. I tak było w ubiegłym roku za sprawą koncertu jamajskiego kolektywu Roots Inna the Yard. Wspaniałe wydarzenie. Wydarzenie, które w tym roku doczeka się w pewien sposób swojej kontynuacji, bo niektórzy z ludzi uczestniczących w Inna the Yard pojawiają się teraz za sprawą formacji The Congos, zespołu, który od lat 70. XX wieku występuje właściwie w oryginalnym wokalnym składzie. Jedność, spójność. Congo, Ashanti Roy, Cedric Myton, Watty Barnett i Talash, prawdziwi Rastafarianie, którzy od 50 lat promują swoje zasady w szerokim świecie. To będzie na pewno wielkie wydarzenie soboty. Czekam na to z wielkim wyczekiwaniem. Jest to coś niesamowitego dla mnie i na pewno łza znowu popłynie, gdy zagrają na przykład kultowy Fishermany.

The Congos, kanoniczna jamajska formacja w Ostródzie w tym roku w piątek 24 lipca. Zapycha się moja skrzynka mailowa waszymi propozycjami największego hitu w historii Ostródy. Bardzo ciekawe te maile, czytam je tak wyrywkowo teraz.

0: Teraz spokojnie zajmę się nimi jutro i wtedy wybiorę dzisiejszych zwycięzców podwójnych karnetów. Ale jeden z głosów chciałem zacytować, bo Piotrek opisał bardzo ciekawą sytuację z historii. Ciężko wybrać jeden hit, ale nie zapomnę momentu. To był chyba rok 2010, gdy festiwal odbywał się jeszcze w starych koszarach. Była burza, na Green Stage akurat miała się odbyć sesja zjednoczenia Sound System. Wysiadł prąd na obu scenach, a nad Red Stage widać było piękne niebo z piorunami, tak trochę straszne, ale na zielonej Regenerator i Pablo Pavo, zapraszali też innych ludzi, zrobili ponad 30-minutowy set bez prądu. Publika była w pełni zaangażowana, tupała, skakała, wybijała rytm, śpiewali wszyscy. Nawet odbył się pull-up bez prądu, co jest wydarzeniem bez precedensu, bo by sound systemowy set odbył się bez prądu i nagłośnienia, czy basu innego niż ludzkie odgłosy. To rzeczywiście była niesamowita historia. A przed nami kolejne dźwięki z Ostródy. Zagrzebiemy się troszeczkę w historię. Znalazłem taką perełkę z któregoś z koncertowych nagrań, dokładnie z zapowiedzi historycznego koncertu Rasta Sajsna Red Stage w 2009 roku. Jeden z najbardziej charakterystycznych głosów Ostródy w starych latach, Marcin Silverdread Pospisil z Love Sensi Music, zapowiada. I to jest taka troszeczkę perełka z przebogatej historii. Chciałbym, żebyśmy w stylu audio zamknęli oczy i cofnęli się o kilkanaście lat. A od razu później legendarna, oryginalna wersja hymnu, który słuchaliśmy na początku, wersja oryginalna sprzed wielu lat, zespół Positive z Piotrem Kolajem, i zaśpiewa Mercedes z rapu Passed Through Ostróda. Uwaga, uwaga.
1: I zgodnie z jamańską tradycją usłyszałem tekst Zumkam. Zumkam to znaczy, że będzie zaraz, albo jeszcze chwilę poczekamy. A tutaj będą ognie, tak? Generalnie będą ognie. Oj, myślę, że ogień będzie dzisiaj wszędzie. Okej, słuchajcie, to już chyba najwyższy czas, żebyśmy się poczuli jak w domu. Ja mówię Ostróda. Wy mówicie to, tą muzykę, którą kochacie najbardziej i jest jak w domu. Ostróda! Ostróda Reggae Festival. Pamiętajcie o tym, że ten obszar tutaj już nie będzie nasz, bo następny festiwal będzie gdzie indziej, więc bawcie się dobrze, tupcie mocno, bo to ostatni raz tutaj, a było bardzo dużo fajnych koncertów w tym miejscu. Scena była przenoszona z miejsca na miejsce. Tutaj jest kilka lat, ale była już prawie wszędzie. Wydeptaliśmy każdy kawałek, będziemy deptać gdzie indziej. Wygląda, że Soon Come jest właśnie teraz. Słuchajcie, mam nadzieję, że jesteście gotowi. Projekt, o którym dużo było mówione, a teraz będzie grane. Rasta Sajs!

Stara, piękna historia, wciąż kontynuowana. Ostruda Riddim, zaśpiewany przez Mercedesa Jurka Mercika z legendarnej formacji Rap. Nie udało się rapu namówić na powrót historyczny na Ostrudę, ale udało się kiedyś do tego namówić na przykład Izrael, co jest zdecydowanie jednym z największych takich historycznych sukcesów związanych z polską sceną na Ostrudzie. Przez ten czas oczywiście życie jest nieubłagane. Wielu ludzi odeszło, zostawili swój ślad w historii festiwalu, czy to muzyczny, czy organizacyjny, czy taki duchowy. Tych nazwisk jest wiele. Można by było wypisać długą listę. Jeżeli ktoś chciałby poznać festiwal od kuchni, zobaczyć jego historię, to warto chyba zapoznać się z kanałem YouTube Positive Music Promotion. Tam pierwsze materiały datowane są na 2007-2008 rok i właśnie w tle brzmi ta muzyka, której słuchaliśmy przed chwileczką. Długa historia. Jedną z takich osób, których już nie ma, a które były, jest Buzz Tajpan i w tym roku Ostruda poświęca mu sporo czasu, bo na scenie Green w piątek odbędzie się specjalny set jego pamięci, na którym wystąpią jego przyjaciele Junior Stress, Kłak, Jarek, Gutek, Rafał Karwot, Stabu, Chiba, Kozer, Skonopians, Bilon nawet i Żary. Więc będzie się działo, będziemy wspominać naszego przyjaciela, który też zawsze nas wspierał. A jeszcze wcześniej na Uniwersytecie Reggae w tym samym dniu odbędzie się spotkanie, które poprowadzi tradycyjnie Bartek Wójcik, szef Reggae Uniwersytetu, z Kłakiem i Marcinem Kaliną, menadżerem i DJ-em Basa, po prostu wspominając go, jakim był człowiekiem i co o nim powinniśmy wiedzieć i zapamiętać. Więc będzie teraz właśnie numer Basa, jeden z ostatnich. Coś, co nas definiuje, również w tym marszu, o którym wspominał Peter. Miłość.

Bas Taipan i Pawulun Vibe, wiecznie żywy. Nie ma miłości bez harmonii, a do harmonii potrzebny jest balans również pomiędzy płciami. I w Ostródzie można to zauważyć, że dopuszcza się do głosu wiele regowych wojowniczek. Na przestrzeni lat na festiwalu pojawiło się chyba procentowo więcej wokalistek w stosunku do wokalistów niż na jakimkolwiek innym regowym festiwalu. I w tym roku takim punktem na pewno będzie specjalny show Samora Presents Female Reggae Voices. To jest takie kompleksowe widowisko, które wymyśliła sobie utalentowana Samora, wokalistka z korzeniami w Surinamie, zamieszkała w Holandii, która stworzyła albumy z koleżankami po prostu, z dziewczynami, z innymi wokalistkami, które ją inspirowały. I teraz ten show ma swoje sceniczne objawienie, które w trakcie europejskiej trasy dociera również do Polski, do Ostródy. Samora zaprosiła Jezę z Jamajki, współczesną cesarzową korzeni reggae, jak o niej mówią, bądź lwicę liryczną, czy cesarzową buntowniczkę. Bardzo ciekawe określenia. Jeza na pewno zamiecie w Ostródzie. Będzie również Amoje, Kanadyjka, Jamajka zamieszkała w Kanadzie, nagradzana tam wieloma prestiżowymi muzycznymi nagrodami. Będzie Zoo Maza z Niemiec z korzeniami w Liberii, no i sama Samora. Dynamiczne, damskie

widowisko. Będę tańczył w pierwszym rzędzie. Posłuchajmy Samory z jedną z tych dziewczyn, a moje more reggae, funk it up.

Pamiętajcie, że dzisiaj w audycji dość unikatowa możliwość zdobycia podwójnego, darmowego karnetu na Ostróda Reggae Festival Trójkowy. Święty Mikołaj rozdaje w ramach patronatu. W przyszłym tygodniu poinformuję Was dokładnie, co z Ostródy będzie można usłyszeć i kiedy na antenie Trójki jedzie wóz transmisyjny. Ja jestem czujny i ekipa, więc będziemy stamtąd działać. A póki co piszcie na strefa dread, pisane razem, @polskieradio.pl, co jest Twoim największym hitem. I pamiętajcie, nie chodzi o jakąś piosenkę, hitem Ostródy, jakieś wydarzenie, jakieś wspomnienie, które szczególnie utkwiło Ci w pamięci. Czekam na Wasze głosy do godziny 4:00. Dajcie sobie szansę na karnet. To była ekipa Samory, teraz kolejne wydarzenie na Red Stage związane z paniami, bo oto festiwal na Red Stage w tym roku zakończy specjalny sound systemowy set Cage Sound, który szykuje swój album z Drup Lion, ale w Ostródzie występuje z dwójką jamajskich wykonawców, z Nadią McCannów, córką Winstona McCannafa, który w ubiegłym roku zaśpiewał z Ina The Yard, wspaniałą wokalistkę, oraz Black Hero, młodym jamajskim głosem, też z dużymi osiągnięciami, który w Polsce, podobnie jak Nadia, pojawi się po raz pierwszy. To ekscytujące. Dlatego posłuchajmy Nadii McCannów z jej wspólnej płyty Shelter from the Storm, So Ja Se.

Z granicą, z rosyjskim obwodem królewieckim łączy Ostrudę dystans około 100 kilometrów. To zdecydowanie najbardziej wysunięty na wschód festiwal reggae. I w jakiś sposób to też sugeruje wspieranie braci i siostry w pozytywnej wibracji z rejonów na wschód od Polski. W tym roku na festiwalu pojawia się grupa Ministry of Ecology, która przyjeżdża do Polski z Wilna na Litwie i od 15 lat jest główną siłą tej muzyki w swoim kraju. Wydali 5 pełnych albumów, kilka singli, epki. Występowali nie tylko w Polsce, ale również we Francji. 6-osobowy zespół, który czerpie z muzyki reggae i dub, ale sięga też dalej, eksperymentując ze stylami, poszukując swojego własnego oblicza. Więc teraz przed nami Ministry of Ecology, właśnie, bo oni wystąpią w Ostródzie w niedzielę o godzinie 18, by pokazać nam swój własny, określony, charakterystyczny vibe. I również zaśpiewa dziewczyna. Inner Revolution z Notes and Quotes, płyty wydanej w 2014 roku.

Ministerstwo Ekologii z Wilna i Inner Revolution i pomyślałem sobie, że język reggae jednak jest językiem uniwersalnym, bo czymże innym jest Inner Revolution niż duchową rewolucją, którą u nas promował kiedyś zespół Izrael. Teraz przenosimy się na Green Stage festiwalu w Ostródzie, czyli główne miejsce sound systemowe. Nie jedyne, bo oprócz tego jest jeszcze Yellow Stage, oprócz tego jest jeszcze scena na Molo tradycyjnie, ale Green Stage to największe tego typu skupisko dubheadów i fanów sound systemowych na festiwalu w Ostródzie. W tym roku ciekawa koncepcja, piątek i niedziela nagłaśniane są przez system liniowy i artyści występują na scenie, a sobotę festiwal oddaje w ręce dwóch potężnych polskich sound systemów obchodzących swoje 20-lecia, czyli Panda Dread i Roots Revival, które przywożą swój cały setup. Część z tego będzie wcześniej na paradzie, a oprócz tego w tym takim stylu sound system style on the dance floor pojawią się również francuscy wykonawcy.

On Dub Ground i Wedding Dub, czyli główne siły dubu z tego pięknego kraju. I dlatego, jako że scena sound systemowa, to przed nami stały blok audycji Piosenka z winyla. I dzisiaj przyniosłem piękną płytę On Dub Ground. Zagramy z niej kawałek, który jest owocem ich spotkania z grupą Danakil, rootsregową formacją z Paryża, która również kiedyś w Ostródzie zagrała. A to piękna płyta tego kolektywu braci Art X i Olo, którzy założyli sound system na początku tego wieku, a w 2004 roku stworzyli jedną z najbardziej wpływowych wytwórni dubowych, netlabel ODG. Miło ich będzie zobaczyć w Ostródzie i na pewno przeżyjemy teraz piękne chwile, słuchając On Dub Ground prosto z winyla.

Było ostro z czarnej płyty duet Danakil, który pojawi się po raz pierwszy na festiwalu w Ostródzie. W Polsce gościł już wielokrotnie. Powoli docieramy do końca tego naszego dzisiejszego spotkania. Ja z bólem tnę playlistę, bo oczywiście line-up jest bardzo rozbudowany i najchętniej zagrałbym każdego z występujących w tym roku na festiwalu. Przypomnę jeszcze, że jest unikalna szansa, jeszcze 15 minut, żeby napisać do mnie maila na strefadred, pisane razem, @polskieradio.pl i opisać swój największy hit Ostródy. Nie chodzi o piosenkę, ale chodzi o wspomnienie, a jeżeli go jeszcze nie masz, to napisz, co może być twoim potencjalnym hitem na festiwalu w Ostródzie, jeżeli w tym roku pojedziesz i jeżeli będziesz miał możliwość zdobyć od nas karnet. Teraz przenosimy się na Green Stage w piątek, bo tam wielką gwiazdą jest Alfa Stepa, brytyjski producent, który powraca do Ostródy z nigeryjskim Naija. Razem tworzą unikalny duet. Stworzyli ostatnio piękny album Crowned Eagle, którym zachwycałem się na łamach audycji. Więc teraz oni razem. The time has come. Towarzyszy im również na skrzypcach Raz Divarius, to z poprzedniej wspólnej płyty Third Kingdom.

0: The time has come. Czas przyjdzie już wkrótce. Ostróda Reggae Festival Ćwierć Wieku, 25. edycja, startuje w przyszłym tygodniu, w czwartek. Potrwa do niedzieli, oczywiście w Ostródzie. Ja zapraszam Was również w najbliższą środę po 20 na antenę Trójki, gdzie będę gościem wspaniałych dziewczyn z naszej redakcji i ponownie opowiadał o festiwalu już z perspektywy bardziej organizatora niż dziennikarza Strefy Dread. Piękne święto, piękne wydarzenie. Mam nadzieję, że większość z Was słuchających teraz Trójki do Ostródy pakuje już swoje rzeczy, bo nie sposób tego przegapić. Wyjątkowa atmosfera, wyjątkowa muzyka, no i pulsacja przez 4 dni z kilku scen. Nie mówiłem o Yellow Stage, to jest tradycyjnie scena zarządzana przez załogę z Ostródy, którzy w tym roku zaprosili całe multum wykonawców polskiej sceny sound systemowej. Między innymi będzie tam Max Moonshine Recordings czy Radical Guru. Wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie internetowej ostrudareggae.com oraz oczywiście w mediach społecznościowych. Zapraszamy do Ostródy. I na koniec jeszcze taka perełka, którą wygrzebałem w swoim archiwum, w archiwum Polskiego Radia. Jest to sonda uliczna przeprowadzona przez obecną, właściwie zacznę zawsze na festiwalu, wojowniczkę z Czwórki, obecnie Martę Hoppe Żabę, która w 2008 roku na potrzeby Radia Bis, Radia Euro, które wtedy było patronem festiwalu, przeprowadziła sondę z uczestnikami festiwalu. I fragment tej sondy teraz chciałem Wam puścić. Być może starsi z Was usłyszą w niej siebie. Żegnamy się już. Realizacja Irena Dan, za mikrofonem Mirosław Makendzięciołowski. To była Strefa Dread, Ostróda Special, poświęcona w 100% nadchodzącej 25. edycji największego święta muzyki reggae w naszym kraju. Do usłyszenia za tydzień.
1: Szukam tu prawdziwych fanów reggae. Trafiłam dobrze?
2: Najlepiej.
1: Ale jak to się objawia?
2: Tym, że słuchamy, tym, że tworzymy, tym, że działamy, tym, że wierzymy i czujemy. Pierwszy raz jestem na festiwalu Ostróda i jestem bardzo z tego powodu zadowolony, bo uważam, że klimat jest tutaj jeden z najlepszych w Polsce, z tego powodu, że jest dobra ekipa, jeżeli chodzi o zespoły. Świetni ludzie, świetne miejsce, ludzie się czują swobodnie, bo nie są ograniczeni policją, co można było na przykład na Bielawie odczuć w tamtym roku. Myślę, że festiwal jest bardzo udany na wysokim poziomie, mógłbym powiedzieć europejskim.
3: Słucha się muzyki reggae i się czerpie radość z tego i to jest właśnie to. Zna się zespoły, zna się teksty również.
1: Jaki jest taki twój ulubiony, albo no, może nie jeden, ale kilka chociaż?
3: Paralyzed Band to jest trójski zespół, ja jestem spod Torunia właśnie, to jest ten taki jeden z ulubionych. Alba Rosie i Max Romeo, także to są te zespoły najbardziej ulubione.
4: 4. raz jestem na Ostródzie, a tak, nie, tak to chodzę na koncerty po prostu, bo tak to nie mam czasu, żeby na festiwal jeździć, nawet pieniędzy nie mam.
5: No jest dobrze i mam zamiar tak kontynuować to, dopóki będzie festiwal w ogóle. Fundusze nie pozwalają na to, żeby jakieś więcej festiwali zaliczyć, ale energia przede wszystkim tutaj jest wielka, ogromna i klimat niesamowity, chyba najlepszy klimat w ogóle w całej Polsce, tak mi się wydaje, chociaż nie mam porównania, ale z tego co słysząc opinie innych ludzi, no to tak wychodzi. No i przede wszystkim ilość zespołów tutaj, ilość zespołów proporcjonalnie do ceny, no to jest też niesamowite tutaj.
1: Festiwal trwa kilka dni, no i tak naprawdę to nie jest tylko koncert, ale też całe życie. Trzeba coś jeść, trzeba gdzieś spać, trzeba się umyć, wykąpać. Wy macie coś na śniadanie?
6: No mamy bułki, chips, wodę. W sumie to ostatnio nawet paprykarze żeśmy jedli. I tak się jakoś dzieje. Chodzimy na pizzę. W ogóle śmiesznie jest.
1: Mimo, że pogoda troszeczkę nie sprzyja, to co? Jest nieźle?
6: Pogoda nie jest najważniejsza. Tak naprawdę liczy się towarzystwo, dobra zabawa i to, z jakimi ludźmi się spędza ten czas. Bo jednak wszyscy, którzy tu są, przyjechali po to, żeby się świetnie bawić, muzykować i tak dalej. A to towarzystwo, które tu jest, naprawdę można mieć do nich zaufanie. Nie sprawia problemów. Jest super. No po prostu wrażenia nie do opisania. Trzeba samemu przyjechać i sprawdzić to.
1: To jest jeszcze tak, że ludzie się bardzo lubią i się wszystkim dzielą, czy jakbym poprosiła ciebie o bułkę, bo nic nie jadą, to dałbyś kawałek?
6: No pewnie, nie ma sprawy, chcesz?
1: Super, dzięki.

0: Autopromocja.
1: Co to jest bakteria i gdzie znajduje się arteria? Co można zobaczyć szkiełkiem, a co gołym okiem?
2: Dlaczego sól jest w paski, a zebra jest słona?
1: Chyba odwrotnie.
2: Niekoniecznie, ale niech będzie.
1: Przyglądamy się światu wokół nas z każdej strony. Książki, muzyka, tajemnice nauki i ludzie, którzy inspirują. W zagadkowej niedzieli nawet najdziwniejsze pytania zawsze znajdą odpowiedzi.
2: Wszystko jest możliwe.
1: Zapraszamy w każdą niedzielę tuż po 9:00. Rano.
2: Michalina Bieńko
1: i Maja Sołtysik.
0: Autopromocja.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
0: Autopromocja.
4: Spośród wszystkich przedstawicieli nowej rokowej rewolucji to ich polska publiczność pokochała najmocniej. Właśnie za tę debiutancką płytę z 2002 roku. Widziano w nich duchowych spadkobierców Joy Division. Fakty były jednak nieco bardziej skomplikowane. Blisko ćwierć wieku później weźmiemy pod lupę ich pierwszy, ale nie tylko dlatego, najważniejszy album Interpol – Turn on the Bright Lights. Już w najbliższą środę o 19:00 w cyklu Półperfekcyjnej Płyty. Kuba Ambrożewski, zapraszam.
0: Autopromocja.
5: Ranny wzmacniacz.
6: Dzień dobry, w programie Trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dziś w głównej roli muzycznej Tania Donnelly, jedna z najciekawszych gitarzystów.

gitarzystek amerykańskich lat 80. i 90. W przyszłym tygodniu obchodzi jubileuszowe urodziny, a my będziemy słuchać tej artystki z różnych okresów jej działalności i w różnych składach, bowiem Tania Donnelly grała w zespołach Throwing Muses, The Breeders i Belly. Bardzo ważne zespoły, jeśli chodzi o muzykę alternatywną ubiegłego wieku. Zaczynamy od zespołu Throwing Muses, który założyła ze swoją kuzynką Christine Hersh. Pierwsza płyta tego zespołu nosiła tytuł po prostu Throwing Muses. Ukazała się w roku 1986 i z niej posłuchamy kompozycji, jedynej kompozycji Tani Donnelly, bowiem większość materiału komponowała Christine Hersh.

Słuchaliśmy zespołu Throwing Muses z dwóch płyt. Najpierw z albumu debiutanckiego Throwing Muses z roku 1986 piosenkę Green własnego autorstwa zaśpiewała Tania Donnelly i później również zaśpiewała dwie kolejne piosenki z trzeciego albumu tego zespołu, Hank Papa. To był rok 1989. Pierwszy album, czyli Throwing Muses, wyprodukował Gil Norton, który był już znany ze współpracy z grupą Pixies, notabene nagrywającą dla tej samej wytwórni, czyli 4AD. A obie płyty bardzo dobrze sobie radziły, jeśli chodzi o zestawienia roczne, były uznawane za jedne z najlepszych albumów w roku 1986 i 1989. Przechodzimy do kolejnej porcji muzyki. To będą nagrania z czwartego albumu Throwing Muses, The Real Ramona.

Two Step. Utwór autorstwa wszystkich członków grupy Throwing Muses, a wcześniej dwie kompozycje Tani Donnelly. Not Too Soon, przebój singlowy w Wielkiej Brytanii, i Honey Chain. Wszystkie z wymienionych utworów pochodzą z czwartego albumu grupy Throwing Muses, The Real Ramona. Myślę, że zorientowali się już Państwo w stylu gry Tani Donnelly, jeśli chodzi o gitarę, bo była gitarzystką prowadzącą w zespole Throwing Muses. Melodyjny, a jednocześnie trochę zadziorny. Kolejna porcja nagrań przed nami to będą na początku utwory zespołu The Breeders. The Breeders to grupa, którą Tania Donnelly założyła z Kim Deal, czyli gitarzystką i wokalistką grupy Pixies. Ich wspólna płyta nosiła tytuł Port.

This Mortal Coil. Blood, trzecia płyta zarejestrowana pod tym szyldem, ukazała się w roku 1991, a wysłuchaliśmy utworu You and Your Sister, Kim Deal i Tania Donnelly, a to kompozycja Chrisa Bella z pamiętnej grupy Big Star, pierwsza połowa lat 70. Stany Zjednoczone. A wcześniej dwa utwory w wykonaniu zespołu The Breeders. Only in Threes z albumu Pod i utwór tytułowy z epki Safari. Kolejny zespół w dorobku Tani Donnelly to już grupa, w której była samotną liderką, a nazywała się Belly.

Feed the Tree, jedna z najsłynniejszych kompozycji Tani Donnelly. W roku 1993 dotarła do pierwszego miejsca amerykańskiej listy przebojów alternatywnych. Oczywiście grupa Belly i wcześniej też grupa Belly, z tym, że w trzech innych piosenkach: Slow Dog, Geppetto i Sweet Ride. Wszystkie znalazły się na singlach, a także na płycie długogrającej, zatytułowanej Star, która ukazała się w roku 1993 i dotarła w Anglii do drugiej pozycji listy bestsellerów albumowych. Znowu Gil Norton w roli producenta i płyta Star została nominowana do nagrody Grammy. Postpunk na wysokim poziomie. Trochę rocka, trochę popu, trochę folku, no i do tego trochę awangardy. Wracamy do nagrań z tego albumu. Na początek Angel.

0: Autopromocja.
1: Witam wszystkich słuchaczy Trójki, z tej strony Karolina Gonet. Mogą mnie Państwo kojarzyć z audycji Zapraszamy do Trójki, do której przygotowuję materiały reporterskie. Zapraszam na audycję Rezydencja z moim udziałem, w której zaprezentuję i zapowiem ważne dla mnie utwory. Dziś od 14 do 16.
0: Autopromocja.
2: To były nagrania zespołu Belly z debiutanckiej płyty długogorącej Star, rok 1993. Tytuły piosenek Angel, Dusted, Low Red Moon i Full Moon, Empty Heart. Wszystkie utwory skomponowała Tania Donnelly. W roku 1995 Rob Dickinson, lider zespołu brytyjskiego Catherine Wheel, zaprosił Tanię Donnelly do udziału w piosence, którą właśnie skomponował. I teraz ten utwór. Catherine Wheel i Judy Staring at the Sun.

Rob Dickinson i Tania Donnelly w utworze Judy Staring at the Sun. Bardzo zgrabny duet. Trochę szkoda, że nie nagrywali później już wcale. Razem oczywiście, bo solo jak najbardziej. Teraz przechodzimy do nagrań z drugiego albumu zespołu Belly, który ukazał się w tym samym 1995 roku. W międzyczasie w składzie zaszła zmiana, pojawiła się w nim basistka i wokalistka dobrze znanego zespołu amerykańskiego L7, Gail Greenwood.

Now They'll Sleep to tytuł utworu, który właśnie wybrzmiał wcześniej Super Connected i Seal My Fate. Wszystkie utwory pochodzą z płyty King, drugiego albumu zespołu Belly, który ukazał się w roku 1995. Trzy lata później Tania Donnelly wydała swoją pierwszą solową płytę zatytułowaną Love Songs for Underdogs.

Love Songs for Underdogs, która ukazała się w roku 1998, a zagrali na niej m.in. David Lovering z zespołu Pixies i David Narciso z grupy Throwing Muses. Tytuły Pretty Deep, The Bright Light, Breathe Around You i to tyle. Drugi album Tani Donnelly solowy ukazał się w roku 2002 i zatytułowany był Beauty Sleep.

Moonbeam Monkey śpiewała Tania Donnelly, a gościnnie w tym utworze pojawił się sam Mark Sandman, wokalista i basista, lider grupy Morphine. Wcześniej Keeping You, a na samym początku tego zestawu The Night You Saved My Life. Wszystkie utwory pochodzą z drugiego albumu solowego Tani Donnelly, Beauty Sleep. Rok później doszło do reaktywacji grupy Throwing Muses. Ukazała się pierwsza płyta tego zespołu po 7 latach przerwy, zatytułowana po prostu Throwing Muses, i za chwilę z tego albumu dwa fragmenty. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Życzę udanej niedzieli. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Tu zaczęła się ta historia 20 lat temu, bo nie mogłaś zacząć nigdzie indziej, bo nie mógł się zacząć większy romans niż ten właśnie romans.
2: Tak zapowiadała ten koncert Anna Gacek 8 czerwca ubiegłego roku.
3: Nazywamy się Muchy.
4: Hashtag 2005 jest. Hashtag jak kiedyś jest.
5: Najważniejszy dzień.
4: Trzymam kciuki za trójkę.
2: Jubileuszowy, specjalny koncert zespołu Muchy. Przypomnijmy dziś, tuż po 19.
0: Autopromocja.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 12 lipca. Minęła 6. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Argentyna w półfinale mundialu. Messi i spółka pokonali Szwajcarów 3-1. Prezydent zapowiada ustawę zakazującą używania banderowskich flag w polskiej przestrzeni publicznej.
7: I zrobię wszystko, żeby nie było jej w Polsce. Wierzę, że polski parlament przyjmie ustawę.
6: Są zarzuty dla sprawcy napaści na policjantów w Warszawie. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Argentyna awansowała do półfinału piłkarskich Mistrzostw Świata. Albi Celestes pokonali Szwajcarię po dogrywce 3-1. Wcześniej awans do półfinału zapewniła sobie Anglia, pokonując Norwegię 2-1. W drugiej półfinałowej parze będą rywalizować Francja i Hiszpania. W Warszawie, Radrużu, Domostawie i innych miejscach w kraju oddano hołd ofiarom mordów ukraińskich nacjonalistów na Polakach mieszkających podczas II wojny światowej na Wołyniu. Wczoraj minęła 83. rocznica tzw. Krwawej Niedzieli, będącej apogeum zbrodni wołyńskiej.
8: W Radrużu koło Lubaczowa prezydent Karol Nawrocki podkreślał ideologiczne związki pomiędzy nazizmem i ukraińskim nacjonalizmem. Zapowiedział skierowanie ustawy zakazującej używania czerwono-czarnych flag w polskiej przestrzeni publicznej.
7: I zrobię wszystko, żeby nie było jej w Polsce, drodzy państwo, wierzę, że polski parlament przyjmie ustawę.
8: Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz uczestniczył w uroczystościach żałobnych w ukraińskiej Ołyce. Mówił, że państwo polskie nie pozostawia nikogo bezimiennym.
9: Ekshumacje, które za naszych rządów się rozpoczęły, postępowały w dużo szybszy sposób, żeby było upamiętnienie, bo przyszłość i wspólnota między Polską a Ukrainą jest konieczna dla kolejnych pokoleń.
8: W świetle prawodawstwa międzynarodowego mordy popełnione przez Ukraińców na Polaków

0: Kach na Wołyniu kwalifikowane są jako ludobójstwo. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
1: Sprawca napaści na policjantów Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości usłyszał zarzuty. Sąd zdecydował, że trafi na 3 miesiące do aresztu. Mężczyzna zaatakował w piątek policjantów Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przed siedzibą biura na warszawskim Ursynowie. Twierdził, że jest przez funkcjonariuszy podsłuchiwany i prześladowany. W trakcie szarpaniny lekko rannych zostało 3 policjantów. Zakupy zaczynają się od przeczytania etykiety, przypominają inicjatorzy ogólnopolskiej akcji Kupuj Świadomie i zachęcają do wybierania żywności od krajowych producentów. Promowali kampanię w Kruszynie.
2: Nasze produkty, czyli polskie produkty rolne, są zdrowe, bezpieczne, gdyż jesteśmy certyfikowani, jesteśmy w Unii Europejskiej, wszystkie wymogi spełniają, także zachęcamy, żeby patrzeć na etykiety. Jak jesteśmy w sklepie, jest tam napisane produkt polski. To jest gwarancja, że to jest nasz dobry, smaczny, zdrowy produkt.
1: Mówił Marek Job z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Celem akcji, poza zachęceniem konsumentów do bardziej świadomych wyborów przy sklepowych półkach, jest też wspieranie polskich producentów i rolników. Amerykańskie siły zbrojne zakończyły kolejną serię ataków na Iran. Poinformowało o tym Centralne Dowództwo Armii Stanów Zjednoczonych. Celami ataków były irańskie wyrzutnie rakiet i dronów, obiekty marynarki wojennej, magazyny amunicji, sieci łączności i stanowiska obserwacyjne na wybrzeżu. Amerykanie wykorzystali precyzyjną amunicję wystrzeliwaną z okrętów, a także z samolotów i dronów bazujących na lądzie i morzu. Centralne Dowództwo podkreśliło, że ruch statków międzynarodowym korytarzem żeglugowym jest kontynuowany. Wcześniej informowano, że nowa seria ataków jest reakcją na ostrzelanie przez irańskie wojsko w cieśninie Ormus kontenerowca pływającego pod banderą Cypru.
3: Klimat.
1: Jakość powietrza jest bardzo dobra i dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi nieco ponad 17% energii. Od 10 do 17 potrwają tak zwane zielone godziny. Warto wówczas wykorzystać nadmiar prądu. W zlewni Górnej Łyny i rzeki Ełk obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Pochmurno, ale od czasu do czasu wyjrzy słońce. Miejscami słabe przelotne opady deszczu. Będzie od 19-20 stopni na południowym wschodzie i miejscami nad morzem około 22 w centrum do 28 na zachodzie.
5: Autopromocja.
6: Co to jest bakteria i gdzie znajduje się arteria?
7: Co można zobaczyć szkiełkiem, a co gołym okiem?
6: Dlaczego sól jest w paski, a zebra jest słona?
7: Chyba odwrotnie.
6: Niekoniecznie, ale niech będzie.
7: Przyglądamy się światu wokół nas z każdej strony. Książki, muzyka, tajemnice nauki i ludzie, którzy inspirują. W zagadkowej niedzieli nawet najdziwniejsze pytania zawsze znajdą odpowiedzi.
6: Wszystko jest możliwe.
7: Zapraszamy w każdą niedzielę tuż po 9:00. Rano.
6: Michalina Bieńko
7: i Maja Sołtysik.
5: Autopromocja.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Marcin, witam, dzień dobry Państwu. W niedzielny poranek kłaniam się. To jest druga wakacyjna niedziela. Tak jak mówiłem w ubiegłym tygodniu, będę z Państwem jeszcze 19 lipca. Tym z Państwa, którzy rozpoczęli urlop lub są w trakcie urlopu, życzę udanego wypoczynku. Tym, którzy pracują, życzę wytrwałości i cierpliwości do urlopowego czasu. Tym z Państwa, którzy jadą samochodem, bo wiem, że wielu jest takich, którzy słuchają w drodze, szczęśliwej drogi pod opieką świętego Krzysztofa. Także zapraszam na 2 godziny. One będą różnorodne, tak jak zwykle. Teraz za chwileczkę między 6 a 7 z takiego mojego cyklu trochę wakacyjnego Odkurzone spółki zespół Muzy Kuny. Muzy Kuny, płyta nazywa się Dwa Domy. I prawdę mówiąc, nie wiem, czy po jej wydaniu

zespół popełnił, jak to się ładnie mówi, coś jeszcze. Jakiś czas temu gościłem ich w Muzycznych Rozmowach. To jest taka bardzo fajna muzyka wakacyjna, myślę. Z dużym nakierowaniem na jeden, że tak powiem, sposób spędzania tych wakacji. On jest chyba tym, który najbardziej lubią właśnie członkowie tego zespołu. Natomiast po godzinie 7 zaproszę Państwa do wysłuchania rozmowy z kompozytorem i wykonawcą muzyki instrumentalnej. Tu sobie troszkę odpoczniemy od słów. No i oczywiście ta muzyka będzie nam towarzyszyła. Ale ponieważ zespół Muzykuny wykonuje, sami Państwo zobaczą, taki rodzaj muzyki, który nazwałbym jednak krainą, strofami z Krainy Łagodności, lub też jak niektórzy wolą mówić, gitarą i piórem, to oczywiście inspiracją, jak to często w tych przypadkach bywa, formacja Stare Dobre Małżeństwo. No i żeby Państwo mieli jakieś porównanie, tak jak przynajmniej mnie się wydaje, że oni tu z tego czerpią, no to klasycznie niech zabrzmi nam Stare Dobre Małżeństwo, Bieszczadzkie Anioły.

smutne, zwłaszcza te w Bieszczadach, w kapliczkach zimą drzemią, choć może im nie wypada. Czasem taki anioł samotny zapomni, dokąd ma lecieć, i wtedy całe Bieszczady mają szaloną uciechę.

gdy skrzydłem cię trącą, już jesteś ich bratem. Anioły są wiecznie ulotne, zwłaszcza te w Bieszczadach, nas też czasami nosi.

Bieszczadzkie Anioły, stare dobre małżeństwo w składzie kanonicznym, że się tak wyrażę, czyli Krzysztof Myszkowski, śpiew, gitara, harmonijka, Wojciech Czemplik, skrzypce, mandolina, śpiew, Roman Ziobro, gitara basowa i Ryszard Żarowski, gitary, śpiew, tamburyn. Bieszczadzkie Anioły. Śpiew i muzyka, to śpiew już powiedziałem, muzyka Krzysztof Myszkowski, słowa Adam Ziemianin, poeta krakowski, do którego utworów często śpiewali członkowie zespołu. Może częściej śpiewali tylko do tekstów Edwarda Stachury. Stare dobre małżeństwo, Bieszczadzkie Anioły, to już państwo słyszeli. No to teraz, skoro ten wzorzec muzyczny metra posiadamy, niech nam zabrzmią Muzykuny z płyty 2 Domy, piosenka Zdjęcia.

0: No i jak się państwu wydaje, czerpią ze starego dobrego małżeństwa, jak tamte skrzypce, jak tamten wokal. Zdjęcia, słowa i muzyka Radek Kuna-Kunecki, lider zespołu Muzykuny, to jest taka formacja trochę rodzinna. Radek Kuna-Kunecki i Daniel Kunecki, dwaj bracia, którzy tam śpiewają, obaj grają na gitarze, jeden na harmonijce ustnej, a drugi poza tą gitarą i śpiewem jeszcze zajmuje się aranżacją. Poza tym Mikołaj Sadowski i Witold Stambulski. No i tutaj występują też goście na tej płycie, ale to o nich za chwilę. Goście, płyta nazywa się Dwa Domy i to jest tytuł utworu, proszę państwa, ale to o tym utworze za chwileczkę. Natomiast już państwo pewnie wiedzą, choć może jeszcze niedokładnie, ale jeżeli niedokładnie, to ten drugi utwór rozwieje wszelkie wątpliwości, jaką to formę wypoczynku preferują nasi bohaterowie. Port w górach.
1: Z dalekich portów przypłynął mój statek. Niejednej burzy stawił czoła już, by osiąść w

0: Kraina łagodności, co się zowie, prawda? Gitarą i piórem, poezja śpiewana. Radek Kuna-Kunecki, Daniel Kunecki, Mikołaj Sadowski, Witold Stambulski. Goście, czyli zespół Muzy Kuny. Utwór nazywał się Port w górach. Słowa i muzyka. Radek Kuna-Kunecki. Zresztą ta płyta zawiera 13 utworów i wszystkie zostały skomponowane przez właśnie Radka Kuneckiego. I ten wokal też moim zdaniem dobrze się wzoruje na starym dobrym małżeństwie, jeżeli się już wzorować, to na kimś naprawdę dobrym. Nie wiem, czy państwo się ze mną zgodzą. Tutaj wykonawcy dziękują swoim gościom, Agnieszce Radziejewskiej i Bartkowi Drakowi, którzy tutaj biorą udział oprócz tego. Aleksandra Jurczenko, Magda Kulaszka, Zuzanna Kajka i Włodzimierz Brzeziński, którzy wsparli wysiłki zespołu, także jeśli chodzi o skrzypce i wokal żeński, bo wokal żeński państwo w utworach usłyszą i sami członkowie zespołu nie posiadają takiego głosu w swoim składzie. Wspomniałem o dwóch domach, to jest utwór tytułowy.
1: Dwa domy mam, jeden w mieście, drugi w górach pośród traw. Jeden blisko tuż za rogiem od przystanku.

Jeszcze jesień stała się i jeszcze malarz z pędzlem w dłoni w mimowolnym geście tylko zbladł. Dwa domy mam, w jednym jestem z wami góry, w drugim

0: dwa domy mam.
1: Muzy Kuny, dwa domy, słowa i muzyka Radek Kuna-Kunecki. No i już państwo wiedzą bez wątpliwości, że to zwolennicy wypoczynku aktywnego w górach. Stąd też zresztą postanowiłem wybrać utwór Starego Dobrego Małżeństwa zatytułowany Bieszczadzkie Anioły. Może to nie są jakieś specjalnie efektowne góry, ale naprawdę wcale nie jest łatwo po nich chodzić. Rozległe połoniny bieszczadzkie. No a te góry ze śpiewu muzykunów to nie tylko Bieszczady, to także Beskidy różnego rodzaju. W Polsce mają przecież różne melodyjne i malownicze nazwy. Dwa domy. Dom w górach, dom w mieście. Bardzo wiele osób w ten sposób właśnie żyje. Szczególnie może przeprowadzając się na dłużej, to znaczy na ten okres letni, właśnie gdzieś w góry lub na przykład nad morze. Ja akurat należę do tych osób tak zwanych morskich. Można podzielić ludzi na morskich i górskich. Ja jestem bardziej morski, ale doceniam jak najbardziej. Dwa domy, zespół Muzykuny. Ale jako, że te piosenki zwykle odsyłają właśnie do gór lub takich wrażeń z wędrówek górskich pochodzących, to nie jest tak wyłącznie. No i teraz będzie na to przykład, bardzo fajny taki poetycki utworek, Dusza Zegara.

Dom jest tak pusty, jak butelka bez wina, kieliszek bez dna. Po co mi taki dom bez tego? Tik-tak. Czy łóżko tak skrzypi, czy zegar tak gra? To ciche staccato, tik-tak, tik-tak. Czy dusza westchnienie oddaje do gwiazd? Czy może to nasze? Tik-tak. Tik-tak, tik-tak. Będzie zegar nam grał.

Tik-tak, tik-tak, zegar wino, ty i ja, dusza zegara. Słowa i muzyka, Daniel Kunecki. Oj, tu właśnie państwu muszę powiedzieć, że się pomyliłem wcześniej, bo powiedziałem, że to Radek, jego brat, wszystko napisał, a nieprawda. Bo właśnie ten utwór napisał jego brat, Daniel. No i troszeczkę to słychać, to znaczy nie jest tak zupełnie o górach, ale... Tak sobie słuchając tego utworu skojarzyłem to owo tik-tak. To jest oczywiście ten wyraz dźwięku naśladowczy. Udany, który kiedyś tam ktoś wymyślił i my go przyjęliśmy, żeby scharakteryzować głos zegara. Ale mówimy także, że zegar bije, prawda? Takie dziwne to jest stworzenie. Bije i chodzi, a stoi. No to taka fajna polska specyfika. Proszę państwa, i po duszy zegara zakochany Bieszczadem. No właśnie, to tutaj być może po bieszczadzkich aniołach powinienem był ten utwór państwu zaprezentować, ale tytuł fajny. Zakochany Bieszczadem, muzykuny.

Zakochany Bieszczadem, zespół Muzykuny, słowa i muzyka Radek Kunecki, jego brat, a także Mikołaj Sadowski, Witold Stambulski i goście. Melodyjnie, prawda? Lubię takie piosenki. Szczególnie właśnie w wakacje. Tak sobie pomyślałem, że dzisiejszy postęp techniczny pozwala na wyruszenie w drogę ze słuchawkami w uszach i takim właśnie śpiewem. Być może radośniej się wtedy maszeruje, kto wie. Chociaż ja nie jestem zwolennikiem tego rozwiązania, ponieważ kiedy przebywam gdzieś w otoczeniu przyrody, w lesie na przykład, to wolę słuchać lasu, a nie muzyki w uszach. Choć widuję czasem takich, którzy tego właśnie nie robią, a słuchają tej muzyki w uszach. Zupełnie ich nie rozumiem wówczas. No ale mógłbym usprawiedliwić ten ruch, gdyby właśnie brzmiało Stare Dobre albo na przykład Muzykuny. Zakochany Bieszczadem. No cóż, no to w górę.

Muzykuny, no to w góry. Słowa i muzyka, Radek Kunecki. To jest być może wyzwanie, które państwo już dawno wypełnili lub wkrótce wypełnią. Z tego co wiem, to zwykle taka miłość do wędrówek zostaje zaszczepiona gdzieś pod koniec podstawówki, czasami w liceum, a już na pewno na studiach. Jeżeli w ogóle występuje tak zwana górska odmiana człowieka, bo jest wielu jej przedstawicieli. Dla moich przyjaciół teraz posłuchajmy.

kwestie. Nie sprzedam przecież tanio słów dla udawanej znajomości, a jednak szukam ciągle ich, nadzieja nadal we mnie gości.

Dla moich przyjaciół zespół Muzykuny z płyty Dwa Domy. Słowa i muzyka Radek Kuna-Kunecki. Często, kiedy mija się ludzi na szlaku, to się pozdrawiają, prawda? Myślę, że w górach bardzo ważny jest taki sprawdzony przyjaciel, wędrujący z nami, wiedzący, o co chodzi, a najlepiej wiedzący więcej niż my, tak mi się wydaje. Jest po prostu bezpieczniej. No cóż, proszę Państwa, jeszcze przed godziną siódmą chciałbym Państwu dwa fragmenty zaprezentować, bo to oczywiście nie jest cała płyta Dwa Domy. Utwór nazywa się Łaty i Łatki.

0: muzykuny, łaty i łatki. I na koniec tej godziny, zapraszając Państwa po siódmej do muzycznych rozmów, utwór, który kończy też tę płytę, on się tak bardzo ciekawie nazywa Górosanka. No to Państwo pewnie wiedzą, o co chodzi, prawda? Taka kołysanka o górach. Bardziej o górach niż w górach. Słowa i muzyka Radek Kunecki, to jest taka rodzinna historyjka. Być może o tej porze, przed siódmą, należałoby jakąś taką górowstankę zagrać. Ale to może następnym razem. Ale państwo, niech Państwo posłuchają, bardzo ciekawy utworek. Górosanka, muzykuny.
1: W małych oczach wielki świat, co za oknem słońce kradnie, w małych rączkach własny los, co przyniesie nikt nie zgadnie, w małych stopach mały krok, co po górach będzie chodzić, w małym sercu połoniny,

0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Jan Pniewski, dzień dobry. Jako Kościół wierzymy, że trzeba szukać dialogu i wzajemnego zrozumienia. To nie nastąpi natychmiast. Potrzebne jest długofalowe działanie. Mówi tygodnikowi Idziemy biskup Witalij Skomarowski, przewodniczący Konferencji Episkopatu Ukrainy. Kościół jest Chrystusowy, a Chrystus jednoczy. Dla niego nie było Greka czy Żyda, niewolnika czy wolnego. Wszyscy stanowili jedno. Kościół zawsze działa na rzecz jedności. Ten, kto dzieli, jest wrogiem Kościoła. Tak więc działamy i na Wołyniu, i to od wielu lat. Od kilkunastu lat modlimy się w drugą niedzielę lipca za ofiary ludzkiej nienawiści w czasie II wojny światowej. Zaskoczeniem było dla mnie, gdy pierwszy raz odprawiałem mszę w Wojutynie. Odbywało się to na fundamentach dawnego kościoła katolickiego, a przyszli ludzie ze wsi, a także miejscowe władze i prawosławni duchowni. Warto też powiedzieć, że gdy zaczęła się wojna na pełną skalę, nie można było przyjeżdżać z Polski na cmentarze ofiar Wołynia i ich sprzątać. Zrobili to miejscowi, a więc przede wszystkim Ukraińcy. Rozumieli, że tak właśnie powinni postąpić. Niestety żyjemy w bardzo medialnym świecie. Pewne sprawy, zwłaszcza konflikty, są przez media wyolbrzymiane, podkreśla hierarcha. A zapytany o wpływ kościołów na polityków mówi: nie możemy działać w sposób natychmiastowy, tak że dziś coś powiemy, a jutro oni coś zrobią. Kościół wychowuje ludzi. A kto nas w przeszłości wychowywał? Przecież żaden z kościołów, czy to katolicki, czy prawosławny. Wtedy raczej zajmował się tym komsomol. Ci, dla których wiara jest wartością, będą postępować zgodnie z wiarą. Niestety wielu polityków pojawia się w kościołach i cerkwiach tylko przed wyborami, mówi biskup Witalij Skomarowski w tygodniku Idziemy. Skoro do łask wróciło posługiwanie się określeniem wystarczająco dobry, to być może jesteśmy już gotowi, aby pójść o krok dalej i odzyskać prawo do przeciętności. Bo zwyczajność to nie porażka, pisze w przewodniku katolickim Angelika Szelongowska-Mironiuk, psycholożka i psychoterapeutka. Wychowywani w kulturze sukcesu, domniemaną zwyczajność traktujemy jako sygnał, że nasze życie jest niewiele warte, a tym samym nic nieznaczące. Ten antropologiczny zwrot, który nakazuje nam gonić za wyjątkowością, na dłuższą metę wcale nie czyni nas szczęśliwymi. Nie zgadzając się na przeciętność, zapisujemy się do nieformalnego klubu ludzi wciąż niepewnych własnej wartości, kompulsywnie potwierdzających własne znaczenie dla świata oraz samotnych. Bo przecież jeśli najwyższą wartością jest dla nas własna niezwykłość, to inne osoby traktujemy niejako z urzędu, jako rywali. Czytamy dalej. Pogoń za niezwykłością przenosi się także na wymiar duchowy życia współczesnego człowieka. Zwykła msza czy nabożeństwo przestają być wystarczające, więc niejeden współczesny katolik poszukuje silniejszych doznań religijnych. Czasami pcha go to w stronę intensywnych, ale generalnie bezpiecznych.

niebezpiecznych wyzwań, takich jak ekstremalne drogi krzyżowe. Ale czasem niestety przyczynia się do wejścia w świat podejrzanej pseudomistyki, fascynacji uzdrowicielami,

0: Przeciętne życie to dobre życie, a bycie człowiekiem zwyczajnym nie oznacza ułomności, lecz stanowi prostą konsekwencję przynależności do ludzkiej rodziny, pisze Angelika Szelongowska-Mironiuk w Przewodniku Katolickim.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
3: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
2: Pamiętałem o wszystkim.
3: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
2: Dokładnie, kochanie.
3: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
2: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
3: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
4: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
5: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
6: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
7: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
8: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
9: Halo, halo, czy nas słyszycie?
5: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
10: Abemus Papa!
5: Plebiscyt polskieradio.pl.
11: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
12: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
11: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
12: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
13: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
1: Żegnamy reklamy.
14: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 12 lipca. Minęła siódma. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Zaatakowane amerykańskie obiekty w Omanie i Katarze. Teheran podaje, że to odwet za uderzenie sił USA na Iran. Ukraina, jak zapewnia jej prezydent, dokłada starań, by sprawiedliwie ustalić fakty o zabitych na Wołyniu. Nie warto eksperymentować z dopalaczami, przestrzega sanepid, bo finał może być tragiczny. W Bahrajnie rozległy się syreny alarmowe. Irańska Gwardia Rewolucyjna poinformowała wcześniej o ataku na amerykańskie obiekty wsparcia i tankowania lotniskowców w porcie w Omanie i na bazę lotniczą USA w Katarze. Miał to być odwet za ataki Amerykanów na Iran. Według Gwardii Rewolucyjnej w bazie zniszczono centrum dowodzenia i ośrodek serwisowania samolotów myśliwskich. Armia Kuwejtu podała, że przechwyciła wrogie obiekty w przestrzeni powietrznej kraju. Ukraiński prezydent twierdzi, że jego kraj robi co może, by sprawiedliwie ustalić fakty o zabitych na Wołyniu. Wołodymyr Zełenski w mediach społecznościowych odniósł się do uroczystości rocznicowych krwawej niedzieli w Polsce i na Ukrainie. Jak napisał, na Wołyniu trwają ekshumacje ofiar, a Ukraina jest zainteresowana przyspieszeniem tego procesu.
15: Odnosząc się do rocznicowych uroczystości, Wołodymyr Zełenski napisał, że 11 lipca, jak co roku, Polska i Ukraina upamiętniły, jak to określił, cywilów zabitych na Wołyniu w czasie II wojny światowej. Nie nazwał jednak sprawców, czyli ukraińskich nacjonalistów. Wołodymyr Zełenski zaznaczył równocześnie, że za dwa dni rozpoczną się prace ekshumacyjne w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej w obwodzie wołyńskim. Jak udało mi się ustalić, polscy eksperci z IPN wspólnie z ukraińskimi partnerami rozpoczną wykopaliska w Ostrówkach we wtorek. Ukraiński prezydent zapewnił, że potrzebna jest prawda i chrześcijańskie upamiętnienie ofiar. Równocześnie zwrócił uwagę, że obecnie Polska

0: i Ukraina stoją przed wspólnym zagrożeniem, jakim jest Rosja. Z Łódzka na Wołyniu Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Prawo i Sprawiedliwość zapowiada, że złoży projekt uchwały Sejmu wyrażającej sprzeciw wobec członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Ma to związek z decyzją prezydenta Zełenskiego, który nazwał ukraińską jednostkę imieniem bohaterów UPA. Kwestie historyczne powinny być wyjaśnione, mówił w rozmowie z Renatą Grochal w śniadaniu w Trójce Paweł Sałek z PiSu.
2: Jako największy przyjaciel, też jako największy sojusznik Ukrainy.
3: Ale jesteśmy przyjacielem i składacie projekt uchwały Sejmu sprzeciwu wobec członkostwa Ukrainy w Unii?
2: Mówimy o tym, że ten element musi być wykorzystany w układzie członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej, że te kwestie historyczne trzeba wyjaśnić.
1: To zły pomysł, skomentował projekt PiSu Sebastian Gajewski z Lewicy.
4: Państwa uchwała nie ma żadnego znaczenia dla procesu w sensie prawnym. Czemu służy ta uchwała tu i teraz? Niestety służy eskalacji.
1: Śniadanie w Trójce do obejrzenia na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych. Sanepid przestrzega przed dopalaczami. Chociaż handel tymi substancjami od kilku lat jest zabroniony, to jednak na rynku wciąż pojawiają się nowe specyfiki. Jak mówi dr Grzegorz Chudzik, śląski inspektor sanitarny, dopalacze mogą nieść śmiertelne ryzyko.
5: Co roku chemicy wymyślają inne substancje psychoaktywne, psychotropowe. Naprawdę nie warto eksperymentować, bo to są po prostu handlarze śmiercią, którzy zaoferują nam naprawdę fantastyczne, wydawałoby się, efekty, ale kończące się często właśnie śmiercią.
1: Za handel dopalaczami grozi nawet kilka lat więzienia. Prawie 2 miliony euro wrzucili turyści do fontanny di Trevi w Rzymie w ubiegłym roku. Pieniądze przeznaczane są już od wielu lat na cele charytatywne.
6: W tym przypadku pieniądze płyną z wodą i chętnie do niej wpadają. To tradycja wrzucanie tu pieniędzy. To dla upamiętnienia wizyty w Rzymie. Ja wrzuciłam 1 euro i nie powiem, jakie miałam życzenie, bo się nie spełni, mówią turyści. A to, co dla jednych jest tradycyjnym rzutem, dla drugich może być ciepłym posiłkiem, wizytą lekarską, programem edukacyjnym. Bo głównie na takie zadania przeznaczane są pieniądze z fontanny. Projekt, który otrzymuje najwięcej środków finansowych, dotyczy pomocy żywnościowej dla rodzin. Jest on realizowany poprzez sklepy socjalne, czyli supermarkety, w których potrzebujący mogą bezpłatnie zrobić zakupy, mówi Alberto Colojacomo z rzymskiej Caritas. W ciągu 4 lat środki z fontanny di Trevi trafiające do tej organizacji wzrosły z prawie 1,5 miliona euro do niemal 2. Dzięki temu pomoc trafia do większej liczby osób potrzebujących. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
1: To był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Serwis sportowy, Adam Malecki.
8: Argentyna i Anglia awansowały do półfinału piłkarskich Mistrzostw Świata. Broniący tytułu Argentyńczycy pokonali 3-1 Szwajcarię. Albi Celeste wyszli na prowadzenie w 10 minucie po golu McAllistera. Helweci zremisowali w 69. Trafił Ndoye, a chwilę później grali w 10 po czerwonej kartce dla Embolo. W regulaminowym czasie gry utrzymał się remis i wszystko rozstrzygnęło się w dogrywce. Argentyńczycy dobili rywali 2 golami, Alvareza i Martineza, i jest półfinał. W pierwszej czwórce są także Lwy Albionu po wygranej 2-1 z Norwegią. Mecz rozgrywano w Miami, więc o meczu więcej opowie nasz amerykański korespondent.
9: Jude Bellingham 2 bramkami wprowadził Anglię do półfinału Mistrzostw Świata, pisze na gorąco stacja CNN. Bellingham zdobył 2 bramki, zapewniając Anglii awans do półfinału Mistrzostw Świata po niezwykle kontrowersyjnym zwycięstwie nad Norwegią, dodaje z kolei New York Times. Norwegowie byli wściekli, gdy w pierwszej połowie padła kontrowersyjna bramka wyrównująca. Bramkarz Nyland wybił piłkę z piątki w pole gry. Piłkarze Norwegii byli przekonani, że piłka zahaczyła o linię kamery powieszonej nad boiskiem, po czym spadła wprost pod nogi Andersona. Ten zagrał do Gordona, a ten z kolei obsłużył Bellinghama, który wpadł w pole karne i zdobył bramkę. W drugiej części irytacja wzrosła, gdy po analizie wideo anulowano gola z powodu wcześniejszego popchnięcia rywala przez Erlinga Haalanda przy rzucie rożnym. Anglicy pokazali w całym meczu wielkie serce i twardy charakter. Stadion jest szczęśliwy, idziemy dalej, podsumował ekspert telewizji Fox Zlatan Ibrahimowicz.
8: W półfinałach zagrają Hiszpania z Francją we wtorek i Argentyna z Anglią w środę. W wielkoszlemowym Wimbledonie triumf Lindy Noskowej. Czeszka w finale pokonała swoją rodaczkę i przyjaciółkę Karolinę Muchową. Wynik 6-2, 5-7, 6-3, a mecz trwał 2,5 godziny. Linda w niebo wzięta. To niesamowite uczucie. Wszystkie mecze w tym turnieju były bardzo wymagające, zarówno fizycznie, jak i mentalnie. Szczególnie dzisiaj. Nigdy nie jest łatwo zdobyć ten ostatni punkt. Karo, jesteśmy przyjaciółkami. Bardzo się cieszę, że mogłam rozegrać z tobą swój pierwszy finał Wielkiego Szlema. Myślę, że przeszłyśmy do historii. Dzisiaj w turnieju mężczyzn o 17 zagrają Włoch Jannik Sinner z Niemcem Aleksandrem Zwieriewem. W żużlowym

0: Grand Prix ścigali się w Szwecji, w Molilli wygrał Duńczyk Anders Thomsen, który wyprzedził Brytyjczyka Roberta Lamberta i lidera klasyfikacji generalnej Bartosza Zmarzlika. Polak ma 5 punktów przewagi nad Australijczykiem Brady Kerzem. Kolejna runda 1 sierpnia w Łodzi. W kolarskim Tour de France 8 etap wygrał Belg Tim Merlier, a liderem klasyfikacji generalnej pozostaje Słoweniec Tadej Pogacar. Dzisiejszy etap zostanie skrócony o 30 km z powodu nowej fali upałów we Francji.
1: Niedziela pochmurna, miejscami popada przelotny deszcz. Najcieplej będzie na zachodzie, 28 stopni, w centrum około 22, chłodniej na południowym wschodzie i nad morzem od 18 do 20. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Marcin, witam, dzień dobry Państwu. Po godzinie 7 w drugą wakacyjną dla niektórych niedzielę. No cóż, powiedziałem Państwu, że teraz będzie rozmowa i rzeczywiście za pomocą Radia Katowice, bo mój gość, z którym rozmawiałem już co najmniej dwukrotnie w muzycznych rozmowach, jest instrumentalistą, kompozytorem, który wypowiada się bez słów i rozmawialiśmy już przy okazji jego kompozycji wielkanocnych, jego kompozycji maryjnych i jego kompozycji bożonarodzeniowych, a więc kolędowych. No i przyszła pora na coś jeszcze, na coś dość nowego. Ale zanim o tym, no to taka zapowiedź. Ave and Misery. Zachwyty i cierpienia.

0: Patryk Filipowicz, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Rozmawiamy przy okazji płyty zatytułowanej właściwie informacyjnie. Patryk Filipowicz, Trio and Guests. Właściwie dlaczego ona nie ma jakiegoś osobnego tytułu, no i dlaczego po angielsku?
1: Zacznę od końca. Po angielsku z tego względu, że płyta jest również do słuchania w internecie i tutaj już nie ma jakby granic językowych. Ponieważ jest to muzyka instrumentalna, no to zdecydowaliśmy się na ten krok. Ja i moi muzyczni przyjaciele, z którymi nagrałem właśnie ten album. A dlaczego nie ma tytułu, czy w zasadzie ten tytuł jest, tak jak pan redaktor powiedział, informacyjny, czyli Patryk Filipowicz Trio and Guest, czyli i goście, bo to jest też przedmiotem tej płyty, spotkanie. Zrealizowałem ją z muzycznymi przyjaciółmi. Jest to moja autorska muzyka.
0: Płyta wyposażona jest w książeczkę, co mnie bardzo cieszy, bo to nie każde wydawnictwo posiada taką książeczkę informacyjną. Jest tu sporo fajnych zdjęć z sesji nagraniowej. Są dwie wersje tekstu, właśnie wersja polska i angielska. No i to, co mi się nasunęło, otwierając, panie Patryku, tę książeczkę i widząc pana z gitarą, to o ile mnie pamięć nie myli, to jest taka gitara, jaka widnieje na okładce płyty Dire Straits, Brothers in Arms. Czy mylę się?
1: Jest to podobna gitara. Tak, to jest gitara rezofoniczna, popularnie zwana dobro. Jest to jedna z gitar, która gra na tej płycie. Użyłem tam trzech instrumentów, gitary właśnie wspomnianej rezofonicznej, no akustycznej oraz gitarę harfową.
0: Ta rezofoniczność to oczywiście różnica w brzmieniu, prawda?
1: Ponad 100 lat temu wymyślono te gitary, ponieważ gitara była zawsze instrumentem salonowym, cichym i konstruktorzy zastanawiali się, jak zgłośnić troszeczkę instrument, dodać mu śpiewności, głośności, dynamiki przede wszystkim. I ona ma wbudowaną miskę taką metalową, to jest rezonator. W pudle gitarowym jest jeszcze metalowy element konstrukcyjny, który rezonuje, który ten dźwięk wzmacnia naturalnie.
0: Krystian Michalski, gitary basowe, Ryszard Sierotnik, perkusja, sample. No i goście. Marek Makaron, motyka, Paweł Synowiec, Dawid Wydra i Andrzej Krupa. Wymieniam starannie te wszystkie nazwiska, bo oni wszyscy, proszę państwa, zagrali na tej płycie, no i owoc ich pracy będzie słyszalny. Na okładce płyty jeszcze takie fajne, poetyckie, bym powiedział, rozmazane zdjęcie ptaków na niebie.
1: Okładkę zaprojektował Janusz Różański. Wspomniałem mu, że czuję tę całą muzykę, jak i ten album, jako poświęcony wewnętrznej wolności, poczuciu przestrzeni, poczuciu lotu, poczuciu dali, którą można też zobaczyć na zewnątrz, właśnie motyw latających ptaków na tle nieba i to rozmazanie, które też może stymulować wyobraźnię. A wyobraźnia, jak wiemy, nie ma ograniczeń, już jest po prostu wielką przestrzenią.

0: muzyka instrumentalna. Ona rzadko gości w muzycznych rozmowach. Zapewne jej odbiór wymaga większego skupienia, no i uruchomienia wyobraźni, żeby na przykład spróbować dosłuchać się tamtego, co sugeruje nam autor, tytułując utwór, albo też po prostu wysłuchać, czy dosłuchać się czegoś zupełnie odmiennego. Pan tutaj na początku pisze w swojej książeczce, że właśnie ona ma być opowieścią o czymś szczególnym. Chciałbym, aby traktował o wewnętrznej wolności, która jest wpisana w każdego człowieka. A gdzie źródło tej wolności tkwi?
1: Ja wierzę, że tak zostaliśmy stworzeni, wyposażeni na Boże podobieństwo. Po prostu w wolną wolę. I to jest taki pewien

0: akt miłości, dzięki któremu właśnie mamy tę wolną wolę, o której często możemy zapominać. I wydaje mi się, że musimy się bodźcować nieustannie, choćby za pomocą też i sztuki, i rozmów, tak jak ta, żeby sobie o tym przypominać, że jesteśmy jako ludzie rozumni, duchowi, wolni. Ta wolność jest i osobista, i w relacji, i w kulturze. Jest pewnym, pisanym oczywiście nam naturalnie, ale osiągnięciem cywilizacyjnym również. I ta refleksja nad tym musi być podtrzymywana różnym językiem, między innymi językiem sztuki. I ja cieszę się, że chociaż nagrałem płytę instrumentalną, mogę o tym mówić poprzez książeczkę, poprzez tytuły, przypominać o tym.
1: Kiedy pan odkrył, że chce się pan wypowiadać bez słów?
0: Jako 20-paroletni chłopak w czasach studenckich studiowałem kulturoznawstwo w Katowicach. Pokochałem muzykę też jazzową, instrumentalną, bluesową, ale z takimi też rozbudowanymi partiami instrumentalnymi. I chyba wtedy. Ale tak dotarło do mnie jako do wykonawcy po nagraniu pieśni wielkopostnych. Po nagraniu pieśni wielkopostnych na gitarę zauważyłem, że mimo, że wykonuję te pieśni bez słów, muzyka potrafi nieść ze sobą szeroki ładunek skojarzeń, emocji. I to mi pokazało, że tekst może być właśnie w opowieściach naokoło tej muzyki. Czyli możemy, tak jak teraz, prowadzić rozmowę, może być w książeczce jakieś słowo, może być tytuł. Natomiast muzyka może być taką towarzyszką tych opowieści. Czyli było to w 2015 roku.
1: Tutaj na tej płycie znajdujemy 12 utworów, z czego pamiętam, że emitowałem jakiś czas temu jako pilota Wolny Poniedziałek, Monday Off i wszystkie tytuły świata, All the Titles. Natomiast są tutaj takie, no właśnie, tytuły, które sugerują nam tę drogę wolności, w którą zostaliśmy wyposażeni w taki kompas, który nas właściwie kieruje, jeżeli go słuchamy. No i to jest sumienie. Ów cichy głos, który jest niczym słowo wypowiedziane przez najlepszego przyjaciela, pan pisze. Przyjaciela przez duże P.
0: Tak. Tak to postrzegam, że jest to głos najlepszego przyjaciela. To niezwykle delikatna, trudna sprawa. Nawet w nauczaniu Kościoła mamy dwa rodzaje sumienia. Mamy sumienie przeduczynkowe i pouczynkowe, czyli tak jak przyjaciel może mnie przestrzec, może nas przestrzec przed czymś, albo upomnieć już po czymś. I w tej kompozycji ona tak balansuje między radością, beztroską, jest taki lekki odcień melancholii w środku. No jest taką pewną opowieścią troszeczkę o tych stanach. Głos przyjaciela z wielkiej litery to oczywiście Pana Boga.

0: Conscience, sumienie, płyta Patryk Filipowicz, Trio and Guests. W tej książeczce mamy taką drogę od tytułu do tytułu. Kiedy życie ma kolor nieba, to czas przypominający o największym z obrazów świata, nieba i jego kolora, które rozciągając się przekraczają wszelkie ramy. Ale pan tutaj też mówi o tym, że fascynacja tymi kolorami, ona ma swoje źródło jakoś w dzieciństwie, tak?
1: Tak, tak, tak. Moich dwóch wujków było malarzami. Jeden był profesjonalistą, drugi się od niego uczył. Jako młody chłopak, no nie wiem, czterolatek, pięcio, przebywałem w ich pracowniach. I już wtedy, chyba wtedy postanowiłem, że chciałbym się zajmować jakąś formą sztuki. Podobało mi się, jak powstają właśnie obrazy i to otwierało mnie na wyobraźnię. A Kiedy życie ma kolory nieba, to jest tytuł, który powstał, jak i podstawowy temat muzyczny na spacerze. Po prostu w rytm kroków. W rytm kroków sobie zanuciłem, a to już było no, dość dawno, dawno temu, bo to są kompozycje, niektóre są nowe, a niektóre to są kompozycje, które jakby odżyły po latach i nagrałem je z muzykami, a grywałem czasami je solowo na koncertach. Także Kiedy życie ma kolor nieba jest dość starą kompozycją, bo może mieć już około 17 lat. I ten kolor nieba kojarzył mi się z pewną też przestrzenią, wolnością, lotem.

0: When life wears the colors of the sky, kiedy życie ma kolor nieba.
1: Ja pracuję często na spacerach. Bardzo lubię spacery. Lubię w rytm kroków, albo idę na peron niedaleko, tam gdzie mieszkamy, jest stacja kolejowa. Lubię sobie usiąść i w rytm tych kół pociągów, w rytm ludzi spacerujących. Czasami jest pusto na peronie, to też mnie inspiruje. Tak po prostu lubię i wydaje mi się, że trzeba odnaleźć samego siebie. Jeden będzie wolał przy biurku tworzyć, drugi wyjść z domu, trzeci z instrumentem, czwarty inspirując się twórczością innych.
0: To często, na pewno co najmniej kilku takich klipach muzycznych to widziałem, że właśnie wykonawca gdzieś tam filmowany jest z oddali, siedzi sobie na peronie, czasami przesłaniają go przejeżdżające pociągi właśnie, a on śpiewa lub gra, a najczęściej właśnie gra. Taka muzyka drogi trochę, prawda?
1: Tak, bo ta kolej otwiera nas na powrót do domu albo wyjazd w nieznane. To jest miejsce spotkań i rozstań. Nagromadzone sytuacje, bo pociąg jednak wiele osób zabiera ze sobą, więc różne pokolenia, różny rytm. To jest bardzo inspirujące. To jest zupełnie coś innego niż podróż samolotem czy płynięcie statkiem. Po prostu z racji skali zjawiska, to szereg skojarzeń. Rzeczywiście coś musi być w tym, skoro tylu artystów to inspiruje. Bo to są koleje życia. Bardzo metaforycznie można malować wokół pociągu szereg tematów.
0: No tak, pan powiedział też o tym spotkaniu, że to może być rozstanie lub odwrotnie. Radosne przywitanie. Czasem nie potrzeba wiele, aby nasze bytowanie mogło tęsknić dobrymi spotkaniami. Niczym Dom Marty. Dom Marty to tytuł kolejnej kompozycji. Jak pan sugeruje w tytule coś takiego jak niebo, no to dobra, to tam jest chyba większa możliwość jakiegoś manewru. Natomiast jak pan pisze Dom Marty, ewangelicznie bardzo, coś może nam się konkretnego wyobrazić każdemu z nas. Czy komponując ten utwór, to pan na przykład sobie właśnie zamykał oczy i widział właśnie spotkanie Jezusa z Martą i jej siostrą i tak coś panu palce wygrały wtedy?

Trudne pytanie, bo musiałbym sięgnąć do momentu komponowania. Najpierw powstała muzyka, główny temat do tego utworu i szukałem tytułu. Wyobrażałem sobie rzeczywiście jakąś sytuację domu, śpiew ptaków, jakąś beztroskę, spokój, ale w pewnym momencie muzyka też skręciła w taką trochę tajemnicę i poczucie takiej, im bliżej finału, można powiedzieć, wzniosłości. Ciągle widziałem okno. Okno i sytuację domu i spotkań. I z czasem ten tytuł mi się wykrystalizował, że jak dom, no to może też dom Marty. I ma to takie podwójne dla mnie znaczenie. To biblijne, ale również moja żona ma na imię Marta. I to był taki, tak samo pomyślałem, że subtelną, bo artyści często lubią taką subtelną dedykację również no zrobić. Więc, ja na tej dwoistości znaczeń trochę zagrałem. Tu w książeczce napisałem, że dom Marty to miejsce, gdzie niebo spotykało się z ziemią. Ale właśnie wydaje mi się, że to może być doświadczenie każdego domu. I tego sobie i państwu życzę, żeby niebo się spotykało z ziemią w naszych domach. Bo to bardzo ludzkie doświadczenie było. Ten dom Marty jest bardzo ludzkim doświadczeniem. Właśnie spotkań, gdzie Pan Jezus gościł, ale gdzie również czynił cuda, gdzie również pojawiały się łzy, myślę, i ze śmiechu, ale i łzy wzruszenia. Myślę, że no, ciągle ta płyta jest o tym.

Wydawałoby się, że dobre spotkania odbywają się zupełnie bez wysiłku, a tymczasem najlepsze spotkania są owocem pewnego przygotowania.

0: jak pan pisze, szczególnie nastawienia ku drugiemu. No i myślę sobie, i zachęcam też państwa, żeby sobie na przykład sięgnąć do opisu tego spotkania Marty i Marii z Jezusem, ponieważ tamto nastawienie ku drugiemu właśnie jest niezwykle widoczne. No i tak się nazywa też ta kompozycja, effortless, bez wysiłku. Chociaż ona zapewne bez wysiłku nie powstała, prawda? Zresztą jak żadna, sądzę, nie powstała. Ja zawsze podziwiam gitarzystów, albo jak ich widzę na żywo, albo no jak ich widzę właśnie gdzieś na jakimś nagraniu relacji, że oni wyglądają na takich zrelaksowanych, na takich bawiących się tą swoją grą.
1: Ja to mówię tak. Nie tyle dokładność jest ważna w muzyce, co swoboda wykonawcza. Tą swobodę wykonawczą trzeba sobie wypracować. To fajnie wygląda oczywiście, ale to jest poprzedzone staraniami. Potem z wielu muzyków schodzi to napięcie. Oni najpierw grają, dają uśmiech. Myślę, że w ogóle artyści, którzy występują, aktorzy, mówcy, ale podejrzewam, że i wykładowcy, nauczyciele, trenerzy, każdy, kto publicznie w ogóle coś robi, to każdy z nas może przełożyć to swoje doświadczenie też na pracę artysty. Mhm. Artysta niczym się tutaj nie różni. Wychodzi i po prostu, mówiąc kolokwialnie, obsługuje odbiorców, ale po prostu chodzi o to tchnienie czegoś dobrego. No, tak jak osoba sprzedająca w sklepie się uśmiechnie i miło obsłuży klientów, tak artysta też nie chce dać trudu, ciężaru, tylko po prostu napełnić odbiorców czymś dobrym, aby całe wydarzenie się udało.

Rozmawialiśmy o stacji kolejowej. Tu jest rzeczywiście dużo tych skojarzeń u pana. I dociera do nas melodia utraty, Melody of Loss. I tutaj taki fajny zabieg, bo najpierw pan umieścił taką przygryweczkę. Dawid gra melodię utraty, David plays the melody of loss. Potem mamy już tą samą, samą, samą

0: utwór, samą muzykę, tak właśnie zatytułowaną, i ja słyszę całkiem inny utwór, to znaczy inną melodię zupełnie. Ona się nawet od razu inaczej zaczyna. Ten Dawid gra melodię utraty, która nie jest melodią utraty.
1: Ona tam jest. Rzeczywiście utwór się zaczyna inaczej, ale potem to, co grała trąbka we wcześniejszym utworze, jest tematem też tej następnej kompozycji. Przy czym no, rozwinięta trąbka wcześniejsza, to krótsze wykonanie, jest taką główną melodią większej całości. Tak by można było to nazwać. Śmieję się teraz, gdy usłyszałem to skojarzenie, bo dla mnie to jest zawsze nowość usłyszeć coś na temat tej płyty. Płyta ma 2 miesiące. Ta melodia tam jest. Myślę, że warto wsłuchać się, tylko że jest zagrana no, na innym instrumencie, w innej tonacji, w innym tempie. Tam jest przygrywka, kiedy gra cały zespół. Po prostu jest troszkę dłuższa, że tak powiem, rozbiegówka, a później pojawia się ta melodia, którą wcześniej grała trąbka.

0: To, co dla Państwa tutaj gramy, oczywiście wymaga powrotu. Jeśli się Państwu spodoba ten rodzaj muzyki, twórczości, to ja odsyłam do płyty Patryk Filipowicz Trio. Jeżeli już o tym mówimy, to powiedzmy, a jak tę płytę można zdobyć?
1: W pierwszej kolejności każdy, kto chce posłuchać, może to zrobić zupełnie nieodpłatnie i w każdej chwili, wchodząc na jakąś swoją ulubioną platformę muzyczną. Po prostu szukając Patryk Filipowicz Trio. Tylko z tym dopiskiem Trio, bo bez Trio to są moje różne solowe nagrania, a to są katalogowane odrębnie jako Patryk Filipowicz Trio. A jako fizyczna, w fizycznej postaci najlepiej szukać koncertów Trio, ewentualnie można napisać do mnie.
0: A czy w najbliższym czasie jakieś koncerty się szykują, wakacyjne?
1: Po wakacjach są dopinane, najpewniej na terenie Śląska, czy gdzieś dalej, zobaczymy.
0: W jednym miejscu właśnie odnośnie melodii utraty zamieścił pan nuty. To są dwa rzędy pięciolinii. Ja nie jestem muzykiem, więc nie wiem, to jest cała muzyka do melodii utraty, te dwa rzędy pięciolinii. No i dlaczego akurat to pan zamieścił?
1: To są właśnie te nuty, które pan słyszał u trębacza, przy czym w innej tonacji. Trębacz sobie je do swojego instrumentu po prostu przetransponował do innej tonacji. Dlaczego? Bardzo dobre pytanie. Są takie czasami decyzje, które chyba nie znają prostej odpowiedzi. Uznałem, że to będzie zgrabnie wyglądało w książeczce.
0: I miał pan rację.
1: Czyli to raz, a dwa, lubię tę melodię i pomyślałem, że ktoś, kto czyta nuty, może akurat by sobie chciał tę melodię zagrać, bo nie ukrywam, że ten temat jest mi dość bliski. Cenię sobie tę melodię, jestem z niej zadowolony też jako autor.
0: Pan na koniec pisze o tym, że chciałem ci opowiedzieć o muzyce, ale obawiam się, że opowiedziałem o czymś zupełnie innym. Ale jak inaczej opowiadać o tym, co przypomina nam, że żyjemy i spotykamy się na brzegu światów. No i tutaj prowadzi nas pan do utworu, który, jak rozumiem, oczywiście w sposób przemyślany właśnie zamyka tę płytę dot, dot, dot, czyli takie kropeczki, kropeczki, kropeczki. I w tych kropeczkach bardzo mi się podoba saksofon Andrzeja Krupy. W ogóle saksofon to jest taki instrument, który mnie się od razu kojarzy z jazzem, czasem puzon. Czemu pan tak chciał zakończyć?
1: Kropeczki miały być początkowo tytułowane jako trzy kropki jeszcze w nawiasie, czyli tak jak się coś cytuje, czy wycina z cytatu coś niedopowiedzianego. No trzy kropeczki to jest jakieś niedomówienie, pozostawienie wypowiedzi wolną, otwartą na domysły, na dopowiedzenia przez odbiorcę. Pewnym zawieszeniem są takie trzy kropeczki. Nie stawiam kropki, stawiam trzy kropeczki. Wciąż to w horyzoncie wieczności, w horyzoncie dali, w horyzoncie jakiejś nieskończoności opowieść. Ta opowieść tak się snuje. I tutaj saksofonista Andrzej Krupa, skądinąd bardzo doświadczony muzyk, przez lata współpracujący naprawdę z wieloma wspaniałymi artystami. Można powiedzieć, że od kilkudziesięciu lat bardziej na takiej muzycznej emeryturze, tutaj najbardziej doświadczony też wiekiem muzyk z nas wszystkich, zaproponował, że chciałby, aby utwór się kończył, tam są fale morskie, które nagrywałem na Wyspie Sobieszewskiej, żeby ten saksofon się tak zatapiał w te fale i przystałem na tę jego propozycję i cała płyta kończy się takim odchodzeniem tego saksofonu jakby w morskich falach, ale już bez żadnych innych instrumentów, więc to jest o tyle ciekawe, że z jednej strony gitara jest wiodącym na całym albumie instrumentem, ale kończy się tym śpiewnym saksofonem, który też bardzo lubię. Zależało mi na tym, aby to nie był gitarowy album, stąd też właśnie saksofon, trąbka na tej płycie. Cieszę się, że to są po prostu moje kompozycje i bardzo się cieszę i tu ukłony dla moich muzycznych przyjaciół, którzy te kompozycje zechcieli nauczyć się zagrać, włożyli w to serce. No i te trzy kropeczki są właśnie takim snuciem dalej tej opowieści. Każdy może sobie coś dopowiedzieć do tych naszych propozycji artystycznych, przeżyć je jeszcze raz, westchnąć. Trzy kropeczki.
0: Bardzo dziękuję, panie Patryku, bo to właśnie dobre jest na koniec. Myślę sobie właśnie tak. Ciąg dalszy nastąpi. To be continued. I myślę, że nastąpi. I też z wielką przyjemnością będę czekał na pana następne kompozycje.
1: Ja na przykład nie mam aspiracji do tego, aby być słuchanym. Ta muzyka może być też muzyką tła. To tak tylko chciałem dodać, ponieważ muzyka instrumentalna może funkcjonować bardzo różnie. Dla mnie też jako autora jest niezwykle miłe,

kiedy moja muzyka jest taką muzyczną towarzyszką dla po prostu codzienności, że ktoś sobie ją puści i dobrze się z nią czuje. Czasami dostaję informację, że ktoś fajnie jeździ mu się dobrze samochodem, kiedy lecą jakieś moje nagrania. Nie jest to dla mnie żadną ujmą, wręcz przeciwnie. Po to też to robię i cieszę się. Jeśli dla

słuchawki byłyby bardzo wskazane. No a na koniec jeszcze jeden utwór, właśnie ten, o którym była mowa. Kropeczki, kropeczki, kropeczki. A ja zapraszam Państwa na spotkanie za tydzień. Marcin Witan, do usłyszenia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
0: Żegnamy reklamy.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 12 lipca. Minęła 8. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Akcja strażaków w Strzegomiu na Dolnym Śląsku. Dogaszają pożar składowiska śmieci. Koalicja Obywatelska chce ukarania Jarosława Kaczyńskiego za nazwanie policji bojówką partii rządzącej. To już 21 pakiet sankcji na Rosję. Spróbują go uzgodnić ambasadorowie państw Unii. Strażacy dogaszają pożar składowiska śmieci w Strzegomiu na Dolnym Śląsku. Dym już się nie rozprzestrzenia, mówi brygadier Łukasz Grzelach ze Straży Pożarnej w Świdnicy.
4: Udało nam się wreszcie ograniczyć zadymienie, które z tego pożaru nam się wydobywało, natomiast cały czas trwa dogaszanie i to dogaszanie prawdopodobnie będzie trwało jeszcze dłuższy czas.
3: Pożar wybuchł wczoraj wieczorem i objął nielegalne składowisko odpadów w dawnych obiektach kolejowych w Strzegomiu. Prezes Prawa i Sprawiedliwości może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za nazwanie policji bojówką rządzącej partii. Koalicja Obywatelska zapowiada zgłoszenie incydentu do Komisji Etyki Poselskiej. Określenie bojówka partii rządzącej padło 10 lipca w trakcie miesięcznicy smoleńskiej. Poseł PSL-u Marek Sawicki uważa, że lider Prawa i Sprawiedliwości pokazał swoją pogardę do policji.
5: Źle dzieje się coś z Jarosławem Kaczyńskim, dlatego że jeszcze niedawno słyszeliśmy murem za polskim mundurem. Teraz mówi o policji jako o bojówkach, dlatego że on przez 8 lat się przyzwyczaił, że kiedy była miesięcznica, to całe krakowskie przedmieście łącznie z placem Piłsudskiego było wyłączone z ruchu.
3: Paweł Sałek z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że reakcja prezesa Kaczyńskiego była adekwatna.
6: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, pan premier Kaczyński składają więcej tej tradycyjnej. Ktoś robi kontrmanifestację po złości, staje pod pomnikiem, nie pozwala złożyć, policja to oddziela. No, czy to jest poważne zachowanie? No, policja powinna nie dopuścić takiej sytuacji, bo wszyscy doskonale wiedzą o tym, że te kwiaty co miesiąc 10 są składane.
3: Szefowa Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Maria Janyska poinformowała, że zamierza na najbliższym posiedzeniu Sejmu zgłosić incydent z 10 lipca do Komisji Etyki. Będzie domagała się ukarania Jarosława Kaczyńskiego. Ambasadorowie unijnych krajów spróbują dziś ponownie podjąć próbę uzgodnienia 21 pakietu sankcji na Rosję. Brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka ustaliła, jakie są sporne kwestie. Czas na porozumienie nagli, zwłaszcza jeśli chodzi o limit cenowy na rosyjską ropę. Za 3 dni, czyli 15 lipca, ten pułap wzrośnie z obecnych 44 dolarów za baryłkę do 58. Tym samym wzrosną dochody do budżetu Kremla.
7: Komisja zaproponowała więc zamrożenie limitu na obecnym poziomie. Ale nie chcą się na to zgodzić Cypr, Malta i Grecja. Obawiają się, że stracą na tym ich firmy, które transportują rosyjską ropę do państw spoza Unii. Druga sporna kwestia to zakaz wjazdu do Unii dla rosyjskich żołnierzy, którzy po napaści na Ukrainę służyli w armii. Pojawiły się wątpliwości prawne. Bardzo możliwe, że zakaz wjazdu zostanie zastąpiony wizami krótkoterminowymi. Sporną kwestią

0: kwestią jest też propozycja nałożenia sankcji na zwierzchnika rosyjskiej cerkwi, prawosławnej patriarchę Cyryla. Wcześniej chronił go Viktor Orban, teraz robi to nowy premier Bułgarii, Rumen Radew. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Co najmniej 25 tysięcy domów zostanie wybudowanych w Wenezueli. Dla poszkodowanych w podwójnym trzęsieniu ziemi, jakie nawiedziło kraj 24 czerwca, zapowiadają władze. Pierwszych 200 budynków zostanie przekazanych rodzinom już w nadchodzącym tygodniu. Władze Wenezueli szacują, że na skutek trzęsienia ziemi runęło 190 domów, w tym wielorodzinnych. Ponad 800 zostało poważnie uszkodzonych. W wyniku kataklizmu zginęło ponad 4 tysiące osób. Liczba rannych sięga 16,5 tysiąca. Nawet pół roku mają tegoroczni maturzyści na obejrzenie swojej pracy, jeżeli będą chcieli zweryfikować ocenę. Termin odlicza się od dnia, w którym ogłoszono wyniki. Najpierw trzeba zgłosić wniosek o wgląd do pracy, przypomina dyrektorka Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży, Agnieszka Muzyk.
2: Wnioski o wglądy można składać do pół roku od terminu ogłoszenia wyników. Proszę, by wnioski o wglądy były składane przy pomocy systemu ZIU. Niezwłocznie otrzymają informację zwrotną na telefon komórkowy z datą i godziną wglądu. Może tę pracę sfotografować. Jednocześnie mówię od razu, że sala jest bardzo mocno monitorowana, więc apeluję o to, by nie podejmować prób jeszcze jakiejś ingerencji w swoją pracę.
1: Po obejrzeniu pracy maturzysta ma już tylko 2 dni na odwołanie się od oceny swojego egzaminu. W tym roku ze względu na większą liczbę maturzystów wglądy do prac są możliwe także w sobotę. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Serwis sportowy Adam Malecki.
4: Hiszpania, Francja i Anglia, Argentyna. Oto parę półfinałowe piłkarskich mistrzostw świata. Dzisiaj w nocy do najlepszej czwórki turnieju awansowali Anglicy i Argentyńczycy. Lwy Albionu po 2 golach Juda Bellinghama pokonały 2-1 Norwegię, a Albi Celeste z 3-1 wygrali ze Szwajcarią. Po 90 minutach był remis 1-1 i wszystko rozstrzygnęło się w dogrywce, kiedy Leo Messi i spółka strzelili 2 gole. Trafiali Julian Alvarez i Lautaro Martinez. Półfinały we wtorek i środę. W wielkoszlemowym Wimbledonie to już czas finałów. Jeden z nich w grze pojedynczej już jest rozstrzygnięty. W turnieju pań w czeskim pojedynku Linda Noskowa pokonała Karolinę Muchową. Były 3 sety, ponad 2 godziny gry i wynik 6-2, 5-7, 6-3. To pierwszy finał wielkoszlemowy Noskowej i pierwsza wygrana. Muchowa przegrała po raz drugi w finale. W 2023 roku musiała uznać wyższość Igi Świątek na kortach Rolanda Garrosa. Bardzo dobry występ Anny Puławskiej w zawodach Pucharu Świata w Montrealu. Polka zajęła 2. miejsce w jedynce sprintu kajakowego na 500 metrów. Ubiegłoroczna mistrzyni świata w tej konkurencji uległa o 77 sekundy Niemce Pauline Jacques. Dzisiaj Puławska z Martyną Krat, a także Dominika Putto z Adrianną Konkol staną przed szansą na podium w dwójkach na 500 metrów. W finałach zobaczymy również innych Polaków. 3. miejsce w kolejnej żużlowej rundzie cyklu Grand Prix zajął Bartosz Zmarzlik, który pozostaje liderem klasyfikacji generalnej i ma 5 punktów przewagi nad Australijczykiem Brady Kercem, a wczorajsze zawody w Molilli wygrał Duńczyk Anders Thompson. To jeszcze siatkówka, reprezentacja Polski po porażce z Brazylią zagra z Japonią i będzie to ostatni mecz turnieju rozgrywanego w Osace. Biało-czerwone, by myśleć o awansie do turnieju finałowego, muszą dzisiejsze spotkanie wygrać, w co wierzy rozgrywająca Alicja Grabka.
5: Jestem spokojna o to, że to spotkanie wygramy. Na pewno Japonia to jest zespół, który bardzo broni i robi ogromną robotę, jeśli chodzi o ten element. Ten blok będzie niższy, ale za to tam będą dziewczyny się uwijać i bronić mnóstwo piłek, więc wydaje mi się, że gdzieś do tego się musimy przygotować i na to przestawić. Ale uważam, że też w ostatnich latach z tym zespołem wygrywałyśmy i jestem naprawdę dobrej myśli.
4: Początek meczu o 12:20, a kolejny sport w trójce za godzinę.
3: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Pochmurno i deszczowo, taka pogoda dziś w większości kraju, choć miejscami może wyglądać słońce. Na termometrach od 19-20 stopni na południowym wschodzie i miejscami nad morzem, około 22 w centrum do 28 na zachodzie.
3: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: I gdzie znajduje się arteria?
8: Co można zobaczyć szkiełkiem, a co gołym okiem?
7: Dlaczego sól jest w paski, a zebra jest słona?
8: Chyba odwrotnie.
7: Niekoniecznie, ale niech będzie.
8: Przyglądamy się światu wokół nas z każdej strony. Książki, muzyka, tajemnice nauki i ludzie, którzy inspirują. W zagadkowej niedzieli nawet najdziwniejsze

0: odpowiedzi. Wszystko jest możliwe. Zapraszamy w każdą niedzielę tuż po 9 rano. Michalina Bieńko i Maja Sołtysik.
1: Autopromocja.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Królestwo roślin.
4: Dzień dobry, Paweł Sztarbowski. Witam serdecznie w audycji poświęconej roślinom, roślinomaniactwu i różnego rodzaju zagadnieniom związanym z tym wspaniałym, też przeogromnym królestwem. A dzisiaj taki temat letni, chociaż niestety mało sielankowy, bo wyobraźmy sobie takie miasto w środku lata, kiedy temperatury sięgają niemalże 40 stopni. Wiem, że nawet nie musimy sobie tego wyobrażać, bo przecież takie sytuacje już tutaj w naszej szerokości geograficznej się zdarzają. I tego lata dokładnie coś takiego nas spotkało. I wyobraźmy sobie, że nagle na tej betonowej patelni mamy okazję gdzieś wejść pod koronę ogromnego drzewa. Albo nawet szpaleru drzew, czy jakiegoś niedużego parku. No i od razu robi się chłodniej. I właśnie dzisiaj chciałbym zająć się tematem takiej naturalnej, zielonej klimatyzacji. Zaprosiłem do studia osobę już znaną, szczególnie tym osobom słuchającym Królestwa Roślin, które uważnie śledzą kolejne odcinki, bo będzie z nami profesor Ewa Zaraś z SGGW w Warszawie i porozmawiamy właśnie o roli drzew w ochładzaniu naszych miast, ale też w ogóle w ochładzaniu przestrzeni, w letnie upały. Ale najpierw piosenka.

0: Summer in the City, a w studiu jest ze mną profesor Ewa Zaraś. Dzień dobry.
1: Witam wszystkich.
0: Ewa jest dziekanem Wydziału Ogrodniczego, właściwie nie wiem, dziekanem, dziekanką.
1: Dziekanem.
0: I pracuje w Katedrze Ochrony Środowiska i Dendrologii w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
1: Dokładnie.
0: Zawsze, wiesz, mam taki stres, jak tę długą nazwę waszej uczelni mam wymówić, ale mam wrażenie, że tak z audycji na audycję coraz bardziej się czuję roztrenowany. Mamy rozmawiać o drzewach jako naturalnej klimatyzacji, czy takiej zielonej klimatyzacji. Jesteś dendrolożką, więc drzewa to jest twoja pasja.
1: Tak, no to moje życie.
0: Twoje życie. Jesteś autorką książek o drzewach i o dendrologii, zresztą wspaniałych, których już mówiłem to w poprzedniej audycji, nie można kupić nigdzie, a w każdym razie są ciężko dostępne. Więc chciałbym zacząć od takiej szerszej perspektywy. Czy ty w ogóle wyobrażasz sobie historię rozwoju ludzkości bez drzew?
1: Nie. Absolutnie nie, choć można oczywiście tak polemizować z tym, bo przecież Jakucja kraina skuta lodem, a jednak ktoś tam mieszka, prawda? Więc można powiedzieć, że no, bez drzew,
0: a coś się,
1: tak, coś się jednak udało rozwinąć ludzkości, podobnie gdzieś tam na Saharze. No niemniej jednak to są jakieś tylko takie, bym powiedziała, wyjątki potwierdzające regułę. Natomiast jak popatrzymy sobie ogólnie na człowieka, no to śmiem twierdzić, że drzewo było tym elementem, które pozwoliło nam rozwinąć cywilizację.
0: No i rozumiem, że w kontekście miast współczesnych my coraz bardziej chyba te drzewa przestaliśmy lubić i coraz mniej w miastach one są nam potrzebne. Czy to tylko moje wrażenie, czy też masz taką obserwację?
1: To jest taka, bym powiedziała, równolegle idąca ścieżka. Z jednej strony drzewa nam przeszkadzają, z drugiej strony bardzo chcemy je mieć. Ale najlepiej gdzieś tam po sąsiedzku, niekoniecznie u siebie. Bo drzewo to jest pewien problem w pewnym momencie. Oczywiście można powiedzieć, patrząc na współczesne miasta, że mnóstwo się sadzi drzew w miastach.
0: Na szczęście.
1: Na szczęście. Na szczęście nawet mogę powiedzieć, jest to materiał nieco większy niż, prawda, te patyczki opalikowane trzema palikami. Jak to ja zwykłam mówić, trzy drzewa musiały umrzeć, żeby jedno mogło żyć. Ale to właśnie mimo wszystko, mimo tego gabarytu całkiem przyzwoitego, to w dalszym ciągu nie są takie drzewa, które już teraz, w tej chwili dadzą nam wytchnienie. Musi to drzewo jednak osiągnąć pewien rozmiar. Ten rozmiar korony jest szalenie istotny, a nie zawsze w mieście jest miejsce na tę koronę. I też przy okazji najnowszych nasadzeń widzę, że czasami ten materiał jest dobrany też nie najlepiej, bo już w momencie sadzenia drzewa muszą mieć przycinaną koronę, bo już kolidują z elewacją. Więc też tak się zastanawiam, gdzie tu sens, gdzie tu rozsądek. No ale niemniej jednak faktycznie można powiedzieć, mamy taką dualną sytuację w mieście. Mamy miejsca, gdzie nie ma tych drzew i można nawet powiedzieć, że historycznie jest to jakoś uzasadnione. Myślę tu o rynkach. Rynki były zawsze puste, one miały służyć prowadzeniu handlu,

0: zmiany handlowe i ewentualnie spotkania. No dzisiaj to głównie spotkania, więc musiało być miejsce. Pusty, utwardzony plac. No ale to historycznie. Dzisiaj jesteśmy w trochę innym momencie rozwoju ludzkości. I nawet jak patrzę na parki historyczne, to przecież one się rozwijają. Inaczej wyglądały te, które są te najstarsze. Inaczej wyglądały w renesansie, w baroku, potem w kolejnych epokach. Są pewne nakładki, prawda? Więc myślę, że na miasto i na te rynki też możemy tworzyć pewne nakładki. Tym bardziej, że ta zielona nakładka jest nam niezwykle potrzebna. Już się zwykło mówić, że zadrzewienia miejskie to jest swego rodzaju zielona krytyczna infrastruktura. Bo przecież przypomnijmy sobie ostatnią falę upałów i teraz wyobraźmy sobie, że jesteśmy właśnie na spacerze w Paryżu, jesteśmy na spacerze chociażby na warszawskiej Starówce, czy krakowskiej Starówce, czy jakimkolwiek innym fragmencie starej zabudowy w jakimkolwiek innym miejscu Polski czy Europy, no to przecież jest to nieznośnie, nieznośny gorąc leje się nie tylko z nieba, ale również odbija się od elewacji, od kamiennych, nie zawsze betonowych, ale kamiennych nawierzchni, więc nam ta temperatura rośnie, ale nie tylko temperatura rośnie, spada nam wilgotność powietrza. Zupełnie inaczej ten mikroklimat miejsca zaczyna się kształtować. No i teraz wyobraźmy sobie, że ileś godzin musimy przebyć w takim skwarze.
1: No, powiedziałem o tym, że drzewa to zielona klimatyzacja, naturalna klimatyzacja. To jest taki troszkę skrót myślowy, czy takie sformułowanie. No pewnie intuicyjnie ono gdzieś nam się podoba i zgadza się z rzeczywistością. Natomiast powiedz, czy rzeczywiście są jakieś na przykład badania, które potwierdzałyby, że ta obecność drzew wpływa jakoś pozytywnie, szczególnie w czasie upałów, na temperaturę w mieście.
0: Oj tak, tych badań jest bez liku, można powiedzieć, nie tylko w Europie, ale w ogóle na świecie jest mnóstwo prowadzonych, czasami nawet powtarzających się układów doświadczeń, badań czy obserwacji, ale nawet wystarczy znowu sobie przypomnieć ostatnią falę upałów i termometry, pirometry w rękach redaktorów pokazujących różnicę między taką strefą nasłonecznioną a zacienioną. Więc chociażby tak proste narzędzie pokazuje, że faktycznie ten wpływ drzewa na mikroklimat jest przeogromny. I tu musimy pamiętać o jednej bardzo, bardzo ważnej rzeczy. Drzewo to nie jest tylko taki jeden organizm sam w sobie. To jest tak jak my ludzie. Wyobraźmy sobie, że nie mamy naszej flory bakteryjnej. Jesteśmy 1,5 kg lżejsi, ale totalnie bezbronni. To samo jest z drzewem. Drzewo to jest taki ośrodek różnorodności biologicznej, więc mamy nie tylko samo drzewo, ale mnóstwo organizmów, które pomagają z jednej strony temu drzewu funkcjonować, z drugiej strony bardzo korzystnie wpływają na kształtowanie różnych elementów środowiska. Oczywiście w takim utwardzonym, bo nie chcę mówić zabetonowanym, bo to tych nawierzchni jest mnóstwo przeróżnych, takich, które właśnie w upały niekoniecznie, czy wręcz wiadomo, że niekorzystnie wpływają na kształtowanie tego mikroklimatu miejskiego. Więc drzewo jako taka wyspa różnorodności biologicznej, no, wymaga od nas pewnego wsparcia. Nie możemy sobie myśleć, że zaprzęgniemy najnowocześniejszą technologię, stworzymy gleby strukturalne, czyli takie specjalne twory wymyślone i wykonane przez człowieka, w których drzewo może sobie rosnąć nawet w takiej bardzo trudnej powierzchni, zabetonowanej, utwardzonej. Nie, musimy raczej myśleć o tym, żeby stworzyć jednak jak najbardziej naturalne warunki dla rozwoju tego drzewa, żeby ta cała mikroflora i fauna glebowa chociażby mogła się rozwijać, która właśnie wspiera to drzewo. I teraz dlaczego mamy wspierać od tej strony glebowej drzewo? Bo to jest jedyne miejsce, na które my możemy mieć jakikolwiek wpływ. Gleba. Powietrze. No żadnym, prawda, kloszem nie nakryjemy drzewa, ale jednak kształtowanie środowiska glebowego

0: jest absolutnie tym, na co mamy wpływ. I jeśli tam będzie drzewo dobrze wsparte, no to będzie się rozwijać tak, jak my chcemy, będzie się rozwijać zdrowo, witalnie. Nie będzie miało suszu, który w pewnym momencie zaczyna być problemem, prawda? Bo z jednej strony może nam zagrażać, jak się oberwie sucha gałąź, a coraz częściej w takich gatunkach rodzimych, które my znamy no, od dzieciństwa, dęby, klony lipy, zdarza się zjawisko, które niegdyś było bardzo, bardzo rzadkie, letni obryw konarów. Właśnie ze względu na warunki klimatyczne, najpierw suszę, potem opady deszczu, potem przychodzi znowu jakaś bardzo wysoka temperatura i może się zdarzyć tak, że nawet wyglądające na zdrowe konary zaczynają się obłamywać, powodując niebezpieczeństwo. I to jest właśnie powód, dla którego drzew się boimy. I z jednej strony bardzo je chcemy w mieście, z drugiej strony, o Matko Boska, rośnie drzewo, zaraz coś niedobrego się stanie. No i się zaczyna dramat, taka rzeź drzew. Może nie tyle...
1: No właśnie, bo to też często mam wrażenie, ten rodzaj lęku od razu...
0: Taka dendrofobia.
1: Dendrofobia się pojawia, czy biofobia, że to jest jakiś element zagrażający wręcz naszemu życiu, życiu naszych dzieci, rodzin. I jakoś buduje się wokół drzew no, taki czarny PR często, co jest... No, jakieś wręcz absurdalne przywdziewa wymiary. Wrócimy do tego wątku, ale teraz posłuchajmy piosenki.

0: Profesor Ewa Zaraś jest z nami w studio. Katedra Ochrony Środowiska i Dendrologii SGGW w Warszawie. I rozmawiamy o życiodajnej mocy drzew, szczególnie w kontekście upałów. Profesor Stefano Mancuso, wybitny włoski botanik, nazywa wręcz drzewa takimi wysłannikami słońca, czy krainy słońca na naszej planecie, czyli na Ziemi, bo to, co jest ich niezwykłą umiejętnością, to przetwarzanie energii słonecznej w coś, co no, jest biologicznie życiodajne na naszej planecie. I o tej życiodajnej roli drzew też chciałbym, żebyśmy porozmawiali.
1: Nie tylko drzewa, w ogóle rośliny.
0: Rośliny, prawda? Oczywiście, królestwo roślin.
1: Aczkolwiek, no, oczywiście drzewo dla mnie będzie najważniejsze.
0: Dendrolożka.
1: Tak, tak, tak. I jak to z kolei jeszcze inny pan, bardzo znany profesor, niejaki profesor Szajgo, bo odkreślił drzewo jako taką niezwykłą, wieloletnią roślinę jednoroczną. I tu jest bardzo głęboka mądrość w tym stwierdzeniu, bo faktycznie to, co w drzewie żyje, to żyje przez rok, dzięki czemu mamy roczne przyrosty drzewa, te słoje, prawda, słynne. Trochę inny wiosenny, trochę inny letni, prawda? Wiosenny o większym takim parametrze, letni troszkę mniejszy. Ale faktycznie, to są niezwykłe laboratoria biochemiczne, które przetwarzają energię płynącą ze słońca w coś, co jest niezbędne dla naszego przeżycia.
0: Czyli one no, w realny sposób wpływają też na jakość powietrza, prawda?
1: Tak, oczywiście. Z jednej strony potrzebują dwutlenku węgla do tego, żeby wraz z tą energią słoneczną mogły coś stworzyć, plus oczywiście jeszcze to, co z wodą, ten roztwór wodny, który dzięki systemowi korzeniowemu dociera do tej fabryki, przetwarzają w coś, dzięki czemu my możemy przeżyć, bo możemy zjeść, ale jednocześnie w tym procesie mamy pochłanianie, czyli sekwestrację, a wręcz biosekwestrację dwutlenku węgla. I to jest to, o co walczymy, żeby jak najwięcej tego dwutlenku węgla, czy pochodzenia naturalnego, bo przecież oceany produkują mnóstwo dwutlenku węgla, czy antropogenicznego, żeby wychwycić z powietrza, bo nie chcemy tego dwutlenku węgla, chcemy tlen. No i dzięki temu procesowi zachodzącemu w niezwykłych laboratoriach, jakimi są liście, mamy nie tylko pokarm, ale mamy również tlen, ucieczkę, związanie dwutlenku węgla i mamy to, co jest szalenie ważne, również bardzo istotny wpływ na klimat miejsca związany z wilgotnością. I to są właśnie te najważniejsze elementy, o których musimy pamiętać, myśląc o obecności drzewa w naszym sąsiedztwie. Patrząc na to drzewo raczej z uwagi.

0: uwielbieniem niż z grozą. My jako, powiedzmy, to ukoronowanie ewolucji świata zwierząt, powinniśmy patrzeć na naszych braci w tym ukoronowaniu w świecie roślin. To Fryderyk Hunderdwasser tak właśnie twierdził, że my jesteśmy braćmi w ewolucji.
1: Jako... braćmi drzew w ewolucji.
0: Tak, tak, tak, tak. Że no, powinniśmy na tych naszych braci właśnie patrzeć jako kogoś, kto nam pomaga żyć, umożliwia to życie. Nie pomaga, tylko umożliwia. I jeśli boimy się, że z tym organizmem drzewa dzieje się coś niedobrego, no to mamy od tego jednostkę centralną zwaną mózgiem, która, dzięki któremu powinniśmy wiedzieć, w jaki sposób pogodzić te nasze dwa bycia w jednej przestrzeni. I to oczywiście wszystko jest do zrobienia. Możemy drzewo takie wygrodzić, możemy zadbać o to drzewo, a niekoniecznie usuwać problem.
1: A bo mówimy o pokarmie, mówimy o możliwości oddychania, produkowaniu tlenu, a retencja? Wpływ na retencję?
0: Zdecydowanie tak. Dzięki temu, że mamy w glebie, teraz tak, wyobraźmy sobie, że właśnie mamy dwa takie twory. Glebę z bardzo małym życiem biologicznym, bez żadnej pokrywy roślinnej, wystawioną na jakieś bardzo wysokie temperatury, no to szybciutko woda odparuje. I mamy glebę, która jest przerośnięta korzeniami. Korzeniami różnych roślin, ale przede wszystkim korzeniami drzew, no bo ta płyta korzeniowa, która rozwija się wraz z wiekiem drzewa, jest faktycznie niezwykłym tworem, bardzo gęstym. Mnóstwo przeróżnych korzeni o różnych gabarytach pojawia się tam. No i teraz tak, wlewamy tę samą objętość wody i wystawiamy na słońce, czy na wysoką temperaturę. No to z tego pierwszego poletka doświadczalnego ta woda szybciutko nam wyemigruje, wyparuje. Natomiast co się stanie na drugim poletku? Ta woda jest związana. Związana właśnie taką bardzo specyficzną, możemy powiedzieć, gąbką. Gąbką, czyli taką biogąbką, która jest tworem korzeni, gleby, mikroorganizmów i tak dalej, i tak dalej.
1: No bo rozumiem, te mikroorganizmy też, one są bardziej zainteresowane być tam, gdzie jest to życie związane z korzeniami, niż na piasku po prostu takim, gdzie jest zupełnie, no, tego życia nie ma, którym one mogłyby się zainteresować.
0: Dokładnie, dokładnie tak. I całe nasze dbanie o drzewa to jest dbanie o to, żeby ta gleba nie była pusta. Jeżeli chcemy zadbać o retencję wody, nawet w takim mikrowydaniu, to posadźmy rośliny, a najlepiej drzewa, bo one mają, z natury rzeczy są bardziej długowieczne niż krzewy, tworzą bogatszą sieć korzeni. W efekcie ta właśnie biogąbka taka jest bardziej złożona i dzięki temu bardziej wydajna.
1: A czy są jakieś gatunki, które szczególnie byś poleciła właśnie w miastach, które szczególnie dobrze sobie radzą?
0: No i teraz jesteśmy w bardzo trudnym momencie, bo z jednej strony mamy przeróżne polityki, programy, które kładą nacisk na rodzimą szatę roślinną. No i faktycznie można powiedzieć, możemy sadzić rodzime gatunki, bo one są najlepiej przystosowane. Tyle tylko, że one są najlepiej przystosowane do warunków, które znały 100 lat temu, 50 lat temu. Natomiast dzisiaj, w ciągu tych ostatnich 50 lat, klimat czy warunki siedliskowe w miastach uległy dramatycznemu przebudowaniu. Na zewnątrz miast również, ale w minimalnie mniejszej skali. I teraz znalezienie dobrych gatunków do miasta jest niezwykle trudne. Z jednej strony wyobraźmy sobie, mamy te rodzime gatunki, które, no, powiedzmy, jest nacisk, aby je stosować, no ale one często gęsto się po prostu w mieście męczą. Popatrzmy sobie na parki miejskie, jak wyglądają właśnie chociażby teraz, czy za miesiąc. niestety lipy, klony bardzo mocno cierpią.

0: więc musimy szukać spośród tych lipi klonów albo odmian rodzimych gatunków, albo gatunki obcego pochodzenia, którym jest troszkę lepiej w tym mieście, bo będą się lepiej czuć. I mamy z drugiej strony roślinność obcego pochodzenia, ale o takim inwazyjnym charakterze, prawda? Wpierają się, wciskają we wszystkie możliwe miejsca. My tego nie chcemy. Walczymy z tymi gatunkami inwazyjnymi. Mało tego, to jest obwarowane odpowiednimi ustawami i dyrektywami unijnymi za... powiedzmy, posiadanie obcego, inwazyjnego gatunku w swoim ogrodzie, parku, kolekcji, można bardzo wysoki mandat zapłacić. Policja zaczyna sprawdzać właśnie pod tym kątem, co w ogródkach rośnie, tak sobie to uprośćmy. No i teraz ja się zawsze w takim momencie zastanawiam, no jeśli te wszystkie nasze rodzime gatunki zostaną wyparte przez klimat, a my to widzimy. Najlepszym przykładem jest sosna. Sosna pospolita. Rozejrzyjmy się wokół siebie. Jak czuje się sosna? Podwarszawski świder, który z tymi sosnami słynie. Widać, jak te sosny umierają. Im jest po prostu za ciepło.
1: I co, one po prostu będą uciekać na północ?
0: One będą uciekać coraz bardziej na północ, tam gdzie jest chłodniej. W końcu wyemigrują tam, skąd przyszły, czyli Skandynawia. Natomiast u nas, no właśnie, i co wtedy? Dlatego no chociażby leśnicy prowadzą tak szeroko zakrojone, na szeroko zakrojoną skalę badania i pracę, jak przebudować drzewostany takie produkcyjne chociażby. Więc pojawiają się drzewa liściaste. Na przykład dęby.
1: I myślę, że tu na chwilę zawiesimy w naszą rozmowę takim lekkim suspensem. Posłuchajmy piosenki i po piosence zapytamy profesor Zaraś właśnie, co oprócz dębów jest takimi drzewami przyszłości w naszych miastach.

0: Profesor Ewa Zaraś jest z nami w Królestwie Roślin i rozmawiamy o drzewach jako naturalnej klimatyzacji. Mówiłaś wcześniej o tym, że sosna jest takim drzewem coraz bardziej uciekającym na północ i w to miejsce pojawiają się między innymi dęby.
1: Tak.
0: I co jeszcze?
1: Dęby,
0: co jeszcze
1: buki.
0: Właśnie, gdybyśmy mieli wskazać takie drzewa przyszłości, czy takich terminatorów, terminatorki, które w tych naszych miastach, również w kontekście, no drzewo rośnie kilkadziesiąt lat, sto lat, nawet kilkaset lat, więc czy w ogóle odważyłabyś się tak zaprojektować
1: przyszłość? Bardzo trudne
0: przyszłość?
1: Pytanie, bo nie wiemy, jak ten klimat, jak ta zmiana klimatu będzie skutkować jakimi reperkusjami, więc powiem szczerze, z całą taką odpowiedzialnością, bałabym się wskazać, że ten gatunek albo jakieś inne. Na pewno w gospodarce leśnej pojawiają się drzewa liściaste i generalnie odchodzi się od monokultury, wchodzi się w

0: w takie układy no, bogatsze, jeśli chodzi o liczbę gatunków. Myślę, że podobnie powinno być w miastach. To, co widzimy, na przykład taką modę, powiedzmy, no kiedyś to tuje w ogródkach były, tak, żywotniki. Przyszła kreska na matyska, mamy szkodnika, który dziesiątkuje nam żywotniki. Podobnie było z bukszpanami. Ogromny problem z kasztanowcami. W pewnym momencie miasta zaczęły sadzić mnóstwo platanów. Przyszła choroba również i tutaj, to nie jedna, która gdzieś tam psuje nam te platany. A zatem wyznaczenie jakiegoś jednego gatunku byłoby błędem. My musimy myśleć o jakiejś grupie gatunków, które będą mogły tworzyć, no to w takim cudzysłowie powiem, bioróżnorodność miejską. Bioróżnorodność jako taka związana jest z naturalnymi formacjami roślinnymi, a zatem mówienie o bioróżnorodności w mieście no jest pewnym takim nadużyciem, ale dlatego tu pokazuję, ma być cudzysłów i możemy mówić o bioróżnorodności miejskiej. Tych gatunków powinno być wiele. Dzięki temu, jeśli pojawi się jakiś szkodnik, no to mozaikowo nam coś jest w stanie wyprowadzić. Jakie gatunki, jakie odmiany, może tak powinniśmy powiedzieć, bo przecież patrząc nawet na nasze rodzime drzewa, chociażby na lipę drobnolistną, która w mieście ona nie lubi rosnąć. Ona lubi czyste, świeże, wilgotne powietrze, wtedy jest jej najlepiej. I w Siemkowicach w województwie, to jest łódzkie województwo, rośnie taka przepiękna, najstarsza w Polsce lipa drobnolistna. No, wygląda po prostu obłędnie, to polecam w trakcie wyjazdów wakacyjnych, żeby zahaczyć o Siemkowice. Ale no właśnie ta lipa ma odmianę Greenspire, która w mieście całkiem przyzwoicie się zachowuje. Ale jeśli jesteśmy przy lipach,
1: no właśnie. I upałach.
0: Mamy kilka gatunków pod ręką obcego pochodzenia, które sobie całkiem dobrze radzą właśnie w takich trudnych miejskich warunkach. I moją absolutnie ulubioną lipą i chyba twoją też jest lipa węgierska. Zwana inaczej lipą srebrzystą. Dlaczego? Dlatego, że jest owłosiona. Ma taki biało-srebrzysty włosek na pędach, ogonkach liściowych, liściach, kwiatach, owocach. I na liściach najwięcej tego owłosienia jest na spodniej stronie. I dlaczego tak lubimy tę lipę? A no dlatego, że jak się robi bardzo gorąco, to ona jest bardzo mądra. Odwraca brzuszną stroną, tą spodnią stroną liść na zewnątrz. I co się wtedy dzieje? Okrywa się taką białą zbroją, która odpromieniowuje nadmiar z energii słonecznej, więc wewnątrz korony jest chłodniej. Dodatkowo ten włosek jest na tyle gęsty, że utrudnia odparowanie wody.
1: Czyli to jest taka, można powiedzieć, prekursorka żaluzji właściwie.
0: Dokładnie, żaluzji klimatyzatorów, więc jeśli mamy wątpliwości, czy jest gorąco, czy nie, to wystarczy spojrzeć na tę lipę. Jeżeli jest ona nazbyt jasna, nazbyt biała, to znaczy, że jest gorąco.
1: Tak, czyli no ona się przystosowała do tego, jest takim no, klimatyzatorem.
0: I właśnie takich roślin musimy szukać, które mają takie przystosowania jak ona, czyli owłosione liście albo liście pokryte nalotem woskowym, bo to są właśnie takie elementy, które pozwalają roślinie żyć w upale.
1: A jak w ogóle mądrze zazieleniać nasze miasta? Bo to też chciałbym ci zadać pytanie, być może banalne dla ciebie jako dendrolożki, ale próbuję sobie wyobrazić, ile w ogóle lat potrzeba, żeby takie drzewo, dość duże, bo przecież te drzewa, które są sadzone w miastach, to są sadzonki no takie co najmniej kilkuletnie.
0: Kilkunastu.
1: Czy nawet kilkunastu, bo one potrafią mieć 2-3 metry, prawda? Ile ono musi rosnąć, żeby dawało ten efekt, o którym mówiłaś wcześniej, czyli ten efekt takiego naturalnego klimatyzatora, efekt no, dość porządnego cienia.
0: No właśnie, ta korona musi być duża i gęsta, żeby dać ten cień, który jest nam potrzebny. No to oczywiście zależy od gatunku.

0: gatunki, które szybko rosną i tu mamy szybciej ten efekt, ale wtedy są krótkowieczne. Więc celujemy tak troszkę po środku w te gatunki, które może nie są bardzo, bardzo długowieczne, ale stosunkowo szybko rosną, ale nie za szybko i możemy nimi się cieszyć przez wiele dziesięcioleci. Takie drzewo, które realnie już będzie nas zadowalać, to jest drzewo przynajmniej 20-letnie, więc musimy poczekać.
1: I jakie to są gatunki te właśnie takie średnie? Bo rozumiem, te, które szybko rosną, to są na przykład topole, prawda?
0: Tak.
1: Od których się odchodzi, bo...
0: Odchodzi, ale i wraca. Jest, no nie chcę powiedzieć, że moda na topole, ale patrząc na chociażby na Holandię, gdzie faktycznie coraz więcej nasadzeń właśnie jest wykonywanych z topól, bo szybko rosną, szybko dają efekt.
1: Ale to też piękne drzewa.
0: Piękne drzewa, ale też musimy pamiętać, że one najlepiej rosną na wilgotnym czy świeżym podłożu. W momencie, kiedy mamy trudność z dostarczeniem odpowiedniej dawki wilgoci drzewu, no to te topole no, mogą różnie się zachowywać. Chociaż faktycznie są takie selekty, takie odmiany, które mogą w takich trudniejszych warunkach też się rozwijać. Ale zdecydowanie tu bym celowała w odmiany klonów pospolitych, właśnie tak jak wspomniałam, paradoksalnie o lipie drobnolistnej, która nie lubi miasta, ale ma odmiany, które w mieście czują się przyzwoicie, no i dęby. Może nie tak zupełnie nasze rodzime, czyli szypułkowe i bezszypułkowe, bo one faktycznie troszkę są wrażliwe na pewne choroby, ale ich mieszańce, dęby obcego pochodzenia, chociażby dąb też paradoksalnie błotny. Więc jest ten asortyment z takich gatunków zdecydowanie bardziej długowiecznych. Jest bardzo bogaty, więc mamy w czym wybierać. I najważniejsza rzecz, żeby nie popadać w takie monomody. Nie sadzić jednego gatunku wszędzie, drzew jednego gatunku, tylko starać się, żeby ta szata była różnorodna.
1: I myślę, że to jest świetna puenta naszej rozmowy. Chrońmy drzewa, szanujmy drzewa, bo tak jak mogliśmy tutaj wysłuchać tych opowieści, no one są jednak taką naszą naturalną klimatyzacją, prawda? Udowodniliśmy tę tezę.
0: Oj, tak, tak.
1: Profesor Ewa Zaraś ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: I oczywiście zachęcam do słuchania podcastów ze wszystkich naszych audycji, również tych poprzednich audycji nagranych z panią profesor Zaraś. Audycję wydawał Dariusz Pieruk, realizował Miłosz Duda i do usłyszenia za 2 tygodnie.

0: Autopromocja.
1: Uwaga, uwaga, nadajemy z Dolnego Śląska.
2: Trójka na festiwalu Góry Literatury.
1: Już dziś o 20:00 zapraszam na specjalne wydanie audycji Wszystkie Książki Świata. Pojawi się w niej gość specjalny festiwalu, zdobywca międzynarodowego Bookera, bułgarski pisarz Georgi Gospodinow. Właśnie ukazał się w Polsce tom jego opowiadań i wszystko stało się księżycem. Zapraszam i polecam. Michał Nogaś.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montażu klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Żegnamy reklamy.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 12 lipca. Minęła 9. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Był jednym z najbardziej prominentnych republikańskich polityków. Nie żyje senator Lindsey Graham. Kilkudziesięciu strażaków dogasza pożar składowiska śmieci w Strzegomiu na Dolnym Śląsku. Już jutro węgierski parlament może przyjąć poprawkę do ustawy zasadniczej, która skraca kadencję prezydenta. Nie żyje amerykański senator Lindsey Graham. Zmarł po krótkiej i nagłej chorobie, poinformowało jego biuro. Polityk Partii Republikańskiej zasiadał w Senacie od 2003 roku, reprezentując Karolinę Południową. Wcześniej przez 8 lat był członkiem Izby Reprezentantów. Miał 71 lat. Był jednym z najbardziej prominentnych republikańskich polityków zajmujących się sprawami międzynarodowymi, znanymi z bliskich kontaktów z prezydentem Donaldem Trumpem. Graham był zwolennikiem wsparcia dla Ukrainy. Opowiadał się za zaostrzeniem sankcji wobec Rosji. Był także krytykiem władz Iranu i popierał wojnę z tym państwem. Dwie osoby utonęły w Polsce ostatniej doby, poinformowała o tym Komenda Główna Policji. Każdego roku dochodzi do utonięć, którym można zapobiec. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i innych, przypominają policjanci w mediach społecznościowych. Od czerwca utonęło 79 osób. Strażacy dogaszają pożar składowiska śmieci w Strzegomiu na Dolnym Śląsku. W akcji gaśniczej uczestniczyło w sumie 45 zastępów, informuje brygadier Łukasz Grzelak ze Straży Pożarnej w Świdnicy.
7: Cały czas staramy się rotować tymi ratownikami, którzy tutaj na miejscu pracują, ponieważ dużo z tej pracy to jest praca w aparatach ochrony układu oddechowego ze względu właśnie na panujące silne zadymienie, które tutaj występowało. No teraz zaczyna to wyglądać trochę lepiej, natomiast jeszcze dużo pracy przed nami.
6: Pożar wybuchł wczoraj wieczorem. W poniedziałek węgierski parlament ma przyjąć 17. poprawkę do ustawy zasadniczej, której najważniejszym założeniem jest skrócenie kadencji prezydenta. O planach poinformował premier Peter Modiar, którego partia TISA dysponuje większością konstytucyjną w Zgromadzeniu Narodowym.
8: Największe emocje budzi zapis dotyczący prezydenta Tomasza Szujoka, wybranego w 2024 roku głosami Fideszu i KDNP. Według premiera po uchwaleniu nowelizacji głowa państwa będzie miała 5 dni na jej podpisanie, a odmowa może otworzyć drogę do wszczęcia procedury pozbawienia go urzędu w ramach procedury tzw. impeachmentu. Obóz rządzący zarzuca Szujokowi zbyt bliskie związki z byłym premierem Viktorem Orbanem i rozrzutność w wydawaniu publicznych pieniędzy. Projekt zmian jest jednak znacznie szerszy, obejmuje 12 punktów, m.in. ograniczenie liczby kadencji parlamentarzystów do 3 oraz utworzenie specjalnego urzędu do spraw odzyskiwania i ochrony majątku państwowego, który miałby zajmować się środkami rzekomo sprzeniewierzonymi w okresie rządów Orbana. W czwartek opozycyjny Fidesz zorganizował w Budapeszcie protest w obronie prezydenta Szujoka, twierdząc, że próba jego odwołania jest sprzeczna z konstytucją. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
6: Tatrzańskie hale zaczynają pokrywać się różowymi dywanami, to za sprawą kwitnącej wierzbówki kiprzyce. Kojarzy się przede wszystkim z halą gąsienicową, ale można ją podziwiać także w innych, mniej uczęszczanych miejscach, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
9: Kwitnie masowo na hali Kondratowej, w Dolinie Kościeliskiej, jak najbardziej możemy tę roślinę zobaczyć. To jest roślina, która porasta wszystkie tereny, które były w jakiś sposób zniszczone, czy po pożarach, czy po wiatrołomach. W tych miejscach tą wierzbówkę możemy zobaczyć. W tym momencie pewnie na Podhalu, w różnych miejscach też kwitnie. No nie jest to roślina specyficzna dla tej hali, ale z tamtym miejscem jest najbardziej kojarzona.
6: Pracownicy parku apelują, by nie wchodzić w kwitnące łany wierzbówki.
3: Klimat.
6: Jakość powietrza jest bardzo dobra i dobra ze źródeł odnawialnych.

0: odnawialnych pochodzi 36% energii. Od 10 do 17 potrwają tzw. zielone godziny. Warto wówczas wykorzystać nadmiar prądu. We wschodniej, środkowej i zachodniej Polsce utrzymuje się susza hydrologiczna. W zlewni rzeki Ełk obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Sport i Adam Malecki.
2: To było dokładnie rok temu. Iga Świątek rok temu wygrała Wimbledon, pokonała wtedy Amandę Anisimową 6-0, 6-0. Wczoraj mistrzynią w Londynie została Czeszka Linda Nockowa, która w trzech setach pokonała swoją rodaczkę Karolinę Muchową. Dzisiaj w wielkim finale zagrają panowie tenisiści. Zmierzą się Jannik Sinner z Aleksandrem Zwieriewem. Będzie to ich 15 bezpośredni pojedynek. 10 z nich wygrał Włoch, w tym był górą w 9 ostatnich meczach. Początek o 17, czyli o tej samej porze co trzecia strona medalu. Już teraz zapraszamy. Wcześniej, bo o 12.20 w ostatnim meczu turnieju Ligi Narodów w Osace zagra reprezentacja siatkarek. Polki zmierzą się z Japonkami i by marzyć o grze w finale tegorocznej edycji, muszą wygrać, mówi przyjmująca Julita Piasecka.
3: Musimy się przygotować na trudne i długie spotkanie i właśnie być cierpliwe. No wiemy, że gdzieś nasza pozycja w tabeli jest nie najlepsza, bo gdzieś dużo zespołów jest teraz podobnych punktowo. No więc na pewno ten mecz z Japonią byłoby bardzo ważny dla nas, żeby wygrać i wtedy prawdopodobnie byłybyśmy bliższe tego finału.
2: To teraz z Osaki przenosimy się do Miami i Kansas City. To tam rozgrywane były ostatnie mecze ćwierćfinałowe piłkarskich mistrzostw świata. Anglia pokonała po 2 golach Juda Bellinghama 2-1 Norwegię, a Argentyna rozprawiła się ze Szwajcarią. W regulaminowym czasie było 1-1, po dogrywce 3-1 dla broniących tytułu Albi Celestes. W półfinałach we wtorek zagrają Francja z Hiszpanią, a w środę Argentyna z Anglią. Początek obu meczów o 21:00. To teraz o powrocie do klatki Conora McGregora. Po 5 latach przerwy legenda mieszanych sztuk walki nie będzie dobrze wspominać wieczoru UFC w Las Vegas, bo to był blamasz Irlandczyka, który przegrał przez techniczny knockout w pierwszej rundzie z Maxem Hollowayem. Jeszcze na koniec smutna informacja. W wypadku samochodowym zginął były gracz Legii Warszawa Manu. Portugalczyk w Przyłazienkowskiej wywalczył dwukrotnie Puchar Polski. Strzelił gola w finale przeciwko Lechowi Poznań w 2011 roku. Grał także w Benfice, Maritimo, AEK Ateny i Vitorii Setubal. Miał 43 lata.
1: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Niedziela pochmurna, miejscami popada przelotny deszcz. Najcieplej będzie na zachodzie 28 stopni, w centrum około 22, a chłodniej na południowym wschodzie nad morzem od 18 do 20.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Autopromocja.
6: Kodak Theater. Miejsce uświęcone licznymi galami. Tego wieczoru było najważniejszym miejscem na świecie. Tu miał być ogłoszony Psiocen.
7: Druga wakacyjna lektura w Trójce.
8: Piszę na psiamorda.doc do czempionki Agniechy. Zdziwiła się, czego ja od niej w ogóle chcę.
7: Tomasz Karolak czyta książkę, tu cytat, o współczesnej samotności i czułości.
6: Jacek Pomorski, pies wybawiciel.
7: Jacek Grudzień, muzyka.
6: Hał, hał, potwierdził Wacek.
7: Od poniedziałku, około 20:45. Barbara Marcinik, polecam.
5: Autopromocja.
9: Zapraszamy do reklamy.
10: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
11: Volkswagen. The Flaming Lips, Younglin i Bloody, Emil and the Sniffers, OK Lou i wielu innych. Off Festival Katowice od lat jest miejscem, w którym muzykę odkrywa się naprawdę. Tu spotykają się artyści, o których za chwilę będzie mówił cały świat. To festiwal dla tych, którzy chcą usłyszeć coś wcześniej, poczuć coś mocniej i wrócić z Katowic z własnym muzycznym odkryciem. Od 7 do 9 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Do zobaczenia, Artur Rojek.
12: Sponsorem głównym wydarzenia jest mBank. Poleca Radiowa Trójka.
9: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.

0: Klasyczny objaw żylaków, ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
0: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
0: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
3: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
4: Na zysk?
3: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
4: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
3: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
4: W takim razie kieruj mnie na zysk.
5: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
6: Żegnamy reklamy.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: 9:50.
9: Zagadkowa niedziela.
8: Dzień dobry. Przy mikrofonie Michalina Bieńko. Audycję współprowadzą ze mną dzisiaj Iwo. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
8: I Krysia.
11: Dzień dobry.
8: Wydaje Wojciech Dorosz, realizuje Michał Jakubik. I co, zaczynamy? Zaczynamy? Śpicie?
11: Tak. Zaczynamy!
10: Zaczynamy.
8: No to może teraz się trochę rozbudzimy.

0: Karen O i dzieciaki z filmu Gdzie mieszkają dzikie stwory. Wspaniała piosenka na początek audycji i na rozbudzenie się, a u nas na początek tradycyjnie...
1: Polecajki! Polecajki!
2: Polecajki!
0: Co dzisiaj przynieśliście do zagadkowego studia? Krysia, Iwo, kto chciałby zacząć?
3: To może ja zacznę. Ja chcę gorąco polecić pięknie zilustrowaną przez Davida Robertsa książkę Andrei Beauty, Ruzia Rawelka, inżynierka. Bardzo ciekawa historia, już

0: druga w serii po Ignacio Architekcie, która opowiada o małej dziewczynce, która jest bardzo kreatywna, bardzo chce tworzyć i projektować.
1: I okej, okay. To bardzo się wpisuje w nasz temat dzisiejszy. A ty, Iwo, co przyniosłeś dzisiaj do nas?
2: Ja z chęcią bym polecił film Mandalorian and Grogu. Komiksy z serii Mandalorian. Piosenkę zespołu, dwie piosenki zespołu Dobry, Pałac Kultury i Argentyna.
1: Coś jeszcze? Bo masz całą masę polecajek. Ja dzisiaj chciałabym wam polecić coś...
2: A, jeszcze coś jednak. Polecam pojechać na Warsaw Tower na 53 piętro, na samą górę najwyższego budynku w Europie.
1: Byłeś?
2: W Warszawie byłem wczoraj.
1: I jakie to było przeżycie?
2: Bardzo fajne, tylko boli później głowa. Bo winda jedzie bardzo szybko na górę.
1: To ja mam dla was polecajkę literacko-filmową dla małych i dla dużych. Przyniosłam książkę Tove Jansson, Księga Lata. Czy znacie taką autorkę Tove Jansson?
2: Mhm, chyba tak.
1: A z czym wam się kojarzy?
0: Z Muminkami.
1: Oczywiście, że z Muminkami. Ale Tove Jansson napisała poza Muminkami także wiele opowiadań i książek dla dzieci i dla dorosłych. I właśnie ukazało się nowe polskie wydanie Księgi Lata. To jest opowieść o małej dziewczynce, Sofii, która ze swoją babcią i tatą spędza każde lato na małej fińskiej wyspie. I na podstawie tej książki powstał też film, a do tego filmu muzykę skomponowała nasza polska kompozytorka i pianistka Hania Rani. Więc jeśli macie szansę gdzieś obejrzeć ten film, to bardzo polecam i czytanie książki też bardzo polecam. Młodszym może w towarzystwie rodziców albo dziadków, a starszych zachęcałabym do tego, żeby wybrać się gdzieś z hamakiem i sobie tak z tą książką spędzić czas. Ale są z nami w studiu już Alicja Bakalarska i Basia Koch, architektki. I chciałabym was zapytać, czy wy coś macie dla nas do polecenia także?
3: Cześć. Ja bym chciała polecić wystawę, która zaczyna się w sierpniu, 6 sierpnia w pawilonie Zodiak i nazywa się Miasto w ruchu. I będzie opowiadać o tym, gdzie i jak uprawia się sporty w mieście i o różnych oddolnych inicjatywach sportowych.
4: Cześć, z tej strony Alicja. Ja mam dla was do polecenia coś w kontekście naszej dzisiejszej rozmowy, czyli o tym, jak zainspirowałam się architekturą i dlaczego poszłam na ten kierunek. To jest rysunek perspektywiczny, który pokazał mi i pozwolił mi dużo nazwać właśnie rzeczy w architekturze i dzięki temu jakby jestem dzisiaj z wami tutaj.
1: No to polecajki mamy za sobą, a teraz chyba czas na zagadkę, Krysiu.
0: Wypalone dobrze z glinianego ciasta. Budują z nich domy i stawiają miasta.
1: Ciekawe, kto już zna odpowiedź. Wojtek czeka przy telefonie. Nasz numer to oczywiście 2 2 7 3. A my w oczekiwaniu na rozwiązanie zagadki pozostaniemy jeszcze przez chwilę w klimacie międzypokoleniowych mostów i gdzieś na północy i sięgniemy po piosenkę Lotte Kerso o tytule Jemy i Worsgo, czyli w domu na naszym podwórku. Ten tytuł też trochę nawiązuje do naszego dzisiejszego tematu audycji. A o Lotte Kerso na pewno jeszcze nie raz będziemy rozmawiać w zagadkowej niedzieli, bo to jest niezwykła osoba, która zamiast solowej kariery muzycznej wybrała właśnie pracę z dziećmi. I utwór, którego teraz posłuchamy, pochodzi z albumu Jubileum. Album ten został wydany z okazji 90. urodzin artystki, a śpiewa i gra zespół młodych duńskich muzyków.

0: Dodzwonił się do nas Mikołaj. Halo, cześć Mikołaj.
1: Tak. Cześć.
0: Dzień dobry, czy znasz rozwiązanie zagadki?
1: Tak. Cegła.
0: Cegła. Gratulacje. Tak, to jest właśnie odpowiedź. Słyszałam, że masz urodziny dzisiaj.
1: Tak.
0: Wszystkiego najlepszego.
2: Wszystkiego najlepszego. Najlepszego.
1: Dziękuję.
0: A jak się masz?
1: Dobrze.
0: Ile lat kończysz dzisiaj?
1: 6.
3: Nie, 7.
1: 6 kończę.
3: No tak, zaczynasz 7.
0: No to poważny wiek. Tak, tak to brzmi, jakby to był poważny wiek. To życzymy ci wszystkiego dobrego. No i wspaniałego urodzinowego dnia.
1: Dziękuję.
0: I my dziękujemy. Pozdrawiamy serdecznie.
1: Pa, pa.
0: 100 lat dla Mikołaja, a my przechodzimy do naszego tematu dzisiejszej audycji. Jak już wspomniałam, są z nami architektki Alicja Bakalarska i Basia Koch, które prowadzą też warsztaty dla dzieci, architektoniczne warsztaty Małe A w otwartej pracowni na Jazdowie. Jesteście też związane ze stowarzyszeniem, z Akademickim Stowarzyszeniem Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, tak? To jest pełna nazwa, SAW-APW. To jest bardzo długa nazwa. No i mam pytanie do Krysi i do Iwa. Jak myślicie, na czym polega zawód architekta?
2: Na projektowaniu przestrzeni, tak. Miejsc, budynków.
4: Mhm. Zgadzam się. Chciałam powiedzieć to samo.
0: A co wam przychodzi do głowy jako pierwsze, jak myślicie w ogóle o słowie architektura?
4: Budowla.
2: Domek z wafelków.
0: Domek z wafelków.
2: Moje skojarzenia są oryginalne.
0: Mhm, ale są super. To bardzo mi działa na wyobraźnię. A w takim razie, Basiu, Alicjo, czym jest architektura z waszej perspektywy?
5: No chyba podobnie do tego domu z wafelku. Nie no, ogólnie to polega to na analizowaniu i projektowaniu przestrzeni, tak jak powiedziałaś, ale przez przestrzeń możemy rozumieć właśnie budynki małe, duże, miasta. To może być przestrzeń publiczna, czyli to mogą być place, parki, nawet place zabaw. No i mogą być na przykład wnętrza, czyli wystrój mieszkań i to, gdzie się przebywa. Tak, no ale robimy to dla ludzi, czasem też dla zwierząt, dla roślin. Próbujmy pogodzić te wszystkie strony. I czasami to wychodzi, czasami nie. Jest to czasem ciężkie.
6: Tak. Alicja? Dużo wyzwań przy tym idzie. Znaczy na pewno projektowanie to jedna strona architektury, a druga to taka bardziej koordynacyjna całego procesu projektowego, który za tym stoi. No i ta koordynacyjna część, taka też rozmawianie właśnie

0: z osobami, które do nas przychodzą i na przykład chcą zbudować dom, no to trzeba właśnie poznać ich potrzeby, czyli to jest taka miękka praca z drugim człowiekiem, taka wrażliwa, ciepła, empatyczna, która właśnie pokazuje, jak trzeba siebie słuchać wzajemnie i jak trzeba właśnie odpowiadać za pomocą budynku na te swoje potrzeby.
1: No i potem jeszcze jest ta część praktyczna, bo wasze projektowanie trzeba zrealizować i trzeba jakoś ten dom postawić, prawda?
0: Dokładnie. Jeszcze jest cały etap potem, po procesie projektowym, który, prawda, jest etap budowy, gdzie chodzimy na budowę, patrzymy, czy wszystko jest realizowane zgodnie z projektem, a potem są jeszcze drobne poprawki jeszcze po tym, jak budynek powstanie, no więc pracy nigdy nie ma końca.
1: No to jak wybudować dom? Od czego byście zaczęli, Iwo? Masz jakiś pomysł?
2: Nie mam.
1: Krysiu, a ty?
2: To, tak jak było wspomniane, trochę miękka praca, no to po pierwsze trzeba wiedzieć dla kogo, co ten ktoś potrzebuje, ile na przykład osób potrzebuje. Na przykład jako osoba, może być tak, że jedna osoba chce mieszkać w dużym domu, a może być tak, że trzy osoby chcą dosyć małego lokum. No i też trzeba obejrzeć miejsce, no bo nie można wymyślić nie wiadomo czego, jeśli na przykład nawet nie tyle co miejsca tam nie będzie, co grunt na przykład. Nie można pewnych materiałów na pewnym gruncie ustalać, bo to nie wytrzyma, może się zarwać, może się osunąć. Dużo rzeczy może się stać.
1: No, ale chyba... No dobrze, no to wszystko prawda, dużo rzeczy może się stać. No a jak już zaczynamy budować, no to od czegoś zaczynamy?
3: Od podstawy?
2: Fundamentów. I przygotowania tam gruntów.
3: Tak.
1: Dziewczyny, zgadzacie się?
0: Dokładnie. Tak. To jest to. Tak, najpierw trzeba wykopać trochę ziemi. Tak robi się taki wykop. I w tym wykopie stawiamy fundamenty. I co idzie dalej? Jak już mamy fundament.
1: Z czego są te fundamenty? One zazwyczaj są z betonu.
4: Czy... Z betonu.
0: No. Tak.
4: Najczęściej. Są głęboko w ziemi. Zakorzenione.
1: To ja mam jeszcze takie pytanie do Krysi i do Iwa. Jeżeli mamy takie betonowe fundamenty, a pomyślimy sobie o domu też w taki, że dom to nie tylko miejsce i nie tylko budynek, to na jakich fundamentach w kontekście uczuć czy wartości budowalibyście dom? Ja bym powiedziała,
2: no może...
1: Iwo?
3: Nie wiem. Nie mam.
1: Ja mogę zaproponować miłość na przykład.
3: Nie wiem.
2: Ja bym zaproponowała poczucie bezpieczeństwa i zaufanie.
4: A jak się czujesz w domu? Iwo na przykład.
3: Spoko.
0: Dobrze, czujesz się rozluźniony, tak? Jakby nie ma tam napięcia.
3: Nie ma.
2: Taki spokój.
4: No, spokój, bezpieczeństwo.
3: W Chorwacji się średnio czułem, bo tam, gdzie my byliśmy, były czarne wdowy i inne takie rzeczy. Skorpiony. Widziałam skorpiona i żółwia.
1: Na wyjeździe wakacyjnym?
3: Tak.
1: A, no ale to był taki tymczasowy dom. To...
3: No, dwutygodniowy, no. No więc właśnie, musiałam się przyzwyczaić do tego, że mogę w każdej chwili spotkać coś. I rekiny widziałam, więc.
1: Alicja?
0: To ciekawe, czy możemy na przykład poczuć się jak w domu, nie w konkretnie naszym domu, tak? Gdzie mieszkamy na co dzień. Jak myślicie?
2: Można, ja tak mam.
3: Ja tak pół na pół.
1: I co wtedy się musi wydarzyć, żebyście mogli tak się poczuć?
2: Ja muszę mieć takie poczucie, że mogę przyjść o jakiejś 18 czy jakiejś później godzinie, albo po prostu wyjść jak do siebie. Tylko powiedzieć, że tylko powiem, oznajmić swoje wejście smoka. A potem po prostu gdzieś zasiąść i polenić się tak jak u mnie w domu.
3: A ja muszę... a ja nie wiem tak naprawdę. Po prostu muszę... Ogólnie chodzi o to, żeby było wygodne łóżko. Żebym się poczuł jak w domu.
1: A potrzebujesz na przykład jakichś ludzi wokół siebie albo zwierząt?
3: Zwierząt albo... nie mam, więc potrzebuję kolegów psa, który mnie gryzie w palce u stóp.
2: A to koniecznie właśnie w domu muszą być, żeby się czuć jak w domu, muszą być kotki. One akurat, to nie jest mój wymóg, ale one obowiązkowo muszą coś psuć.
4: Czyli jakbyś projektowała dom dla siebie, to by na pewno było tam miejsce dla kotków.
2: Tak, koniecznie.
1: No dobrze, to wróćmy może do budowania praktycznego. Mamy fundamenty. Co teraz?
2: No to pewnie szkielet.
0: Jakaś konstrukcja na pewno by się przydała tego domu. Jak myślicie, z czego może być konstrukcja domu?
3: Z drewna, z belek, z drewna.
2: To zależy od rozmiaru, bo pewnie tak

0: Takie małe chatki to i by mogły, chociaż teraz pewnie przepisy przeciwpożarowe mają coś do powiedzenia w tym temacie, ale może jakieś druty, takie grubsze pręty, które mają jakoś tam wzmacniać, żeby później można było je zalać.
1: Rury jakieś takie.
0: Tak, no, rury to trzeba i w sienach, chociaż akurat one ich nie wspierają.
2: Te pręty, o których mówiłaś, to się nazywa zbrojenie i jak mamy właśnie konstrukcję
1: druty
2: betonową.
1: Druty zbrojeniowe.
2: Dokładnie, o, tak, pięknie. Może być oczywiście konstrukcja żelbetonowa, tak, wtedy mamy i te druty zbrojeniowe i beton, albo może być betonowe, albo drewniane, ale mogą być też naturalne materiały.
3: Tak.
2: Jakie na przykład znacie naturalne materiały, z którego może być zbudowany dom?
4: Iwo?
1: Drewno na przykład.
2: No zagadkowa cegła jakieś, na przykład, tak?
0: Kamień jakiś ciosany, chociaż tak. To tak bardziej już dekoracyjnie obecnie się używa.
3: No ziemia czasem. No, niektórzy tak. Dodają wodę z upijanej ziemi.
4: Co jeszcze?
1: Piach i woda, beton. Czyli to też jest tak.
2: W kontekście jakichś naturalnych materiałów no. To mogę jeszcze tutaj powiedzieć o grzybni, którą badam w swojej pracy magisterskiej jako materiał przyszłości. To jest jakiś taki nieoczywisty materiał, ale bardzo dużo jest bardzo ciekawym, ponieważ jest w 100% biodegradowalny i na przykład badam go w kontekście zastąpienia jakichś tradycyjnych materiałów, typu na przykład styropian, który jest
1: plastikiem.
2: Tak. Sztucznym materiałem.
3: Do ogrzewania służą.
2: Tak, tak. Do ogrzewania. Czyli mamy konstrukcję, tutaj możemy jeszcze ogrzać nasz budynek. Jak już mamy ściany i ocieplenie, to co jest jeszcze?
0: Znaczy, trzeba w ogóle nie myśleć o izolacji, bo to potrafi pozwolić zaoszczędzić dużo więcej energii niż na przykład sama produkcja izolacji.
2: No właśnie, jak budynek nie jest dobrze zaizolowany przed wodą, no to co się stanie?
0: No to
1: teraz zwięknie.
0: Albo
3: wilgoć się wda.
2: Wilgoć się wda i grzyby, których nie lubimy.
3: Nie te grzyby.
2: Nie te grzyby.
4: Nie te dobre grzyby. No to mamy ściany, a też mamy pewnie jakieś okna w ścianach.
0: Mogą być.
2: Kto lubi?
4: Czy nie?
2: To
4: czy...
1: Czyli piach.
2: Ważne są okna, czy nie, jak myślicie?
1: Tak.
0: No, trochę naświetlenie, poza tym chyba są jakieś przepisy odnośnie tego, że muszą być naświetlone odpowiednio pomieszczenia, ale jeżeli ktoś ma zamysł, żeby pomieszczenie było ciemno, ponieważ taki jest pomysł, jakiś koncept, no to nie są ważne. Chociaż pomagają w wentylacji, no ale ewentualnie ktoś może chcieć więcej zapłacić na zamontowanie klimatyzacji, a później dostarczanie energii.
4: No tak, ale okna jeszcze... Ja na przykład lubię patrzeć przez okno, lubię mieć ładny widok i lubię patrzeć na drzewa za oknem. Iwo, ty lubisz wyglądać przez okno?
1: Ogólnie stać na parapecie i się gapić, czy kolega nie idzie, albo tata.
3: A co masz za oknem właśnie jeszcze na przykład?
1: Ulice i inne kamienice.
4: I jak widzisz kolegę...
1: Sprzed wojny przeżyły. Moja też przeżyła wojna.
4: I jak widzisz kolegę, to wybiegasz do niego od razu albo krzyczysz, czy tylko
1: nie,
4: się mu przyglądasz?
1: Nie, bo rzadko w ogóle coś widzę, bo ja widzę tylko prosto i muszę otworzyć okno, ale ja nie mogę otwierać okna i się wychylać, bo to jest za wysoko.
4: Okej, okay, jeszcze czegoś nam brakuje chyba w tym domu.
0: Drzwi?
2: Też.
0: No i dach.
4: No, dach jest chyba dość ważny, zwłaszcza jeśli chcemy czuć się w domu bezpiecznie.
1: I piorunochron.
4: Piorunochron chyba też jest ważny.
0: Przydaje się.
4: Z czego ten dach zbudujemy?
0: Z czegoś lekkiego. Jakichś belek podporowych.
1: Najpierw te belki czy tam coś i później zalewa się chyba to betonem, a później kładę się na to takie ceglane... Jakby wgłębione, nie pamiętam jak to się nazywa.
0: W sensie, że dachówki? Czy...
1: Tak, dachówki.
0: A one
1: takie.
0: Wydaje mi się nie są ceglane.
3: Ceramiczne
0: właśnie. A. Bo jednak dach musi być lekki, zwłaszcza jeżeli na przykład, by the way, warto zadbać o, jeżeli budujemy dom jednorodzinny i nie mamy zamiaru tak ciągle go odśnieżać, tego dachu, to warto zrobić wielospadowy, dzięki czemu śnieg nie będzie się zbierał, tylko będzie spadał i jest to o tyle istotne, że jeżeli zbiera się za dużo śniegu, a jeszcze dach byłby ciężki, to bardzo łatwo mógłby się nam zawalić.
1: Tak.
4: Imponująca wiedza.
3: No, tak.
2: No właśnie, jak jest w przypadku, jak dach jest płaski? Widzieliście takie budynki z płaskim

0: dachem?
1: Mieszkam w takim.
2: O, ja no też właśnie mieszkam.
1: To tam chodzą i odśnieżają.
0: No właśnie.
1: Bo takie są przepisy.
2: Wszędzie mogliby zbudować po prostu skośne dachy. Mhm. Byłoby łatwiej.
1: No tak, tylko potem co zrobić z tą przestrzenią od tych dachów, no bo na przykład jak masz blok wielorodzinny, to też blok działa tak, że mieszkania w pionie, czyli te jeden no, pod drugim są takie same względem, jak są ułożone pomieszczenia, a gdyby był ten spad, to nagle te mieszkania na górze trzeba byłoby inaczej zaprojektować, bo na przykład też jest problem z stawianiem mebli albo nawet łóżka, żeby spać pod takim spadem, więc raczej spady są raczej w domach jednorodzinnych, czy w małych miejscowościach, czy po prostu w takich mniejszych domkach, gdzie po prostu nikogo nie stać, albo żeby sam nie może odśnieżać, albo po prostu nie będzie nikogo do tego zatrudniał, bo raczej takie spółki, które budują takie wielkie bloki, to już im lepiej wychodzi, no bo i pewnie spadłaby wartość tego mieszkania, gdyby było takie z takim spadzistym dachem, więc pewnie już lepiej im wychodzi zatrudniać kogoś, żeby co jakiś czas odśnieżał.
0: Racja, racja. A w jakich właśnie budynkach? Ty mówiłaś, że w kamienicy mieszkasz, tak. Iwo, tak? A Krysia, w jakim budynku?
1: W bloku.
0: W bloku. Mhm.
3: W niektórych miejscach też chodzi o estetyczne względy, na przykład takiego dachu. Że są takie rejony w Polsce, ale też na świecie, gdzie są regulacje dotyczące tego, jak ma wyglądać jakiś budynek, żeby wszystko wyglądało spójnie i...
1: No tak, bo to też dziwnie by wyglądało, gdyby w samym centrum były takie wielkie bloki, no bo też jak jest duży blok, to żeby ten spad działał, to byłby jakiś wielki dach i to też nie wyglądałoby najlepiej, też wtedy bryły wyglądają, są lepsze. Mhm.
4: Czyli co, zbudowaliśmy już nasz dom? Jak myślicie?
3: Mamy to.
1: A przeprowadziliśmy kable.
2: Wnętrze.
0: No właśnie, ten jeszcze etap wykończeniowy. Wykańcza wszystkich.
4: Czyli zostało nam wnętrze. No dobrze, ale to może o wnętrzu porozmawiamy potem, a teraz spróbujemy narysować. Chyba Basia i Alicja mają dla nas pomysł na to, co możemy teraz zrobić.
0: Tak, ja mam dla was takie zadanie, dla tutaj dla Krysi, Iwa oraz dla słuchaczy, żeby wzięli kartkę, coś do rysowania, jakiś mazak i narysowali, co im się kojarzy z domem. Jeżeli mamy słowo dom, to co nam pierwsze na myśl przychodzi?
3: Pierwsze skojarzenia mogą być luźne.
4: Mhm. Dobra, przekazuję kartkę do Iwa. Proszę. A mamy tak. Tak, więc to jest zadanie dla nas tutaj. My będziemy rysować i słuchać piosenki, ale to też jest zadanie dla was po drugiej stronie. Zachęcamy was do rysowania i do tego, żeby zdjęcia waszych rysunków przesyłać na mój adres mailowy michalina.bienko@polskieradio.pl. Albo, co ucieszy nas nawet bardziej, drogą tradycyjną, zachęcamy was do tego, żeby wybrać się na pocztę, spakować rysunek do koperty, nakleić znaczek, zaadresować Zagadkowa Niedziela Myśliwiecka 357 Warszawa i wysłać te rysunki do nas, a my odeślemy też tym, których rysunki najbardziej nam się spodobają, a może które będą najbardziej kreatywne. Nie wiem, tutaj usiądziemy, ocenimy, wybierzemy i coś wyślemy wam w zamian.

0: Rysunki gotowe?
1: Tak jakby.
2: Tak jakby.
0: Iwo,
2: nie
0: tak?
2: Skończyłam jeszcze.
3: Mój jest taki, no, taki bardzo szybki, zrobiony.
0: No mieliśmy 5 minut na to, więc, więc trochę nie było innej opcji. To co narysowaliście, kto chciałby
3: to
0: opowiedzieć?
3: Ja może zacznę, skoro Iwo jeszcze kończy. Ja, to może nie jest dom, w którym planuję zamieszkać, bo raczej nie uda się takiego zrobić, ale tak sobie myślę, gdyby ktoś mnie zapytał wymarzony, to właśnie tak by wyglądał. I on jest trochę wzięty z serialu, bo widziałam właśnie serial Trów w Tęczowym Królestwie, jak byłam mała. I właśnie ona mieszka w takim grzybie. I mi się bardzo spodobało, że w takiej grzybkowej dzielnicy, gdzie wszystkie domy wyglądały jak takie niskie grzybki, muchomorki na przykład. I właśnie tak by to wyglądało, że to byłby taki grzybek.
4: Bardzo
3: taki
4: mi się
3: z pięterkiem, z dwoma pięterkami w sumie. W środku zrobiłam fragment wnętrza, który jest narysowany od strony kuchni, tylko kuchni nie widać. Well. Na dole pod schodami, pod pięterkiem, które by się tam znajdowało, mamy półki na książki z moją ukochaną serią, żeby każdy, kto wszedł, to widział tą serię, jako moją dumę, tą kolekcję. Wyżej na piętrze tutaj widać tylko pralki, bo tu był kącik do prania, ale przy okazji nad kuchnią znajdowałaby się łazienka i z łazienki można byłoby przejść do sypialni, której już nie udało mi się narysować i która znajdowałaby się w kapeluszu. Ona

0: byłaby taka wyłożona kocami, żeby przypomniała taką bazę, bo kocham takie rzeczy, więc tak stwierdziłam, że zaszaleję i właśnie zamiast zwykłego łóżka, takie bardziej drogowisko okrągłe, zrobione z poduszek, żeby też kotki mogły tam się świetnie czuć.
1: Mm-hmm. Brzmi bardzo przytulnie. Widzę też właśnie kocie akcenty, kocie łapki i na drzwiach, nad drzwiami uszy.
2: A wiesz, jak się nazywa takie pięterko, które narysowałeś?
0: Jakaś ta antresola, czy coś takiego. Znaczy tak, ale to w sumie jest tylko pokazane, bo to jest przekrój, więc to jakby piętro byłoby trochę całe, okay. Częściowo. Mm-hmm.
1: Iwo, a ty co narysowałeś?
3: Ja narysowałem dom, który na stówę by tak nie wyglądał, bo to by było za trudne. To jest hełm Mandalorianina i Grogu obok, z ręką wysuniętą tak, żeby dało się przejść. Ogólnie, co tam najbardziej, czego tam najbardziej bym potrzebował, to kilku ciastek, łóżka, perkusji i na ścianie znaku Mandalorianina.
1: Wspaniałe są te domy. Jeden z moich znajomych przed audycją opowiadał mi o tym, że jak kiedyś prowadził warsztaty dla dzieci właśnie, to jedna z dziewczynek narysowała takiego wielkiego ptaka, w którym umieściła siebie i swoją mamę. Więc ta wyobraźnia może iść w każdą stronę. I to jest bardzo ciekawe, no a jednak rzeczywistość nas trochę ogranicza w tym projektowaniu. Nie możemy sobie postawić takich domów w kształcie grzyba.
0: Jeszcze.
1: Jeszcze.
2: Dokładnie, jeszcze.
1: Czyli mówicie dziewczyny, że to będzie możliwe, Basiu, Alicja.
2: Tak, ja myślę, że jeszcze trochę, ale badam, zajmuję się.
1: Jak zniesiemy już wszystkie regulacje dotyczące projektowania, to dokładnie, wtedy będziemy projektować takie właśnie domy. No to też już trochę opowiedzieliście o wnętrzu i o tym, co sprawia, że te wnętrza są przytulne, ale może...
3: Jeszcze nie zdążyłam narysować, chciałbym mieć łódź podwodną. Już mam rysunek, wszystko z dużej kolorowanki narysowałam już wnętrza w tym i taki mam pomysł.
1: Ale chciałbyś zamieszkać w łodzi podwodnej, czy po prostu mieć ją i wyruszać
3: tak,
1: na...
3: Mieć, bo chciałbym zostać podróżnikiem. Kilka mieć zawodów bym chciał.
0: Każdy by chciał.
2: Mieć łódź podwodną.
0: No tak. I kilka zawodów, najlepiej w żadnym się nie męczyć.
3: Tak.
1: I być podróżnikiem. Och, no wspaniałe to są pomysły. Czyli właściwie skonstruowaliśmy już te domy, w których chcielibyśmy mieszkać dzisiaj. Tak mi się wydaje, że już wiemy, jak to zrobić. Jak tak. Dom zbudować, co w tym domu powinno się znaleźć, żeby dobrze się poczuć. A jakie chcielibyście mieć otoczenie domu?
0: Ja bym chciała mieszkać w takim lesie wilgotnym, w którym często pada. Mogłabym sobie postawić to na przykład na górze, w jakichś niskich Alpach w Słowenii, bo tam jest pięknie. Albo przy fiordach norweskich, nie wiem co piękniejsze. Wprawdzie na dziecko jedno widziałam, że ale... Uważam, że fiordy norweskie to są mocni zawodnicy, więc jeszcze się zastanawiam.
3: Ja gdzieś na najlepiej też w lasku jakimś, blisko morza, żebym mógł tą łodzią jednak pływać.
2: Gdzieś trzeba tą łódź zaparkować. Czyli Iwo i Krysia macie wodę i drzewa i dużo roślinności.
0: No tak.
1: I co was przyciąga do tego lasu? Właśnie co jest takiego, że...
3: Zapach lasu po deszczu.
0: A ciekawostka to by the way są bakterie, a nie sam las. To jest zapach, który wytwarza cały czas bakterie, które chcą zwabiać ptaki. Po prostu po deszczu bardziej czuć, bo ta woda paruje. Ale to jest zapach bakterii.
2: No nas też zbawiają.
0: No mnie przyciąga to bardziej w sumie do takiego lasu na górze. Bardzo mnie przyciąga też taki deszcz. Bo bardzo lubię, jak tak lekko pada. I taki właśnie ten deszczowy las, ten gęsfina i mnie przyciągają same góry, bo chociaż boję się dużo rzeczy, to wyjątkowo góry dają mi takie jakby obietnice spokoju, są takie stałe, starożytne trochę. Znaczy, no, bardzo stare, starsze od ludzi najpewniej, wszystkie, albo większość. Takie właśnie, że one są potężne, ale tą swoją potęgą dają takie uczucie spokoju, takie poczucie bezpieczeństwa, że one są takim naturalnym murem, który trochę odgradza nas od świata, ale w taki przyjemny sposób.
2: Właśnie chciałam się spytać, czy chcielibyście mieć jakichś sąsiadów?

0: Jakieś domki dookoła.
1: Jakąś małą wioskę, ale najlepiej taką, żeby nie trzeba było jeździć 100 kilometrów albo i 1000 po jakieś normalne rzeczy, typu żeby market był w tej wiosce.
2: Też bym chciał, żeby były gdzieś dalej trochę góry, bo uwielbiam jeździć na snowboardzie, więc...
3: A chcielibyście ogrodzić swój dom, czy raczej mieć otwarte podwórko?
2: Ogrodzić? Nie wiem. Może tak. Może tak, żeby... bo ja bym chciał mieć jakieś tam zwierzęta, które bym wypuszczał, żeby mi nie uciekły.
1: A ja może bym tak... Ja może bym to tak nie do końca ogrodziła. To znaczy, moje podwórko nie byłoby przy samej ulicy, powiedzmy, tylko byłoby tak za jakąś gęstwiną drzew, żeby płot stanowił same rośliny, jakieś takie wysokie drzewa i tylko z samego przodu taka symboliczna furtka i kawałek płotu rozciągnięte między drzewami, żeby tak można było wrażenie, że się wchodzi jednak nie gdzieś tam między drzewa, tylko właśnie, że się przechodząc przez tą furtkę przekracza się jakiś taki próg, ale jednocześnie nie było to tak całkowicie ogrodzone, a rośliny stanowiły ten płot, ale nie znowu żywopłot, który jest przycięty i przygotowany, ale taki jakiś nieregularny.
3: Mnie się te wizje bardzo podobają. Nie wiem, jak tutaj nasze ekspertki, architektki oceniają te pomysły.
0: No, to jest bardzo takie intuicyjne, żeby właśnie wejście było takie zaznaczone, tak, jakiś łuk triumfalny, tak jakby mamy to od zawsze, że chcemy, żeby te wejście było takie zaznaczone, więc tutaj bardzo mi się podobają.
4: Ale fajnie, że mówisz, że to ma nie być taki płot stricte, tak jak rozumiemy płot, tylko że to mogą być na przykład rośliny w jakiejś formie.
0: Więc tak, że mamy trochę tutaj zapewnione tej prywatności, ale jednocześnie nie musimy stawiać muru, prawda, żeby się odgradzać.
3: Tak, i mnie też te góry i morza i lasy przekonują. Ja myślę, że też bym w takie strony się kierowała.
1: Ewentualnie bagna albo torfowisko, też prześliczne.
3: Już powoli zmierzamy do końca dzisiejszej audycji, więc na koniec chciałabym zapytać Alicję i Basię, gdzie możemy znaleźć informacje o warsztatach Małe A i jak możemy się na nie zapisać?
0: Tak, zapraszamy na naszego Instagrama. Małe A, warsztaty. I tam będziemy wrzucać informacje na temat zapisów, które będą już niedługo, pewnie jakoś w sierpniu ruszymy z zapisami, a same warsztaty będą we wrześniu.
4: A w razie czego można pisać pewnie na maila do otwartej pracowni jazdów.
3: Mhm. I warsztaty są w Warszawie na Jazdowie.
1: A jak wiekowo?
0: Mamy dwie grupy. Mamy pierwsze małe A, to jest dla dzieci w wieku 4-6 lat, a drugie zielone A jest dla wieku właśnie 7-10.
3: A dla starszych coś planujecie?
0: Tak, dla starszych będzie też edycja jesienna dla liceów.
1: Oho.
0: Zapraszamy. I właśnie tam na Instagramie będziemy więcej informacji wrzucać, kiedy, gdzie, jak.
4: Tak, będą super, będą praktyczne też.
3: Dziękujemy wam bardzo. Alicja Bakalarska, Basia Koch, architektki.
0: Dzięki.
3: No i my tutaj też dziękujemy. Ja dziękuję wam, Krysiu, Iwo, za współprowadzenie dzisiejszej audycji ze mną.
1: Dziękuję.
3: Audycję wydawał Wojciech Dorosz, realizował Michał Jakubik, a ja nazywam się Michalina Bieńko i mówimy do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Osady, wsie, miasteczka, historie i problemy, których znad kierownicy samochodu, a nawet roweru, po prostu nie widać.
2: Teraz pieszo.
1: Trzyliterowe miejscowości, ale nie wyłącznie. Trójkowy wózek, moje mobilne studio i ja. Proszę nasłuchiwać, a może nawet dołączyć na którymś z 500 kilometrów trasy, bo to Państwa opowieści są najważniejsze. Mam nawet upominki. Paweł Turski.
2: Relacje od poniedziałku do piątku w porannym i popołudniowym wydaniu Zapraszamy do Trójki. Więcej o akcji Teraz Pieszo na stronie trójkapolskieradio.pl i w naszych mediach społecznościowych.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
1: Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
3: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Żegnamy reklamy.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 12 lipca. Jest 10. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Dwie osoby nie żyją, kolejne dwie są w szpitalu. W Toruniu samochód rozbił się o drzewo. Przed dezinformacją i podzieleniem społeczeństwa ostrzega minister obrony. Słowacy zamknął wieczorem autostradę D3 w rejonie przejścia granicznego z Wardoń, Skalita. Tragiczny wypadek drogowy w Toruniu. Nie żyje dwóch mężczyzn, dwie osoby są w szpitalu. Rankiem 25-letni kierowca Seata uderzył w drzewo, mówi podkomisarz Dominika Bocian z toruńskiej policji.
6: Zarówno kierujący, jak i trzech jego pasażerów zostało przetransportowanych do szpitala. Po godzinie 8 policjanci otrzymali informację ze szpitala o śmierci dwóch pasażerów. Było to dwóch mężczyzn, 40 i 23 latek. Kierujący był trzeźwy.
5: Śledczy badają okoliczności wypadku. Minister obrony apeluje o jedność Polaków w sytuacji możliwego zagrożenia. W przemówieniu w Warszawie z okazji obchodów Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej Władysław Kosiniak-Kamysz ostrzegał przed dezinformacją i podzieleniem społeczeństwa. Historia pokazała, że podzielone społeczeństwo broni się gorzej, mówił szef MON-u.
7: Bo tak jak wtedy, przed 1939 rokiem, w podzielonym społeczeństwie siano manipulacje, fałsz i kłamstwo. Dzielono po to, żeby nie móc odpowiedzieć zjednoczonym na zagrożenie. Rzucano kalumnie i kłamstwa wobec tych, którzy zwracali uwagę na sprawy najistotniejsze. Niektórych zamykano w więzieniu, tak jak Wincentego Witosa, bo nie chciał się zgadzać z rzeczywistością, która picuje to, co jest tak naprawdę realne w obliczu zagrożenia.
5: Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej obchodzony jest 12 lipca i upamiętnia mieszkańców wsi, którzy podczas II wojny światowej padli ofiarą okupantów. Wybierając się w podróż samochodem na Słowację, trzeba liczyć się z utrudnieniami. Wieczorem około 23:00 zamknięta zostanie autostrada D3 w rejonie przejścia granicznego z Wardoń-Skalita. To oznacza problemy w poruszaniu się autem, mówi Marcin Twardysko z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
8: Pojazdy powyżej 7,5 tony jadące w kierunku Słowacji nie będą mogły korzystać z drogi prowadzącej do Świerczynowca. Od 12 lipca przewoźnikom zalecamy korzystanie z objazdu drogą S52 przez Cieszyn.
5: Auto ważące mniej niż 7,5 tony będą kierowane na objazd inną drogą. Jak zauważa Bogusław Forosa z Policji w Żywcu, zamknięcie słowackiej autostrady może spowodować utrudnienia także po polskiej stronie.
9: Szczególnie na drogach prowadzących do przejścia granicznego w Zwardoniu. Przed podróżą warto sprawdzić aktualne komunikaty, odpowiednio wcześniej zaplanować trasę oraz stosować się do oznakowania i poleceń służb.
5: Fragment słowackiej autostrady D3 zaraz za granicą w Zwardoniu będzie zamknięty do 17 sierpnia. Tajfun Bawi uderzył we wschodnie wybrzeże Chin i Tajwan. Przeniósł ulewne deszcze i silny wiatr. Przed nadejściem żywiołu w prowincji Zhejiang ewakuowano około 2 milionów ludzi. Synoptycy ostrzegają, że układ burzowy o powierzchni porównywalnej z powierzchnią Francji może w najbliższych dniach przynieść długotrwałe opady we wschodnich i północnych Chinach. W ciągu najbliższych godzin może tam spaść kilkaset milimetrów deszczu. Z powodu tajfunu zamknięto część lotnisk w Chinach i na Tajwanie. W Czechach można zajrzeć tam, gdzie przez stulecia wydobywano złoto. W Jilowem pod Pragą otwarto pierwszą w kraju podziemną Via Ferrate, atrakcję łączącą zwiedzanie zabytkowej kopalni z elementami wspinaczki.
10: Aby dotrzeć do Via Ferrate, trzeba pokonać ponad kilometr ciasną sztolnią, pieszo, a następnie górniczą kolejką. Do celu prowadzi mnie przewodnik Paweł Szkacha, który opowiada o historii miejscowych kopalń złota. Kruszec wydobywano tu jeszcze w latach 60. ubiegłego wieku, ale lata świetności przypadły na średniowiecze. To wtedy z okolic Jilowego wywieziono około 7 ton złota. W końcu docieramy do 70-metrowej ściany wyposażonej w metalowe stopnie i stalową linę asekuracyjną. Zakładamy uprzęże i rozpoczynamy wspinaczkę. Żeby pokonać tę ścianę, potrzebna jest dobra kondycja. Mogliśmy zamontować zwykłe drabinki, ale wtedy trasa byłaby zbyt łatwa. Z drugiej strony nie chcieliśmy, by była zbyt wymagająca. Myślę, że udało nam się znaleźć złoty środek. Na górze ściany, ale wciąż głęboko pod ziemią, czekają

0: chodniki i wyrobiska górnicze z XIV wieku, podświetlone ultrafioletem nacieki kalcytowe oraz żyły złotonośnej rudy. Z Ilowego pod Pragą Wojciech Stoba, Polskie Radio.
1: To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Niedziela z przewagą chmur, miejscami słabe przelotne opady deszczu. Będzie od 19-20 stopni na południowym wschodzie i miejscami nad morzem. Około 22 w centrum do 28 na zachodzie.
3: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
9: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
12: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
13: W Media Ekspert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
5: Żegnamy reklamy.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: Historia pewnej płyty.
14: Dzień dobry, w niedzielny poranek. Grzegorz Szeczkowski, Bartek Machajewski, Tomasz Żonda. Witamy, przed nami historia powstawania albumu Plenty Mariki. To był jej muzyczny... solowy debiut. Poza Mariką pojawi się również tajemniczy gość. Gość, który jest jedną z największych gwiazd muzyki reggae w Polsce. Pracuje nie tylko z Polakami, ale również z Jamajczykami. Nagrywał na przykład z Sharon Marley.

0: Jedzie pociąg z Babilonu, Marika w studiu trójkowym, dziś o płycie Plenty, co prawda, ale rozpoczęliśmy od czegoś, co tworzyło twoją historię generalnie.
1: Tak, z wielką przyjemnością wysłuchałam tego numeru, nie słyszałam go od wielu lat. Ja pamiętam, że ja jako mała dziewczynka z wielodzietnej rodziny z niedużego miasta Łomża, ale królewskiego, wyśpiewywałam jakieś arie i serenady z akompaniamentem.

0: mojego rodzeństwa. Jedno grało na gitarze, drugie grało na akordeonie, albo saksofonie, albo pianinie. I myśmy robili sobie koncerty i w takie letnie wieczory, kiedy okno było otwarte, miewaliśmy publiczność taką spod okna, która nas oklaskiwała pomiędzy piosenkami. I to było w czasach, kiedy ja byłam małą dziewczynką i kompletnie nie przypuszczałam, że będę taki zawód uprawiać, jaki uprawiam. Natomiast jakby ten wybór gatunkowy i to reggae, to mi się przytrafiało dopiero jak byłam no, taką młodą, dorosłą kobietą. Miałam 19 lat, 20. Pojechałam na studia na Uniwersytet w Poznaniu nie wiem, czy wiesz, i tam dopiero.
1: Nie wiem, czy wiesz, ja też mam właściwie z panią, która się nazywa Kosakowska, też pierwsze muzyczne doświadczenia. Niedaleko od Łomży, bo raptem 20 parę kilometrów, bo ja się urodziłem, wychowałem w Zamrowie. I tam, jak byłem w trzeciej klasie podstawówki, miało być wielkie otwarcie nowej szkoły. I na tym otwarciu ja tańczyłem Krakowiaka. I pani Samuela Kosakowska przygotowywała te nasze tańce, że tak się wyrażę, w pierwszej parze tańczyłem swoją drogą.
0: Samuela, ale piękne imię.
1: No i może jakaś twoja kuzynka swoją drogą. Nie tak daleko.
0: Wydaje mi się, że w mojej rodzinie była Sabina.
1: A może ona była Sabina?
0: Ale Samuela. Ale wiesz co, to nie było po stronie mojego ojca, nie okay. Po mieczu, nie kosakowscy, tylko bardziej chyba po Kądzieli, od strony mojej matki, czyli supińscy, nie nautowscy. Ale była Sabina, Samueli nie było. To nie była Oda, to nie była rodzina. Ale wiesz co, no w tych obszarach my wszyscy jakoś tam chyba jesteśmy skoligaceni. Być może my jesteśmy rodziną, Tomku.
1: Być kto może wie? Tak, kto wie. Ale ja mam do ciebie ciekawostkę i pewnie znasz tę postać, która za chwilę się odezwie, ale jestem ciekaw.
2: Kiedy słyszę imię Marika, to pierwsze, co przychodzi mi na myśl, to oczywiście Bass Medium Trinity. W 2004 roku wychodzi na świat płyta Mówisz i Masz. Upselector, Frenchman i Marika wydają nieziemski materiał, który zamiata parkietami całego kraju. I ja przynajmniej w ten sposób zapoznaję się po raz pierwszy z głosem Marty. I muszę przyznać, że na dosyć długo ten krążek zagościł w moim odtwarzaczu.
1: Sądzę, po twojej minie nie rozpoznałaś.
0: Trochę głos przypomina mi Gutka.
1: Nie, ale to chyba jest bliższy znajomy.
0: Powiedz kto.
1: Zadzwoniłem wczoraj, właśnie napisałem najpierw do mojego znajomego artysty, który zajmuje się muzyką reggae i mówię mu tak. Czy znasz taką postać jak Marika Marta Kosakowska? Oczywiście podchwytliwe było to pytanie. Odpowiedź była, ale jak to? To przecież moja przyjaciółka. Ja potem mówię, no tak, no wiem, przypuszczałem, że znasz się dość dobrze, w końcu te same klimaty. To może byś mi coś powiedział o niej i o płycie Plenty. Bliżej? Krystian Walczak.
0: O, Kejdża! Okej.
1: No widzisz, jaka niespodzianka. To teraz powiedz o tym Poznaniu.
0: Wyjechałam na studia i zaproszono mnie, ale nie w jakimś charakterze jakiejś postaci, tylko po prostu ktoś mnie zaprosił, żeby pójść z nim na imprezę, na której był jakiś selektor, który grał dancehall. To było w takim klubie chyba już, nie no, na pewno już nieistniejącym, u Bazyla. I było tam brzydko dość, ta nazwa była właściwa, ale abstrahując od wystroju wnętrza i od tego, że ten klub był taki właśnie, no z takim skłotem był trochę.
1: Takie są najfajniejsze.
0: Taki był surowy, rzeczywiście brudny, brzydki, toalety urągały w jakiejkolwiek higienie.
1: I dużo napisów flamastrem na ścianach.
0: Dokładnie to, i sprayowane, i napisy, i naklejki, i wszystko. Taki był ten klub. Ale muzykę tam miał prima sort i sprowadzani byli właśnie DJ-e, selektorzy, zespoły i tam się dużo muzycznie ciekawego działo. I ja poszłam na taką imprezę, pierwszy raz w życiu usłyszałam dancehall, no bo miałam do czynienia z reggae wcześniej o ile miała jakaśkolwiek słuchaczka czy słuchacz w Polsce, coś tam w radio czasami było grane w rodzaju Bob Marley, Peter Tosh albo UB40, albo z polskich wykonawców zespołów był Izrael, był Dab,
1: Bakrzysz,
0: Andrzej Krzywy jeszcze wtedy śpiewał w Dabie, potem
1: Był sędzia Dredd przez chwilę.
0: A tak. No więc tak coś tam się obijało o ucho, ale nie szczególnie dużo i to ucho było jeszcze niewprawne. Nie zdawałam sobie sprawy z tego, że taki podgatunek reggae istnieje, jak taka bardziej taneczna, trochę zhybrydowana z hip-hopem, a trochę z popem, a trochę z R&B, wersja reggae, gdzie śpiewa bardzo dużo kobiet, bo w reggae wcale nie było dużo wykonawców.

0: wykonawczyń, a w dance hallu było ich owszem dużo, były bardzo barwne i mnie to ogromnie zainspirowało wtedy. Ja chciałam być jak one.
1: To posłuchajmy w takim razie czegoś, co nagrałaś. To chyba wpada nawet twoje imię na początku tego utworu.
2: Jana! Bombo Club!

0: Ej, Marikaną Panika. To jest utwór o tym, żeby nie panikować. Panika szkodzi.
1: Przejdźmy może do tego kolejnego etapu, no bo to był początek. Ten początek spowodował, że zaistniałaś na tej scenie i zostałaś zaakceptowana jako dziewczyna właściwie znikąd.
0: Ja chyba nie liczyłam na nic specjalnego. Po prostu weszłam i zaczęłam robić i okazało się, że to w jakiś sposób mówię, że taka moja zawadiackość, kolorowość, pewność siebie, bardzo często markowana, muszę tutaj powiedzieć uczciwie, bo pamiętam wiele koncertów, przed którymi drżałam jako sikowy liść i czułam się niepewnie. W ogóle bardzo często czułam się niepewnie, jak wchodziłam właśnie w środowisko. Pamiętam, jak w ogóle ukonstytuowałam przezwisko Marika. To było w trasie z Poznania do Warszawy na jeden z gigów, na który zostaliśmy zaproszeni jako Bass Medium Trinity. I chłopcy z Bass Medium, czyli Abselektor, mieli ksywkę i Frenchman, bo Abselektor to Maciek, a Frenchman to Mikołaj, ale oni mieli pseudonimy artystyczne, a ja byłam Martą Kosakowską i to byłoby źle przyjęte ponoć według nich, więc mówili, dobra, musisz sobie wymyślić ksywkę.
1: Dręca panienka.
0: Zaczęłam sobie kombinować z inicjałami i tak powstało Marika. Zresztą wtedy jedną z matek chrzestnych polskiej elektroniki była Nowika, więc jakby w jej forma Kasia Nowicka, Nowika, tu Marta Kosakowska, Marika, jest tutaj też inspiro od Kasi.
1: Zdradziłaś to Kasi kiedyś?
0: Zdradziłam jej to, ona się bardzo roześmiała, ucałowała mnie i była, mówiła, że bardzo jej miło z tego powodu, że nie zdawała sobie z tego sprawy. No ale wiesz, ona wtedy była bardzo ważna, miała audycję w radiostacji.
1: I miała futro.
0: Miała futro i śpiewała bardzo fajne rzeczy i była i jest interesującą, wyjątkową artystką na polskiej scenie. Ale wracając do tego samochodu, którym jechaliśmy i do tego momentu wymyślania pseudonimu, to bardzo często to wyglądało tak, że myśmy grali w klubach, bardzo wtedy jeszcze zadymionych klubach, ze składami rapowymi, bo ten świat dancehallowy z rapem się bardzo wtedy skleił i to była 100% męska ekipa, gdzie ja wchodziłam, taka dziewczyneczka właśnie z metra cięta i ja musiałam sobie jakoś wygospodarować, wykształcić, wypracować szacunek, nietykalność. Bardzo często było tak, że nie było jakiejś osobnej garderoby kobiecej dla mnie, tylko ja musiałam się z tymi chłopami tam jakoś dogadać w garderobie wspólnej, gdzie bardzo często było bardzo rozrywkowo na takim męskim poziomie. Ja ani nie umiałam, ani nie chciałam im dotrzymywać w tym kroku, więc potem po latach się dowiedziałam od jednego z DJ-ów związanych z Kalibrem 44, z którym bardzo dużo też się

0: takich spotkań, nawet wspólnych tras zaliczyliśmy, czy do Wielkiej Brytanii, czy do Irlandii, dowiedziałam, że miałam ksywkę Marika. Zapomnij, dziewczyna z firewallem. I to był znak, że jestem taka niedostępna, a to był mój rodzaj zbroi, żeby sobie dać radę w tym zmaskulinizowanym środowisku i żeby rzeczywiście nie być taką refreniarą, jakąś tam dziewczyną, co się przemazuje z boku, tylko artystką pełnoprawną, która jest traktowana serio. I ja w związku z tym właśnie tak eksponowałam siłę, taką hardość, że ja nie dam sobie w kaszę dmuchać i myślę, że za to mnie dużo też ludzi pokochało, że rzeczywiście ja byłam wyraźna w tym, ale ludzie nie wiedzą, że ta wyraźność, skąd ona się wzięła. Bardzo często to były po prostu barwy ochronne.
1: To może teraz jeszcze raz Krystian.
2: Następnie rok 2006 wychodzi na światło dzienne składanka Polski Ogień, czyli polscy artyści na zagranicznych redeemach. No, istne trzęsienie ziemi dla wszystkich fanów muzyki reggae w kraju. No i tam Marika ze swoim utworem Siła Ognia nie pozostawia żadnych złudzeń. Staje się od tego momentu, w moim mniemaniu, prawdziwą dancehall queen, królową polskiego reggae właśnie. I ten utwór śpiewa cała Polska i trafia to do serc zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Jest to killer po dzień dzisiejszy.
1: W związku z tym, że Krystian ci podał konkretną datę, czyli obchodzimy właściwie w tej chwili 20-lecie twojej kariery solowej.
0: Ja. No, zdaje się, że tak. Krystian, bardzo ci dziękuję. Ja jestem w ogóle, ja mam chyba jakąś dyskalkulię, tak jak ludzie mają dysleksję, dysgrafię. Ja mam duży problem z czasem. Wydaje mi się, że wszędzie jestem w stanie dotrzeć w 15 minut. Być może to jest to, że ja się wywodzę z Łomży, a tam to miasto nie jest zbyt duże i rzeczywiście można się wszędzie dostać w 15 minut. Ale od 20 lat, na Boga, mieszkam w Warszawie. Powinnam się już do tego jakoś dostosować, a nadal w mojej głowie wszędzie 15 minut wystarczy. I mam kłopot z datami ogromny, z numerami telefonów, kodami, jakimiś pinami, więc niedobrze rejestruję takie rocznicowe sytuacje. Bardzo ci dziękuję, Krystian, że ty to zarejestrowałeś. Faktycznie, 2006 rok, Siła Ognia i mnie namaszczono, żebym ja promowała tą właśnie piosenką, album Polski Ogień, który był dla polskiego dancehallu, to z pewnością i Raga Muffinu płytą przełomową. To jest płyta, która jest rodzajem dokumentu też takiego. Dokumentuje to, co się wówczas działo na polskiej scenie, a muszą państwo wiedzieć, chociaż nic państwo nie muszą, ale mogą państwo wiedzieć, że właśnie początek lat 2000 to był boom dancehallu i sound systemowego grania, czyli takiej sytuacji, w której mamy selektora, który ma jakąś swoją autorską selekcję płyt, kupuje płyty, zdobywa je, co nie było wcale takie proste. Często je importuje z Jamajki.
1: Żeby Krystian Walczak jest specjalistą.
0: Tak, żeby mieć znakomitą właśnie selekcję tych płyt, żeby trzymać też rękę na pulsie i wiedzieć, co jest w tej chwili grane na Jamajce, jakie nowości wychodzą. I nie chodziło li tylko o granie tych numerów, które tam były lansowane jako przeboje, ale na stronie B tych siedmiocalowych płyt winylowych z tymi singlami, które były przebojami, były ich wersje instrumentalne. I te wersje instrumentalne służyły temu, żeby z kolei polski nawijacz, nawijaczka, tak jak ja, Sing Jay, DJ, mógł opowiadać o tym numerze, śpiewać swoje jakieś zwrotki albo refreny wymyślone, podśpiewywać ten oryginał, żeby publiczność miała taką frajdę z odkrywania, że to jest tożsame z tym przebojem, który znam. Cóż to za nowość, a jednocześnie po polsku. I wtedy były pojedynki sound systemów, tak zwane sound clash, gdzie myśmy się spotykali, te różne sound systemy z różnych miast spotykały się w klubach i myśmy się pojedynkowali i trochę było jak w programie od przedszkola do Opola, czyli poziom hałasu, wrzawy, entuzjazmu i to, jak się publiczność bawiła, decydowała o tym, który sound system ma puchar i palmę pierwszeństwa. I myśmy w tych sound clashach też jako Bass Medium Trinity brali udział. I Siła Ognia I cała ta płyta to jest dokument tych czasów. One się skończyły, już ich nie ma. Sound systemy przestały istnieć, rozpadły się. Niektórzy twórcy zostali i zaczęli tworzyć solowo. Ja do nich należę, ale jest ich bardzo niewielki odsetek z tego, co się wtedy działo. I wysłano mnie, słuchaj Tomku, do Sopotu, do Opery Leśnej.
1: Przerwijmy w tym momencie. Posłuchajmy Siłognia już z twojej płyty, już z płyty Plenty, czyli w wersji troszkę innej.
0: W takiej w sumie

0: Marika w Trójkowym Studiu. Dziś mówimy o płycie Plenty. To powiedz o tym Opolu, Sopocie. Nie, Sopocie, w Operze Leśnej byłaś, tak.
1: Tak, byłam w Operze Leśnej, ponieważ namaszczono mnie na jakby namaszczono Siłę Ognia na singiel promujący album Polski Ogień. I w związku z tym zostałam zaproszona właśnie do Sopotu. Pierwszy raz w życiu stanęłam na deskach Opery Leśnej, którą znałam tylko z telewizji, z perspektywy po prostu telewicki. Byłam przerażona. Pierwszy raz w życiu dostałam odsłuch douszny i nie wiedziałam, jak się z nim obchodzić, więc jedną słuchawkę włożyłam sobie do ucha, a drugą zdjęłam, żeby coś słyszeć z powietrza. W trakcie podskoków i wywijasów ta jedna, która miała być w uchu, przestała być w uchu i trafiła gdzieś na plecy. I ja praktycznie całą piosenkę, cały mój występ, a to było połączone właśnie, Siła Ognia była połączona z takim hitem Down Pen. No, no, no, you don't love me and I know that. Bardzo piękny numer, hit jamański, ale taki, który wszedł też wówczas do obiegu takiego ogólnego, wdarł się też poza Jamajkę. I słuchaj, ja to zaśpiewałam tak po prostu po omacku i potem jak słuchałam tego, co tam zaśpiewałam, zaśpiewałam bardzo pięknie, z tym, że delikatnie obok, to byłam załamana. Pomyślałam, ach, ładnie się zaczynało, moje wielkie wejście na wielką scenę, tak szybko się skończyło, równie szybko jak się zaczęło, ale okazuje się, że...

0: To nie była prawda. Niepotrzebnie się schowałam w szafie z płaczem na pół godziny, myśląc, że to już jest koniec. Okazało się, że mimo to ludzie pokochali piosenkę Siła Ognia, że w ogóle to, co najcenniejsze w mojej osobistej historii jako autorki, to jest ilość prywatnej korespondencji od słuchaczek i słuchaczy, gdzie ludzie pisali wprost, że ta piosenka im po prostu uratowała życie. Że ktoś miał ciemne myśli i ciemne plany i usłyszał ten numer i ten numer go podniósł z ziemi, z jakiejś najgorszej sytuacji i pozycji. I dla mnie, jako autorki, to jest Oskar, Fryderyk i literacka nagroda Nike po prostu. I bardzo za to dziękuję. Ta piosenka jest dla mnie bardzo ważna i myślę, że będę ją śpiewać do końca życia.
1: To jeszcze jedna wypowiedź Keidza Sanda, czyli Krystiana. A propos ciebie, ale nie odkrywania ciebie jako młodego artysty.
2: Miałem okazję widzieć ją kilka razy na koncertach, chociażby we Wrocławiu, w klubie Mekka, na wielu festiwalach, w różnych odsłonach, czy to Sound Systemowej, czy już później odsłonie z zespołem. No to był cały pakiet, to jest cały pakiet. Marika zawsze emanowała kobiecością, niesamowitą aurą, dbałością o szczegóły, dykcją, przemyślane teksty, kompozycje, jakość. Wydaje mi się, że bardzo trudno jest przyłapać Marikę na słabej produkcji, na utworach źle wyprodukowanych, co bardzo dobrze świadczy o artyście.
1: No proszę bardzo.
0: Krystian, dużo miłych rzeczy.
1: To może teraz moje serce z płyty, a potem opowieść, jak do tej płyty doszło.

Właściwie jeden z niewielu wielkich przebojów na tej płycie. Natomiast powiedz troszkę, jak to się stało, że weszłaś do studia i stwierdziłaś, że teraz będę Marika, teraz będę ja. I zainteresowałaś całkiem

0: trzeba powiedzieć, no, jedną z najważniejszych wytwórni płytowych.
1: To się stało tak, że ja wiedziałam, że panowie z Bass Medium Trinity są zainteresowani tworzeniem reggae i dancehallu, podczas gdy ja zasłuchiwałam się też Alicia Keys, Erykę Badu, Jill Scott. Kochałam bardzo różne obszary muzyki, które ich nie bardzo pociągały i nie bardzo interesowali. Nie chcieli tworzyć w takich nurtach. A ja tak, plus chciałam bardzo móc pisać w innej też estetyce niż reggae, bo moim zdaniem jednak z mojego doświadczenia może znajdą się słuchacze i słuchaczki, którzy powiedzą, że jest inaczej, ale moje doświadczenie mi mówi, że ta estetyka pociąga za sobą jakiś wachlarz tematów i motywów i kiedy się poza nie wychodzi, to niekoniecznie jest to dobrze odbierane. A ja chciałam móc pisać również bardziej liryczne teksty, takie poetyckie, ja nie ujmuję, bo reggae też potrafi być bardzo poetyckie, ale chciałam pisać bardziej autorskie, poetyckie rzeczy, osobiste i wyrwać się spoza takiego właśnie zaklętego rewiru tych tematów, którymi się interesuje muzyka gdzieś tam karaibska. I chciałam też robić rzeczy, na które wiedziałam, że chłopcy z Bass Medium Trinity by się nie do końca zgodzili, więc droga była jedna, robię coś na własną rękę.
0: Kiedy słuchałem tej płyty po latach, stwierdziłem, że może akurat nie w moim sercu, ale w większości utworów to jest to zupełnie inna Marika, inna Marta Kosakowska niż w tej chwili. Ten twój wokal, jak powiedziałeś na początku, jest takim wokalem pewnym siebie i takim wyśpiewanym, właśnie to jestem ja, to jestem Marika. Spróbuj mi podskoczyć.
1: Tak, ale ja się cieszę, że ja w pewnym momencie pozwoliłam sobie zdjąć tę zbroję, bo dzięki temu przy płycie Marta Kosakowska...
0: Cudowna płyta.
1: Która widzę, że tu leży.
0: Leży.
1: I siedzi tam na okładce 9-letnia dziewczynka Marta Kosakowska z Łomży, która wdrapała się na szopę, w której dziadzio trzymał narzędzia ogrodnicze. I to jest metafora właśnie tego, że ja jako artystka chciałam po prostu się gdzieś wdrapać i powiedzieć, hej, posłuchajcie mnie, zobaczcie mnie, chciałabym z wami porozmawiać o rzeczach, które są dla mnie ważne, o moich olśnieniach, o moich obserwacjach. I ja pozwoliłam sobie na tej płycie właśnie nie być taką dziarską, silną, wesołą, nieustannie Mariką, która wszystkich innych podnosi za uszy do góry, tylko pokazać też, że wiecie co, mnie też czasem jest trudno, ja też pewnych spraw nie rozumiem, nie ogarniam. I bywa mi smutno, bywa, że się czegoś boję i ja się ogromnie bałam w ogóle pokazać siebie taką. Nie wiedziałam, jak ludzie zareagują. Pomyślałam sobie, że może być tak, że oni powiedzą, a to ty nie jesteś jednak taka ciągle wesoła i silna, że my od ciebie możemy tak energię brać i słoneczko. To ty nas w takim razie nie obchodzisz, ale... Ku mojemu zaskoczeniu, ale jakby zgodnie z moimi nadziejami, przyszli do mnie ludzie, którzy potrzebowali też takiej komunikacji i w tej chwili to już jest wszystko zintegrowane. Ja jestem i Martą Kosakowską, która może mówić delikatnie i tak też mówię w piosence To nie ty, ale też mogę być wesołym trzpiotem, bo to, co mimo upływu lat, ja mam 45 lat. Ale tam w środku ciągle jest ta 9-letnia Marta na szopie i udało mi się ocalić tę dziewczynkę i entuzjazm mój. Ja mam po prostu dziecięcy entuzjazm do tego, co robię i myślę, że to mi daje mnóstwo takiego, nie wiem jak to nazwać, takiej energii, z którą ja wchodzę na koncerty, że ja w zasadzie ciągle się tremuję przed nimi i ciągle się ekscytuję i ciągle się nie mogę doczekać, jakbym szła na randkę.
0: W związku z tym jeszcze na razie nie posłuchamy piosenek z płyty Marta Kosakowska-Marika, tylko utwór, który kończy twoją płytę, to znaczy jeszcze nie jest koniec opowieści o płycie Plenty, ale posłuchaj 15 utworu, który jest na krążku Plenty, bo też sama go wybrałaś jako jeden z ważniejszych dla ciebie.
2: Pan hrabia miucu tunikat jak numer PESEL. Pani Marika, co nie zagląda w portfel, nie zagląda w kieszeń.

0: No proszę, wojująca Marika.
1: O tak, wtedy byłam na wojnie. Na wojnie z Babilonem.
0: Tak jest, ale no sygnałaś, tak. Muszę państwu powiedzieć, że kiedy mikrofon się zamyka, to Marta zaczyna mówić bardzo ciekawe rzeczy. Ja muszę ją stopować w tym momencie. I wspomniałaś coś o Basi Wrońskiej przy okazji tego utworu.
1: A tak, tak. Pracuję teraz nad piosenkami z Mateuszem Hulbujem, ze świetnym kolegą i producentem muzycznym, który też współpracuje przy nowych piosenkach. Produkuje je po prostu, współkomponuje i produkuje piosenki Barbary Wrońskiej, którą bardzo cenię i uwielbiam jej pisanie i śpiewanie. I pisaliśmy coś przedwczoraj i on mi mówi, że właśnie wychodzi piosenka Basi, zatytułowana Pochwała codzienności. A ja mówię, a wiesz, 20 lat temu ja wydałam taką piosenkę zatytułowaną Pochwała naiwności. I się jakoś tak uśmialiśmy. No, to taki hermetyczny żart, ale to wszystko oczywiście było z tej słynnej pochwała głupoty chyba. Walka postu z karnawałem. Pamiętam, że gdzieś tam w toku edukacji o kulturze i literaturze...
0: Wojny postu z karnawałem, Kaczmarski, Gintowski, tak, Opiński.
1: Ten motyw właśnie pochwała głupoty, te wiersze, jakby te traktaty były i ja to zapamiętałam. I potem chciałam napisać właśnie o tym, że ceniony jest jakiś rodzaj właśnie takiej grubej skóry, ale Maryla Rodowicz też o tym pięknie śpiewała, że nie daj mi Boże, broń Boże, skosztować tak zwanej ludzkiej życiowej mądrości. I ja bym podchwyciła to, co ona powiedziała i właśnie w pochwale naiwności to mówię, że to, co jest tak niby dobrze przyjmowane, że człowiek powinien być taki, no, że już doświadczony życiem, dzielić wszystko przez dwa, nie entuzjazmować się za nadto, nie robić sobie zbytnich nadziei, no bo tutaj jest jak jest, jak śpiewał inny artysta, ale trochę polityk. I ludzie są jacy są i taki rodzaj goryczy, takiego zgorzknienia, cynizmu, że są to takie wartości, które są mi obce, chcę, żeby tak zostało na zawsze. Że ja wolę sobie po prostu po raz kolejny się obedrzeć kolana i się sparzyć od czasu do czasu, ale jednak nie przepuszczać okazji, żeby się zachwycić ludźmi, sytuacjami, światem, tym, co mi

0: się w życiu przydarza, żeby ten rodzaj takiej właśnie naiwności, ale nie takiej głupiej naiwności, że cztery razy wkładam tę samą rękę do tego samego ognia. To nie o to idzie. Chodzi o taką właśnie, jakiś rodzaj takiej wiary jednak w ludzi i w życie, żeby tego nie utracić. I taką naiwność mieć do ludzi, że oni jednak są w stanie mnie pozytywnie zaskoczyć. I o tym jest piosenka Pochwała naiwności. I towarzyszy mi tam Junior Stres oraz Rasluta. To były osoby, które wtedy właśnie w czasach, kiedy ta płyta powstawała, kiedy chwilę wcześniej powstawał Polski Ogień, były barwnymi postaciami też na scenie reggae dancehall polskiej.
1: To może teraz ta Marta Kosakowska z tej szopy?
0: Poproszę.

0: Powiem ci szczerze, że kiedy włączyliśmy płytę Marika Marta Kosakowska, to tak pomyślałem sobie, że ja najchętniej bym o tej płycie zrobił historię pewnej płyty, bo o niej jest mnóstwo opowieści. To masz mnóstwo gości na tej płycie.
1: Na tej? Na Marcie Kosakowskiej?
0: A nie?
1: Ja wiem. Tak, no. Bardziej produkcyjnie, bo jest Góral, jest BRK.
0: Jest Busław.
1: Jest Busław
0: Skubas.
1: Nie, Busław tam nie produkuje. Busław tam śpiewa ze mną. Skubas ze mną śpiewa. I Grubson ze mną śpiewa.

0: I Klaudia. Okej,
1: no
0: dużo
1: gości. W ogóle nie ma gości.
0: No w ogóle, faktycznie.
1: Ja pamiętam ten koncert, który grałaś w Warszawie, promocyjny. Na tym koncercie ci wszyscy goście byli i śpiewali razem z tobą.
0: Byłeś na nim?
1: No przecież byłem.
0: To był bardzo dobry koncert. I są na to dowody w internecie, bo został zarejestrowany. Ja wtedy bardzo dużo chodziłam na lekcje śpiewu i to słychać tam.
1: Ja pamiętam, wszedłem na ten koncert i tak właściwie poza tobą prawie nikogo nie znałem. I nagle pojawiła się Ania Rusowicz, mówi, chodź Tomek z nami, bo tak stoisz sam.
0: Super. Ania, kocham cię.
1: Ja też. To może ta Marika najnowsza, bo właściwie rozmawiamy o tym, co było, ale też ta Marta Kosakowska się zmienia cały czas i... Ja proponuję, żebyśmy teraz jeszcze posłuchali Krystiana Walczaka, czyli Cage'a, który podsumuje tak trochę nasze spotkanie, no ale to też ważna jego wypowiedź.
2: Z takich ciekawostek mogę powiedzieć, że w moim osobistym studio nagrań, w którym ja pracuję i tworzę, mam mikser, na którym Marika nagrywała swoje utwory, przez które to tutaj preamp i heble przechodził właśnie jej głos. Następnie był miksowany i dostarczany dla szerszej publiczności. Wydaje mi się, że Marika nigdy nie bała się eksperymentować, nie bała się odkrywać siebie na nowo, co też zaowocowało jej podróżami w przeróżne gatunki i stylistyki muzyczne, które dały nam świetne krążki, świetne produkcje, teledyski. No i mimo, że zawsze będę miał Marikę w głowie i przed oczami jako właśnie reprezentantkę tego mojego ukochanego gatunku, jakim jest reggae, to niezmiennie będę trzymał kciuki za dalsze działania w każdym aspekcie, na który tylko się zdecyduje i w którym będzie chciała się rozwijać i podążać.
1: Nie wiem, co powiesz, że uwielbiasz Krystiana Walczaka i Cage'a.
0: Jesteś najkochańszy. Bardzo ci dziękuję za każde słowo, które powiedziałeś i biorę to życzenie i dobre wróżby i przyjmuję i niech się ziszczą.
1: Nie tak dawno Krystian nagrał piosenkę z Darkiem Malejonkiem.
0: Och, ja też nagrywałam piosenki z Darkiem Malejątkiem.
1: Ale z Cage'a?
0: Chyba nie.
1: No, więc czas najwyższy, myślę.
0: Czekam na zaproszenie.
1: Mam nadzieję, że ta audycja pomoże w tym, żebyście spotkali się i coś zrobili razem.
0: Ja, słuchaj, od kilkunastu lat nie zmieniam numeru telefonu, więc zapraszam.
1: Krystian też nie zmienia, bo wczoraj do niego dzwoniłem, bo ten numer zapisałem dawno, dawno temu. Więc proponuję na koniec, no prawie na koniec, piosenkę, skoro mówiliśmy o tych, właściwie Krystian mówił o tych twoich eksperymentach, był zaskakujący duet z Pawłem Domagałą przed momentem, to był singiel twój nie tak dawno, ale jest też nowy singiel, właściwie sprzed paru dni, piosenka To nie ty.
0: To jest piosenka, którą napisaliśmy we trójkę i to nie jedyna piosenka, która spod naszych rąk tej trójki wyjdzie, bo bardzo nam się spodobało wspólne pisanie. Mimi Wydrzyńska, moja serdeczna przyjaciółka, ale autorka przede wszystkim i wykonawczyni bardzo wielu wspaniałych utworów oraz Dominik Dudek, reprezentant młodszego niż moje pokolenia, świeża głowa, świeże inspiracje, bardzo fajny, sprawny, szybki producent muzyczny, kompozytor i też artysta solowy. I myśmy tę piosenkę, To nie ty, napisali właściwie w 2,5 godziny. Potem oczywiście spotykaliśmy się i doszlifowywaliśmy ją. Ja przyniosłam bridge, którego w pierwotnej wersji nie było, ale jakby sama koncepcja, idea, tekst, to wszystko bardzo szybko, sprawnie, intuicyjnie poszło. I oni mnie też namówili po raz kolejny, żebym śpiewała bez, ani też nie dawała takiego koloru właśnie, że wysokie C, że wszyscy wiedzą, że ja umiem śpiewać, już nie muszę udowadniać, że nie muszę być głośna, nie muszę prezentować w dużej
1: skali,
0: że mogę po prostu opowiedzieć coś i że to będzie działało. Ja się dałam namówić i tak oto powstała piosenka To nie ty.
1: Dziękuję bardzo. Gościem w Trójce dziś w historii pewnej płyty była właściwie ciągle jeszcze jest Marta Kosakowska. Marika, dziękuję.
0: Bardzo dziękuję, bardzo liczę na zaproszenie w sprawie innej mojej płyty. Ja już teraz robię siódmą, więc jest o czym rozmawiać.
1: Ale jeszcze płyta nowa za chwilę będzie.
0: No właśnie robię siódmą.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.

To była historia pewnej płyty, czyli albumu Plenty, który nagrała Marika. To była jej debiutancka płyta. My dziękujemy. Ewa Lipowicz, Grzegorz Leczkowski, Tomasz Żonda, no i oczywiście Keija Sand, czyli Krystian Walczak, który również o Marice opowiadał.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Przecież nie ma upałów.
4: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
7: Podcast Polskiego Radia.
8: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
7: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
8: Tak był pobity, miał zęby powybijane, poślijaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
7: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
9: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
10: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: A, to tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji.

0: kupię HEPA Slimin.
1: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
2: Znowu muszę się zająć windykacją.
3: To coś z indykiem?
2: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
3: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty Big dla firm. I mogę zapomnieć o windykacji.

0: Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Wracają upały. Od jutra możemy ponownie spodziewać się wysokich temperatur. 12 osób zginęło z powodu pożarów w Hiszpanii. W tej chwili ogień został już opanowany. Niespokojnie w rejonie cieśniny Ormus. Amerykanie i Irańczycy atakują swoje cele wojskowe. Uwaga, będzie coraz goręcej. Już na początku tygodnia temperatura na zachodzie kraju zacznie przekraczać 30 stopni, a w kolejnych dniach również w centrum, na południu i wschodzie Polski. W drugiej połowie tygodnia w niektórych miejscach prognozowane są temperatury rzędu 32 do 35 stopni. Należy też uważać na burzę, mówi rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek.
1: Jednocześnie napływ tego bardzo ciepłego i wilgotnego powietrza będzie sprzyjał rozwojowi burz, które miejscami mogą być intensywne, przynosić ulewne opady deszczu, grad oraz silne, porwisty wiatr. Dokładnie określenie miejsc i czasu ich występowania będzie jednak możliwe dopiero po kilku dniach przed danym terminem. Na ten moment te prognozy wskazują więc na stopniowe przejście od chłodniejszej, bardzo jesiennej aury do typowo letniej pogody z wysokimi temperaturami.
0: Wraz z napływem gorącego powietrza wzrośnie też potencjał do występowania gwałtownych zjawisk, takich jak na przykład burze. Na Podkarpaciu drugi dzień obchodów 83. rocznicy rzezi wołyńskiej. Wczoraj w Domostawie odsłonięto ścianę pamięci, dziś w Przemyślu mają spotkać się działacze młodzieżowych organizacji narodowych, zaplanowaną mszę i przemarsz na cmentarz wojskowy.
2: Młodzi ludzie, którzy z różnych regionów Polski przyjeżdżają do Przemyśla, przekonują, że chcą w ciszy i spokoju uczcić pamięć ofiar rzezi wołyńskiej. Jak dodają, wczoraj byli w Domostawie, gdzie odsłonięto ścianę pamięci. W Domostawie byli także przedstawiciele amerykańskiej Polonii. Zygmunt Bielski z organizacji weteranów II wojny światowej w Ameryce powiedział Polskiemu Radiu, że trzeba zabiegać o polsko-ukraińskie pojednanie. Jak dodał, Polacy są na to gotowi, ale potrzebne jest jeszcze zaangażowanie Ukraińców.
3: To nie chodzi o żadną zemstę, o żaden gniew, tylko chodzi o pojednanie i porozumienie. I pamięć. Jeśli strona ukraińska się zgodzi, to możemy się pojednać i możemy mieć te trudne rozmowy między nami. Wynik takich rozmów i takiego porozumienia oczywiście będzie braterstwo.
2: W latach 1943-46 na Wołyniu w Galicji Wschodniej i na Lubelszczyźnie z rąk ukraińskich nacjonalistów zginęło ponad 100 tysięcy obywateli II Rzeczypospolitej. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: Pożary lasów w Almerii na południu Hiszpanii spowodowały śmierć 12 osób. Spłonęło ponad 6 hektarów terenów zalesionych. Ogień pojawił się w czasie fali upałów, a jego rozprzestrzenianiu sprzyjał silny wiatr. Na antenie TVP Info przewodniczka po Andaluzji Magdalena Kotkiewicz mówiła, że pożar został ustabilizowany.
4: Aktualnie, jeżeli chodzi o sytuację w Almerii, to warunki pogodowe sprzyjają gaszeniu pożaru. On jest aktualnie ustabilizowany, co znaczy, że nie jest ugaszony. Nadal są miejsca takie, nazwijmy to ogniska ciepła, gdzie wymagają one jeszcze gaszenia. To, co najważniejsze teraz, żeby wspomnieć, to to, że ten pożar nie postępuje.
0: Część mieszkańców terenów objętych pożarem została ewakuowana. W niektórych miejscowościach obowiązuje nakaz schronienia się przed ogniem. Władze apelują również o to, by nie utrudniać akcji gaśniczej. Stany Zjednoczone dokonały ataku na Iran. Irańskie wojsko odpowiedziało uderzeniami w amerykańskie cele. Niedzielne działania Stanów Zjednoczonych były reakcją na wcześniejszy atak Iranu na jednostkę pływającą w cieśninie Ormus. W wyniku tego uderzenia kontenerowiec stanął w płomieniach, a załoga się ewakuowała. Cieśnina Ormus stała się kluczową kwestią sporną w negocjacjach między Stanami Zjednoczonymi i Iranem, mającymi doprowadzić do zakończenia wojny.
5: Dowództwo Centralne Sił Zbrojnych USA poinformowało, że w ramach operacji uderzono w ponad 140 celów, znacznie więcej niż podczas dwóch poprzednich serii ataków, obierając za cel m.in. stanowiska startowe pocisków rakietowych i dronów, składy amunicji, infrastrukturę łączności oraz inne obiekty. Jak stwierdzono w komunikacie, działania te ograniczają zdolność Iranu do atakowania cywilnych marynarzy oraz statków handlowych swobodnie przepływających przez cieśninę. Iran oświadczył, że w odpowiedzi na atak przeprowadza uderzenia w amerykańskie cele na Bliskim Wschodzie. Ministerstwo Obrony Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Kataru poinformowały, że przechwytują nadlatujące pociski. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Dziś pochmurno, miejscami przelotne opady deszczu, 18 stopni na Podkarpaciu i miejscami nad morzem, 22 w centrum, 28 na zachodzie.
7: Na program zaprosił jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Autopromocja. Witam wszystkich słuchaczy Trójki, z tej strony Karolina Gonek.

0: Mogą mnie Państwo kojarzyć z audycji Zapraszamy do Trójki, do której przygotowuję materiały reporterskie. Zapraszam na audycję Rezydencja z moim udziałem, w której zaprezentuję i zapowiem ważne dla mnie utwory. Dziś od 14 do 16.
1: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.

0: prostu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
8: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Żegnamy reklamy.
11: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
12: Sunday Morning.

Przed Trójką wciąż wiszą ogromne, z charakterystycznym, potrójnym portretem banery okładki nowej płyty grupy The Rolling Stones, Foreign Tongues. A wszyscy, którzy w czwartek słuchali tej płyty przedpremierowo u nas, ciągle są pod wrażeniem tego, co wtedy się zdarzyło. Jest nawet planowana, zdradzając tajemnice, których zdradzać się pewnie jeszcze nie powinno, wycieczka do Londynu śladami Rolling Stonesów. Dzień dobry Państwu, witamy w Sunday Morning. Michał Jakubik, Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz. Dziś u nas też wszyscy grają i śpiewają Rolling Stonesów. Zaczęliśmy od utworu trochę z drugiej ręki, bo Bittersweet Symphony grupy Verve.

to motyw pożyczony z projektu orkiestrowego menadżera wówczas grupy The Rolling Stones, Andrew Oldhama, który przerobił The Last Time single swojego zespołu w sposób nierozpoznawalny od razu. Teraz David Bowie, a raczej, przepraszam, Ziggy Stardust, bo to był taki jego okres. Na płytę All Insane pożyczył od Stonesów utwór Let's Spend the Night Together. Dodał trochę glam rockowej elektroniki, podkręcił tempo i oto efekt.

Nie będę złośliwy, ale kiedy słuchałem nowego singla grupy U2, pomyślałem sobie, że może z braku lepszych pomysłów mogliby nagrać płytę ze swoimi coverami, bo kiedyś wychodziły im całkiem nieźle. W 92 roku na stronie bez singla, świetnego zresztą singla, Who's Gonna Ride the Old White Horses, umieścili ten utwór.

No i bardzo pięknie. Słychać, że YouTube, a punkowy, prawie punkowy duch oryginału zachowany. Mało kto pamięta, że zanim Priest zrobił Purple Rain, kiedyś supportował w Los Angeles na kilku koncertach Rolling Stonesów. Nie był to najlepszy pomysł, jako że publiczność oczekująca swoich idoli niespecjalnie polubiła Prince'a i nawet raz zszedł ze sceny, tak go nieładnie potraktowano, ale jego uznanie dla Stonesów pozostało. Bardzo często śpiewał ich utwory na koncertach. Kiedyś wydał coś na płycie, na kasecie VHS. Były kiedyś takie kasety, teraz mało kto o nich pamięta i tam znalazł się Honky Tonk Woman.

Teraz pewna wariacja na temat dzisiejszej audycji, dość niezwykła i dość niestety smutna. Opowiada o niej bardzo pięknie Marian Faithfull w niedawno wydanym, znakomitym i bardzo go gorąco polecam dokumencie. System of Pain, piosenka, którą Marian napisała razem z Mickiem Jaggerem. Planowana na jej solową płytę, wydana nawet na singlu, ale szybko ściągnięta, jako że co trudno dziś uwierzyć, w tamtych czasach, nie było to przecież aż tak dawno, kobieta śpiewająca i pisząca o morfinie, o nałogu, była nie do zaakceptowania i singiel szybciutko wycofano ze sklepów. Nie przeszkodziło to temu, żeby utwór znalazł się potem w wersji Rolling Stonesów na jej albumie. A singiel Marian Faithfull jest dziś rarytasem.

Johnny Cash i absolutne mistrzostwo świata. W oryginale na Bankiecie Żebraków Rolling Stonesi zrobili z tego taki leniwy, ospały utwór. A on podkręcił tempo i na płycie Gone Girl jakieś 10 lat później nagrał własną wersję. Jest też solówka na harmonice ustnej, a jakże, ale zupełnie inna. A oto jak innego bluesa własnego autorstwa grupy The Rolling Stones potraktowali panowie z Soundgarden.

świetnie zagrana i zaśpiewana przez Soundgarden, ich własna wersja utworu o dość ryzykownej tematyce nieletniej funky zespołów rockowych trafiła na stronę B singla z bardzo znanym utworem Soundgarden, Jesus Christ Pose. A teraz Liz Phair, która uczyniła swoim utwór Mother's Little Helper. To wówczas w latach 60. też był drażliwy temat. Proszę wczytać się i wsłuchać w tekst. Będzie wiadomo, o co chodzi. Natomiast u Liz Phair brzmi to bardzo biograficznie, powiedziałbym, ale nieprzypadkowo, dlatego że utwór trafił na ścieżkę dźwiękową serialu telewizyjnego Desperate Housewives.

Przed nami chyba najbardziej nieoczywisty utwór w dzisiejszym zestawie. Fani Rolling Stonesów pewnie będą się krzywić, że absolutny stonesowy klasyk Under My Thumb w elektronicznej wersji duetu Laru brzmi zupełnie inaczej, ale chyba tak powinno się nagrywać covery, bo przecież naśladowanie oryginału nie ma specjalnie sensu. Oryginał zawsze będzie lepszy.

Na przełomie wieków Cat Power wydała album o jednoznacznie brzmiącym tytule The Cover Record. Zamieściła tam własne wersje swoich ulubionych piosenek, wśród których była i ta.

Ta piosenka wygrywa w plebiscycie, którą kiedyś ktoś skompilował na najbardziej coverowaną piosenkę Rolling Stonesów. Tych coverów jest ponad 120. W przypadku Angie, którą nagrała kiedyś Tori Amos, jest ich tylko 79. To prawdopodobnie mogą być dane nieaktualne, bo za Stonesów wszyscy się zabierają. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze Sunday Morning. Michał Jakubik, Marek Pawłkiewicz i Piotr Metz. Ja Państwa zapraszam jeszcze na historię powszechną rock'n'rolla, która zaraz po 12:00, dziś rok 1991. Dziękujemy, do usłyszenia. Tori Amos i Angie.

0: Autopromocja.
1: Tu zaczęła się ta historia 20 lat temu, bo nie mogłaś zacząć nigdzie indziej, bo nie mógł się zacząć większy romans niż ten właśnie romans.
2: Tak zapowiadała ten koncert Anna Gacek 8 czerwca ubiegłego roku.
3: Nazywamy się Much.
4: Hashtag 2005 jest. Hashtag jak kiedyś jest.
5: Najważniejszy dzień.
4: Trzymam kciuki za trójkę.
2: Jubileuszowy, specjalny koncert zespołu Muchy. Przypomnimy dziś, tuż po 19.
0: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Kategoria trawienie.
10: Po jednej nutce.
9: Ciężko na żołądku.
10: A teraz?
9: Uczucie pełności.
10: Dobrze, i ostatni.
9: Gazy.
10: Świetnie, a co można na to zaradzić?
9: Najlepiej zastosować Travisto.
11: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
12: The Flaming Lips, Younglin i Bloody, Emil and the Sniffers, OK Lou i wielu innych. Off Festival Katowice od lat jest miejscem, w którym muzykę odkrywa się naprawdę. Tu spotykają się artyści, o których za chwilę będzie mówił cały świat. To festiwal dla tych, którzy chcą usłyszeć coś wcześniej, poczuć coś mocniej i wrócić z Katowic z własnym muzycznym odkryciem. Od 7 do 9 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Do zobaczenia, Artur Rojek.
13: Sponsorem głównym wydarzenia jest mBank. Poleca Radiowa Trójka.
14: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
15: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
14: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
15: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
16: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
17: Podcast Polskiego Radia.
18: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
17: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
18: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliaczony, całe plecy sine, włosy noże powycinane.
17: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
19: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
20: Przecież nie ma upałów.
19: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
20: Litorsal Senior?
19: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
21: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
6: Żegnamy reklamy.
22: Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 12 lipca, jest 12.

Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ukraińcy zaatakowali rosyjskie tankowce i rafinerię ropy naftowej. Rosjanie uderzyli w ukraińskie miasta. Będą pieniądze dla rolników,

0: atakom na rosyjskie zakłady przetwórstwa ropy. Ma to ograniczyć dochody rosyjskiego budżetu, które Kreml wykorzystuje do finansowania wojny przeciw Ukrainie. Z kolei rosyjskie ataki wojska kontynuują ataki na cele w ukraińskich miastach. W dzisiejszych atakach na Krzywy Róg i miejscowości w obwodzie chersońskim rannych zostało kilka osób. Rosyjskie drony i rakiety spadły na zakład przemysłowy i prywatne domy. Rolnicy, którzy ucierpieli na skutek suszy oraz gwałtownych opadów, nie pozostają bez pomocy, deklaruje minister rolnictwa Stefan Krajewski. Zapewnia, że w budżecie zarezerwowano środki na wypłatę odszkodowań dla producentów żywności, których uprawy zostały zniszczone. Trwa szacowanie strat, a wysokość pomocy będzie zależała od skali zniszczeń.
1: Najważniejsze jest dla nas, żeby jak najsprawniej, jak najszybciej spłynęły protokoły z szacowania strat. I tutaj w budżecie mamy zabezpieczone środki, żeby takiej pomocy udzielić. To zależy wszystko, ile tych strat oszacują komisje w całym kraju. Nie zostawimy bez pomocy tych, których te straty są znaczne, bo oczywiście to wszystko musi być odpowiednio oszacowane.
0: Minister rolnictwa zaznaczył, że na pomoc mogą liczyć rolnicy, którzy ucierpieli zarówno na skutek wiosennych przymrozków, jak i późniejszych suszy czy nawalnych opadów gradu. W ostatniej dekadzie trzykrotnie wzrosła w Polsce liczba czynnych i badanych kąpielisk, mówi Polskiemu Radiu główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski. Są to miejsca, w których jakość wody jest cyklicznie kontrolowana.
2: Startowaliśmy 10 lat temu z 200, a dzisiaj mamy ponad 700 kąpielisk, które są przebadane, które są nadzorowane i które są przede wszystkim pod kontrolą tą stałą, bo to, że my pobieramy badanie na początku sezonu, czyli zwykle gdzieś tam pod koniec czerwca, to potem jeszcze są obowiązki gminy, która musi pobierać okresowo badania wody i wykonywać te badania na własny koszt.
0: Kąpieliska zgłoszone do systemu muszą spełniać odpowiednie wymogi.
2: Te nasze kąpieliska, wszystkie oficjalne, muszą być zgłoszone, przebadane i zaopatrzone w ratownika. A to są konkretne koszty i tu nie każda gmina w danym roku jest w stanie pokryć te koszty, w związku z tym nie uruchamia. Są tam oczywiście te tereny dalej często przez ludzi użytkowane, ale już nie jako oficjalne kąpielisko zgłoszone do systemu.
0: Jeżeli wybieramy się na urlop nad wodę, warto sprawdzić mapę kąpielisk w serwisie kąpieliskowym na stronie głównego inspektora sanitarnego. Ratownicy bieszczadzkiej grupy GOPR-u rozpoczęli akcję edukacyjną Bezpieczne Bieszczady. Przez kolejne 3 weekendy lipca będą uczyć turystów, jak przygotować się do wyprawy górskiej i co zrobić na szlaku, gdy ktoś potrzebuje pomocy. Ratowników można spotkać na Połoninie Wetlińskiej przy schronie Chatka Puchatka, mówi Radiu Rzeszów dyżurny ratownik bieszczadzkiej grupy GOPR-u Paweł Szopa.
3: Nasi ratownicy prowadzą zajęcia z takich podstawowych zachowań właśnie, jak w górach bezpiecznie spędzać czas, aby nikomu się nie stało, a nawet w sytuacji, w której jesteśmy świadkami jakichś nieprzewidywalnych, czasami niebezpiecznych zdarzeń w górach, żebyśmy wiedzieli, jak się zachowywać. Są to zajęcia między innymi z pierwszej pomocy, to są takie krótkie pogadanki, co godzinę pod schroniskiem na Połoninie Wetlińskiej można porozmawiać z ratownikami, jak i wysłuchać ich prelekcji.
0: Dziś w Bieszczadach jest pochmurno, ale widoczność jest dobra. Na godziny popołudniowe zapowiedziano opady deszczu, możliwe są też burze. Turyści powinni zwracać uwagę na pogodę, która w górach może zmieniać się bardzo szybko.
4: Klimat.
0: Jakość powietrza w Polsce jest w większości bardzo dobra, w kilku miejscach dobra, jedynie w części Szczecina powietrze jest umiarkowanej jakości. Ze źródeł odnawialnych pochodzi prawie 52% energii elektrycznej. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Dziś pochmurno, miejscami przelotne opady deszczu od 18 stopni na Podkarpaciu i miejscami nad morzem, 22 w centrum, do 28 na zachodzie.
6: Autopromocja.
7: Spośród wszystkich przedstawicieli nowej rokowej rewolucji to ich polska publiczność pokochała najmocniej. Właśnie za tę debiutancką płytę z 2002 roku. Widziano w nich duchowych spadkobierców Joy Division. Fakty były jednak nieco bardziej skomplikowane. Blisko ćwierć wieku później weźmiemy pod lupę ich pierwszy, ale nie tylko dlatego, najważniejszy album Interpol – Turn on the Bright Lights. Już w najbliższą środę po 19 w cyklu półperfekcyjnej płyty. Kuba Ambrożewski, zapraszam.
6: Autopromocja.
8: Zapraszamy do reklamy.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące.

0: kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
0: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
0: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Au! Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
5: Mm-hmm.
4: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
5: Oh.
4: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
11: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
12: Na zysk?
11: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
12: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
11: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
12: W takim razie kieruj mnie na zysk.
13: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
14: Żegnamy reklamy.
15: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
16: Historia powszechna rock'n'rolla powraca na stulecie Polskiego Radia i przypomina 50 odcinków od roku 1955 do 2005. Plus prezentuje 20 premierowych aż do końca roku 2025.
17: Rock'n'roll. Historia powszechna. Historia świata od narodzin rock'n'rolla.
18: Zapraszamy.
17: Wielki brat Adam Ferenc.
18: Piotr Metz.
19: Mam nadzieję, że po wyborach będzie można zacząć tą demokrację, fundamenty tej demokracji budować.
17: Rok 1991.

byście nigdy nie zapominali. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał bogów

i będziesz brał imienia Pana Boga Twego na daremnie. Pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił. Czci Ojca Twego i Twoją Matkę. Nie zabijaj. Nie cudzołóż. Nie kradnij. Nie mów fałszywego świadectwa. Nie pożądaj żony bliźniego Twego. Nie pożądaj żadnej rzeczy, która Jego jest.

0: Prezydent Stanów Zjednoczonych George Bush.
1: I come to this house of the people to speak to you and all Americans.
0: Dzisiaj, kiedy stoję przed Kongresem i przemawiam do Amerykanów, jestem przekonany, że potrafimy sprostać wymaganiom naszych czasów. Zaangażowaliśmy się w walkę na drugim końcu świata, idzie nie tylko o jeden mały kraj. Idzie o pewną ideę, o nowy porządek świata. Porządek, w którym narody łączą się w imię wspólnej sprawy, w imię racji uniwersalnych, w imię pokoju i bezpieczeństwa, w imię wolności i rządów prawa.
1: Peace and security, freedom and the rule of law.
0: A kiedy już zaatakujemy, to po to, żeby wygrać. Mija termin ultimatum, który ONZ postawił Irakowi. Prezydent USA George Bush mówi, że iracka napaść na Kuwejt zostanie ukarana. Saddam Hussein twierdzi z kolei, że da Amerykanom nauczkę. 700 tysięcy żołnierzy z 30 krajów czeka w Arabii Saudyjskiej na rozkaz ataku na Irak. Rozpoczęła się operacja wyzwalenia Kuwejtu. Razem ze swoimi sprzymierzeńcami Stany Zjednoczone rozpoczęły operację Pustynna Burza. Mówi Saddam Hussein. Ten szatan Bush popełnia zbrodnie. Rozpoczęła się wielka bitwa. Matka wszystkich bitew. To coś niesamowitego. Jakąś godzinę temu wyglądaliśmy z okna hotelowego na 5 piętrze i nagle tuż przed naszymi nosami przeleciał pocisk samosterujący. Po prostu leciał ulicą. Nie mam pojęcia, jaki był jego cel, w co uderzył. Nie słyszałem jakiegoś wielkiego wybuchu, ale to był naprawdę niezwykły widok, ten sunący majestatycznie pocisk.
2: And yet there was no great noise about it. It was an extraordinary experience to see this thing

0: To myśliwce bombardujące tornado startują do ataku po raz drugi. My możemy zobaczyć je w akcji po raz pierwszy. Oto one. 30 sekund do zrzutu. Okej, przechodzę na sterowanie ręczne. Przyjąłem. Widzę cel. Już niedługo, 1,5 kilometra do zrzutu. Mamy ogień przeciwlotniczy, bomby poszły.
1: 30 sekund do zrzutu. Okej, happy. And I'm flying manually.
2: Roger.
1: On four line is through the target.
2: Should be going soon. 1 mile to release.
0: Poszły, odbij w lewo. To przerażające doświadczenie, trudno je opisać. Boisz się niepowodzenia, boisz się śmierci. Lecisz jak najniżej, na tyle wysoko, żeby rzucić bomby. I na tyle nisko, żeby jak najszybciej zwiać nad celu. Iracka telewizja pokazuje zestrzelonych i pojmanych pilotów amerykańskich sił powietrznych. Mówi żona jednego z nich. Oni ich specjalnie przygotowują, żeby wytrzymali w niewoli. Mąż jest dzielnym człowiekiem. Nie wysyłaliby go zresztą, gdyby nie byli pewni, że da sobie radę. Na pewno się boi, ale nie da po sobie poznać.
3: Ogłaszam wyniki głosowania. Stwierdzam, że Sejm powołał Jana Krzysztofa Bieleckiego na stanowisko prezesa Rady Ministrów oraz powierzył mu przedstawienie wniosków co do składu Rady Ministrów.
4: Ja jestem bardzo ucieszony wynikami głosowania.

Dobry wieczór Państwu. Mamy dziś 27 dzień operacji Pustynna Burza. Kampania powietrzna trwa. Siły sojusznicze zwiększają liczbę nalotów do jednego na minutę. Wojna kosztuje już ponad $1,5 miliarda. Irak próbuje wciągnąć do niej Izrael i bombarduje ten kraj pociskami Scud. Wiele z nich zostaje przechwyconych przez amerykańskie rakiety Patriot. Sojusznicy pokazują dziennikarzom filmy z nalotów powietrznych na Irak. Laserowo kierowane bomby uderzają dokładnie w cele. Niestety podczas ostatniego bombardowania pocisk uderzył w bunkier wypełniony cywilami. Miejscowi mówią, że skron mógł pomieścić 2000 osób. Każdej nocy podczas nalotów chroniło się w nim od 700 do ponad 1000 osób, głównie kobiet i dzieci z osiedla Amiruya. Trudno powiedzieć, ile jest ofiar, mówi się o 1000 albo 400 zabitych. Obok schronu nie widać żadnych instalacji wojskowych. Ta tragedia przerazi wielu Irakijczyków, a umocni Saddama Husajna. Prezydent twierdzi, że sojusznikom nie chodzi o Kuwejt, a o zniszczenie Iraku i jego mieszkańców. That the Allies aim not to liberate Kuwait, but to destroy the Iraqi state and nation. This is the most vicious and to okrutna zbrodnia. Mam nadzieję, że Bóg wybaczy tym, którzy za nią odpowiadają. And I only hope that those who are responsible for this can be forgiven by God. Don't know why do they hit. Dlaczego oni tak nienawidzą dzieci? Dlaczego straciłem żonę i dzieci? Czy to uczciwe? Nic nie mówicie. I dobrze, milczcie. Mnie też brak słów. Amerykanie oskarżają Saddama Husajna o celowe narażanie cywilów na śmierć. Robimy co w naszej mocy, aby uniknąć ofiar wśród cywilów. Niestety, Irakijczycy wykorzystują swoich rodaków jako żywe tarcze. Ponieważ Irakijczycy ciągle okupują Kuwejt, sojusznicy rozpoczynają operację lądową. Irackie wojska nie potrafią utrzymać swoich pozycji. Wiele z nich poddaje się bez walki.

0: your speed?
1: Speed is 655 or 600.
0: Oh, dear Lord, thanks.
1: Keep going, buddy. Watch it. We're not out of here yet. We got all this stuff in here. Okay.
0: Coming to the right.
1: Should be off to the left, so come right. And give me chaff.
0: Not chaff.
1: Not a stream, though. Just a couple here and there. Chaff and jink it. Pull up. Chaff!
2: Podczas całej mojej służby w Wietnamie nigdy nie wziąłem na raz 200, 300, 400 jeńców. Tu braliśmy tylu nawet na początku operacji. Jest więc nadzieja, że duża część irackiej armii załamie się.

Jeńcy mówią, że przez 4 miesiące dostawali jedynie po 3 łyżeczki ryżu i pół kromki chleba dziennie. Nie mogli się kąpać, głodowali. Jeść to kolejne słowo, które umieją powiedzieć po angielsku. Jeść, jeść. Kuwait jest wolna, iracka armia pokonana. 7 miesięcy temu Ameryka i świat powiedziały dość. Sprzeciwiliśmy się napaści na Kuwait. Dzisiaj Ameryka i świat dotrzymały słowa. Podczas wojny ginie niewielu ponad 200 żołnierzy sił sojuszniczych i, jak się szacuje, nawet 150 tysięcy żołnierzy irackich. Kuwait ciągle dochodzi do siebie po półrocznej okupacji. Nie ma prądu, nie działają szpitale. Płonie ponad 700 szybów naftowych podpalonych przez Irakijczyków.

W Wielkiej Brytanii zwolniono z więzienia szóstkę z Birmingham. Okazało się, że rzekomi terroryści IRA, skazani za podłożenie bomby pod pub w latach 70., zostali zmuszeni do przyznania się do winy. Sześciu skazanych twierdzi, że byli bici podczas przesłuchań. Policjanci od początku mówili, że prawda nic ich nie obchodzi. Powiedzieli, że wybrano nas na kozły ofiarne, że poświęcą nas, żeby zadowolić ludzi. W więzieniach siedzi wielu niewinnych ludzi.

Armia radziecka tłumi dążenia niepodległościowe na Litwie i Łotwie. Akcję potępia Zachód. Prezydent Rosji Borys Jelcyn popiera Litwinów i Łotyszy. Cyklon szalejący w Zatoce Bengalskiej spiętrza fale do wysokości ponad 6 metrów. W Bangladeszu tsunami zabija ponad 100 tysięcy ludzi. Miliony tracą domy. Duża część wybrzeża ciągle pozostaje pod wodą. Na Filipinach wybucha wulkan Pinatubo. Pył pokrywa pobliskie miasta. Ginie kilkadziesiąt osób. W Jugosławii trwają walki pomiędzy Serbami a Chorwatami. Kraj stoi na krawędzi wojny domowej. Prezydent Lech Wałęsa odwiedza Stany Zjednoczone. Amerykanie umarzają 70% naszego zadłużenia. Klub paryski redukuje polski dług o połowę. Posłanka Halina Nowina-Konopczyna z ZHN-u, wyrażając swoje zdanie na temat ewentualnego referendum dotyczącego ustawy antyaborcyjnej, mówi: społeczeństwo składa się z przypadkowych jednostek. Wciąż nie można mieć do niego zaufania. Prezydent Wałęsa w Izraelu w Knesecie mówi: byli też wśród nas złoczyńcy. Jestem chrześcijaninem i nie wolno mi ludzką miarą ważyć dwudziestowiecznych rachunków krzywd obu narodów. Tu w Izraelu, kraju waszych narodzin i odrodzenia, proszę was o wybaczenie.

0: układ warszawski zostaje rozwiązany.
1: Oczywiście bardzo się cieszę, że dzisiaj mamy pogrzeb tej instytucji. Ale ja bardzo nie lubię pogrzebów. I wiem, że coś musi nowego wyrosnąć w Europie. W każdym razie wiele znaków zapytania i wiele kłopotów przed nami.

Żona Nelsona Mandeli, Winnie, zostaje skazana na 6 lat pozbawienia wolności za udział w porwaniu i pobiciu 4 osób. Jedna z nich zmarła. Zbrodni dokonali ochroniarze Winnie. Przed sądem demonstrują jej zwolennicy. Dziękuję, że nie daliście się zwieść tym fałszywym oskarżeniom. Nawet ich własny sąd nie dał się nabrać. To nie my zabiliśmy. Zostaliśmy jednak skazani przez media.

Republika Południowej Afryki odchodzi od systemu segregacji rasowej. Nelson Mandela. Nie będziemy jednak dziękować rządowi. Rezygnuję bowiem z praw, które stoją w sprzeczności z prawami człowieka.

Nad naszymi głowami krążą śmigłowce. Gra orkiestra wojskowa. Trumna z ciałem Radziwa Gandhi, okryta flagą Indii, leży na lawecie armatniej, którą ciągnie wojskowa ciężarówka. Premier Indii Rajiv Gandhi ginie w zamachu bombowym. O zorganizowanie zamachu podejrzewa się bojowników z ugrupowania Tamilskie Tygrysy. Tego samego, które w 1984 roku zorganizowało zamach na premier Indiry Gandhi, matkę Radziwa.

0: Premier Polski Jan Krzysztof Bielecki otwiera w Warszawie giełdę papierów wartościowych. Sejm przyjmuje ustawę o powszechnym podatku dochodowym od osób fizycznych. W Polsce wybucha afera ArtBi. Szefowie firmy Bogusław Baksik i Andrzej Gąsiorowski oskarżeni o wyłudzenie kilkuset milionów złotych z polskiego systemu bankowego uciekają za granicę.
1: Jestem z miasta, to widać. Jestem z miasta, to słychać. Jestem z miasta, to widać, słychać i czuć. Jeszcze raz. Jestem z miasta, to widać. Jestem z miasta, to słychać. Jestem z miasta.

świetle przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów, rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jestem z miasta.

to słychać, jestem z miasta. To widać, słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni, rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.

W USA rozpoczyna się proces niejakiego Jeffrey'a Dahmera, oskarżonego o wielokrotne morderstwa. Dahmer przyznał się do zabicia 11 młodych mężczyzn. Policja podejrzewa, że ma on na koncie o 7 ofiar więcej. Morderca został zatrzymany po tym, jak z jego domu uciekł więziony w nim mężczyzna. To miejsce było pełne porąbanych zwłok, unosił się w nim trupi zaduch. W lodówce znaleziono ludzkie głowy. Odkryto też beczki kwasu, za pomocą którego oskarżony, jak się sądzi, pozbywał się ciał swoich ofiar. That the suspect, it is surmised, was using to try to dispose of body parts.

0: Rok 1991.
1: Serwis specjalny. Zgodnie z artykułem 1277 Konstytucji ZSRR, wiceprezydent Związku Radzieckiego przejął kierowanie państwem od prezydenta Michaiła Gorbaczowa, ponieważ Gorbaczow z przyczyn zdrowotnych nie jest w stanie wypełniać swoich obowiązków. W Moskwie jest teraz 11 wieczorem. Tysiące ludzi przyszły pod rosyjski parlament, przyszli bronić budynków rządowych i prezydenta Rosji Borysa Jelcyna. Za pomocą głośników rozstawionych na placu władze Rosji informują zgromadzonych o tym, co dzieje się w budynku. Ten huk, który słyszycie, to czołgi dywizji tamańskiej. To pierwsi żołnierze, którzy przeszli na stronę Jelcyna. Czołgi zostały otoczone przez młodych ludzi. Niektórzy śpiewają antykomunistyczne piosenki, inni tylko patrzą na czołgistów. Ludzie wtykają kwiaty w lufy karabinów. Atmosfera jest napięta, ale też jakaś taka świąteczna. Co jakiś czas słychać oklaski albo gwizdy, w powietrze strzelają sztuczne ognie. Autobusy cały czas przywożą ludzi. Nie widać żadnych przedstawicieli zamachowców ani wojsk, które wykonają ich rozkazy. Po drugiej stronie ulicy stoi dwóch milicjantów, ale oni tylko patrzą. Nie miałem też żadnych problemów z przejazdem przez Moskwę. Po trzech dniach pucz upada. Do Moskwy wraca prezydent ZSRR Michaił Gorbaczow. Mówi, że przewrót został zorganizowany przez przeciwników pierestrojki, ludu i demokracji.

postulat neutralności światopoglądowej jest słuszny, głównie w tym zakresie, że państwo powinno chronić wolność sumienia i wyznania wszystkich swoich obywateli, niezależnie od tego, jaką religię lub światopogląd oni wyznają. Ale postulat, ażeby do życia społecznego i państwowego w żaden sposób nie dopuszczać wymiaru świętości, jest postulatem ateizowania państw, życia społecznego i niewiele ma wspólnego z światopoglądową neutralnością.

bardzo wielu pośród nas czułoby się nieswojo w państwie, z którego struktur wyrzucono by Boga, a to pod pozorem światopoglądowej neutralności.

0: Komisja stwierdza, że wymaganą większością głosów ważnych 51,27% uzyskał Marian Krzaklewski, który tym samym został wybrany przewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.
1: Nie będę mówił długo.
2: Pan Jarosław Kaczyński, senator ziemi elbląskiej, minister stanu, szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej, szef Porozumienia Centrum.
3: Kiedy dojdzie do stanu dojrzałości naszego życia politycznego, to trudno powiedzieć, na pewno nie od razu. W tym kontekście trzeba widzieć też rolę prezydenta, którym musi pełnić rolę stabilizatora.

0: wodkwie.
1: Oferujemy zmianę polityki gospodarczej, gdyż jesteśmy przekonani, że ta, która jest symbolizowana przez wicepremiera Leszka Balcerowicza, prowadzi w ślepy zaułek, że to była polityka, która zrealizowała swoje cele jeszcze w pierwszej połowie 90 roku, a później stała się coraz bardziej jałowa. Więcej sprawiedliwości, więcej jakby inwencji w działalności państwa w gospodarce. Tak to się dzieje, że ta jakby siła korupcyjna tego starego układu oddziaływuje w jakiejś mierze także na te nowe elity. Dusi się gospodarkę.

0: Należy tą taktykę zmienić, bo po prostu to społeczeństwo tego nie wytrzyma. Demokracja nie jest bytem czysto prawnym. Jest atrybutem pewnej formy organizacji społeczeństwa. Myśmy tej formy organizacji społeczeństwa jeszcze nie osiągnęli. Polityka grubej kreski, polityka państwa prawa jakby uniemożliwiała przez dłuższy czas, jeszcze w dalszym ciągu właściwie uniemożliwia tworzenie się takiego społecznego układu. Mam nadzieję, że po wyborach będzie można zacząć tą demokrację, fundamenty tej demokracji budować.
1: W byłej Jugosławii zawieszenie broni pomiędzy Armią Federalną a walczącymi o niepodległość Chorwatami. Europejscy przywódcy wzywają do negocjacji pokojowych. Jesteśmy jednomyślni, że istnieje potrzeba wywarcia presji na stronę tego konfliktu i przekonanie ich do rozpoczęcia rozmów. O wywarcie takiej presji poprosimy wszystkich naszych partnerów w Europie, w tym mocarstwa. Jeżeli nam się nie uda, to kto może pomóc Jugosławii? Myślę, że wspólnota europejska, cała Europa i cały świat powinny zrobić wszystko, żeby powstrzymać machinę wojenną wprawioną w ruch przez secesję, rozpad związków, nacjonalizmy i konflikty etniczne. Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby pomóc w rozwiązaniu tego problemu.

Potrzeba wiele wzajemnej życzliwości i dobrej woli, ażeby się dopracować takich form obecności tego, co święte w życiu społecznym i państwowym, które nikogo nie będą raniły i nikogo nie uczynią obcym we własnej ojczyźnie.

0: Rock and Roll. Historia powszechna.
1: Jestem nosicielem wirusa HIV. Kończę karierę koszykarską w Los Angeles Lakers. Najsłynniejszy koszykarz świata, 32-letni Magic Johnson, przyznał się, że jest nosicielem wirusa HIV. Wszyscy byli w szoku, naprawdę smutno. To przerażające, to dowód na to, że każdy może się zarazić. Prezydent USA George Bush nazywa Magica bohaterem. Johnson zapowiada, że poświęci swoje życie propagowaniu bezpiecznego seksu. Wszyscy muszą zrozumieć, że seks ma być bezpieczny. Niektórzy myślą, że ta choroba dotyka tylko gejów, albo że mnie to się na pewno nie przytrafi. Mówię wam, to się może przytrafić każdemu. Lider grupy Queen, Freddie Mercury, nie żyje. Zmarł w wieku 45 lat, dzień po ujawnieniu, że jest chory na AIDS.

0: Rok 1991.
1: W Polsce wybory do parlamentu, pierwsze po wojnie całkowicie wolne. Podczas mszy świętej poprzedzającej spotkanie Wyborczej Akcji Katolickiej ordynariusz gorzowski biskup Józef Kowalik mówi: będę powtarzał, katolik ma obowiązek głosować na katolika, chrześcijanin na chrześcijanina, muzułmanin na muzułmanina, Żyd na Żyda, mason na masona, każdy komunista na komunistę. Frekwencja wynosi ledwie 43%. Najwięcej mandatów w Sejmie zdobywa Unia Demokratyczna, 62%. SLD ma 60 miejsc. Wyborcza Akcja Katolicka 49%. PSL 48%. KPN 46%. PC 44%. KLD 37%. Solidarność 27%. Polska Partia Przyjaciół Piwa 16%. Do Sejmu wchodzi też 20 innych ugrupowań.
2: Polska potrzebuje rządu. Nie rządu przełomu, nie rządu nadziei, ale rządu takiego, który będzie mógł, będzie umiał i będzie chciał rządzić państwem.
3: Za uchwałą głosowało 235 posłów.
1: Sejm powołuje rząd Jana Olszewskiego. Nowego premiera popierają m.in. posłowie PC, ZHN-u, PSL, Porozumienia Ludowego, Solidarności i Solidarności Pracy.
4: Każdy rząd, który dzisiaj podejmie się kierowania sprawami tego kraju, nie będzie w stanie pozytywnie załatwić praktycznie biorąc prawie żadnych postulatów, które związane są ze zwiększeniem wydatków państwowych.

0: Koniec Związku Radzieckiego. Przywódcy 11 republik byłego ZSRR zawiązują wspólnotę niepodległych państw. Mówi Michał Gorbaczow.
1: Due to the situation, which has evolved as a result of the formation of the Commonwealth.
0: W związku z powołaniem wspólnoty niepodległych państw składam urząd prezydenta ZSRR. System totalitarny, który nie pozwolił nam na stworzenie bogatego i sprawnego państwa, został obalony. To prawdziwy przełom. Weszliśmy na drogę prowadzącą do demokracji.
1: Becoming a prosperous and well-to-do country a long time ago. A breakthrough has been effected on the road of democratic change.

0: Rock and roll. Historia powszechna.
1: Jak zwykle. Nie wiesz, co robisz.
2: Wszyscy się na ciebie skarżą.
3: Nigdy nie można na ciebie liczyć.
1: Zejdź mi z oczu.
3: Co za idiot.
4: Nie chcę cię tu widzieć.
2: Nie interesuje mnie twoje zdanie.
5: Co z tobą jest nie tak?
4: Nie nadajesz się.
3: Jesteś nikim.
0: 20

0: 20% osób pracujących doświadczyło mobbingu. Mobbing to przemoc. Doświadczasz mobbingu? Skontaktuj się z nami. Godność ma swoje imię.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
5: Została nam już tylko apteczka.
4: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
5: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
4: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
6: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
4: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
6: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
7: Adamet, z pasji do rozwoju.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
2: Nasza firma ma politykę B2B.
1: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
2: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
1: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
3: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
4: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
5: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
4: Pamiętałem o wszystkim.
5: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
4: Dokładnie, kochanie.
5: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
4: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
5: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
6: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Żegnamy reklamy.
11: Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 12 lipca, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Utrzymuje się napięcie na Bliskim Wschodzie. Amerykanie i Irańczycy atakują wzajemnie swoje obiekty. Weterynarze dopuścili do pracy na trasie do Morskiego Oka w Tatrach 280 koni. Po południu poznamy zwycięzców konkursów gawędziarskich i muzycznych Sabałowych Bajań. Stany Zjednoczone zaatakowały Iran, irańskie wojsko z kolei odpowiedziało uderzeniami w amerykańskie cele. Działania Stanów Zjednoczonych były reakcją na wcześniejszy atak Iranu na jednostkę pływającą w cieśninie Ormus. W wyniku tego uderzenia kontenerowiec stanął w płomieniach, a załoga się ewakuowała. Wiarygodność Stanów Zjednoczonych w państwach Zatoki Perskiej spadła, mówi Jarosław Jarzak.

Kombek z Uniwersytetu Wrocławskiego. Przyczyniły się do tego m.in. nieudane próby takich państw jak Katar, Stany Zjednoczone, Emiraty Arabskie i Arabia Saudyjska, które starały się nie dopuścić

0: blokadę Cieśniny Ormus, ale i takie bezpośrednie zagrożenie atakami.
1: Amerykańskie dowództwo Centralnych Sił Zbrojnych informuje, że w ramach nocnych operacji uderzono w ponad 140 celów, znacznie więcej niż podczas dwóch poprzednich serii ataków, obierając za cel m.in. stanowiska startowe pocisków rakietowych i dronów, składy amunicji i infrastrukturę łączności. Iran oświadczył, że w odpowiedzi na atak przeprowadził uderzenia w amerykańskie cele na Bliskim Wschodzie. 280 koni zostało dopuszczonych do pracy na trasie do Morskiego Oka w Tatrach, orzekła Komisja Lekarzy Weterynarii. Badania koni pracujących na trasie z Palenicy Białczańskiej do Włosienicy są prowadzone co roku przez specjalną komisję tuż przed rozpoczęciem letniego sezonu turystycznego. Obejmują one ocenę kliniczną, ortopedyczną i kardiologiczną zwierząt.
2: Jak zapewnia Piotr Szpotański, lekarz, który badał konie, zwierzęta pracujące na trasie do Morskiego Oka są w bardzo dobrej kondycji. Eksperci podkreślają, że konie pracują w bezpiecznych granicach wysiłku tlenowego, bez narażenia na uszkodzenie mięśni. Według lekarzy coroczne badania nie potwierdzają przeciążeń układu ruchu zwierząt. Komisja zwróciła jednak uwagę na nadwagę u niektórych zwierząt, co być może jest efektem nadmiernego żywienia w okresie zimowym. Jedynie dwa konie definitywnie nie zostały dopuszczone do pracy z uwagi na kulawizny. Natomiast jeden koń ma przejść kolejne badania i być może zostanie dopuszczony do pracy. Ela Raczyńska, Radio Kraków.
1: Ostatni dzień sabałowych bajań w Bukowinie Tatrzańskiej. Po południu poznamy zwycięzców wszystkich konkursów gawędziarskich i muzycznych. Przesłuchania konkursowe w ramach jednego z największych festiwali kultury ludowej w kraju trwały od środy w Bukowińskim Domu Ludowym. Na miejscu można też spotkać twórców ludowych i podziwiać ich wyroby.
3: Ogólnie tak zajmuję się rzeźbiarstwem. Rzeźbię figurki, płaskorzeźby, drewnie takie sakralne, ludowe. Tak na przykład w moim przypadku, no nie, bo ja nie jestem po szkołach, ani jestem samoukiem. Ten talent taki, co się dostaje z góry.
4: Ja tutaj przyjechałem z kołem gancarskim. Robimy tradycyjną tutaj ceramikę na wzór tutaj Podhala. Mój dziadek był gancarzem, Jerzym się uczył przy wujku. No człowiek chodził do gancarni, podpatrywał, jak to powstają takie garki, miski, dzbanki na kole gancarskim. No, pomagał przy okazji, a przy okazji coś tam właśnie odpatrzył.
1: Ceremonia dekoracji laureatów konkursów rozpocznie się po godzinie 16. Pomaga ubogim i chorym, oferuje badania, leki i wsparcie. Mija 10 lat od otwarcia w Watykanie przychodni Matka Miłosierdzia. Placówka działa w budynku dawnej poczty przy placu Świętego Piotra.
5: Podsumowano właśnie dekadę działalności ambulatorium, nazywanego również przychodnią pod kolumnadą. W ciągu 10 lat udzielono w nim 140 tysięcy bezpłatnych świadczeń medycznych oraz wydano 180 tysięcy opakowań leków. Z pomocy skorzystały osoby pochodzące ze 139 krajów. Każdego dnia zgłaszają się tutaj bezdomni, ubodzy i wykluczeni, często pozbawieni dostępu do publicznej opieki zdrowotnej. Przychodnia Matka Miłosierdzia została otwarta podczas jubileuszu Miłosierdzia w 2016 roku i jak informuje serwis Watykan News, pozostaje jednym z najważniejszych dzieł dykasterii do spraw posługi miłosierdzia. Z roku na rok rośnie zarówno liczba pacjentów, jak i wolontariuszy. Obecnie w przychodni pracuje ich 120, wśród nich lekarze, pielęgniarki, farmaceuci oraz pozostali pracownicy medyczni. Od ubiegłego roku działalność ambulatorium uzupełnia także przychodnia Święty Marcin. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
1: To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Dziś pochmurno, miejscami przelotne opady deszczu, 18 stopni na Podkarpaciu, miejscami nad morzem, 22 w centrum i 28 na zachodzie.
7: Autopromocja. Witam wszystkich słuchaczy Trójki, z tej strony Karolina Gonet. Mogą mnie Państwo kojarzyć z audycji Zapraszamy do Trójki, do której przygotowuję materiały reporterskie. Zapraszam na audycję Rezydencja z moim udziałem, w której zaprezentuję i zapowiem ważne dla mnie utwory. Dziś od 14 do 16. Autopromocja.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
9: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
11: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej wdolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Wydarzenie historyczne roku.
13: Serce Polski!
12: Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia

0: finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
1: Halo, halo, czy nas słyszycie?
0: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
2: Habemus Papa.
0: Plebiscyt polskieradio.pl.
3: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
4: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
5: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
6: Żegnamy reklamy.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: Jest godzina 13:07.
9: Salon Ulica Dancing.
8: Halo, halo, moje uszanowanie, mówi Jan Emil Młynarski. Zapraszam Państwa serdecznie do audycji Salon Ulica Dancing. Dziś pochmurno w Warszawie, taka dżdżysta pogoda, ale nie dajemy się. Trochę chcę się wszystkim spać, ale mam nadzieję, że ta audycja dzisiejsza umili Państwu tę część dnia. Mam piękną muzykę jak zawsze i piękny gość, a nawet gościni w studio. Dzisiaj Julia Kern z Muzeum Warszawy, szacownej instytucji, która jest kuratorką i koordynuje kolejną edycję urodzin Starówki. Dzień dobry, Julia.
10: Cześć, Janku. Dzień dobry Państwu.
8: Szanowni Państwo, to jest temat bardzo szeroki, złożony i myślę atrakcyjny dla każdego słuchacza, nie tylko z Warszawy. To, co się będzie działo za niespełna tydzień na Starówce, i nie ma lepszej osoby do tego, żeby o tym opowiedzieć i to wszystko opisać. Zahaczymy również, wyjdziemy poza sam program stricte, więc jest o czym gadać. Zapraszam Państwa serdecznie. Słuchamy muzyki.

idzie nocą smutnym łodzian przez ulicę Freta. Szukam Fredzia, gdzieś się podział, tak było bokieta. Wtem podchodzi do mnie Bubek, także z knajpki wraca. Nic nie mówi, wali w ucho, wiadomo za to. Potem się przygląda i nagle zmiaton. A przepraszam, to pomyłka, myślałem, że to on. Dlaczego właśnie mnie przeprasza, mnie ten pek spotyka? Dlaczego właśnie ja przepraszam od takich cierpię szykan? Dlaczego właśnie on, przepraszam, do mnie jest podobny? Dlaczego właśnie ja przepraszam, przez co miałem? Na przykład gdybym wiedział, bym razem z Fredziem stał, to przybiłby Fredzia, ja bym sobie zwiał. Dlaczego właśnie ja przepraszam, Fredzio może spać, a ja za niego, ja pechowiec buchą muszę brać. Lubię chodzić do ogrodu zoologicznego, patrzeć na lwa, chluberod, króla zwierzęcego. Czasem myślę se ukradkiem, czy źle jest zwierzętom, żarcia mają pod dostatkiem,

przepraszam. Dlaczego właśnie ja przepraszam, małpą być nie mogę? Dlaczego taki lew przepraszam, wieści marzyć się w ulogie? Dlaczego nie mam ja przepraszam, darm mieć mieszkania? Nie płacić czynszu jeszcze rzeszki własną żonę kryść. Dzwoń mili się od niedźwiedzia, z tej trąby by mi dał. Obsikał mnie Fredzia, potem se zwiał. Dlaczego właśnie ja przepraszam, zastanówmy się, bo małpom pić nie dają wódki, pardon, to już wolę nie.

0: Mieczysław Fok, mamy rok Foga, szanowni państwo, podkreślam to niemal co tydzień, zaśpiewał Fredzia. I wybrałem specjalnie tę piosenkę na początek, dlatego że pierwsza zwrotka zaczyna się od słów: idę nocą smutny młodziak przez ulicę Freta. I właśnie w tamte miejsca chcemy państwa z Julią Kern zaprosić, bo za sekundę, dosłownie za moment, kolejne urodziny starówki. I teraz, no dobrze, ktoś sobie tego słucha i myśli, które to będą urodziny? 600, któreś, zaraz, nawet zaraz.
1: 700.
0: Właśnie, a to jest fenomen, bo to jest najmłodsza starówka na świecie.
1: Tak, rzeczywiście 73 urodziny.
0: Właśnie, 73 urodzin starówki, przecież urodziny starówki.
1: Młoda staruszka.
0: No właśnie, właśnie.
1: Oczywiście te urodziny ze względu na naszą skomplikowaną historię i burzliwe dzieje samej starówki odliczamy od momentu odbudowy.
0: Właśnie.
1: Tutaj te 73, one nawiązują do 22 lipca 53 roku, kiedy oddano dla warszawiaków rynek Starego Miasta, otwarto. Ta starówka była odbudowywana, tak jak cała Warszawa, etapami. Rozpoczęto od tego serca miasta, bardzo symbolicznego serca. Teraz niektórzy mówią, ale przecież starówka to nie jest centrum Warszawy, tak? Ona wręcz tak sprawia wrażenie, że jest trochę na uboczu. Ale na pewno symbolicznie było to i jest dalej serce
0: Warszawy. Tak, proszę zwrócić uwagę też na to, że to jest 53 rok, to jest 7-8 lat po wojnie. I w 8 lat, no a nawet mniej niż 8, bo nie od razu przecież zaczęto to robić metodycznie, tę odbudowę, podźwignięto z absolutnych, kompletnych gruzów mnóstwo historycznych budynków z ich też infrastrukturą dookólną. Więc to jest fenomen i to jest właśnie ten warszawski, jeden z tych warszawskich fenomenów, że mamy 73 urodziny starówki. No więc szereg wydarzeń przed nami. Ja odczytuję to już od dłuższego czasu jako formułę festiwalową, że to nie są urodziny opatrzone jedną, dwoma imprezami, jednym panelem dyskusyjnym czy prelekcją, ale to się zamienia w festiwal. Julia, to jest twój pomysł? To jest, jesteś współtwórczynią tego, to jest twoje dziecko. Czy taka była od początku koncepcja? Taka była myśl, żeby to był rodzaj festiwalu miejskiego?
1: Myślę, że to się rozwija i z roku na rok rośnie. Matek i ojców tego przedsięwzięcia i pomysłów jest wiele, których bardzo serdecznie pozdrawiam, jeżeli nas słuchają. A pomysł, jakby tutaj u źródeł było kilka powodów. Jedno to jest to, że brakuje nam w Warszawie po prostu radości, świętowania też tego, co się w Warszawie udało. A absolutnym fenomenem jest to na skalę światową, i to mamy potwierdzone wpisem na listę UNESCO, to, że Warszawa się odbudowała i że Stare Miasto, pomimo złożoności, różnych sprzeczności, bo to też trzeba szczerze mówić, ta odbudowa to jest wielowarstwowe złożoności. Niektórzy chcieli, niektórzy nie chcieli i tak dalej. Ale ostatecznie cieszymy się. Niektórzy mówią, i mi jest bliskie to myślenie, że ta odbudowa tak naprawdę Warszawy trwa do dzisiaj i się tym chcemy cieszyć. A drugi taki aspekt jest taki, że o tej starówce trochę paradoksalnie my, warszawianki i warszawiacy, zapominamy. Chodzimy tam czasem, jeżeli jest jakiś event, otwarcie wystawy, ślub w Pałacu Ślubów albo w którymś ze staromiejskich kościołów, ale nie bywamy tam. I chcieliśmy tutaj całym zespołem

0: Chciałem przypomnieć o tym fenomenie, ale też o liczbie instytucji kultury i różnych podmiotów, która jest w tym kwadracie. Wystarczy dojechać i w zasięgu spaceru możemy kilka instytucji, kilka wydarzeń, wystaw obejrzeć, tak w ciągu roku. Jeżeli chodzi o same urodziny, no to tych wydarzeń jest 157. Jest to niewykonalne, żeby na wszystkich uczestniczyć, bo niektóre zadziewają się równolegle. Jest bardzo dużo do wyboru. Są różne kategorie. Jest coś dla dzieci, dla rodzin, jest dla osób, które wolą wykłady, oprowadzania, warsztaty. Tych kategorii jest bardzo dużo, a takimi highlightowymi momentami są koncerty. Muzyka łączy ludzi i zacytuję też Fiszów, którzy w tym roku będą na line-upie, który Bartek śpiewał o tym, że muzyka to jest jego rodzinne miasto i myślę, że to jest bardzo bliskie nam, twórcom tego wydarzenia. Wierzymy w to, że muzyka nie tylko łączy, ale ona jakby strzewi, wyjmuje wszystko to, co mamy w porach skóry, jeżeli chodzi o naszą warszawskość.
1: O tej warszawskości sobie zaraz porozmawiamy, bo to jest temat, szanowni państwo, naprawdę złożony i można go atakować naprawdę z bardzo różnych stron i nie wyczerpiemy go nigdy. Zróbmy sobie przerwę na muzykę. Szanowni państwo, i otwieram książkę, którą czasem przynoszę, Piosenki warszawskie. Antologia tekstów Muzeum Warszawy wydało. Miałem, jak wiecie, swój skromniusieńki udział w tworzeniu tej książki i udało mi się do tej książki załączyć szereg tekstów, które są niezwykle ważne dla mnie osobiście, jak również dla, myślę, miasta, dla jego historii. I tutaj jest taka piosenka, wyjątkowa piosenka. Idziemy znów Nowym Światem. To jest jedno z pierwszych tank napisanych po wojnie w 1945 roku. Napisał Wacław Szczęsny Brzeziński, który pod koniec lat 30. był młodziutkim śpiewakiem w chórze Dana, w chórze polskich rewelersów. I ja zatytułowałem komentarz do tej piosenki Melodia nadziei. I to jest właśnie jedna z tych melodii, które opisują czas tuż powojenny i to połączenie tego wielkiego, dojmującego smutku spowodowanego stratą, krzywdą, a jednocześnie tej drugiej strony, czyli tego wszystkiego, co łączyło się z tą wiosną i latem 1945 roku, i wszystkiego tego, co było w głowach ludzi, którzy na te gruzy wracali i chwilę później podźwignęli to miasto. Ta piosenka jest trochę o tym, ale myślę najwięcej drzemie w melodii. I myślę, że tę piosenkę również usłyszymy podczas kolejnych urodzin Starówki, ale opowiemy państwu o tym zaraz.

nowym światem kochanie. Neony lśnią, dźwięką dzwonią tramwaje. Krakowskie i Marszałkowka.

0: Warszawo, żyj, młodość swą oddaliśmy ci, nie płacz miła, tak chciał los. Tak kończy się ta piosenka.
1: Wzruszasz się ty, wzruszam ja. Ona jest niesamowita, ta
0: Tak,
1: piosenka.
0: Ta piosenka porusza i też kontekst oczywiście jest bardzo mocny. Ja tutaj w komentarzu piszę o postaci Benedykta Jerzego Dorysa, fotografa, który na Nowym Świecie miał swoje atelier, ale przed wojną również był bardzo wziętym fotografem i dla tych, którzy nie wiedzą, kto to był, a którzy lubią starą fotografię, mam informację o Dorysie taką, że po pierwsze warto do niego dotrzeć. Wyszła książeczka bardzo ciekawa o Dorysie. To jest człowiek, to był człowiek, który fotografował największe gwiazdy przedwojennego showbiznesu w Polsce. Jeżeli znamy jakieś słynne, takie obecne w obiegu popularnym zdjęcia, na przykład, nie wiem, Eugeniusza Bodo, Adolfa Dymszy, Hanki Ordonówny, Adama Astona, oficerów, generałów, naukowców, oni wszyscy chodzili do atelier Dorysa sfotografować się. I ten Dorys, szanowni państwo, przed wojną wzięty bardzo fotograf, taki progresywny, młody, nowoczesny, jak na tamte czasy i wzięty właśnie bardzo, przeżył getto warszawskie, uciekł z tego getta, przetrwał w tej Warszawie i później od 1945 roku na Nowym Świecie otworzył atelier, które prowadził do śmierci przez kolejnych kilka dekad i fotografował też moich rodziców później. Więc to jest postać i jego zdjęcia są absolutnie cudowne, wybitne portrety przeróżnych ludzi, głównie czarno-białe. Tak mi się ten Dorys właśnie kojarzy też z tym, z tą jasną stroną, z tym życiem, z tym przeżyciem i z tym nowym otwarciem, które nastąpiło po wojnie. O tym wszystkim też staramy się opowiadać podczas urodzin Starówki. Ale przecież nie tylko o tym, bo tutaj obiecaliśmy państwu, że najpierw powiemy o złożoności zagadnienia, jakim jest warszawskość. Prawda? Julia, przecież to nie chodzi o to, żeby tę warszawskość jakoś arbitralnie próbować definiować, prawda?
1: Absolutnie nie. Co rodzina, co osoba, to też inna pamięć o Warszawie. To jest też niesamowite, nie? Jak czasem przy kolacjach, imprezach się rozmawia i w zależności od dziejów własnej rodziny inaczej patrzymy na Warszawę i nawet na odbudowę, tak? Tutaj rzeczywiście myślę sobie, mam znajomych bardziej konserwatywnych i im się nie

0: podoba ten kształt Warszawy, a z drugiej strony poruszają się po niej i te punkty odniesienia są jakie są, czy Pałac Kultury, który też jest też tematem pełnym sprzeczności, ale jednak jest już wryty. Jest tym centrum Warszawy. Ja kiedyś rozmawiałam z tobą o książce Filipa Kalinowskiego, Szawarwa. Książka na wskroś, po prostu warszawska, chociaż nie wprost. I Filip to bardzo ciekawie ujął, tak jak ty jesteś wyczulony na warstwę muzyczną, ja jestem jako filolożka u źródeł na te wszystkie warstwy semantyczne i warstwy słowne, liryczne. I on określa Warszawę jako miasto zbudowane na gruzie, na przemocy, na mordach. To jest takie no, bardzo mocne, ale tak jest. Ale jednocześnie miasto zbudowane na pamięci, na muzyce właśnie, na smogu, jak on to mówi, i też takiej bardzo dużej lojalności. Zauważ, że pomimo tych wszystkich sprzeczności, jak rozmawiamy o Warszawie, to aż się po prostu rozgrzewamy. Zresztą to jest to, co mnie najbardziej fascynuje w tych przygotowaniach tego święta, że to budzi po prostu trzewie, tak? Emocje, że ta Warszawa rzeczywiście bardzo w nas jest. Jak wiesz, ja tutaj wspomniałam, że świętujemy tą odbudowę w takiej myśli architektonicznej, urbanistycznej, ale prawda jest taka, że ta Warszawa się odbudowała, odrodziła też w każdej swojej warstwie i też kulturalnej, tak? Dlatego tak bardzo na kulturze jest osadzone to świętowanie. Nie mamy dużych przemówień, jakichś wstęg otwieranych i tak dalej. My świętujemy to kulturą, zdjęciami, wystawami,
1: koncertami.
0: Wykładami i koncertami. Tak.
1: Ludzie mogą być razem podczas tego dnia. To jest święto Starówki, święto Warszawy, bardzo inkluzywne, tak jak idea w ogóle odbudowywanej Warszawy, bo proszę pamiętać, że jednym z fenomenów Warszawy jest od zarania jest to, że ona jest, jak każde duże miasto, jest stworzona przez przybyszów, przez różnych ludzi z różnych stron, którzy się w tym miejscu osadzają na dłużej, na krócej, na zawsze, którzy się z tym miejscem identyfikują, którzy temu miejscu coś dają i którym to miejsce coś daje. I to są bardzo subiektywne, różne przypadki, które łączą się w duży obrazek. I fenomenem właśnie jest to, że Warszawa po tylu latach jest miastem, które niebywale szybko się rozwija, odwołuje się do swojej historii. Ta historia nie jest zamknięta, jak myślę. Jest zupełnie otwarta, ponieważ ludzie, czy może warszawskość w kontekście tej historii nie jest tematem zamkniętym, to chciałem powiedzieć. Absolutnie otwartym, dlatego że co człowiek, to historia. I dziś mamy warszawiaków, tak jak zawsze mieliśmy w każdym pokoleniu, warszawiaków, którzy niekoniecznie urodzili się w Warszawie. To nie metryka o tym decyduje. Oczywiście jest całe towarzystwo, które teraz się oburzy i powie: panie Janku, ja tutaj od 5 pokoleń jestem warszawiakiem, to znaczy, że jestem to samo, co ten, co tu przyjechał 2 lata temu. Ja tego nie oceniam, broń Boże.
0: Tak jak niektórzy mówią, że wyznacznikiem jest, czy masz rodzinę na Powązkach albo na którymś z cmentarzy. Każda edycja i wszystkie wydarzenia każdej edycji są dla mnie bardzo ważne, ale jednak moje serduszko przy każdej jakoś jest przywiązane do tak ciupinkę więcej do któregoś z wydarzeń. I w tym roku taki bardzo młody kolektyw Huragan zaprezentuje nam swój koncert jazzowy, do którego też została zaproszona aktorka Helka Rząsa. Wspominam o tym kolektywie, bo to są bardzo młode osoby. Najmłodszy 17 lat ma, najstarsza 25. I zbierając ten kolektyw, układając, bardzo mi zależało, żeby to byli różni młodzi warszawiacy.
1: I o tym porozmawiamy, o tej młodości w ramach urodzin i o twojej koncepcji tego wszystkiego. To jest niesłychanie.

0: nieciekawe, a teraz jesteśmy cały czas na Starym Mieście, udajemy się na Rybaki. A któż z Państwa wie, gdzie jest ulica Rybaki?
1: Do Felkowej na Rybakach goście walą się we frakach, fest chłopaczki, smocze damy, każda solo, bo bez mamy. Orkiestranci pierwszej klasy, czy rzędowa, klarnet, basy, Ante garbus tempo trzyma, w pedałówkę nogą dyma. Wedle jadła trzy pół michy, jest golonka, bigos, kichy. Można podjeść, proszę, śmiało, aż się będzie hip, odbijało. A dla damów, dla ochłody, no to kubeł zimnej z lodem wody. Już zabawa, gość się patrzy, polka z biglem, walec na trzy. Modne tango lepszym ruchem, troszkę nogą, resztę brzuchem. I zaczęła się zabawa taka nasza, z życiem klawa. Wuj już sunie z mańką zator, przy nich antoś regulator. Gdy się bractwo tak walcuje, z elektryką coś się psuje. Zaraz punktów wrzasły damy, hehe, to dla bójdy, my się znamy. Więc do felki Maniek skoczył i ją gwizdnął między oczy. O nią grzebnął grabą w lipa, już jej dosyć, ledwie zipa. Na podłogę lecą damskie loki nowe, kły trzonowe. Zrobiła się chryja cała, aż trzymana orkiestra grać przestała. No i nasza taka klawa, wesoła, zabawa z życiem, skończyła się mordobiciem.
0: Stanisław Grzesiuk, do Felkowej na Rybakach. Oczywiście ta zabawa nie skończy się mordobiciem. Będzie to piękna, piękna feta, która potrwa kilka dni. Obiecaliśmy teraz ten wątek, czy rozpoczęliśmy przed chwilą ten wątek młodości w tym line-upie, jak to się mówi, bo przecież to trwa od kilku lat i pamiętam, jak rozmawialiśmy w zeszłym roku o poprzedniej edycji, to też i spotykaliśmy się z młodymi ludźmi i rozmawialiśmy. Powiedz, jak to będzie wyglądało w tym roku, Julia.
2: Tak, ja wspomniałam o tym Beniaminku, jakim jest ten kolektyw Huragan. Rzeczywiście od zeszłej edycji staram się zapraszać też absolutnych debiutantów, warszawiaków, którzy są zupełnie nieznani. Ta inkluzywność też w tym się zawiera, że nie zapraszamy tylko znanych nazwisk, ale dajemy opcję cieszenia się razem z nami właśnie zupełnie młodym ludziom. Ten temat Huraganu chciałam rozwinąć, bo on składa się aż z 9 osób. I założycielem jest Tymon Gorski, prawnuk Stanisława Jankowskiego Agatona, cichociemnego skoczka.
0: Dowódcy z Powstania Warszawskiego.
2: Dokładnie, a później, co ciekawe, też tutaj bardzo ważna osoba w odbudowie i trasa WZ, MDM i różne inne projekty też był zaangażowany. No, jego prawnuk nie jest ani architektem, ani urbanistą, jest muzykiem, ale w jakiś sposób ten hołd dziadkowi, tej odbudowie i dziejom Warszawy, to jest też niesamowita postać Agaton, że w nim samym zawarte jest kilka etapów tej Warszawy. I Tymon w tym kolektywie zaprosił innych muzyków z Warszawy, ale jest tam też dwóch Ukraińców, Saszka i Dima.
0: Ile oni wszyscy mają lat?
2: Tymon ma 17, a pozostali 18-19. Tak tam.
0: I rozmawiasz z nimi o Warszawie?
2: Rozmawiamy o Warszawie. Wspominam też o tych Ukraińcach, bo się przeprowadzili do Warszawy w 2022 roku. Kontekst wszyscy znamy. Rozmawiamy o Warszawie. Rozmawiamy o Warszawie w porównaniu z Kijowem. Tak? Dima wzrusza się, jak mówi o Kijowie. Rozmawiamy w kontekście Lwowa i dla nich to bycie tutaj w Warszawie, przeżywanie jej w taki sposób gościnny, ale jednocześnie, no, jak to nastolatkowie, dużo szybciej i łatwiej wchodzą w tkankę miejską. Dla nich Warszawa już jest ich Warszawą. I to, że ten kolektyw wypłynie z tą muzyką, z tymi tekstami tam, i będzie cytowany właśnie, wspominany Agaton, ale też będzie wspaniały tekst Pawła Herca, Dwa krajobrazy, który w niesamowity sposób, taki bardzo literacki, opowiada o tym, że w każdym z nas w Warszawie są te dwa krajobrazy. Czy to jest świadome, czy nie? My patrzymy na Warszawę jednocześnie przeszłością, jednocześnie przyszłością, oczywiście teraźniejszością. Nie umiemy i nawet niedobrze by było, gdybyśmy to wyplewiali z siebie. Tak? To jest niesamowite w tym mieście, że my nawet chodząc po tych punktach orientacyjnych,

0: tradycyjnych nie mamy w pamięci. Tutaj pawiak, tutaj tablica, a tutaj trasa WZ i tak dalej. Tak poruszamy się, czy jak przed chwilą słuchaliśmy, idziemy nowym światem. Ten nowy świat też jest bardzo mocno w nas, nie? Więc w każdym razie ten kolektyw 17 lipca o godzinie 19 zagra i tutaj serdecznie zapraszam, jest to debiut, ale zaraz po nim zagra też Aleksander Dębicz, który z kolei się przeprowadził do Warszawy z Wrocławia podczas studiów w Akademii Muzycznej i tę Warszawę jeszcze w inny sposób przeżywał, doświadczał. Podczas jego recitalu będzie premiera jego utworu, który specjalnie dedykuje starówce, naszej właśnie staruszce. Następnego dnia mamy kilka raperów, są bracia waglewscy, Fish i Emadę, o których tutaj nie muszę dużo opowiadać, ale też jest niesamowita, ich droga idzie od lat 90. Ta Warszawa jeszcze z czasów transformacji, aż po dzisiaj. Oni są cały czas bardzo aktywni.
1: Tak, pamiętam ich pierwsze podrygi na Agrykoli warszawskiej, bo jestem z tego pokolenia tych wagarowiczów, którzy chodzili na Agrykole na koncerty w 90-tych latach i podczas którejś tam edycji, pamiętam, był taki, jak ten hip-hop wchodził w ogóle do naszej świadomości.
0: Tak, percepcji.
1: To oni już wtedy się tym zajmowali, chłopaki z Ursynowa. Tak,
0: tak, chłopaki z Ursynowa, jednocześnie z takiej bardzo, z rodziny o tradycjach bardzo muzycznych. I bracia mają ten utwór Mam Mało Czasu, który państwa zapraszam, żeby przy okazji posłuchać właśnie, ale patrząc i odbierając to w taki sposób semantyczny i muzyczny, ale właśnie pod kątem Warszawy, nie? Jak tam ten podmiot liryczny opowiada, że idzie po nocnej Warszawie, gdzie zna każdą taksówkę, każdy kąt, każdy klub. I ta Warszawa po prostu pulsuje tą muzyką, nie? Że no, w ogóle to, że zapraszamy od kilku edycji raperów, też wynika z takiego mojego bardzo mocnego przekonania, że rap w sposób fenomenalny opowiada o miejskości, o Warszawie. Jak się analizuje szczególnie te lata 90., tudzież muzykę lat 2000, to jest bardzo o my, o mieście, o tym, że się to miasto rozbudowuje, linia metra, moje osiedle, twoje osiedle i tak dalej. Jakby słuchając rapu, nawet osoby, które na co dzień nie słuchają, ale zamienić ten słuch właśnie w taki sposób architektoniczny, urbanistyczny, historyczny i semantyczny, jest to bardzo też ciekawa opowieść o Warszawie.
1: Tak, raperzy kontynuują, myślę, że są najbardziej płodną grupą artystyczną, wykonawczą, która tworzy nowoczesną, współczesną twórczość warszawską.
0: Uliczną,
1: uliczną.
0: Się powiedziało.
1: Tak, warszawską w tym, tak, oczywiście w tym sensie. Dlatego, że ja o tym zresztą często z naszymi słuchaczami sobie tutaj rozmawiam, no bo kanon piosenki warszawskiej jest bardzo umowny. Naprawdę umowny. To jest po prostu zbiór rzeczy, na które się umówimy. Stanisław Grzesiuk miał tutaj wielkie, wielkie znaczenie. Oczywiście dorobek kabaretowy, dorobek dwudziestolecia, ale można zadać pytanie, no dobrze, gdzie to się zaczyna i gdzie to się kończy? Na przykład w antologii tekstów piosenki warszawskie troszeczkę próbujemy odpowiedzieć na to pytanie i w zasadzie odpowiedź na nie nie stawiamy, nie, przepraszam, nie stawiamy kropki. W zasadzie odpowiedź jest cały czas otwarta, bo ten kanon się poszerza.
0: Rośnie.
1: Rośnie tak. I po prostu nie ma sensu pisać na przykład piosenek o Warszawie czy dla Warszawy koniecznie tylko i wyłącznie w klimacie retro na przykład, żeby się odwołać do jakiegoś umownego kanonu, brzmienia czy zagadnień. Miasto trzeba obserwować, odczytywać, komentować na bieżąco. I najbardziej, najpłodniej i najbardziej obrazowo robią to właśnie raperzy. I to jest piękne, że tego rapu

0: jest tam dużo, ale będzie też potańcówka.
1: Będzie potańcówka, o tym też powiemy, tak, bo ja tutaj bo o wszystkim opowiadam.
0: Nie, oczywiście skromniutko, ale zanim opowiemy, też zaprosimy na potańcówkę, no bo nie może być urodzin Starówki bez potańcówki, bo to jest po prostu ten historyczny wątek, który jest z jednej strony bardzo mocno tak osadzony w kontekście historycznym, ale z drugiej strony jest fenomenem ostatnich czasów w Warszawie. Ten taniec.
1: Powrót.
0: Ten
1: prawda?
0: Powrót do tańca przy muzyce na żywo. Zatem słuchamy tego numeru, który na pewno za chwilę na urodzinach Starówki wybrzmi.

mym świecie znów i w przeznaczenie wierzę jak w cud. Drżą jakieś cienie na srebrnym tle, może los ciebie mi śle. Nagle uciekasz, zostaje mrok, lecz będę czekać, aż ten sny wzrok znów.

0: Mieczysław Fok, czekam cię. Jacques André albo Tornerai, wielki hit lat 30. po wojnie eksploatowany. Zaprezentujemy, szanowni państwo, to już jest mój któryś raz na urodzinach Starówki i to jest najpiękniejsza dla mnie rzecz, muszę teraz od siebie trochę powiedzieć, że mogę w tym uczestniczyć, to raz, a dwa, że mogę opowiedzieć poprzez muzykę, nawiązać do takiego kontekstu historycznego, tych potańcówek, czy takich wydarzeń muzycznych, towarzysko-muzycznych, organizowanych naprawdę od samiutkiego początku, kiedy tylko śniegi i mrozy zeszły w 1945 roku, a jak wiadomo, ta zima 1945 roku była potwornie zimna i mroźna. I jak to wszystko się skończyło i wyszło słońce, to razem z ludźmi wracającymi na gruzy wróciła muzyka i mamy to dobrze udokumentowane i to wcale nie jest żadna bajeczka. Tej muzyki było naprawdę dużo i zanim się Starówka podźwignęła, zanim ludzie w ogóle zaczęli to uprzątać, to już grała tam muzyka i już ludzie na tych skromnych placykach bez tych gruzów, gdzie było trochę jakiegoś twardego gruntu, już chcieli tam po prostu tańczyć. I tę historię też chcemy opowiedzieć, ale oczywiście tych wydarzeń jest dużo więcej. Sama potańcówka odbędzie się w...
1: Na rynku Nowego Miasta.
0: W sobotę.
1: 18 lipca w sobotę.
0: O 17. To jest five o'clock, jak się mówiło na tego rodzaju wydarzenia. I proszę przyjść i proszę zabrać partnerkę, partnera i tańczyć. Będziemy grać do tańca, muzyk,

0: muzykę graną właśnie w okresie 45-49 w Warszawie. Z orkiestrą taneczną Melodia i Rytm, którą prowadzę z Jackiem Namysłowskim, wybitnym puzonistą. Ale co jeszcze, droga Julio?
1: Tak, bo tutaj wspominaliśmy już o szlagierach, o jazzie, o muzyce klasycznej, o rapie i o twojej potańcówce. To jest wszystko o tym, że w naszym DNA jest jednak pragnienie wspólnoty i tych więzi. Ale tych wydarzeń jest dużo więcej. One się odbywają na terenie całej Starówki, czyli od wręcz od domu spotkań historii przy ulicy Karowej.
0: Karowej, tak, koło hotelu Bristol.
1: Tak, aż do dalekiego rynku Nowego Miasta. Te główne koncerty, o których wspominaliśmy w piątek, one się odbywają na rynku Starego Miasta. Zaczynają się o 19:00 hejnałem, tudzież nawoływaniem muzyków z Braw z Federacji. To będzie koncert z okien czterech stron rynku. I później, tak jak wspominałam, koncerty Huraganu i Aleksandra Dębicza, a wszystko zwieńczy Silent Disco. Na rynku Starego Miasta.
0: Świetnie.
1: Wokół syrenki. O północy zawsze jest polonez. To jest niesamowity, to jest nowy format. Jednym odpowiada, innym nie, ale ten rynek i ta możliwość tańczenia na rynku jest no czymś też bardzo wyjątkowym. Natomiast sobota, tak jak Janku wspominałeś, zaczynam od twojego i od twojej orkiestry Five O'Clock o godzinie 17:00, potańcówka. O godzinie 19:00 bardzo młodziutki zespół Enigma. Później Kosma Król, to jest taki raper żoliborski, warszawski, który opowiada o Warszawie z perspektywy swoich 20 kilku lat. On jest też znanym freestyle'owcem, wie już o tym, że dostanie hasła związane z Warszawą i spontanicznie zafreestyluje.
0: Świetnie.
1: A po Kosmie Królu i jego ekipie wspominani bracia Waglewscy, Fish, Emadę, Tworzywo.
0: Widzicie państwo, to się naprawdę zapowiada niezła gratka i warto przyjść na Starówkę, nawet jak się tam rzadko bywa, to w ten czas jest wyjątkowo absolutnie. Wszystko się ze sobą, jest taki tak zwany kitwas.
1: Ale to jest bardzo radosne.
0: Ale to jest taki radosny kitwas. Tak. Różnych ludzi, bo też są przecież w tym wszystkim są cały czas ci niezmiennie ci turyści, którzy są tam na sekundę.
1: Tak, którzy się pytają, co się tu dzieje.
0: My
1: też mamy
0: momencie
1: wspaniałą identyfikację Edgara Bąka z studio, nawiązującą do Sgraffito Starego Miasta, także nas bardzo wyraźnie widać, mamy różne oznakowania w kolorze magenty, ale bo ja tutaj bardzo tak szczegółowo powiedziałam o koncertach, ale przypominam, że tych wydarzeń jest 157, pracownie artystyczne, muzea, różne instytucje.
0: Szanowni państwo, na koniec powiemy, Julia państwu powie, gdzie szukać szczegółów, bo wiemy, że jest to dla państwa bardzo ważne. Urodziny Starówki za niespełna tydzień. Więc teraz jeszcze proszę poczuć klimat tuż powojennej Warszawy. Bracia Łopatowscy, orkiestra łódzka, ale grywająca często w Warszawie, repertuar amerykański do tańca, nagranie z 1947 roku. I proszę się przenieść w czasie i poczuć to.

0: Skyliner, orkiestra braci Łopatowskich. Właśnie rozmawiamy tutaj z Julią Kern z Muzeum Warszawy poza anteną o tym, że przecież trójka, szanowni państwo, nasza kochana trójeczka będzie robić transmisję.
1: Podczas listy przebojów w piątek, 17 lipca, także jeżeli ktoś nie może dotrzeć osobiście albo mieszka daleko, to zapraszamy, na pewno fragmenty będzie można usłyszeć. Natomiast ja pozwolę sobie przypomnieć, żeby tak podsumować, to jest 17-18 lipca, piątek i sobota. I strona www.grupastarówka.pl. Tam państwo znajdziecie cały program 150 wydarzeń. Zapraszam.
0: 150
1: bardzo.
0: Wydarzeń urodziny Starówki. Z Warszawy, nie z Warszawy, przyjeżdżajcie. Naprawdę będzie pięknie. Warto spędzić dwa pełne dni na Starówce. Julia, dziękuję ci bardzo.
1: Dziękuję.
0: Pozdrawiamy całe Muzeum Warszawy. Życzę ci siły i wytrwałości. To już jest ostatnia prosta. Do zobaczenia, do usłyszenia. Jan Emil Młynarski, Salon Ulica Dancing. Życzę państwu miłego dnia.

0: promocja.
1: Tu zaczęła się ta historia 20 lat temu, bo nie mogłaś zacząć nigdzie indziej, bo nie mógł się zacząć większy romans niż ten właśnie romans.
2: Tak zapowiadała ten koncert Anna Gacek 8 czerwca ubiegłego roku.
3: Nazywamy się Muchy. Hashtag 2005 jest. Hashtag jak kiedyś jest. Najważniejszy dzień. Trzymam kciuki za trójkę.
2: Jubileuszowy, specjalny koncert zespołu Muchy. Przypomnimy dziś, tuż po 19.
0: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: The Flaming Lips, Younglin i Bloody, Emil and the Sniffers, OK Lou i wielu innych. Off Festival Katowice od lat jest miejscem, w którym muzykę odkrywa się naprawdę. Tu spotykają się artyści, o których za chwilę będzie mówił cały świat. To festiwal dla tych, którzy chcą usłyszeć coś wcześniej, poczuć coś mocniej i wrócić z Katowic z własnym muzycznym odkryciem. Od 7 do 9 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Do zobaczenia, Artur Rojek.
9: Sponsorem głównym wydarzenia jest mBank. Poleca Radiowa Trójka.
10: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
11: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
10: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
12: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
10: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
12: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
4: Żegnamy reklamy.
13: Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 12 lipca, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Ukrainy zapowiedział zmianę w rządzie i zbudowanie nowych fundamentów w relacjach z Polską. Strażacy dogaszają pożar w Strzegomiu. Na Dolnym Śląsku paliły się dawne budynki kolejowe i składowisko odpadów. Dwóch przestępców seksualnych z Polski wpadło w Hiszpanii, wytropili ich policyjni łowcy głów. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział zmiany w rządzie i poinformował, że premierka Julia Świdorenko ma objąć nowe stanowisko. Dodał, że jednym z priorytetów nowej strategii polityki zagranicznej będą relacje z państwami sąsiadującymi, w tym z Polską. Zełenski podkreślił, że konieczne jest zbudowanie nowych fundamentów w relacjach z państwami sąsiadującymi, czyli z Polską i Węgrami. Wśród pozostałych priorytetów znalazły się także Bliski Wschód i państwa Zatoki Perskiej, Chiny oraz współpraca z organizacjami międzynarodowymi. Minister Obrony Narodowej zaapelował o jedność Polaków w sytuacji możliwego zagrożenia. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz mówił o tym w Warszawie podczas obchodów Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej.
14: Władysław Kosiniak-Kamysz podczas uroczystości ostrzegał przed dezinformacją i podziałem społeczeństwa. Podkreślił, że historia pokazała, że podzielone społeczeństwo broni się gorzej.
15: Bo tak jak wtedy, przed 1939 rokiem, w podzielonym społeczeństwie siano manipulacje, fałsz i kłamstwo. Dzielono po to, żeby...

0: żeby nie móc odpowiedzieć zjednoczonym na zagrożenie. Rzucano kalumnie i kłamstwa wobec tych, którzy zwracali uwagę na sprawy najistotniejsze.
1: Wicepremier podziękował także wszystkim tym, którzy upamiętniają Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej.
0: O każdej polskiej wsi, która niosła pomoc w trakcie II wojny światowej, niech też dla tej wsi będzie ożywcza, że ma swą historię.

0: Na Dolnym Śląsku ogień objął dawne budynki kolejowe oraz składowisko odpadów z tworzyw sztucznych. Jak mówił w TVP Info młodszy kapitan Paweł Szydłowski ze Straży Pożarnej w Świdnicy, obecnie nie ma już zagrożenia dla mieszkańców okolicy.
1: Składowisko odpadów pochodzenia plastikowego to są zmielone plastiki sprasowane w tym miejscu, tutaj były to składowane. Doszło do pożaru w momencie szczytowym, 45 jednostek pracowało tutaj na miejscu. Nie ma żadnego zagrożenia, wczoraj były robione pomiary, nie było żadnych tutaj niebezpiecznych wskazań. Na ten moment praktycznie zadymienia nie ma.
0: Wcześniej służby prosiły o zamknięcie okien i ograniczenie przebywania na zewnątrz. Policyjni łowcy głów doprowadzili do zatrzymania dwóch przestępców seksualnych w Hiszpanii. To bracia z powiatu chełmskiego w wieku 32 i 35 lat. Mężczyźni byli ścigani listami gończymi, mówi Beata Kieliszek z lubelskiej policji.
2: Młodszy z nich był ścigany dwoma listami gończymi za przestępstwo obcowania płciowego z osobą małoletnią oraz udzielania małoletnich narkotyków. Za popełnione przestępstwa ma do odbycia karę 3 lat pozbawienia wolności. 35-latek był ścigany 4 listami gończymi za przestępstwa narkotykowe, udział w pobiciu i narażenie pokrzywdzonego na utratę życia, a także za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej wobec osoby małoletniej. 35-latek ma do odbycia karę 4 lat pozbawienia wolności.
0: Wytropienie przestępców było trudne, bo prowadzili koczowniczy tryb życia. W chwili zatrzymania w jednej z hiszpańskich miejscowości z mężczyznami odnaleziono zaginioną nieletnią dziewczynę, która przebywała w ich towarzystwie. Za miesiąc, 12 sierpnia, z Polski będzie można obserwować częściowe zaćmienie Słońca. Popularyzator astronomii Karol Wójcicki mówi, że zaćmienie będzie najgłębsze od lat.
3: Będzie nas czekało częściowe zaćmienie Słońca. Faktycznie najgłębsze zaćmienie, które mogliśmy obserwować od 11 sierpnia 1999 roku, bo wtedy ostatni raz mieliśmy tak głębokie częściowe zaćmienie Słońca.
0: Aby zaobserwować zjawisko z Polski, trzeba będzie się trochę wysilić, bo dojdzie do niego podczas zachodu Słońca, dodaje Wójcicki.
3: To zaćmienie będzie obserwowane w terenu całego kraju. Będziemy je widzieli o zachodzie Słońca. Jego maksymalna faza, jeśli dobrze pamiętam, wynosząca miejscami nawet 85%, będzie występowała dokładnie, gdy Słońce będzie już zachodziło, co będzie rodziło pewnego rodzaju wyzwanie. Żeby to zjawisko zobaczyć, trzeba znaleźć odpowiednie miejsce do obserwacji. Mieszkańcy miast mogą mieć z tym trochę problemów. Mogą potrzebować znaleźć kawałek odsłoniętej przestrzeni, tak żeby było widać to, co się dzieje nad zachodnim horyzontem, więc wystarczy trochę wyjechać za miasto. Jakaś łąka, górka.
0: Z Polski zaćmienie będzie tylko częściowe, natomiast z niektórych innych miejsc w Europie, Islandii i Hiszpanii będzie obserwowane jako całkowite. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Dzisiaj pochmurno, miejscami przelotne opady deszczu, 18 stopni na Podkarpaciu i miejscami nad morzem, 22 w centrum, 28 na zachodzie.
5: Autopromocja.
6: Uwaga, uwaga, nadajemy z Dolnego Śląska.
7: Trójka na festiwalu Góry Literatury.
6: Już dziś o 20:00 zapraszam na specjalne wydanie audycji Wszystkie Książki Świata. Pojawi się w niej gość specjalny festiwalu, zdobywca międzynarodowego Bookera, bułgarski pisarz Georgi Gospodinow. Właśnie ukazał się w Polsce tom jego opowiadań i wszystko stało się księżycem. Zapraszam i polecam. Michał Nogaś.
5: Autopromocja.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost, utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
13: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera, jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Morten.

0: Wagan przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.

0: i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Żegnamy reklamy.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: Dzień dobry, tu program Trzeci Polskiego Radia i dobrze państwo słyszą, to nie jest głos Justyny Grabarz.
2: Rezydencja.
4: Ale to nadal jest rezydencja, oczywiście. A to wszystko związane jest z naszą wakacyjną ramówką i nową formą rezydencji, w której przekazujemy sobie tę rezydencję z rąk do rąk. U Justyny przesiedziałem tydzień temu 2 godziny, puszczając muzykę z jakimś takim osobistym sznytem. A dzisiaj patrzę na gościnie rezydencji w tę niedzielę i jest to znana państwu dobrze z anteny Trójki, bo taki to jest właśnie sznyt w wakacje przyjęty, że dziennikarze niezwiązani z redakcją muzyczną muzykę w rezydencji Trójki puszczają. Karolina Gonet.
5: Dzień dobry.
4: Reporterka, wydawczyni. W jakiej roli się lepiej odnajdujesz? A może ta podstawowa, czyli...
5: Uwielbiam to, że możemy mieszać właśnie te role.
4: Ale chciałem jeszcze dodać, że autorka muzyki śpiewająca w duecie Bobem z Karolajna.
5: Tak, rzeczywiście. Teraz mam akurat wakacyjną przerwę, więc będę akurat w tej audycji mogła o czymś innym też poopowiadać niż tylko o tym duecie.
4: Ale masz gitarę ze sobą, bo to jest tak, że Karolina chyba jest...
5: Już zdradziłeś, tak? Że mam?
4: No, bo widzę, że tam stoi.
5: Stoi.
4: Ale powiedz, czy ty byłaś taką uczennicą, która latem właśnie, kiedy miała być przerwa, to na przykład podręczniki z kolejnej klasy sobie rozwiązywała do przodu wszystkie ćwiczenia?
5: Raczej nie. Ale to też dlatego, że te listy lektur późno dostawaliśmy wtedy i nie było okazji, ale w tym czasie często nadrabiałam lektury szkolne. To akurat przyznam, że...
4: Czyli jednak.
5: Miałam wyrzuty sumienia, jeśli nie przeczytałam jakiejś lektury w trakcie roku szkolnego, więc wtedy w wakacje nadrabiałam. Tak miałam na przykład z lalką. I przez 2 tygodnie, dzień w dzień, przez przynajmniej godzinę, czytałam jedną kilkadziesiąt lub kilkanaście stron i skończyłam.
4: To jednak nie jest rezydencja książkowa, tylko muzyczna. Więc w tym kierunku powędrujemy w tej audycji. To może jeszcze zanim do ręki weźmiesz gitarę, to powiedz, jakim kluczem dobierałaś piosenki?
5: To był bardzo trudny wybór i właśnie zastanawiałam się, czy powinnam iść trochę chronologicznie, czy to mają być utwory, które gdzieś opowiadają o moim muzycznym też wykształceniu i o tym, z jaką muzyką dorastałam, ale zdecydowałam się na taki muzyczny miks i mieszankę. I są to utwory, które są gdzieś mi bliskie przez to, że poznałam je na bardzo wczesnym etapie, ale są też utwory takie, które słucham obecnie i utwory artystów, których bardzo lubię, ale utwory, które niekoniecznie wysłuchamy w radiu.
4: To od czego zaczynamy?
5: Zaczynamy od fantastycznej Eli Fitzgerald i od wspaniałej piosenki, która jest tak naprawdę rymowanką dla dzieci i została przez Elę do tego skomponowana także muzyka w latach 30. Jest to utwór A Tisket, A Tasket.

0: know, just a little yellow basket.
1: To jest wspaniały wakacyjny utwór.
2: Tak, można sobie potańczyć, można sobie pośpiewać w takiej, no, bardzo archaicznej wersji, na co zwróciłaś uwagę.
1: Tak, jest to jedna ze starszych, pierwszych wersji tego utworu nagranych przez Elę.
2: No dobrze, to wiemy, co ten utwór znaczy w historii muzyki, a co znaczy w historii życia Karoliny Gonet.
1: Jest to utwór, który niejednokrotnie śpiewałam, przygotowując się też do studiów na różnych uczelniach jazzowych, muzycznych, akademiach muzycznych, kiedy jeszcze myślałam o jazzie, jako że uwielbiam standardy jazzowe, a to jest jeden z moich ulubionych. A wiadomo, że standardy jazzowe to jest w ogóle podstawa nie tylko jazzu, ale mam wrażenie, że muzyki popularnej, więc warto od nich zacząć i obserwować to, jak ta muzyka się zmieniała.
2: To jest Karolina Gonet, jakby państwo nie zauważyli, która jest reporterką i wydawczynią, a nie członkinią redakcji muzycznej programu Trzeciego Polskiego Radia. Można się było zmylić. Ja przypomnę, że za konsoletą Bartek Machajewski, przy mikrofonie z drugiej strony Michał Matus, a teraz posłuchamy utworu...
1: Joni Mitchell, Cactus Tree. Lubisz kaktusy?
2: Uwielbiam.
1: Tak? No to ten utwór też ci się spodoba. Jest to utwór z debiutanckiego albumu Johnny, który też zamyka ten album. Utwór z 68 roku i wydaje mi się, że taka wspaniała historia, ale jednocześnie początek jej muzycznej kariery, który gdzieś tam już zapowiada kolejne utwory.
2: Jakbym ci powiedział, to weź teraz gitarę i go zagraj i zaśpiewaj, to byś dała radę?
1: Nie, to jednak do Johnny tutaj ciężko tak naprawdę dorównać jej poziomowi, bo to jest wspaniała nie tylko autorka tekstów, ale także przede wszystkim gitarzystka, a ja jednak zaczynałam od skrzypiec.
2: To niestety nie jest audycja bez uników, więc ten unik zaakceptujemy.

0: że taką rzewną piosenkę można o kaktusie zaśpiewać. Chyba się musiała Joni Mitchell pokłuć mocno gdzieś.
1: Oj, podejrzewam tak, ale to jest tylko początek takich piosenek właśnie o kaktusach. I w kolejnych albumach one są w pewnym sensie rozwijane, do czego oczywiście zachęcam, ale miało nie być tylko o muzyce i o Johnny.
0: No właśnie, ale to może teraz już cię zmuszę do tej gitary, co?
1: I tak szybko, na tak wczesnym etapie.
0: Chwytaj, chwytaj.
1: Dobrze.
0: Jeszcze będzie trzeba ją nastroić, bo dopiero wychodzi gitara z futrału, a przed chwilą wylądowała na podwodze.
1: Nie, może tego nie zdradzajmy. Nie zdarza mi się to często. Akurat gitara mi nie wypada z rąk w porównaniu do innych rzeczy. Teraz państwo usłyszą ten moment strojenia. Lubisz słuchać, jak właśnie instrumenty są strojone?
0: To jest wspaniałe, jak się stroi cała orkiestra.
1: Tak,
0: pojedynczy
1: tak, to jest
0: instrument,
1: najwspanialszy
0: to też jest.
1: Utwór, mam wrażenie. O. Ja niestety chciałabym, ale nie mam słuchu absolutnego, jak na przykład niektórzy artyści, którzy także pojawią się w dzisiejszej rezydencji, ale coś tam zabrzmi, żeby jednak gdzieś dostroić tą gitarę. Chyba za daleko trzymam stroik, dlatego to tak długo trwa. Dobrze. To jest troszeczkę za wysoko.
0: To ja cię może zajmę rozmową w trakcie tego strojenia, bo ja tak patrzę na te playlistę. Dużo tam gitary. Ty wszystko takie gitarowe musisz mieć?
1: Ja uwielbiam gitarowe. Tak naprawdę, gdybym chciała, żeby to były utwory, które uwielbiam, to pojawiłaby się też muzyka klasyczna. Ale to są bardzo długie utwory, więc podejrzewam, że wtedy ta rezydencja trwałaby bardzo, bardzo długo. I musielibyśmy skracać, a nie chciałam, żebyśmy skracali utwory.
0: Muzyka klasyczna, a gitara nieklasyczna.
1: Gitara nieklasyczna, elektro.

0: akustyczne. I w tym momencie akustyczne, bo nie jest podłączone.
1: No dobrze, to teraz najpierw zagraj, a potem posłuchamy oryginału i porównamy, co lepsze.
0: Dobrze, prawdopodobnie będzie w innej tonacji, ale spróbujmy, czy ty znasz akordy do tego utworu, żeby mi zdradzić? Czy mam...
1: Nie mam zielonego pojęcia.
0: No, to spróbujemy.
1: Poznają już państwo? Teraz już na pewno.

0: wspaniałe.
1: Ja tu mam chórki w trakcie każdego kawałka.
0: To jest karaoke.
1: Dośpiewywane przez Karolinę. Karolina Gonet w Trójce, gościnią rezydencji. Dzień dzisiaj opowiada o muzyce, która dla niej jest po prostu bardzo ważna. A Dolly Parton poznała, oglądając Hannę Montanę.
0: Tak, ale na moje usprawiedliwienie powiem, że miałam wtedy 6-7 lat i poznałam Dolly Parton jako ciocię Miley Stewart, czyli właśnie Hanny Montany, ale tak naprawdę w prawdziwym świecie Dolly Parton rzeczywiście jest matką chrzestną Miley Cyrus, która właśnie odgrywała rolę Hanny Montany, więc to jest wszystko ze sobą powiązane i Miley Cyrus niejednokrotnie z Dolly śpiewała ten utwór. Jak byłam młodsza, to miałam okazję go także niejednokrotnie słuchać i dzięki temu też zakochałam się w muzyce Dolly Parton.
1: Podobno cała dzisiejsza playlista rezydencji to jest takie jedno wielkie, szerokie drzewo genealogiczne skomponowane przez Karolinę Gonet, bo ci wszyscy artyści są ze sobą powiązani. Ja nie będę chyba więcej o to pytał, bo na pewno sama się będziesz zgłaszała z tymi powiązaniami.
0: Dopowiem.
1: A co teraz?
0: Teraz nie będzie, będą gitary, ale będzie też więcej instrumentów, więc już nie będzie tak akustycznie i swingująco jak na samym początku. I teraz będzie utwór, który został uznany, nie wiem czy o tym wiesz, za jeden z największych hitów wszechczasów. Nie wiedziałeś tego.
1: Nie miałeś zielonego pojęcia.
0: Ja już teraz dopowiem, że jest to utwór Journey, Don't Stop Believin'.
1: Też go poznałeś z Hanny Montany.

0: Nie, akurat ten utwór poznałam słuchając go w domu, kiedy byłam dzieckiem, ale zakochałam się w nim na nowo, kiedy oglądałam serial Glee, który jest, odgrywa bardzo ważną rolę i dużą rolę w moim takim też wykształceniu muzycznym, bo oprócz szkół muzycznych i innych zajęć, także Glee jest tym serialem, który zapoznał mnie z wieloma utworami i artystami.
1: Ilu rzeczy można się z telewizji dowiedzieć?

0: Musicalowy serial Glee to stamtąd Karolina Gonet podchwyciła ten kawałek, tak? Dobrze powiedziałem?
1: I z domu przede wszystkim, ale akurat wersja artystów, którzy pojawiają się w Glee, jest jedną z moich ulubionych. Chociaż tam oczywiście oryginał kocham najbardziej. Tak dopowiem, ale teraz będzie utwór, który jest dla mnie trójkowy i na pewno państwo go także słyszeli niejednokrotnie na antenie trójki, bo jest to, oprócz tego, że jest to zespół Fleetwood Mac, to jest to utwór Seven Wonders, który ja sama usłyszałam na antenie trójki i teraz będziemy mogli go ponownie wysłuchać.

0: Teraz państwo muszą wziąć kajecik, długopisik, bo tu będzie skomplikowana analiza przeprowadzona. Ja już się zamieniam w słuch.
1: Bardzo dużo informacji. To teraz wyjaśnię, skąd wybór tych utworów i to też zapowie kolejny utwór. Teraz wysłuchaliśmy utworu Seven Wonders zespołu Fleetwood Mac.
0: Zapisane.
1: Tak, zapisane. Pierwsza bardzo ważna informacja i jak państwo być może wiedzą, wokalistka i gitarzysta tego zespołu, czyli Stevie Nicks i Lindsey Buckingham wiele lat temu byli razem. No i ich wielka historia miłosna jest chociażby przedstawiona we wspaniałym utworze Silver Springs. Ten utwór akurat wysłuchałam na Antenie Trójki wczoraj, więc stwierdziłam, że wybiorę inny, ale kolejny utwór, który wysłuchamy, to już tak teraz zapowiem, a później wysłuchamy, bo jeszcze mam parę rzeczy do opowiedzenia. Tak. To jest utwór zespołu Daisy Jones and the Six. Ten zespół w prawdziwym świecie nie istnieje, ale istnieje na papierze i na ekranie, bo autorka Taylor Jenkins Reid napisała książkę o tym samym tytule, czyli Daisy Jones and the Six.
0: Czyli teraz będzie piosenka zespołu, który nie istnieje?
1: Tak, dokładnie. Zespołu, który nie istnieje w prawdziwym świecie, ale istnieje w książce. I właśnie ta książka została zekranizowana przez jedną z platform streamingowych. I właśnie powstał serial o tym tytule. I do tego powstał soundtrack. Tylko ten soundtrack jest nietypowy, dlatego że on jest po prostu jakby albumem tego zespołu. I akurat tutaj, żeby było, nie było tylko tych wyjaśnień muzycznych, to też osobiste. Jest to jedna z moich ulubionych piosenek tego zespołu. Jest to jedna z moich ulubionych piosenek, które kiedykolwiek wysłuchałam. Jest to praktycznie kopia zespołu Fleetwood Mac.

0: I kto śpiewa jeszcze w tej piosence? Jest to Riley Keough, czyli uwaga, wnuczka Elvisa Presleya, pierwsza wnuczka Elvisa Presleya. I aktorka, i wokalistka, która ma urodziny w tym samym dniu co ja. Więc to wszystko się ze sobą wspaniale łączy. I to jest utwór Daisy Jones and the Six, The River.
1: Skoro taka ukochana ta piosenka, to teraz robisz chórki obowiązkowo.
0: Na pewno.

0: To jest utwór, który można by zatytułować Bunt muzykolożki.
1: Tak, a już wyjaśniam dlaczego. Kilka lat temu na zajęciach z krytyki muzycznej mieliśmy wybrać utwór, do którego oczywiście napiszemy recenzję. Moi koledzy z roku raczej pisali o albumach typowo klasycznych, na przykład reinterpretacja Bacha, pewnej na przykład niemieckiej skrzypaczki, a ja akurat wybrałam ten album. Prowadzący, pan doktor, który prowadził te zajęcia...
0: Poczerwieniał,
1: stwierdził, że podoba mu się ten album, ale brzmi jak Fleetwood Mac. I wtedy mu wyjaśniłam całą tą historię, którą już państwo poznali. I wtedy zrozumiał, że to jednak ma być Fleetwood Mac i nikt nie jest zdziwiony i nikt tego też nie ukrywa, akurat jeśli mówimy o twórcach tego albumu.
0: Na pewno notatki wykładowca trzyma do tej pory.
1: Mam nadzieję.
0: Z tego twojego wykładu.
1: Tak. A teraz pozostaniemy w takim świecie serialowo-książkowo-filmowym, bo kolejny utwór, który wybrałam stosunkowo niedawno. Bardzo chciałam wybrać jakąś piosenkę Disneya, bo jednak to są utwory, z którymi dorastałam. Całe moje pokolenie śpiewa do dzisiaj Miłość rośnie wokół nas, piosenki z Mulan, mam nadzieję, że śpiewają jednak, na przykład. Ale jednym z najwspanialszych utworów jest według mnie, w ogóle utworów i albumów, jest muzyka z Herkulesa. Oglądałeś Herkulesa?
0: Oglądałem. Pamiętam, w podstawówce byliśmy na jakimś takim pokazie.
1: Wow.
0: I tam została mi jedna scena w głowie, że ktoś mówi do Herkulesa, rusz głową! I on go głową uderzył tego swojego przeciwnika.
1: A, jednak ten humor disneyowski. Brakuje mi go czasami. Ale to jest akurat popowa wersja utworu z Herkulesa Go the Distance w polskiej wersji. Tutaj wytniemy, bo akurat nie pamiętam, jaki jest polski tytuł, ale jest to piosenka z Herkulesa, która zdobyła nominację do Oscara. Kiedyś to były utwory oscarowe. I to był, podpowiem ci, rok 97. Ten utwór nie zdobył Oscara, no bo z kim konkurował? Z jakim utworem? Kto wtedy zdobył najwięcej statuetek? Do dzisiaj jest to jeden z rekordów, jeden z... Wspaniały
0: to
1: film.
0: To musiał być Titanic.
1: Dokładnie, więc akurat Celine Dion do niej powędrował ten Oscar za My Heart Will Go On. Ale to jest wspaniały utwór, który gdzieś tam w moim sercu zdobył tego Oscara i wybrałam go. Zainspirował mnie do tego Michał Jędrkowiak, nasz redakcyjny kolega, który po jednej z ostatnich audycji podesłał mi ten utwór w polskiej wersji, a ja mu powiedziałam, posłuchaj oryginału angielskiego. I on posłuchał i stwierdził, że rzeczywiście wspaniałe, więc teraz mam nadzieję, że państwo także będą się mogli nim zachwycać.

0: Michael Bolton, Go to the Distance, a ja przypomnę, że to jest rezydencja w Trójce, której gościnią jest Karolina Gonet i to ona dobiera muzykę dzisiaj.
1: I tą pierwszą godzinę rezydencji zakończymy także piosenką, utworem filmowym, a dokładnie utworem musicalowym, chociaż akurat ta wersja pojawia się w filmowej wersji musicalu, musicalu Wicked, który miał swoją premierę, druga część, jakby drugi akt tego musicalu w kinach, do kin zawitała w październiku ubiegłego roku. My akurat wysłuchamy utworu z pierwszej części, z pierwszego aktu tego musicalu, utworu What is this feeling? I ten utwór akurat pojawił się w 2024 roku.
0: Musical na żywo widziałaś?
1: Na żywo miałam okazję widzieć go na West Endzie w Londynie. Było to wspaniałe doświadczenie. Byłam wtedy też zaskoczona, jak ludzie są ubrani, bo jednak ja byłam bardzo zestresowana tym, że jednak moja stylizacja nie do końca pasuje do
0: teatru.
1: Nie miałaś
0: zielonej twarzy?
1: Nie miałam też zielonej twarzy, ani nie miałam różowej sukienki, ale okazało się, że jednak Brytyjczycy do tego podchodzą zupełnie inaczej. No i ludzie byli często w bluzach, w t-shirtach, więc nie miałam się czego obawiać. Ale wspaniałe doświadczenie polecam wszystkim. Teraz w Polsce także w Teatrze Roma ten spektakl, musical można zobaczyć.
0: Ostrzysz sobie zęby na ten spektakl też w polskiej wersji
1: tak,
0: językowej?
1: Tak, wybieram się. Mam nadzieję, że w końcu mi się uda zdobyć bilety i będę mogła porównać te oryginalne wersje z tymi polskimi, które podejrzewam są wspaniałe.
2: Dearest darling is Momsy and Popsicle.
3: My dear father,

0: I to była Ariana Grande i Cynthia Erivo, które wyśpiewywały utwór What is this feeling z musicalu Wicked.
1: Pierwsza godzina rezydencji, w której gości Karolina Gonet, już się powoli kończy, ale przed nami jeszcze druga godzina spokojnie. A co w tej drugiej?
0: W tej drugiej godzinie na początku też będzie aktorsko. Nie filmowo, ale aktorsko, więcej nie zdradzam. A później przeniesiemy się już na stałe do XXI wieku.
1: Będzie jakaś gitara? Pewnie będzie.
0: Będzie dużo gitarowych brzmień i nie tylko.
1: Karolina Gonet, reporterka, wydawczyni Radiowej Trójki i połowa duetu Bob and Carolina, wyśpiewającego w porankach piosenki o bieżących wydarzeniach z dowcipnym twistem, gości w dzisiejszej rezydencji do godziny 16:00.

0: autopromocja.
1: Uwaga, uwaga, nadajemy z Dolnego Śląska.
2: Trójka na festiwalu Góry Literatury.
1: Już dziś o 20:00 zapraszam na specjalne wydanie audycji Wszystkie Książki Świata. Pojawi się w niej gość specjalny festiwalu, zdobywca międzynarodowego Bookera, bułgarski pisarz Georgi Gospodinow. Właśnie ukazał się w Polsce tom jego opowiadań i wszystko stało się księżycem. Zapraszam i polecam. Michał Nogaś.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Znowu muszę się zająć windykacją.
8: To coś z indykiem?
7: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
8: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
9: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
10: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Tak, polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Gdy tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
12: Przecież nie ma upałów.
11: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
12: Litorsal Senior?
11: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
13: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
14: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days.
15: Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
16: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
0: Volkswagen.
3: Żegnamy reklamy.
17: Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 12 lipca, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ukraina zapowiada reset relacji m.in. z Polską. Ze stanowiskiem pożegnała się szefowa rządu. 13-latek zginął w wypadku w gminie Szczerców w powiecie bełchatowskim. Nowatorski zabieg lekarzy z Krakowa, komórki i chrząstki z przegrody nosowej pomogą w odbudowie kolana. Zmiana rządu na Ukrainie, poinformował o niej prezydent Wołodymyr Zełenski. Ze stanowiskiem pożegna się premier Julia Świrydenko. Powodem zmian jest potrzeba nowej polityki. Wśród ważnych kierunków dla nowej ekipy prezydent wymienił m.in. Polskę.
18: Ukraiński prezydent oprócz informacji o dymisji premier Świrydenko nie podał innych personalnych szczegółów. Jak napisał, liczy, że wspólnie z parlamentem przeprowadzi odpowiednie zmiany w rządzie. Zmiany obejmą również kierownictwo organów ścigania. Nowy gabinet oprócz wyzwań w polityce wewnętrznej ma również wiele do zrobienia w polityce zagranicznej. Tutaj Wołodymyr Zełenski wskazał na priorytetową współpracę ze Stanami Zjednoczonymi i integrację z Unią Europejską. Jak napisał, potrzebne jest też pogłębianie więzi gospodarczych i politycznych z państwami sąsiadującymi z Ukrainą. Te relacje, jak dodał, wymagają nowego fundamentu, w szczególności, jak zaznaczył, dotyczy to Polski i Węgier. Z Łódzka na Ukrainie, Paweł Buszko, Polskie Radio.
17: W Medyce w pobliżu polsko-ukraińskiego przejścia granicznego stanęło 50 krzyży. W ten sposób Organizacja Narodowców Młodzież Wszechpolska upamiętniła ofiary rzezi wołyńskiej. Wieczorem działacze tej organizacji wezmą udział w nabożeństwie ku czci Polaków zamordowanych przez UPA i przejdą ulicami Przemyśla na cmentarz, gdzie znajduje się pomnik ofiar zbrodni wołyńskiej.
19: Krzyże, które ustawiono w Medyce obok przejścia granicznego z Ukrainą, symbolizują miejscowości, w których ukraińscy nacjonaliści zamordowali Polaków. Nasi rodacy spoczywają tam w bezimiennych mogiłach i do dziś nie zostali godnie pochowani.

0: powiedział Polskiemu Radiu jeden z autorów tego przedsięwzięcia. Wieczorem po mszy w kościele ojców Franciszkanów ulicami Przemyśla przejdzie Marsz Pamięci. Jego uczestnicy zapowiadają, że przedsięwzięcie będzie miało charakter zadumy i modlitwy. Dzień wcześniej w Przemyślu i innych miastach Podkarpacia odbyły się uroczystości upamiętniające ofiary rzezi wołyńskiej, w których wzięli udział lokalni samorządowcy. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: Tragiczny wypadek w gminie Szczerców w powiecie bełchatowskim. Zginął 13-latek. Dwie inne osoby są ranne. Do wypadku doszło w Chabielicach.

0: i jego rodzice, mówi Marta Bajor z bełchatowskiej policji.
1: 43-letni kierujący na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, zjechał do rowu i uderzył w drzewo. 13-letni chłopiec niestety poniósł śmierć na miejscu. 38-letnia pasażerka i kierujący zostali przetransportowani do szpitala.
0: Kierowca był trzeźwy, na miejscu pracuje policja pod nadzorem prokuratora. Komórki chrząstki pobrane z przegrody nosowej mogą pomóc w odbudowie kolana. Innowacyjny zabieg przeprowadzili lekarze ze szpitala imienia Stefana Żeromskiego w Krakowie. Paweł Skowronek z oddziału chirurgii ortopedyczno-urazowej tłumaczy, że pobrane od pacjenta komórki namnożono w laboratoriach, a następnie wszczepiono do uszkodzonego stawu.
2: Jest to, no, można powiedzieć, bardzo innowacyjny zabieg, który daje możliwość odtworzenia uszkodzonej chrząstki. Na razie pracujemy nad chrząstką w zakresie stawu rzepkowo-udowego. W tej chwili badanie dotyczy pacjentów między 18 i 70 rokiem życia, którzy mają izolowane uszkodzenia chrząstki lub zmiany zwyrodnieniowe w stawie rzepkowo-udowym. Pozostałe elementy stawu kolanowego muszą być zachowane. Dlaczego staw rzepkowo-udowy? Dlatego, że on jest, można powiedzieć, najtrudniejszy z punktu widzenia leczenia, z punktu widzenia biomechaniki.
0: Zabieg został wykonany w ramach międzynarodowego projektu naukowego. Oprócz szpitala w Krakowie uczestniczą w nim placówki ze Szwajcarii, Włoch, Niemiec i Chorwacji. Powstała nowa partia, Unia Centrum. Jej przewodniczącą została minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska. Parlamentarzyści ugrupowania pozostają w koalicji rządzącej. Szefowa nowej partii zapowiedziała, że we wrześniu odbędzie się pierwsza konwencja Unii Centrum, podczas której przedstawione mają być kierunki programowe. Przed nami półfinały Mistrzostw Świata w piłce nożnej. 14 lipca Francja zmierzy się z Hiszpanią, a dzień później Anglia podejmie Argentynę.
3: Jakbym miał stawiać pieniądze, a nie stawiam już, to Francja, ale realnie rzecz biorąc chyba wszystkie po jednej czwartej. No to są tak dobre drużyny, że nie ma jakiegoś tam typu.
4: Francuzi, dlatego że mają najbardziej zorganizowaną ekipę, no i są najlepsi.
5: A czy pan im kibicuje, czy wolałby pan inną drużynę?
4: Myślę, że finał będzie Francja-Anglia i będę kibicował Anglikom, ale wydaje mi się, że Francuzi wygrają, no bo grają najlepiej na tym mundiale na pewno.
6: Ogólnie wydaje mi się, że albo Francja, albo Argentyna. Argentyna dlatego, że FIFA im pomaga dosyć mocno, to widać oczywiście, ale Francja jest ogólnie takim faworytem jednak większym pod względem ich umiejętności.
0: Finałowy mecz turnieju odbędzie się 19 lipca o 21:00.
7: Klimat.
0: Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra albo dobra, ze źródeł odnawialnych pochodzi prawie 56% energii elektrycznej. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: O sporcie Adam Malecki.
9: Polskie siatkarki zakończyły zmagania w kolejnym turnieju Ligi Narodów. W ostatnim meczu w Osace biało-czerwone grały z Japonkami. Wszystko rozstrzygnęło się w 5 setach. Dwa pierwsze wygrały Polki. W kolejnych dwóch górą były gospodynie turnieju, a w tiebreaku było 15-13 dla zawodniczek z kraju kwitnącej wiśni. To oznacza koniec tegorocznej przygody Polek w Lidze Narodów. W turnieju finałowym w Makao zagrają Japonki. Jannik Sinner i Aleksander Zwieriew zagrają w finale tenisowego Wimbledonu. Włoch broni tytułu mistrzowskiego, a ma na koncie 4 tytuły wielkoszlemowe. Niemiec rosyjskiego pochodzenia wygrał raz i to nie tak dawno, w Paryżu. To będzie ich 15 bezpośredni pojedynek. W 10 górą był Sinner, który wygrał 9 ostatnich meczów z rzędu. Faworytę łatwo więc wskazać. Początek meczu o 17:00. Przypomnę, że wczoraj w turnieju pań triumfowała Czeszka Linda Noskowa, która pokonała w 3 setach swoją rodaczkę Karolinę Muchową. Na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej znamy już skład półfinalistów. We wtorek zmierzą się Hiszpania z Francją, a w środę broniąca tytułu Argentyna z Anglią. Dzisiaj w nocy Anglia wygrała 2-1 z Norwegią, a Argentyna ze Szwajcarią 3-1. Helweci żegnają się z turniejem, a co po porażce z mistrzami świata piszą i mówią tamtejsze media?
10: Jak pisze Neue Zürcher Zeitung, gdyby wszystko zagrało, awans był do osiągnięcia. Jednak Helweci chcieli dać za dużo, przynajmniej Brel Embolo. Najpierw brutalnie sfaulował rywala, a potem symulował, że sam został poturbowany. W tej drugiej sytuacji VAR pokazał słabe aktorstwo Szwajcara, który po drugiej żółtej kartce zobaczył czerwień i ze łzami w oczach opuścił boisko. Gazeta Blick opisuje, jak mocno wspiera go obecnie rodzina i koledzy z drużyny. W dogrywce brak jednego zawodnika przełożył się na brak sił Europejczyków, a Julian Alvarez zdobył być może bramkę mistrzostw, trafiając w środek szwajcarskich serc, jak opisał to portal 20 minut. Pod Alpami śledzone jeszcze były próby wyrównania, ale chociaż Lionela Messiego udawało się zatrzymać, to Lautaro Martinez na koniec wyśrubował wynik, dając Argentynie półfinał z Anglią. Telewizja SRF wskazuje na wątpliwe decyzje sędziego, ale nie podważa, że sportowo Szwajcarii trochę tego dnia zabrakło do rywala, który chciałby obronić tytuł mistrzów świata. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
9: Teraz w sporcie to już wszystko. Wraz z Dariuszem Urbanowiczem zapraszamy na trzecią stronę medalu. Pierwszy gwizdek kilka minut po 17:00.
0: Jutro będzie

0: Pochmurno miejscami, przelotne opady na północy, wschodzie i w centrum, także burze od 23 stopni na Podkarpaciu do 29 na zachodzie.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Przecież nie ma upałów.
2: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
5: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
6: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
8: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Podcast Polskiego Radia.
9: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
5: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
9: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliaczony, całe plecy sine, włosy noże powycinane.
5: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
10: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
11: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
10: Pamiętałem o wszystkim.
11: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
10: Dokładnie, kochanie.
11: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
10: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
11: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
12: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
1: Żegnamy reklamy.
13: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
14: To jest cały czas rezydencja i cały czas nie ma w niej Justyny Grabarz, bo latem przekazujemy sobie rezydencję z rąk do rąk i w każdej kolejnej pojawia się inny dziennikarz lub dziennikarka programu trzeciego Polskiego Radia z redakcją muzyczną niezwiązana.
1: Rezydencja.
14: I to powinno być chyba jakieś zaskoczenie, że Karolina Gonet nie jest związana z redakcją muzyczną Polskiego Radia, bo ledwo się daje powstrzymywać ją przed opowiadaniem po prostu bez końca historii o muzyce i to słychać w tym taką głęboką wiedzę, ale to pewnie jest związane też z muzykologicznym wykształceniem.
15: Być może, chociaż akurat nie miałam okazji dzielić się takimi informacjami podczas zajęć, w których uczestniczyłam, podczas moich studiów właśnie muzykologicznych, więc tym bardziej cieszę się, że mam teraz okazję dzielić się tym ze słuchaczami. Trójki.
14: Ja przypomnę, za konsoletą Bartek Machajewski, przy mikrofonie z drugiej strony Michał Matus, a teraz coś aktorskiego miało być odrobinę.
15: Tak, przed chwilą był w pierwszej godzinie, na koniec usłyszeliśmy utwór z musicalu. Teraz będzie utwór dla mnie dosyć aktorski. W cudzysłowie piosenka aktorska, bo być może wiele osób by się ze mną nie zgodziło, ale jako, że kocham poezję śpiewaną i z nią także jestem związana od najmłodszych lat, to wybrałam utwór Marka Grechuty. Nie dokazuj. I do dzisiaj pamiętam, kiedy po raz pierwszy usłyszałam tę piosenkę.
14: Czyli... Ja jestem zaskoczony, że można w ogóle pamiętać, bo tak, ja mam wrażenie, że piosenki Grechuty były tak wszędzie wokół mnie, jak byłem bardzo małym dzieckiem, że to jest niemożliwe pamiętać pierwszy raz.
15: Ja akurat pamiętam. Czy wiesz, czym są konkursy Ocalić od zapomnienia? To jest taka seria konkursów, która prawdopodobnie pojawia się w każdym domu kultury, w każdym województwie. Mm-hmm. I to są konkursy, które polegają na tym, że młodzi artyści mają wykonać utwór artysty, którego już z nami niestety nie ma. Pamiętam, ja akurat nie śpiewałam piosenki Grechuty, ale podczas takiego koncertu finałowego jeden z

0: ze zwycięzców właśnie wykonywał ten utwór. Miałam wtedy 9-10 lat i pamiętam, że zakochałam się w tych skrzypcach, które wybrzmiewały na początku, jako że też grałam na tym instrumencie. I pamiętam, co miałam ubrane. Pamiętam, gdzie to było. I
1: co miałaś dzisiaj ubrane?
0: Miałam ubraną taką białą sukienkę, bardziej może kremową, która miała taką różową wstążkę. I to było w Domu Kultury w Piekarach Śląskich podczas koncertu finałowego.
1: Już państwo widzą 10-letnią Karolinę Gonet, tak, zakochującą się w Marku Grechucie,
0: w poezji śpiewanej, w piosence aktorskiej i w tych skrzypcach, które wybrzmiewają, no i w całej twórczości pana Marka.

0: nie dokazuj. Przecież nie z ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu. Nie od razu stopi serca mego lud. Daradaj, daj.
1: I pewnie sobie państwo myślą. Karolina Gonet, dziennikarka z gitarą, śpiewająca w porankach programu trzeciego, zakochana w piosenkach Marka Grechuty, na pewno śpiewa jego piosenki dniami i nocami. Otóż nie.
2: Nie śpiewam, dlatego że to są piosenki bardzo trudne do wykonywania przez kobiety, bo są albo za nisko, albo za wysoko. Ja mam raczej niski głos, więc mogłabym śpiewać w oryginale, ale nie będzie to za dobrze brzmiało. Mogłabym to śpiewać wyżej,

0: Ale też nie będzie to za dobrze brzmiało, a jednak nie chciałabym zmieniać oryginalnej tonacji, żeby jednak oddać cześć tej wspaniałej muzyce, no i oczywiście samemu panu Markowi Grechucie.
1: Jakby państwo widzieli to, co ja przed chwilą widziałem w trakcie piosenki, jak spytałem, Karolina, czy ci smutno, że w takim razie nie możesz śpiewać piosenek Marka Grechuty, to zeszkliły jej się oczy, naprawdę.
0: Naprawdę, tak było. I teraz
1: kolejny utwór. Coś na otarcie łez.
0: Coś na otarcie łez? Tak, akurat idealny utwór na otarcie łez, zespół na otarcie łez, chociaż przyznam, że już tutaj zdradzę, to będzie piosenka zespołu Coldplay. I zespół Coldplay sprawił, że po raz pierwszy poleciały mi łzy, kiedy słuchałam jakiegoś utworu. To się wcześniej nie zdarzało. Akurat zagramy utwór, który nie sprawia, że płaczę, ale zachwyca mnie za każdym razem, kiedy go słyszę. Może wybór dosyć nieoczywisty, bo będzie to utwór z albumu, czwartego albumu zespołu Viva La Vida or Death and All His Friends. Właśnie utwór Death and All His Friends z 2008 roku. Utwór, który zamyka ten wspaniały album. I teraz historia, skąd mam ten album? Chcesz wiedzieć?
1: Wiem, ale powiedz
0: to
1: jeszcze raz.
0: Powiem jeszcze raz. Pochwalę się. W Wielkiej Brytanii istnieją nie second-handy, a charity shopy. I tam można zdobyć różne rzeczy praktycznie za grosze i przy okazji idzie to na cele charytatywne. I właśnie zdobyłam ten utwór, znalazłam go bardzo wiele lat temu, za 2 funty. Ale za 2 funty nie miałam tylko tego albumu, a 10 innych, bo to była taka okazja. I znalazłam
1: 10
0: ten
1: albumów.
0: Album.
1: I co pomiędzy nimi jeszcze było tymi 10 albumami?
0: High School Musical. Też.
1: Gramy Coldplay. Coldplay, nie High School Musical. Coldplay.

0: Ja przypominam, że to jest program Trzeci Polskiego Radia, a gościnią w dzisiejszej rezydencji jest Karolina Gonet, reporterka, wydawczyni, która akurat w redakcji muzycznej się nie udziela, ale teraz muzycznie jak najbardziej. A co my tu jeszcze słyszymy?
1: Dalej Coldplay. Jest to taki ambientowy kawałek, część piosenki Death and All His Friends, chociaż tak naprawdę niektórzy uważają, że jest to ukryty utwór The Escapist, który właśnie zamyka ten czwarty album zespołu Coldplay. Wspaniały utwór.
0: A co wysłuchamy po nim?
1: Po nim usłyszymy piosenkę bardzo smutną, ale bliską mojemu sercu, tak uniośle powiem. Ta piosenka też jest bardzo podniosła, ale kojarzy mi się z domem. Kojarzy mi się z górami. Ja akurat pochodzę z miejscowości, która góry ma ukryte w nazwie także.
0: A jak bardzo górzysta jest ta miejscowość?
1: Raczej pagórkowata. Jest szansa, że będziemy mieli więcej dziur, kiedy kiedyś te tunele się zapadną. Mam nadzieję, że odpukać do tego nigdy nie dojdzie. Może się Państwo już domyślają, że ja pochodzę ze Śląska. I akurat kolejny utwór będzie to utwór Miłosza zespołu Pieśni i Tańca Śląsk i Julii Pietruchy, utwór Celina. Bardzo smutny utwór, który oczywiście opowiada o żonie jednego z naszych najwybitniejszych himalaistów, pochodzących właśnie ze Śląska, czyli Jerzego Kukuczki, który zginął, próbując zdobyć szczyt Lhotse. I ten utwór bardzo, według mnie, opowiada o nie tylko o samym Jerzym Kukuczce, ale także o Śląsku, o takiej tęsknocie za życiem, ale także za jakąś miłością i domem. Wiadomo, każdy za tym domem czasami tęskni i o tym ten utwór mi też przypomina. Jest przepiękny utwór z albumu Pieśni Współczesne Celina Miłosza i zespołu Pieśni i Tańca Śląsk.

0: Mieli Państwo okazję teraz zajrzeć w śląskie serce Karoliny Godet.
1: Tak, w moją śląską duszę. To był utwór Miłosza, zespołu pieśni i tańca Śląsk i Julii Pietruchy Celina, opowiadający o Celinie Kukuczce, żonie Jerzego Kukuczki.
0: Szkolski. Wspominałaś w trakcie tego utworu wizytę w Teatrze Śląskim.
1: Tak, jest spektakl, który miałam okazję zobaczyć wiele lat temu, kiedy jeszcze byłam w liceum, w reżyserii dyrektora Roberta Talarczyka, spektakl Himalaje. Miałam okazję być na premierze tego spektaklu, była tam także pani Celina, byli moi koledzy i koleżanki. Jest to spektakl, który do dzisiaj ze mną został, do dzisiaj go wspominam. Ja uwielbiam góry, też Himalaje, tutaj taka ciekawostka. Uważam, że zdobycie Mount Everestu jest mi zapisane w gwiazdach, dlatego że urodziłam się w dniu, który jest rocznicą zdobycia Mount Everestu po raz pierwszy.
0: To gdzie te bilety do Nepalu?
1: No ja czekam, jeśli ktoś chce mi zasponsorować,
0: gdzie ta
1: to
0: data
1: ja
0: w kalendarzu zapisana?
1: Ja się już przygotowuję, tyle zdradzę. Jestem gotowa.
0: Wchodzisz po schodach dużo po prostu?
1: Tak, naprawdę. Zawsze wchodzę na trzecie piętro po schodach. Akurat mieszkam na trzecim piętrze.
0: Ciekawe, ile razy by trzeba wejść na trzecie piętro, żeby te 8848 wydeptać?
1: Tak. To już zacznę liczyć. Może już okaże się, że dawno zdobyłam Mount Everest.
0: To już nigdzie nie musisz lecieć w takim razie. Trzecie piętro wystarczy.
1: Trzecie piętro wystarczy. A tak jeszcze dopowiem, bo tutaj akurat pojawił się w tym utworze Celina, pojawił się utwór zespołu pieśni i tańca Śląsk. Zespół ten też jest mi bliski, dlatego że z dziadkami, kiedy byłam dzieckiem, miałam okazję jeździć do Koszęcina, który jest siedzibą tego zespołu. I tam co roku sam zespół Śląsk występował. Często także przyjeżdżało Mazowsze i razem występowali, więc to takie ciepłe wspomnienie.
0: I tam rozpoczęłaś swoją karierę songwriterską.
1: Jeszcze wcześniej, jeszcze zanim po raz pierwszy pojawiłam się w Koszęcinie, to już wtedy napisałam piosenkę o Koszęcinie i o tym, że tam się nie pasą świnie.
0: Ile miałaś lat?
1: 5 lat, tak. Byłam bardzo zachwycona. Uważam, że nie tekst jest taki istotny, ale melodia. Pamiętam, jaka byłam zachwycona, kiedy ta melodia pojawiła się w mojej głowie i zorientowałam się, jaka jest wpadająca w ucho, i zaprezentowałam ten utwór przed moim dziadkiem. Prawdopodobnie jest jedyną osobą, która kiedykolwiek usłyszała ten utwór. I może tak niech pozostanie.
0: No już chciałem.
1: Już chciałeś, ale może jednak nie.
0: Akceptujemy uniki dzisiaj. Akceptujemy. A czego teraz posłuchamy?
1: Teraz powrócimy do gitarowych brzmień i wysłuchamy utwór właściwie

cover wykonany przez Johna Mayera, jest to utwór Free Fallen. To jest oczywiście w oryginale utwór Toma Pettiego, który John Mayer wykonał w 2008 roku podczas albumu Live. Wspaniały album, polecam wszystkim. Jeden także z moich ulubionych. Ten album był nagrywany podczas koncertu w Los Angeles. No i powracają te gitary, które tak uwielbiam. No i mam nadzieję, że kiedyś także nauczę się go grać. Tylko potrzebuję jeszcze dwóch gitarzystów, więc jeśli są chętni, no to zapraszam. A teraz John Mayer i Free Fallin'.

0: Thank you very much. We'll see you in a few minutes.
1: Dziękujemy Johnowi.
2: Dziękujemy. Ja przypomnę, że naprzeciwko mnie Karolina Gonet, reporterka, wydawczyni, która dobiera muzykę w dzisiejszej rezydencji.
1: I teraz fanki Taylor Swift byłyby oburzone, że akurat jej piosenka została zestawiona z piosenką Johna Mayera.
2: A wybiera przecież piosenki redakcyjna, trójkowa Swift.

0: Swiftie.
1: Tak, to przyznaję, że jestem Swiftie, ale akurat uwielbiam piosenki Taylor i być może specjalnie, niespecjalnie dobrałam tutaj jej piosenkę. Utwór z albumu Evermore.
0: Czyli... Bo oni byli parą i się rozstali.
1: Tak, to tak. Michał już wie, bo mu wcześniej właśnie opowiadałam, ale to było wiele, wiele lat temu. Ja byłam dzieckiem, wtedy jeszcze nie słuchałam Johna Mayera, teraz już słucham. Słucham też Taylor, więc wszyscy mogą się pogodzić. Może oni też się kiedyś pogodzą. Bo ja pogodziłam te dwa gatunki muzyczne i tych dwóch artystów. Ale żeby nie przeciągać, to właśnie teraz chciałabym zaprezentować utwór Taylor Swift Ivy, który pochodzi, jak już wspomniałam, z albumu Evermore. Takiego albumu, który był gigantyczną niespodzianką dla mnie i dla wszystkich innych fanów Taylor, bo został wypuszczony troszeczkę znikąd w trakcie pandemii. Najpierw poprzedził go album Niespodzianka, album Folklore. No i akurat Ivy się już spodziewaliśmy, bo Taylor nas uprzedziła kilka miesięcy wcześniej, że Folklore będzie miał także siostrę bliźniaczkę, ten wspaniały album. I to jest utwór, który prawdopodobnie nigdy nie poleciał w radiu, więc wybrałam go dla naszych słuchaczy. No i teraz zachęcam do posłuchania Taylor Swift i Ivy.

0: I to była Taylor Swift i utwór Ivy.
1: Nie jedyny w liście dzisiejszej rezydencji, ale być może jednak jedyny, bo teraz musieliśmy podejmować bardzo trudne decyzje.
0: Tak, jest mi bardzo przykro, ale być może kolejny utwór poprawi mój humor. Jeśli państwo słuchają nas od początku, kiedy stroiłam gitarę, wspominałam o słuchu absolutnym. Ja go niestety nie posiadam, chociaż bardzo bym chciała, ale kolejny artysta posiada ten słuch absolutny, tak zwany perfect pitch, czyli w skrócie opowiem ci, jak to działa. Teraz na przykład powiem la i Charlie Puth, którego utwór zaraz posłuchamy, jest w stanie określić, co to jest za dźwięk.
1: To było 473 MHz.
0: Wspaniale, kurczę, Michale, musisz jednak, tak, ale możemy sprawdzić. Ja akurat będę miała okazję być na koncercie.
1: Może mam traf absolutny i idealnie jestem w stanie odgadnąć.
0: Jest to prawdopodobne,
1: chociaż nie słyszę.
0: Ale może będziesz chciał się wybrać na koncert Charlie'ego pod koniec miesiąca w Warszawie. Przyjedzie po raz pierwszy do Polski i
1: zdecyduje po utworze.
0: Tak, zobaczymy. No to jest to utwór Changes.

0: To jest kawałek, do którego Karolina Gonet nie tylko zna cały tekst na pamięć, ale też układ choreograficzny.
1: Oczywiście. Aż za nie mówiłam na koniec tego utworu. Tak, tak, już pod koniec lipca. Bardzo się cieszę.
0: Karolina się bardzo tutaj dokładnie przygotowała do dzisiejszej audycji. Nawet outfit, strój dobrała właśnie do kolejnego utworu. Ale to nie jest tak, że z każdym kolejnym utworem zmieniała koszulki. Nie, ta jest od początku. Jest specjalnie dla Harry'ego Stylesa.
1: Tak, Respect Your Mother, czyli taki fragment, który pojawia się wielokrotnie w utworze Dance No More z najnowszego albumu Harry'ego, czyli Kiss All The Time, Disco Occasionally.

0: No dobrze, no to teraz takie pytanie. Harry Styles czy Taylor Swift? Musisz wybrać jedno na bezludną wyspę.
1: To jest bardzo trudne pytanie. Na bezludną wyspę kogo bym zabrała?
0: Nie wiem, czy osobę, muzykę.
1: Muzykę? No to chyba jednak Taylor. Dlatego, że z Taylor jestem o rok dłużej niż z Harrym Stylesem.
0: Myślę, że Harry jest teraz bardzo smutny. Szklą mu się oczy, jak to usłyszał.
1: Być może. Mam nadzieję, że tak jest, że tak by właśnie zareagował.
0: Dance No More, Respect Your Mother. Tego przed chwilą mogliśmy posłuchać. Ale audycja Rezydencja, w której gości Karolina Gonet, trójkowa reporterka i wydawczyni, powoli dobiega końca. Został nam jeszcze jeden utwór.
1: Wielki finał. Jeden z moich, prawdopodobnie mój ulubiony utwór. Gdybym miała wybrać jeden utwór, którego słuchałabym do końca życia, jest to utwór The Kill, Maggie Rogers.
0: Czyli nie Taylor Swift,
1: nie Taylor Swift,
0: Harry Styles.
1: Nie, tylko Maggie Rogers właśnie. Jest to utwór z jej ostatniego, najnowszego albumu, Don't Forget Me. Utwór, który cały ten album jest jednym z moich ulubionych albumów. A ta piosenka jest dla mnie niezwykle wakacyjna, bo kojarzy mi się z różowo-fioletowym niebem i z zachodami słońca i tym, kiedy wracałam właściwie do domu z Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, po tym jak spędziłam tam wiele godzin pisząc pracę magisterską. No i wracałam do domu, słuchałam tego wspaniałego utworu i myślałam o tym, co będzie i co było i co mam jeszcze do napisania.
0: Zmiany. Tak brzmią zmiany. The Kill, Maggie Rogers kończy dzisiejszą rezydencję. Ja przypomnę państwu, że Bartek Machajewski realizował dla

0: Państwa tę audycję właśnie. Michał Matus, skłaniam się, dziękuję bardzo. No i oczywiście Karolinie Godet, dziękuję.
1: Bardzo dziękuję za to wspaniałe spotkanie.
0: I Karolina zaprasza na kolejną rezydencję.
1: Zapraszam już teraz.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow!
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz

0: Kierownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
1: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
4: Tu Polskie Radio Warszawa.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
6: Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
6: Mm-hmm.
7: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
6: Oh.
7: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
9: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
10: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
9: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
10: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
9: Czyli?
10: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
14: Żegnamy reklamy.
15: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 12 lipca, minęła 16. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Nowa partia na scenie politycznej, powstała Unia Centrum. Ambasadorowie unijnych krajów na pilnej naradzie w Brukseli. Ogień w hiszpańskiej Andaluzji opanowany, trwa dogaszanie. Jest nowa partia polityczna. Unia Centrum. Na jej czele stanęła ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska. Wiceprzewodniczącym został europoseł Michał Kabowska. Posłowie nowego ugrupowania pozostają w koalicji rządzącej. Paulina Henning-Kloska mówi, że Unia Centrum powstała z przekonania o potrzebie stworzenia nowego środowiska, które ma budować silne, nowoczesne i odpowiedzialne centrum.
16: Wartości takie jak odpowiedzialność za państwo należy łączyć z odwagą. Rozwój gospodarczy kraju z dbałością o środowisko. Chcemy właśnie dokładnie taki katalog wartości reprezentować na scenie politycznej. Chcemy, by Polska pozostała silnym krajem w Unii Europejskiej, opartym o wartości, i taką partię będziemy tworzyć, progospodarczą, prośrodowiskową i proeuropejską.
15: Pierwsza konwencja programowa Unii Centrum, podczas której zostaną przedstawione kierunki programowe, ma się odbyć we wrześniu. Kolejna próba uzgodnienia nowych unijnych sankcji na Rosję. Dziś możliwe porozumienie, usłyszała od dyplomatów w Brukseli nasza korespondentka Beata Płomecka. Od pół godziny trwa pilna narada ambasadorów państw członkowskich, dyskutują o zapisach 21 pakietu sankcji.
6: A wszystko dlatego, że czasu na uzgodnienia jest coraz mniej. W najbliższą środę automatycznie skorygowany zostanie limit cenowy na rosyjską ropę i podwyższony z obecnych 44 dolarów za baryłkę do 58. Komisja Europejska chce więc zamrozić obecny pułap, ale na porozumienie pozostały 3 dni, a na razie Grecja, Malta i Cypr, które

Firmy transportują rosyjską ropę do państw spoza Unii, boją się utraty dochodów. Druga nierozstrzygnięta kwestia to zakaz wjazdu do Unii dla rosyjskich żołnierzy. Tu pojawiły się wątpliwości prawne. Inne sporne kwestie zostały po prostu usunięte z projektu sankcji przygotowanego przez Komisję. Nie będzie zakazów w sektorze rybołówstwa i zwierzchnik rosyjskiej

0: przewodniczący regionu Juan Manuel Moreno. Na szczęście warunki pogodowe minionej nocy były wyjątkowo sprzyjające. W połączeniu z ogromnym wysiłkiem wszystkich osób pracujących na miejscu udało się osiągnąć coś niezwykle ważnego. Możemy dziś przekazać bardzo dobrą wiadomość, że ten niszczycielski, skomplikowany i niezwykle trudny pożar został przez służby opanowany. W pożarach lasów w okolicach Almerii zginęło 12 cudzoziemców, obywateli Wielkiej Brytanii i Belgii. Kiepska pogoda w Beskidach i złe warunki dla turystów ostrzegają ratownicy z Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Szczyrku. Aura pogorszyła się w nocy.
1: Pada deszcz, temperatury dosyć niskie, bo w górach około 8-9 stopni, w dolinach około 15 stopni. Szlaki przez to zrobiły się dosyć śliskie, mokre, błotniste, więc warunki turystyczne oceniamy jako trudne. Oczywiście nie są to warunki, które dyskwalifikują całkowicie z pieszych wędrówek po górach, ale trzeba się odpowiednio na to przygotować, odpowiednie obuwie, ubranie przeciwdeszczowe. Ta ograniczona widoczność powyżej 1000 metrów nad poziomem morza może utrudniać wędrówki i orientację w terenie.
0: A ratownik dyżurny beskidzkiego GoPro Ryszard Kurowski dodaje, że oprócz odpowiedniego obuwia i ubioru oraz naładowanego telefonu w plecaku koniecznie trzeba mieć coś ciepłego do picia i powerbank. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Sporo chmur i przelotny deszcz, 18 stopni na wschodzie, 22 w centrum, do 28 na zachodzie.
3: Autopromocja.
4: Osady, wsie, miasteczka, historie i problemy, których znad kierownicy samochodu, a nawet roweru, po prostu nie widać.
5: Teraz pieszo.
4: Trzyliterowe miejscowości, ale nie wyłącznie. Trójkowy wózek, moje mobilne studio i ja. Proszę nasłuchiwać, a może nawet dołączyć na którymś z 500 kilometrów trasy, bo to Państwa opowieści są najważniejsze. Mam nawet upominki. Paweł Turski.
5: Relacje od poniedziałku do piątku w porannym i popołudniowym wydaniu Zapraszamy do Trójki. Więcej o akcji Teraz Pieszo na stronie trójkapolskieradio.pl i w naszych mediach społecznościowych.
3: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost, utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit.
12: Nowy notatnik literacki. Dostępny od 10 lipca na festiwalu Góry Literatury, a od 13 lipca w całym kraju. Temat przewodni – emigracja. W numerze m.in. rozmowa z Adamem Michnikiem dotycząca legendarnego redaktora kultury Jerzego Giedroycia, cztery opowiadania, poezja i teksty pisarek oraz pisarzy żyjących i tworzących poza ojczyzną. Szczegóły na notatnikliteracki.pl. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
13: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
14: To przy okazji zjesz z nami.
13: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
15: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
14: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
13: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
14: Ach, to tylko przy okazji.
13: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
16: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
17: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
18: Nasza firma ma politykę B2B.
17: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
18: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
17: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
19: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
2: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz.

0: Kurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowić Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
0: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: Żegnamy reklamy.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: Studio B.
5: Owszem, to jest audycja Studio B, ale dziś przy mikrofonie zmiana. Mariusz Owczarek, witam Państwa serdecznie, dzień dobry. Basia Małecka na krótkim urlopie, zatem mam przyjemność pod nieobecność gospodyni tego pasma dziś spotkać się z Państwem i zaprezentować wybraną przeze mnie muzykę. Tak to sobie wymyśliłem, że dziś do 17 w Trójce tylko Basie, Barbary, a nawet jedna Barbara.

Nie mogło zabraknąć piosenki Basi Małeckiej w tej audycji. Będzie jeszcze jedna. Mam nadzieję, że zmieścimy coś z płyty Agnieszka Obok, Zielono mi. Słowa Agnieszka Osiecka, muzyka Jan Ptaszyn-Wróblewski. Dziś do 17 w Trójce, przypomnę Państwu, Studio B pod hasłem Basie, Barbary, a nawet jedna Barbara. Basia Trzetrzelewska zatem w dwóch piosenkach za moment. Copernicus i Cruising for Bruising.

0: Basia Trzeczelewska jako Basia wydawała płytę na zachodzie. No nic dziwnego, przecież ktoś, kto na co dzień używa języka angielskiego, z pewnością miał problemy z wymową jej nazwiska. Basia Copernicus, Cruising for Bruising, piosenki artystki, wielokrotnie gościła tu przy Myśliwieckiej 357, choćby w audycjach Marka Niedźwieckiego. A teraz zespół, którego chyba wspólnie dawno nie słuchaliśmy na antenie Trójki. Pojawiał się przecież przed laty często w programach Janusza Deblesema gitarą i piórem. Nasza Basia kochana.
1: Raz.

Nasza Basia kochana. Zespół powstał w 75 roku podczas giełdy piosenki studenckiej w Szklarskiej Porębie. Jerzy Filar, Wacław Juszczysz,

Andrzej Pawlukiewicz, Jerzy Rybiewski, Waldemar Wiśniewski, Maria Pawlukiewicz i kierownik literacki Jacek Cygan. To dziś przypomniałem Państwu dwie piosenki naszej Basi kochanej, Samba Sikoreczka i Nasz Modigliani. To jest audycja Studio B, ale pod nieobecność gospodyni Basi Małeckiej, dziś artystki, po które chyba nie sięga w tych z Państwem spotkaniach na antenie Trójki co niedziela od 16 do 17. Dwukrotnie w duetach Barbara Streisand.

0: Billy, let's go get some pizza.
1: How about some Chinese?
0: Oh, even better.
2: W naszym spotkaniu z Basiami i Barbarami, jedyna Barbara w tym zestawie, Barbara Streisand w duecie, a właściwie dwóch duetach. Najpierw Somewhere z Joshem Grobanem i New York State of Mind z Billym Joelem. Jak Państwo słyszeli, Barbara i Billy wybrali się na pizzę, a może na chińszczyznę, a my sięgamy po kolejne piosenki. Tym razem dwa utwory, dobrze Państwu znane już z trójkowej anteny. Dwie piosenki Barbary Wrońskiej.

Tylko z tobą, pochwała codzienności. Dwie piosenki Barbary Wrońskiej, obie całkiem nieźle radziły, bądź radzą sobie dobrze na naszej trójkowej liście przebojów. Pierwsza trójka. To jest audycja Studio B, dziś pod nieobecność Basi Małeckiej w roli głównej Barbary, Basie i jedna Barbara. Nie mogło zabraknąć i podczas naszego takiego właśnie spotkania głosu Barbary Kraftówny.

liga gładko się mota. Nie ma powodów do skarg, kiedy jest w cenie głupota. Z mądrością nie chodź na targ, kiedy jest w cenie głupota. Z mądrością nie chodź na targ. Głupota stwarza alibi, narody spaja jak klej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczniej żyją i lżej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczniej żyją i lżej. Spoglądam na to bez złości i myślą wybiegam w przód. Oto najwyższa z mądrości, być głupim, głupim jak but. Oto najwyższa z mądrości.

park, kiedy jest w cenie głupota z mądrością nie chodź na targ, kiedy jest w cenie głupota z mądrością nie chodź na targ. Głupota stwarza alibi, narody spaja jak klej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczniej żyją i lżej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczniej żyją i lżej.

0: To najwyższa z mądrości być głupim, głupim jak but. Oto najwyższa z mądrości być głupim, głupim jak but.
1: Bądź dobry i dla męża, to Barbara Kraftówna w kabarecie starszych panów, a potem najwyższa mądrość, Barbara Kraftówna w duecie z Jerzym Wasowskim. I czas się już żegnać. Zgodnie z obietnicą sięgamy po jeszcze jedną piosenkę w wykonaniu gospodyni tej audycji co niedziela, Basi Małeckiej, Sing Sing w wersji koncertowej. Słowa Agnieszka Osiecka, muzyka Jacek Mikuła. Mariusz Owczarek, dziękuję Państwu za tę wyjątkową godzinę na antenie Trójki. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Spośród wszystkich przedstawicieli nowej rockowej rewolucji to ich polska publiczność pokochała najmocniej. Właśnie za tę debiutancką płytę z 2002 roku. Widziano w nich duchowych spadkobierców Joy Division. Fakty były jednak nieco bardziej skomplikowane. Blisko ćwierć wieku później weźmiemy pod lupę ich pierwszy, ale nie tylko dlatego, najważniejszy album Interpol – Turn on the Bright Lights. Już w najbliższą środę o 19 w cyklu Półperfekcyjnej Płyty. Kuba Ambrożewski, zapraszam.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
4: Została nam już tylko apteczka.
3: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
4: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
3: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
5: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
3: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
5: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
6: Adamet, z pasji do rozwoju.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją. Funkcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
8: Podcast Polskiego Radia.
9: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
8: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
9: Tak był pobity. Miał zęby powybijane, pośliniaczone, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
8: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
10: Gabinet masażu, słucham.
11: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
10: Cześć, a co się dzieje?
11: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
10: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
11: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
10: Kochana, sam go stosuję.
12: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
13: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki do

0: Ustny Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
1: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: The Flaming Lips, Younglin i Bloody, Emil and the Sniffers, OK Lou i wielu innych. Off Festival Katowice od lat jest miejscem, w którym muzykę odkrywa się naprawdę. Tu spotykają się artyści, o których za chwilę będzie mówił cały świat. To festiwal dla tych, którzy chcą usłyszeć coś wcześniej, poczuć coś mocniej i wrócić z Katowic z własnym muzycznym odkryciem. Od 7 do 9 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Do zobaczenia, Artur Rojek.
3: Sponsorem głównym wydarzenia jest mBank. Poleca Radiowa Trójka.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
4: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
6: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Żegnamy reklamy.
8: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 12 lipca, minęła 17. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Nowa partia na scenie politycznej, powstała Unia Centrum. 11 osób zginęło w ten weekend w wypadkach na drogach. Polska ambasada w Dosze ostrzega przed podróżami do Kataru. Unia Centrum to nowa partia na polskiej scenie politycznej. Powstała z połączenia Centrum i Unii Europejskich Demokratów. Według jej założycieli będzie mocnym fundamentem koalicji 15 października. O nowym ugrupowaniu Małgorzata Naukowicz.
9: Powstanie nowej partii ogłosił europoseł Michał Kobosko.
10: Możemy oficjalnie poinformować, że po wielu tygodniach rozmów, negocjacji, kontaktów, które siłą rzeczy przebiegały w warunkach pełnej poufności, doszliśmy do porozumienia i łączymy dwa środowiska polityczne.
9: Czyli dotychczasowy klub parlamentarny Centrum i Unię Europejskich Demokratów. Na czele nowej partii stanęła ministra klimatu Paulina Henik-Kloska.
11: Taką partię będziemy tworzyć progospodarczą, prośrodowiskową i proeuropejską.
12: Trzymam kciuki za koleżanki i kolegów, żeby to, co dzisiaj stawiają, było projektem trwałym, który przyniesie im dobre rezultaty, nie tylko teraz, ale i w nadchodzących w przyszłym roku wyborach.
9: Komentuje Aleksandra Gajewska z Koalicji Obywatelskiej. Pierwsza konwencja programowa Unii Centrum, podczas której zostaną przedstawione kierunki programowe, odbędzie się we wrześniu. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
8: Tragiczny weekend na drogach. Ponad 120 wypadkach. Zginęło 11 osób, 130 zostało rannych. Policja podkreśla, że w wakacje szczególnie często poszkodowanymi są niechronieni użytkownicy dróg.
13: W związku z okresem wakacyjnym obserwujemy wzrost liczby użytkowników dróg, w tym tych niechronionych, takich jak piesi, rowerzyści, motocykliści, użytkownicy hulajnóg czy innych urządzeń transportu osobistego. W przypadku kolizji są oni w dużo większym stopniu narażeni na obrażenia niż przykładowo kierujący pojazdami. Apelujemy zatem o ostrożność do wszystkich użytkowników dróg.
8: Mówi Karol Gruda z Komendy Głównej Policji. Od początku wakacji na drogach zginęło 68 osób. Polska ambasada w Katarze ostrzega przed podróżami do tego kraju. Placówka w Dosze przypomina, że dla Kataru obowiązuje najwyższy poziom ostrzeżenia nie podróżuj. Apeluje, żeby śledzić komunikaty katarskich władz i polskich służb dyplomatycznych. W ostatnich dniach Iran ostrzelał amerykańskie cele w Katarze i Omanie. Również ostatniej nocy doszło do wymiany ognia. Blisko 10 tysięcy odbiorców we wschodniej Łotwie pozostaje bez prądu po przejściu gwałtownych burz. W regionie do wieczora obowiązują alerty pogodowe, relacjonuje Kamil Zalewski.
14: Przyczyną awarii są przede wszystkim powalone drzewa, które uszkodziły linie energetyczne. W niektórych miejscach przerwy w dostawach energii spowodowane zostały również przez wyładowanie atmosferyczne. Operator sieci energetycznej poinformował, że jego pracownicy pracują w trybie podwyższonej gotowości, aby jak najszybciej przywrócić zasilanie. Spółka podkreśla jednak, że sytuacja pozostaje dynamiczna i apeluje do mieszkańców o zachowanie ostrożności podczas burz i niezbliżanie się do zerwanych linii energetycznych. Alerty na wschodzie Łotwy obowiązują do godziny 23. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem, gradem oraz ulewnymi opadami deszczu, które mogą spowodować gwałtowny wzrost poziomu wody i lokalne podtopienia. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
8: W
15: Fani kapiberów opanowali łódzkie orientarium. Odbywa się tam drugi już zlot

0: głośników tych zwierząt. Kapibary to największe gryzonie świata, mówi ich opiekun w łódzkim zoo Mikołaj Sitkiewicz.
1: Są to zwierzaki bardzo sprawne, świetnie potrafią pływać, potrafią bardzo szybko biegać, z prędkością zawodowych piłkarzy. Trzymają się też w stadach, nawet do kilkudziesięciu sztuk.
2: Wygląda na małą w telewizji, ale jest duża na żywo.

0: samki kapi oraz bara i jeden samiec puerka. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Sporo chmur i przelotny deszcz, 18 stopni na południowym wschodzie i nad morzem, 22 w centrum, do 28 na zachodzie.
2: Autopromocja.
3: Osady, wsie, miasteczka, historie i problemy, których znad kierownicy samochodu, a nawet roweru, po prostu nie widać.
4: Teraz pieszo.
3: Trzyliterowe miejscowości, ale nie wyłącznie. Trójkowy wózek, moje mobilne studio i ja. Proszę nasłuchiwać, a może nawet dołączyć na którymś z 500 kilometrów trasy, bo to Państwa opowieści są najważniejsze. Mam nawet upominki. Paweł Turski.
4: Relacje od poniedziałku do piątku w porannym i popołudniowym wydaniu Zapraszamy do Trójki. Więcej o akcji Teraz Pieszo na stronie trójka.polskieradio.pl i w naszych mediach społecznościowych.
2: Autopromocja.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Przecież nie ma upałów.
6: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
9: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
10: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
11: Kategoria trawienie.
12: Po jednej nutce.
11: Ciężko na żołądku.
12: A teraz?
11: Uczucie pełności.
12: Dobrze. I ostatni.
11: Gazy.
12: Świetnie. A co można na to zaradzić?
11: Najlepiej zastosować Travisto.
13: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
14: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
15: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
16: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
0: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
17: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
18: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
17: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
18: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
19: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
20: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
21: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
20: Pamiętałem o wszystkim.
21: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
20: Dokładnie, kochanie.
21: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
20: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
21: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
22: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
5: Żegnamy reklamy.
2: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
0: Już prawie 9 minut po godzinie 17.
5: Trzecia strona medalu.
0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Zaczynamy dwugodzinną audycję o sporcie. Dzisiaj w składzie.
23: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Adam Malecki.
0: I Dariusz Urbanowicz. Na mundialu pozostały już tylko cztery drużyny. Furorę jak dotąd zrobili największe

0: To chyba Norwegowie, ale w nocy odpłynęli w stronę domów, wiosłując zapamiętale po porażce z Anglią.
1: Afera tam była, podobno nie wiosłują, tylko żeglują wikingowie.
0: Postawili żagle, myśli, że będzie szybciej trochę.
1: No właśnie.
0: A co dzisiaj było w nocy? Tak samo co na każdym innym mundialu praktycznie. Nieuznana bramka, inna z kolei została uznana mimo dotknięcia piłki i olinowania od podniebnej kamery. Na tych mistrzostwach świata kontrowersji nie brakuje. Porozmawiamy o nich z naszymi gośćmi pochodzącą z Brazylii piłkarką. Byłą piłkarką, tak?
1: Tak.
0: Dobrze. Amandą Moarą Pietrzak oraz publicystą Rzeczpospolitej Mirosławem Żółkowskim.
1: A to olinowanie naoliwione było?
0: Nie wiem. Piłka miała poślizg dotykając liny, bo sensor ukryty, to serce piłki nie wykryło tego.
1: No tak, podobno za wysoko leciała sobie piłeczka. Z Mirkiem Żukowskim porozmawiamy też o pretensjonalnej decyzji MKOL-u o przywróceniu Rosji do rywalizacji sportowej, ale także o Wimbledonie, który dziś kończy się meczem z Zwierjewa z Sinnerem.
0: Grają już? No rozgrzewają, są na korcie, się. Rozgrzewają się. Tak, jeśli chodzi o występy polskich tenisistów, miny mamy nieszczególne, bo nasi krajowi faworyci zawiedli, a apetyty mieliśmy oczywiście wyostrzone, bo rok temu ostatnie piłki turnieju singlistek w Londynie brzmiały tak. Wszystkich nas nurtuje pytanie, co się dzieje z Igą Świątek? Być może utknęła w mentalnym trójkącie bermudzkim?
1: 22 i 7 trójek. Prosimy o Państwa propozycje, jak można Idze pomóc, bo bardzo nam leży na sercu jej sytuacja. Spróbujmy poszukać odpowiedzi na to pytanie. Dowiemy się także, co to jest wałecki trójkąt.
2: Słup, jaką oczywiście techniką pokonywały? Stojąc czy...
3: Siedząc.
2: Wpadłyście do wody?
3: Nie, ale chlapało.
0: Z mikrofonem odwiedziliśmy nasze amp futbolistki z drużyny KKP Furia Warszawa, trener Przemysław Szabat.
4: Jest wesoło, jest atmosfera bardzo fajna, dziewczyny są bardzo ambitne, chętne do pracy, do uczenia się. Pokazują też, jak można podejść w takiej sytuacji, nawet nie mając nogi czy ręki, do sportu, do swojej pasji, do swoich przyjemności.
1: Kombinacja norweska wypada z programu olimpijskiego, za to w 2030 roku po raz pierwszy zostaną rozdane medale w narciarstwie i snowboardingu pozatrasowym. W studiu odwiedzi nas Zuza Witych, mistrzyni świata w freeridzie.
0: Chicagowska Polonia szykuje się na powitanie Roberta Lewandowskiego. Jego,
1: Wybrnij z tego.
0: Tak, no właśnie, nie wiem. Jego wysokości, Roberta Lewandowskiego, niewykluczone, że były gracz Barcelony i kapitan reprezentacji Polski zostanie ukoronowany, mówi dziennikarz polonijny Janusz Posowski.
5: Robert Lewandowski może nie przebije faktycznie tutejszych amerykańskich sportów jak NBA, NHL czy też futbolu amerykańskiego, ale jeżeli chodzi o społeczność polonijną, nawet meksykańską, która tutaj również bardzo mocno zamieszkuje rejon Chicago, to będzie królem.
1: Ciekawa będzie ta przygoda. Kolejny rozdział w książce już jest gotowy. Już można pisać. Także kolejny rozdział w historii światowego tenisa. Jannik Sinner i Aleksander Zwieriew już grają. Serwis po stronie Sinnera. Pierwszy gem po 15. Oczywiście będzie też Tour de France. Oczywiście będzie Henio Sittner, który trzyma rękę na pulsie, jeśli chodzi o sprawy kolarskie. No i 22 i 7 trójek to jest telefon do nas. Czekamy na Państwa informacje i wieści w każdej sportowej sprawie.
0: A co słychać na świecie? Polskie siatkarki zakończyły zmagania w kolejnym turnieju Ligi Narodów. Niestety nie pojadą do Makao. W ostatnim meczu w Osace biało-czerwone grały z Japonkami. Wszystko rozstrzygnęło się w 5 setach. Dwa pierwsze gładko wygrały Polki. W kolejnych dwóch gospodynie turnieju w tiebreaku, tak, były górą, a w tiebreaku 15-13 dla zawodniczek z kraju kwitnącej wiśni. Podsumowanie Julity Piaseckiej.
6: Ciężko było je zatrzymać nam na pewno ich ataki, też my nie mogłyśmy do końca dobić się do ich boiska. Niestety przegrywamy w tym tiebreaku i wchodzimy do tego finału. Zespół z Japonii charakteryzuje się bardzo dobrą grą w obronie. Ta cierpliwość może w niektórych momentach nam uciekła, czy zaczęły pojawiać się jakieś błędy, ale mimo wszystko uważam, że było to bardzo zacięte spotkanie.
0: Czyli jakieś plusy są?
1: Tak. Mhm. Takie choćby, że Polki wypadły z czołowej ósemki Ligi Narodów i nie zagrają w wielkim finale. Oczywiście same minusy, ale może zrobią się z tego plusy, tym bardziej, że w trzech poprzednich edycjach kończyło się medalami, czyli przyszłość może być kolorowa.
0: Właśnie rozpoczął się finał Wimbledonu.

0: Mówiliśmy o tym. Grają broniący tytułu Jannik Sinner i triumfator ostatniego Rolanda Garrosa Aleksander Zwieriew. Na kogo stawiasz?
1: Na Sinnera.
0: To pewnie tak jak większość z nas. To będzie ich 15 pojedynek. W 10 grą był Sinner, który wygrał 9 ostatnich starć z rzędu.
1: Wczoraj w turnieju pań triumfowała Czeszka Linda Noskowa, która pokonała w 3 setach swoją rodaczkę Karolinę Muchową, a w turnieju de blistek najlepsze okazały się Kristina Mladenowicz i Gui Haniu, które w finale pokonały Kanadyjkę Gabriele Dabrowski i Brazylijkę Luizę Stefani 6-3-7-5. Dla Mladenowicz to już 7 deblowy tytuł Wielkiego Szlema.
0: Na mundialu znamy już skład półfinałów. We wtorek w Dniu Bastylii zmierzą się Hiszpania z Francją, a w środę broniąca tytułu Argentyna z Anglią. W nocy Anglicy wygrali 2-1 z Norwegią, a Argentyna ze Szwajcarią 3-1.
1: Świetny występ naszych żeglarzy na Mistrzostwach Europy w olimpijskich skifach. U niemieckich wybrzeży Bałtyku srebro w klasie 49er wywalczyli Mikołaj Staniul i Jakub Sztorch, a po brąz sięgnęły medalistki Mistrzostw Świata Aleksandra Melzacka i Sandra Jankowiak. Panie ścigają się na łódkach klasy 49er FX.
0: Tak, jak efekty specjalne. Trochę inna ta łódka, ale bardzo podobna. Czekamy na peleton Tour de France, który zbliża się do mety 9. etapu. Tymczasem w Ramales de la Victoria w Hiszpanii Krzysztof Łukasik z grupy JBG2 zdobył brązowy medal Mistrzostw Europy w maratonie MTB. Urszula Sipko z kolei z grupy Mat Atom Developer Wrocław wywalczyła brąz. To na torze w wyścigu na kilometr. To Mistrzostwa Europy do lat 23.
1: 40-30 w pierwszym gemie dla Sinnera, czyli mimo jego podania, która, a przecież słynie ze świetnego serwisu, no stawia się Aleksander Zwieriew. Dzisiaj pomyśleliśmy o tym, żeby wprowadzić trochę akcentów muzycznych związanych z półfinalistami Mistrzostw Świata, czyli będzie trochę po hiszpańsku, po argentyńsku, po angielsku, po francusku.
0: I po norwesku powinno być. A nie, Norwegia już nie.
1: No, tak. No, widzisz, nie możesz tego przeżyć jednak.
0: Nie mogę.
1: No ale też po brazylijsku, bo przecież Brazylijczykom miało się udać, nie udało się, więc na pocieszenie.

0: Słonecznie zrobiło. Momentalnie samba zdominowała studio. Mamy gości.
1: Amanda Moura-Pietrzak, witamy bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry, świetnie piosenka, dziękuję, bo już czuję ta energia, fajne.
1: Była piłkarka, a dzisiaj dyrektorka Ladies Legia, tak?
2: Tak, dokładnie tak.
1: Dzień dobry, oraz Mirosław Żukowski z Rzeczpospolitej, witamy cię serdecznie.
3: Dzień dobry, no muszę powiedzieć to na dzień dobry, ta Legia to ma szczęście.
1: No tak, tak. Prawdziwy dżentelmen, to po dżentelmeńsku zaczynamy wątek mundialowy.
4: Mundial w Trójce.
1: No i jak się państwu ten mundial podoba?
2: A to rozumiem, pani zaczyna tak. Super.
1: Można zacząć od Brazylii.
2: To trudne pytanie, więc Brazylia nie istnieje na ten mundialu i mieliśmy dużo trudności. Ja, jak i każdy Brazylijką, bardzo liczyłam na lepsze wyniki w Brazylii. My każdy myśleliśmy, że Carlo Ancelotti będzie poprawił ta drużyna i będzie brał ta całe doświadczenia. On, który potrafi bardzo dobrze pionować ego w szatni.
1: No ale trochę miał mało czasu na to.
2: Bardzo mało czasu, mimo że miał cały rok, 14 meczów. Miał dużo poprawki, ale nie był wystarczająco dla Brazylii i było co było. Mi się wydaje, że brakowało troszkę dokładności na boisku i Norwegia po prostu tego używał, nawet przez bramkę, które Haaland tam strzelił. On chodzi po prostu i na samym końcu on da się tam ta piłka z głową tam strzelić. No i to pokazuje, że może nasza reprezentacja, które my mamy, mieliśmy, tradycja, pasja i które wszyscy szanowali, to powoli potrzebuje ogromne tam zmiana, może w metodologię, może w federację. Jeszcze nie wiemy, ale my wszyscy w Brazylii teraz badamy, z czego to się wynika i chcemy jak najszybciej to poprawić.
1: Ale jest katastrofa wielka w Brazylii? Jak przyjęto w ogóle to jako wielką porażkę?
2: Jest ogromna porażka. Jest teraz katastrofa, bo teraz już 24 lata, które nie mamy żadne zwycięstwo poważne, oprócz oczywiście Copa America. Więc to dla nas, jak Brazylia, my zawsze mamy takie oczekiwania, że nasza reprezentacja ma być faworytem i od kilka lat to już nie jesteśmy, więc dla nas jako Brazylijczyki my po prostu tego nie akceptujemy i chcemy poprawić i wracać do naszego stylu gry, bo naprawdę mi się wydaje, że straciliśmy naszą tożsamość, my straciliśmy tego typu gry i znowu wracam do tego meczu z Norwegią, bo my tam zmieniliśmy, czekaliśmy na ich ataku, żeby grać na kontra, a żadna reprezentacja w Brazylii tak nie grała i nie aż tak szanowała przeciwniki, żeby zmienić swój styl gry.
1: Mirku, lepsza jest katastrofa brazylijska czy niebyt polski?
3: No niebyt polski to trwa tak długo, że ja się przyzwyczaiłem. Natomiast ja nie wiem, czy to panią pocieszy, ale chciałbym powiedzieć, że ma pani bardzo licznych towarzyszy w smutku po porażce Brazylii. Dla mnie ta porażka zaskoczeniem nie jest. Ja raczej nie zaliczałem Brazylijczyków, bardzo przepraszam, do wielkich faworytów tego mundialu. Natomiast pani zapewne wie, a ja pani to potwierdzę. Ja jestem w bardzo licznej grupie ludzi z całego świata, którzy jeśli ich ukochana reprezentacja z Mistrzostw Świata odpadała albo była za słaba, żeby tam się w ogóle zakwalifikować, to zawsze mieliśmy bardzo łatwy wybór. Kibicowaliśmy Brazylii, bo grała najpiękniej. Cały świat kibicował Brazylii. Pamiętam, kiedy był wasz mundial w 2014. Który się tak smutno skończył dla was, tak? Nie, nie, ale ja chcę przypomnieć zdarzenie z mojego punktu widzenia i pani, mam nadzieję, też. Pracowałem wtedy w redakcji Rzeczpospolitej i Stefan Szczepłek, znany dziennikarz piłkarski, recenzował książkę o historii brazylijskiego futbolu i dał jej tytuł Książka do nabożeństwa. I koledzy dzwonili i mówili, my już nie musimy nic pisać. My nawet nie musimy tego czytać. Ten tytuł załatwia wszystko. Prawda? I tak było. Dla mnie najlepszą drużyną wszechczasów jest Brazylia z roku 1970. Pani nie było wtedy na świecie, was też. Polska telewizja tego nie pokazywała i jak wielu ludzi mi opowiadało, nie wiem, nieświętej pamięci Krzysztof Mętrak, Janusz Zaorski, ja miałem to szczęście, że oni musieli jechać pod granicę Związku Radzieckiego, który ten mundial pokazywał. Oni tam grali,

0: I można było to oglądać w telewizji radzieckiej, jeśli się mieszkało wystarczająco blisko granicy. To w moim wtedy mieszkałem bardzo blisko granicy i ludzie, kibice futbolu przyjeżdżali i wynajmowali pokoje na mundial, żeby zobaczyć ten mundial. I wtedy ta drużyna brazylijska, to jest jedyna drużyna, nie sprawdzajcie mnie, której skład pamiętam do dziś, od bramkarza do lewoskrzydłowego, i to jest jedna z trzech drużyn, których skład pamiętam. Druga to jest oczywiście Kazimierza Górskiego i trzeci to jest wielka Legia z początku lat 70. No to pocieszyłem panią troszkę?
1: Bardzo.
2: Tak, to tak, widać
1: ja wolę
2: uśmiech.
1: Przypominać to, kiedy dostaliśmy te trzy gwiazdy, to był wszystko na era Pele, tak to mówimy, a reszta dwójka to już był to są piękne czasy, które...
2: A słuchajcie, musimy wrócić do mundialu.
0: A czy ja mógłbym, na sekundkę jeszcze mógłbym wejść w waszą rolę. Czy pani podziela opinię, że powodem kryzysu brazylijskiego futbolu jest to, że wasi gwiazdorzy najwięksi grają w Europie, zarabiają ogromne pieniądze i to jest ich główna troska, a nie gra w tym żółtym trykocie?
1: Się wydaje, że to postaram bardzo szybko, że tutaj jeżeli chodzi o pieniądze i tak dalej, to nie wypływa, bo wiemy, jakie wiemy też na era Ronaldo, Rivaldo, Romário, Ronaldinho, oni też dużo pieniądze zarabiali, ale mieli swoje tożsamości. Oni tam imprezowali, oni wszystko co źle zrobili na ten szatnie po prostu, nie? I mieli problem z kobietami, problem z różne, ale zostawili całe Cirsy i te żinga brazylijskie na boisku. A na dzień dzisiejszy problem jest, grają w Europie, ale dopasuje się, są bardzo młode, kiedy tu się przeprowadzą. Mają 15, 16 lat, więc po prostu...
3: Sodówka uderzy.
1: Po prostu ta szkoła to już jest europejska, a nie brazylijska, więc mi się wydaje, że musimy wytrzymać nasze talenty w Brazylii po prostu w lidze nasze jak najwięcej. To samo tutaj w Polsce, w Ekstraklasie. Kiedy Ekstraklasa jest mocna, to cała Polska benefituje z tego.
2: Powiedzmy, na jakim etapie Mistrzostw Świata jesteśmy, czyli przed półfinałami.
4: Jest dobra informacja, bo to była ostatnia zerwana noc.
2: Tak, którą ja zerwałem, odczułem, odespałem na szczęście, ale rzeczywiście organizm to odczuwa. Anglia zagra z...
4: Anglia zagra z
0: Argentyną.
4: Argentyną oczywiście. I Francja z Hiszpanią.
2: Tak, we wtorek, w środę. Jak wam się to widzi? Najlepsze drużyny świata. Najlepsza czwórka świata.
0: Trzeba było jechać pół świata, żeby Francja zagrała z Hiszpanią. No dobrze, niech będzie. Ja powiem szczerze, futbol południowej Ameryki poza Brazylią to nie jest moja bajka. I ja nie mówię tego pod wpływem tego, co zrobił Paragwaj w tym roku. Nie.
2: Wyeliminując Niemców.
0: Tak, ale to, co zrobił Paragwaj grając z Francją. Był to pokaz chamstwa, jakiego ja na boisku nie widziałem do tej pory nigdy. Z pogranicza bandytyzmu, powiedziałbym. I mnie się zawsze wydawało, że futbol właśnie Paragwaju, Urugwaju, w dużej części Argentyny, chociaż Argentyna gra pięknie, to jest coś zawsze taka troszeczkę gra, futbol świetny, technika znakomita, ale trochę prowokacji, trochę szczypania, troszkę kopania po kościach, takiego brudu piłkarskiego, takiego trash talkingu, prawda? Mnie to się nigdy nie podobało. Brazylijczycy byli od tego zupełnie wolni. Dlatego ja przesadnie nie kibicowałem Argentynie, żeby odrobiła to 2-0 z Egiptem, i kiedy było blisko 3-0, To wiem, że Egipt nie jest drużyną lepszą od Argentyny. Wiem, że Argentyna to nie jest tylko futbol. To jest cała kultura futbolowa. Ale gdyby odpadli, to bym się przesadnie nie zmartwił. Pomimo Messiego, który jest najlepszym piłkarzem w historii futbolu.
2: Amanda, ty patrząc i myśląc teraz o tej topowej czwórce, która się znalazła w półfinałach, to co myślisz? Najlepsze drużyny turnieju?
1: Ja od samego początku tak wkładałam, że taka pierwsza czwórka było bardziej zdecydowanie, tak i Anglia, Francja, Hiszpania i Argentyna, tak od samego początku, a potem ta reszta, to nie widziałem. Ja nawet składam się Niemcy, Holandia i spadali. Ale mi się wydaje, że tutaj zgadza się, że tutaj jest trzy drużyny europejska, więc dominacja europejska jest, musimy tego akceptować i wiedzieć, mimo że w tej Mistrzostwach Świata bardzo dobre te Afrykańczyki, te drużyny bardzo nam zaskoczyły. Dla mnie, ja tutaj analizujący Argentyna, Anglia, to będzie mecz, który też będzie bardzo brudny.

0: Bo no tak, jeżeli, ale jeżeli tak. pamiętam dobrze wywiad Bellinghama po meczu, on też powiedział, że bo tam Ture powiedział, że źle grali, a Bellingham po prostu powiedział, co ja mam z tego, wygrywaliśmy i nie zawsze trzeba grać ładne, trzeba grać brudne też, trzeba grać i zostać
1: byleby wszystko. Skutecznie.
0: Dokładnie. I żeby wygrywać. Więc tutaj mi się wydaje, że tam będzie naprawdę ogień, bo reprezentacja Anglii też się pokazała inna od ostatniego czasu, że bardziej z sercem grają, bardziej taki, ja nigdy nie widziałam takiej reprezentacji Anglii, które tam oni się cięszą, oni są bardziej chłodne, nie? I Argentyna bardzo potrafi prowokować i no i mieli niektórzy okazję też z pomocą, powiedzmy, FIFA, nie chcę powiedzieć tutaj nic takiego, ale dużo ludzie mówili o
1: tych kontrowersji nie brakuje.
0: O tych kontrowersji, oni będą z tego używać, tak? A jeżeli chodzi o Francję i Hiszpanię, tutaj będzie bardziej techniczne, bardziej taktyczne konfrontacja, mimo że oni grali rok temu, a Hiszpania wygrywała. Mi się wydaje, że na dzień dzisiejszy Francja w ogóle ma najlepszą reprezentację na tym mistrzostwie świata i powinna po prostu wygrywać. Zobaczymy co z Mbappé, bo słyszałam, że ma taki mały uraz, ale co robi Olize na tym mistrzostwie świata, to coś pięknego. I oni mają najgłębsze drużyny po prostu, które tam na ławce też mogą używać więcej talentu, a Hiszpania jeszcze się nie pokazała. No jeszcze czekam, co Pedri, Lamine Yamal będą zrobić, bo niestety jeszcze się nie pokazali.
2: A jakbyście mieli powiedzieć na koniec tego studia mundialowego, taki jeden moment związany z tym mundialem, który zapadnie wam w pamięć na zawsze?
3: No dla mnie jak do tej pory zdecydowanie najbardziej w pamięć i zapadła gra Francuzów w ataku. Jak Dembele i Mbappé biegną z piłką do przodu czy Barcola, to ja siedząc u siebie na kanapie na Ursynowie czuję wiatr na plecach. To jest tak jak w dawnym Arsenalu, Arsena Wengera szli do przodu Pires i Thierry Henry. Oni są w grze właśnie do przodu, w szybkim kontrataku. Są fenomenalni. No a Olize, no wiadomo, Francuzi wiedzą, że trafił im się psim swędem właściwie nieprawdopodobny piłkarz, bo przecież on jest wychowany, ukształtowany w Anglii, nie po francusku mówi płynnie, ale nieswobodnie. Woli się porozumiewać po angielsku, a piłkarzem jest fenomenalnym i ja jako człowiek czytający od bardzo dawna francuską prasę wiem jeszcze o nim coś, co mnie bardzo odpowiada. To jest człowiek dyskretny. To jest człowiek, który się nie pcha na pierwszy plan, którego praktycznie nie ma w mediach społecznościowych. On gra w piłkę. Zresztą Dembele jest podobny. Dembele jest podobny i ja to bardzo cenię w świecie, także w futbolu, no właściwie wszystko jest na sprzedaż. Żona, dzieci, wózki tych dzieci, skarpetki tych dzieci i wszystko. A taki piłkarz fenomenalny, a dyskretny, to jest z mojego punktu widzenia skarb, chociaż jestem może troszkę dziadersem.
2: Amanda, króciutko.
0: Dla mnie to będzie Vozinha i Cabo Verde. To dla mnie to jest piękna historia.
3: Tak, to prawda,
0: i to się nie da tego się przypominać, bo oczywiście kwestie sportowe zawsze są te piękne grania, ale co Cabo Verde zrobił tego Vozinha, jego historia osobiście, jaki mama tam zostawiła na lotnisku, nie mogę do Stanów przyjechać. Jak teraz Cabo Verde turystyczny, ogromny jest destynacja. Teraz to dla mnie to piękna historia i kibicuję chyba on do Real Betis, chyba ma się...
2: Nie, on do Miami.
4: A nie do Wieczystej?
0: No właśnie, nie wiemy, jesteś.
2: Do Interu Miami.
0: Do Interu
2: idzie.
0: Miami. No i świetnie, wybór, niech on się tam się rozwija i będę zawsze to pamiętała.
2: Amanda, bardzo ci dziękujemy. Amanda Maura-Pietrzak była naszą gościnią. Mirek jeszcze z nami zostanie, bo mamy jeszcze wątki tenisowe do omówienia z tobą. To na razie tyle o mundialu.
5: Mundial w Trójce.
2: I skoro była mowa o Francji, o Mbappé, o Dembele, o tych diamencikach, to dla nich ten utwór.
6: And Mbappé has broken the gap. He's got Neustadt to beat. He does beat him and he beats the goalkeeper as well. And France lead. Getting the ball wide to Kylian Mbappé. The first chance of the match perhaps to the back post.

0: 36 minut po godzinie 17. Szybki raport z trasy Tour de France, bo mamy rozstrzygnięcie etapu numer 9. Dziś 154,5 km z Malemort do Ussel i wygrał po ucieczce z czteroosobowej grupy Mathieu van der Poel, Holender. Niezawodny, zawsze bardzo, bardzo mocny.
1: Tu trójka, tu trzecia strona medalu. Tu jest z nami Mirosław Żukowski, dziennikarz Rzeczpospolitej. Patrzę na to, przepraszam cię Mirku, że siedzisz plecami do telewizora. Trwa Wimbledon, ale z tego co pamiętam, kiedy kontaktowaliśmy się z tobą przy okazji Rolanda Garrosa i finału, to powiedziałeś, że nie jesteś zainteresowany tym finałem, ponieważ gra Aleksander Zwieriew, więc mam nadzieję, że teraz też zbytnio nie cierpisz. Powiem ci tylko, że jest 3-3, serwuje Sinner, więc zaraz będzie 4-3.
2: Będę oglądał ten mecz od początku, ale rzeczywiście jestem w potężnej grupie ludzi, którzy nawet w Niemczech, oni są zauważalni, którzy, no szanujemy tenis Zwieriewa, no fantastyczny tenisista. Zgadzam się z opinią, że dopóki nie wygrał Roland Garros w tym roku, to był to najlepszy gracz, który nigdy nie wygrał turnieju wielkoszlemowego, no ale to wszystko to się za nim ciągnie, te historie z kobietami.
0: Przemocowe.
2: Bo to tak, jest... tak, obyczajowe powiedziałbym, no, przemocowe takie. To powoduje, że nie sposób mu tak z lekkim sercem kibicować. I oczywiście mogę powiedzieć tak, jak nie wiem, jak Szkot pytany, komu kibicuje w meczu, kiedy gra Anglia. Oni mówią wszystko jedno, komu kibicuje temu, kto gra z Anglią. Także ja w podobnej sytuacji jestem, kibicuję każdemu, kto gra ze Zwieriewem i tego nie ukrywam.
1: Myślimy o Polakach, zastanawialiśmy się o tym, Boże, to jest pytanie, które zadajemy sobie już od dłuższego czasu, związane z Igą Świątek. Co myślisz, co się dzieje z tą dziewczyną i w jaki sposób ona może wyjść na prostą?
2: Słuchajcie, no, na ten temat w środowisku dziennikarskim już jest tak, że koledzy z jednej redakcji, czyli ze Sport.pl, polemizują ze sobą, wybitni dziennikarze, nie wiem, Radek Leniarski, Darek Wołowski, Łukasz Jachimiak, piszą teksty, z których wynika, że oni kompletnie inaczej na to patrzą. Moim zdaniem nie zmieniam tego zdania, uważam tak od wielu miesięcy, że Iga Świątek potrzebuje nowego otwarcia. Iga Świątek, jeżeli sama mówi, że przygotowana fizycznie jest znakomicie, że nic jej nie dolega, że Maciej Ryszczuk robi swoją robotę znakomicie, a ona nie wytrzymuje napięcia,

0: Ona się nie potrafi sama ze sobą porozumieć, ona nakłada na siebie zbyt wielką presję, no to znaczy, że tu jest problem. No i ktoś, kto za to odpowiada, wiadomo, kto za to odpowiada, powinien coś z tym zrobić. Natomiast pamiętam i zawsze będę pamiętał ludzi, którzy są, słowa ludzi, którzy są blisko, którzy mówią, że my wszyscy mówimy, że stosunki między Igą Abramowicz a Igą Świątek a Darią Abramowicz już dawno przekroczyły granicę zawodnik-psycholog i że to na czym innym polega, że Iga po prostu, no jeden z trenerów Igi powiedział obrazowo, wy mówicie, zmieńmy coś, a my wiemy, że bez Darii Abramowicz Igi nie ma. To jest tak daleko posunięta symbioza, że wydaje mi się w tej chwili naciskanie na Igę, która przecież jest panią samego siebie, jest przedsiębiorstwem, które utrzymuje tych wszystkich ludzi, płaci za wszystko i nie można jej dyktować tego, co ona ma zrobić. Natomiast z drugiej strony nie zgadzam się z tymi, którzy mówią, że skoro nie można dyktować, to nie można oceniać. Nie, ja uważam, że potrzebne jest nowe otwarcie, potrzebne jest nowe spojrzenie, no bo jeśli się tego nie zrobi, to widać wyraźnie, że Iga na korcie jest kłębkiem nerwów i nie daje sobie rady ze stawką, którą gra.
1: Ale z drugiej strony wiele zawodniczek, wielu zawodników również miało takie doły, które trwały wiele miesięcy, kilka lat nawet i wracali.
2: No Naomi Osaka jest takim przykładem, prawda?
0: No, kiedy... ale Naomi Osaka...
1: Pytanie, czy wróciła tak naprawdę
0: tak
1: na
0: naprawdę
1: to?
0: Nie wróciła, no bo ona wygrywała turniej wielkoszlemowe 4 i po tym powrocie, no jest, wróciła do czołówki, ale nie wygrywa. Także takich powrotów naprawdę z samego szczytu, tak jak Iga, która jest dla mnie najlepszym polskim sportowcem w XXI wieku i wiem, co zrobił Robert Lewandowski, I znam wszystkie argumenty, nawet tych, którzy mówią, że nie trzeba go cenić aż tak wysoko, bo z reprezentacją niczego nie osiągnął. Ja powtarzam, że to, że Lewandowski z reprezentacją niczego nie osiągnął, to nie jest problem Lewandowskiego, tylko reprezentacji. Ja w dalszym ciągu uważam Igę Świątek za postać absolutnie wybitną, ale z drugiej strony dostrzegam, że dotarła do ściany i w tą ścianę uderza głową. Na razie nie widzę specjalnej refleksji w tej sprawie.
2: Mirku, właściwie od tego chcieliśmy zacząć, natomiast chcieliśmy wspomnieć Karola Stopę, który odszedł w tym tygodniu. No, wybitny komentator tenisa w ostatnim czasie, no, od lat w Eurosporcie. Wielka strata, prawda?
0: Ogromna strata. No i kto by tego Wimbledonu nie wygrał, jakby on się nie potoczył ten finał dzisiejszy, no to dla mnie to zawsze pozostanie ten Wimbledon, podczas którego odszedł Karol. Ja Karola poznałem, kiedy był jeszcze dziennikarzem prasowym, pracował w kurierze polskim. Potem rzeczą, która z mojego punktu widzenia jest najważniejsza, nawet ważniejsza niż ten Karol, którego wy pamiętacie z ostatnich lat. To było to, jak oni ze Zdziśkiem Ambroziakiem, kiedy tenis w Polsce zaczął być transmitowany telewizyjnie tak naprawdę pod strzechy, to oni, Karol i Zdzichu, uczyli Polaków tenisa, słownictwa tenisowego, kultury
1: rozumiesz
0: tenisowej. Oczywiście przedtem był wielki Bogdan Tomaszewski, był Wojciech Fibak, ale tenis wtedy, nawet w czasach Fibaka, no nie był tak ważny jak lekkoatletyka, piłka nożna i te wszystkie sporty, które dawały olimpijskie medale. Tenisa wtedy na igrzyskach nie było. I dopiero właśnie z tą telewizyjną obecnością wielkich szlemów i cyklu turniejów całorocznych w telewizji zaczęło się tak naprawdę poznawanie tego tenisa przez przeciętnego Polaka i wtedy nauczyli tenisa ludzie fantastyczni, Zdzichu i Karol, którzy byli, łączyli coś, napisałem to zresztą, przepraszam, że tak mówię, ale nie mogę tego nie powiedzieć, napisałem w Rzeczpospolitej, bo zapytali mnie koledzy, dlaczego oni byli tacy fantastyczni, a ja powiedziałem, że z mojego punktu widzenia nie mam najmniejszej wątpliwości, bo łączyli fachowość z erudycją, z dowcipem, z refleksem, mówili językiem, który był jednocześnie fachowy, literacki, zabawny, po prostu trafiający do ludzi. I to był dla mnie Karol, który odszedł, Zdzichu odszedł dawno temu. teraz za parę dni pożegnamy Karola. No, bardzo smutny czas, a ja, jeszcze mój smutek jest większy, ponieważ nie tak dawno graliśmy obok siebie na korcie w warszawskiej spójni. I podchodził do

0: on grał debla, to prawda, i wtedy, bo mówił, że tam ktoś sięgnął Achillesa ma. I śmiał się, wyglądał na człowieka naprawdę zadowolonego z życia. A dlatego, kiedy zadzwoniła Magda Rejniak i powiedziała mi o tym, no po prostu ugięły się pode mną kolana, bo jak mówię, kiedy się człowieka nie widzi długo i dowiaduje się, że odszedł, no to łatwiej jest to znieść. A kiedy widziałeś go przed chwilą w dobrej formie i zapraszał cię do swojego domu, to no to jest cios ogromny. Także Karol niewątpliwie był, to wszyscy podkreślili, we wszystkich tekstach, jakie czytałem o Karolu, było jedno. To był głos polskiego tenisa. Naprawdę. Głos wspaniały, fantastyczny i nie tylko fachowy.
1: Dziękujemy ci, Mirku, bardzo. Mirosław Żukowski z Rzeczpospolitej był naszym gościem.
0: Dziękuję ślicznie.
1: Dziękujemy.

0: Niespełna kwadrans do godziny 18.
1: A ja tylko powiem, przepraszam, że 4 do 3 prowadzi Sinner ze Zwieriewem w finale Wimbledonu.
0: Przepraszam. No, ale teraz Zwieriew podaje i ma przewagę. No, tak. Ciasny ten mecz. Szykujemy się do koronacji Roberta Lewandowskiego. We wtorek podobno ma być zaprezentowany jako zawodnik Chicago Fire. Podobno ma już w czwartek zagrać z Vancouver Whitecaps. Kto wie, kto wie. No, ale czy będzie gotowy do gry, to się okaże. Rękę na pulsie oczywiście trzyma Jan Pachlowski, który urzęduje w Stanach od lat.
2: Aby móc wystąpić w meczu, Lewandowski musi uzyskać wizę oraz przejść badania lekarskie z wynikiem pozytywnym. Procedura wizowa jest mało przejrzysta, a czas oczekiwania na wizę może się znacznie różnić w zależności od przypadku. Pracodawcy, w tym kluby takie jak Chicago Fire, korzystają z usług prawników specjalizujących się w prawie imigracyjnym, aby sprawnie przejść przez ten proces, choć uzyskanie zgody medycznej często traktuje się jako formalność. Kwestia ta łączy w sobie aspekty zdrowia zawodnika, finansów klubu oraz odpowiedzialności ubezpieczeniowej i prawnej. Kluby, a w przypadku MLS sama liga, wykupują rozbudowane polisy ubezpieczeniowe, aby chronić swoje inwestycje w zawodników. Jeśli badania lekarskie wykażą pewne problemy, z których część mogła pozostać niewykryta przez lata, ubezpieczenia mogą odmówić objęcia zawodników ochroną lub żądać wygórowanych stawek. Mogą również wystąpić o dodatkowe informacje, co bywa przyczyną opóźnień w całym procesie. Mówi dziennikarz polskojęzycznej rozgłośni z Chicago, Wiecznego Radia Polski FM, Janusz Bosowski.
3: Robert Lewandowski może nie przebije faktycznie tutejszych amerykańskich sportów jak NBA, NHL czy też futbolu amerykańskiego, ale jeżeli chodzi o społeczność polonijną, nawet meksykańską, która tutaj również bardzo mocno zamieszkuje rejon Chicago, to będzie królem.
2: Sprzedaż biletów na mecz zaplanowany na 16 lipca przeciwko Vancouver, w którym być może zadebiutuje Lewandowski, przebiega bardzo dynamicznie, a stawki za ten mecz oraz pozostałe spotkania drużyny Fire na Was

0: tym stadionie wyraźnie wzrosły po ogłoszeniu informacji o przyjściu Roberta Lewandowskiego. W tej chwili na spotkanie z Vancouver wejściówki wahają się w średniej cenie od 60 do 200 dolarów. Na debiut Lewandowskiego nie mogą doczekać się polonijni kibice.
1: Bardzo fajnie, bo pierw w Chicago bardzo dużo Polaków i też mam bardzo duży tak kultur piłki. Ja bardzo to lubię i będzie więcej dużo kibicy na meczu.
2: Dawno Fajerzy jeszcze nie wygrali jakieś mistrzostwa, US Open Cup, MLS Cup, to może Lewy strasznie pomoże, żeby coś wygrać.
0: Chicago Fire jest już polski piłkarz. Zawodnikiem szerokiego składu strażaków jest Dawid Poręba.
3: Ta drużyna jest na bardzo wysokim poziomie teraz. Wiadomo, że dużo pieniędzy zainwestowane też, jako chodzi o ośrodek treningowy i stadion. No po prostu no, wielka zmiana i uważam, że ludzie teraz rozmawiają o Chicago Fire na cały świat.
0: Według nieoficjalnych informacji, dokładnie za tydzień Robert Lewandowski w New Jersey osobiście ma obejrzeć finał Mistrzostw Świata. Dla trzeciej strony medalu, Jan Pachlowski.
4: Tyle o piłce nożnej. Zza oceanu przenosimy się z powrotem do Europy. Będzie o kolarstwie.
5: Trzecia strona medalu.
6: Bez udziału publiczności w części francuskiej poniedziałkowego etapu rozegrano rywalizację w Tour de France. Powodem takiej decyzji organizatorów był rozległy pożar w Pirenejach Wschodnich. Początkowo rozważano odwołanie poniedziałkowego odcinka wyścigu, jednak ostatecznie organizatorzy zdecydowali, że odbędzie się zgodnie z planem na pełnej trasie 195 km. Został jednak dostosowany do wyjątkowo dużego pożaru, który strawił ponad 4600 hektarów w Pirenejach Wschodnich. Władze zdecydowały, że końcowa część etapu odbędzie się bez udziału publiczności. W żółtej koszulce lidera pojechał Duńczyk Jonas Vingegaard. Na kolejnym etapie zaatakował 500 metrów przed metą dwukrotny mistrz świata Tadej Pogacar i błyskawicznie wypracował dwusekundową przewagę, którą zakończył 22. etapowym zwycięstwem i wyścigowym prowadzeniem. Nie trwało ono jednak długo. Czwarty etap wygrał Duńczyk Mats Pedersen, który był na finiszu w 10-osobowej ucieczce. Niespodzianką było to, że Tadej Pogacar, najszybszy w poniedziałek, tym razem przyjechał w peletonie na 33. pozycji ze stratą prawie 13 minut. W klasyfikacji generalnej spadł na czwarte miejsce. Wtorkowy etap był pierwszy w całości na terenie Francji. Wygrał go po finiszu z okrojonym po kraksach peletonem Holender Olaf Kohl ze stratą 14 sekund na mecie, ale w żółtej koszulce wyjechał do piątego etapu Norweg Thorstein Tren, a wielki faworyt wyścigu Tadej Pogacar zajmował czwarte miejsce z blisko 8-minutową stratą. Odrobił jednak błyskawicznie na kolejnym etapie 40 km przed metą na podjeździe Col de Tourmalet i było to 23. etapowe zwycięstwo 27-letniego Pogacara. Dotychczasowy lider Thorstein Tren upadł 20 km przed metą i musiał wycofać się z wyścigu. Po finiszu z peletonu siódmy etap wygrał Belg Tim Merlier, entuzjastycznie witany przez mieszkańców Bordeaux. W klasyfikacji generalnej prowadził Pogacar, wyprzedzając Duńczyka Jonasa Vingegaarda. Słoweniec walczy o swój piąty triumf wielkiej pętli. A wczoraj kolejny etap wygrał Tim Merlier. W klasyfikacji nie nastąpiły znaczące zmiany.
7: Tima Merliera znamy z występów i ze zwycięstw etapowych w Tour de Pologne. Wcześniej też wygrywał Olaf Kohl, którego znamy z dobrej jazdy. Liderem pozostaje Tadej Pogacar, a przypomnę, że wygrał dzisiaj Mathieu van der Poel.
4: W finale Wimbledonu 5-4 prowadzi Jannik Sinner z Aleksandrem Zwieriewem. My zapraszamy już na drugą część trzeciej strony medalu. Będzie m.in. spotkanie z Zuzią Witych, która jest mistrzynią świata w freeride, no i pojedzie prawdopodobnie na igrzyska. Będziemy trzymać kciuki.

0: Autopromocja.
1: Tu zaczęła się ta historia 20 lat temu, bo nie mogła się zacząć nigdzie indziej, bo nie mógł się zacząć większy romans niż ten właśnie romans.
2: Tak zapowiadała ten koncert Anna Gacek 8 czerwca ubiegłego roku.
3: Nazywamy się Buchy. Hashtag 2005 jest. Hashtag jak kiedyś jest. Trzymam kciuki za trójkę.
2: Jubileuszowy, specjalny koncert zespołu Muchy. Przypomnimy dziś, tuż po 19.
0: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
8: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
9: Na zysk?
8: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
9: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
8: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
9: W takim razie kieruj mnie na zysk.
10: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
11: Au! Znów ten ból.
12: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
11: Mm-hmm.
12: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
11: Oh.
12: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
13: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
15: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
17: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
18: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
19: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Diohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohespanie Max. Diohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Żegnamy reklamy.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 12 lipca, minęła 18. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Będą unijne sankcje na Rosję w związku z przetrzymywaniem ukraińskich cywilów. Jutro spotkanie szefów dyplomacji. 11 ofiar wypadków na drogach tylko w ten weekend. Policja apeluje, by zwracać uwagę na pieszych i rowerzystów. Na Podhalu pierwszy w Polsce konkurs strzyżenia owiec. Unijni ministrowie spraw zagranicznych jutro nałożą sankcje na Rosję w związku z przetrzymywaniem ukraińskich cywilów i jeńców wojennych. Informuje o tym przewodząca pracą Unii Irlandia. Od kwestii zaginionych ukraińskich obywateli rozpocznie się posiedzenie szefów dyplomacji, w którym weźmie udział wicepremier Radosław Sikorski. Punktem wyjścia do rozmowy będzie dokument przygotowany przez międzynarodową organizację pozarządową poświęconą ukraińskim cywilom więzionym przez Rosjan. Są oni przetrzymywani bez dostępu do prawników i kontaktu z bliskimi. Według zweryfikowanych przez ONZ szacunków Rosja więzi co najmniej 1800 ukraińskich cywilów. Choć weekend jeszcze się nie skończył, mamy tragiczny bilans na drogach. W ponad 120 wypadkach zginęło 11 osób, ponad 130 zostało rannych. Więcej Arkadiusz Augustyniak.
6: Podczas wakacji znacznie częściej można spotkać niechronionych użytkowników dróg, mówi Karol Gruda z Komendy Głównej Policji.
7: Takich jak piesi, rowerzyści, motocykliści, użytkownicy hulajnóg czy innych urządzeń transportu osobistego.
6: I to właśnie oni są najbardziej narażeni na obrażenia podczas wypadków. Dlatego policja apeluje o ostrożność za kierownicą i przestrzeganie przepisów.
7: Zwłaszcza ograniczeń prędkości. Zmienna pogoda nie ułatwia życia kierującym. Niedawno mieliśmy upały, obecnie często pada deszcz, a nawierzchnia bywa śliska. Podczas dłuższych tras pamiętajmy o robieniu przerw, o odpoczynku.
6: Od początku wakacji w wypadkach na polskich drogach zginęło 68 osób. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
5: Jutro i we wtorek ćwiczenia wojskowe na północnym wschodzie Polski. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych informuje, że to planowe szkolenie. Jego celem jest utrzymanie gotowości operacyjnej i doskonalenie zdolności bojowych żołnierzy. Dowództwo apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności. Kolumny wojskowe i sprzęt będą poruszać się także po drogach publicznych. Wojsko przypomina, aby nie publikować w mediach społecznościowych zdjęć ani nagrań przedstawiających ruch żołnierzy i sprzętu. Jak podkreśla, takie materiały mogą zostać wykorzystane do działań rozpoznawczych lub dezinformacyjnych. Pierwszy międzynarodowy konkurs strzyżenia owiec na czas zorganizowano w Ludźmierzu na Podhalu. Startowało 15 zawodników z Polski i Słowacji. Doświadczonym gazdom ostrzyżenie jednej owcy zajmowało około minuty.
8: Można mnóstwo, to zależy od strzygacza, ale niektórzy robią po kilkaset, na przykład, nie wiem, 800, 900.
9: Dziennie?
8: Tak. Łapiesz się ją i po prostu trzymasz sobie ją nogami, układasz sobie tak, żeby ci było po prostu wygodnie sięgnąć i wygodnie ją trzymać.
9: Najszybciej maszynką.
10: Ale są grupy, które strzygą tylko nożyczkami na świecie i też szczerze to około 2 minut nożyczkami. W zależności od rasy, w zależności od pogody. Jeśli jest wiatr, wieje, owca się nie poci, sucha w środku, więc maszyna już nie płynie tak fajnie. A jeśli jest fajne słoneczko, owca jest spocona, płynie to wszystko.
5: Organizatorem konkursu jest Małopolskie Centrum Kultury Sokół. Wydarzenie ma promować kulturę pasterską i chronić dziedzictwo Karpat. Zawody w strzyżeniu owiec od lat cieszą się dużą popularnością, między innymi w Nowej Zelandii, Francji czy Wielkiej Brytanii.
11: Klimat.
5: Jakość powietrza przeważnie bardzo dobra, na zachodzie dobra. Ponad 45% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii, najwięcej ze słońca. We wschodniej, środkowej i zachodniej Polsce utrzymuje się susza hydrologiczna. W lasach województwa zachodniopomorskiego duże zagrożenie pożarowe. To był serwis Trójki.
12: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Sporo chmur i przelotny deszcz, 18 stopni na południowym wschodzie i nad morzem.

0: 22 w centrum do 28 na zachodzie.
1: Autopromocja.
2: Kodak Theater. Miejsce uświęcone licznymi galami. Tego wieczoru

0: miłości i czułości.
1: Jacek Pomorski, pies wybawiciel.
0: Jacek Grudzień, muzyka.
1: Hał, hał, potwierdził Wacek.
0: Od poniedziałku, około 20:45. Barbara Marcinik, polecam.
2: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Ale duża.
5: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
5: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocierz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
8: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
9: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
8: Pamiętałem o wszystkim.
9: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
8: Dokładnie, kochanie.
9: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
8: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
9: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
10: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
11: The Flaming Lips, Younglin i Bloody, Emil and the Sniffers, OK Lou i wielu innych. OFF Festiwal Katowice od lat jest miejscem, w którym muzykę odkrywa się naprawdę. Tu spotykają się artyści, o których za chwilę będzie mówił cały świat. To festiwal dla tych, którzy chcą usłyszeć coś wcześniej, poczuć coś mocniej i wrócić z Katowic z własnym muzycznym odkryciem. Od 7 do 9 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Do zobaczenia, Artur Rojek.
12: Sponsorem głównym wydarzenia jest mBank. Poleca Radiowa Trójka.
13: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
14: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
13: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
15: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
13: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
15: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
3: Żegnamy reklamy.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
16: Już zaraz będzie 8 minut po 18.
17: Trzecia strona medalu.
16: Skład niezmieniony, ten sam co w pierwszej godzinie, czyli...
18: Dariusz Urbanowicz.
16: I Adam Malecki, a także Janik Sinner i Aleksander Zwieriew, którzy grają w tiebreaku pierwszego seta. 6-6 oczywiście tiebreak i 3-2 prowadzi Sinner, a nawet jest 3-3, czyli zmiana teraz... stron i będzie serwować dalej.
18: Muszę kiedyś zrozumieć, o co chodzi z tą zmianą stron, dlaczego po pierwszym gemie robią sobie dwuminutową przerwę i tak dalej. Dodajmy, że to Wimbledon i grają w tenisa, prawda?
16: Brawo. Uznałem to za oczywiste. Teraz ty uznasz za oczywiste, że wygrał dzisiaj Van der Poel.
18: Tak, Van der Poel wygrał etap, ale liderem pozostaje Tadej Pogacar. Mowa oczywiście o 113. edycji Tour de France, wielkiej pętli dookoła Francji.
16: Kolarstwo.
18: Tak, to jest kolarstwo. Jadą na rowerach szosowych, tak z wygiętymi w baranka kierownicami.
16: Za 70 000 euro. Czy złotych?
18: Złotych.
16: A, złotych. Mhm. A, to mnie przestraszyłeś, to bo ja powiedziałem, że stać mnie.
18: Dobre i złe wieści. Dobre z akwenu Mistrzostw Europy w olimpijskich skifach. Dwa medale. Nasi mężczyźni, czyli Mikołaj Staniul i Jakub Sztorch, zdobyli srebro. Panie utytułowane Aleksandra Merzacka i Sandra Jankowiak zdobyły brąz. One już stały na podium nawet Mistrzostw Świata, więc dobrze się dzieje właśnie na skifach. Gorzej nasze siatkarki, które przegrały z Japonkami po tiebreaku. A to oznacza, że nie zmieściły się w czołowej ósemce i nie zagrają w turnieju finałowym Ligi Narodów.
16: Mówiliśmy w pierwszej godzinie sporo o Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Znamy już pary ćwierćfinałowe. We wtorek Francja zagra z Hiszpanią, a w środę Argentyna z Anglią. I właśnie Anglikom dedykowany jest teraz ten utwór, który zresztą śpiewają na cześć.
18: Jednemu szczególnie.
16: Na cześć. Mhm. Na cześć.

0: Kibice śpiewają Hey Jude dla Judea Bellinghama, a państwo do nas dzwonią. 2 2 7 3. Halo, halo.
1: Tak, to przykra niespodzianka na koniec rozgrywek naszych siatkarek w Lidze Narodów Kobiet. Początek sportowych zmagań dla polskich siatkarek był pomyślny. Myślę, że nasze siatkarki i trenerzy muszą wyciągnąć wnioski, by w przyszłości grać od początku do końca z pomyślnym wynikiem.
0: Ach, ten as po taśmie na 15 do 13 w tej breaku faktycznie pechowy.
2: Tak, Japonki świetnie to robią.

0: rozpracowały, wytrenowały. Oczywiście był to przypadek, no ale to Japonki zagrają w turnieju finałowym.
1: I to
0: no,
1: w Macao.
0: Tak. Pamiętam takie Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w 2018 roku w Rosji, kiedy bardzo często pokazywano Władimira Władimirowicza Putina. Teraz mam wrażenie, że równie często pokazują niejakiego Gianniego Infantino.
2: Zaczęliście, co było oczywiste, od piłki nożnej. No ja szczycę się tym, że od 40 lat nie obejrzałem żadnego meczu. Natomiast zajęły mnie dwie rzeczy. Ingres Roberta Lewandowskiego w USA, ale jeszcze bardziej to, że zbliża się mundial do końca. Zastanawiam się, co Gianni Infantino, jaki puchar, jaki prezent, jaką nagrodę sprezentuje panu Trumpowi.
0: No jaką tak. nagrodę?
1: No już nagrodę pokojową FIFA ma, więc może jakiegoś zaangażowanego turysty. Nie, bo jak to zrobić, żeby może...
0: Ja myślę, że jakiegoś złotego...
1: Jakiś złoty telefon.
0: Złoty Trump na Times Square. Powinien być złoty Trump, taki wielki pomnik.
1: Albo brązowy ze złotą tylko fryzurą.
0: No właśnie. Jest w studiu z nami Marika Górecka. Witaj.
3: Dzień dobry.
0: My rozmawiamy dzisiaj o piłce nożnej, także w innym wydaniu.
3: Choć aktualnie wszystkie oczy kibiców piłkarskich skierowane są na Mistrzostwa Świata mężczyzn, to w futbol grają także kobiety. Co więcej, panie próbują swoich sił też w ampfutbolu. Niesamowici ludzie, niesamowite kobiety i nie tylko tworzą projekt KKP Furia Warszawa. Z bliska jeden z treningów obejrzał Łukasz Firchał.
4: Ola, przygotowana! Jak tylko oddasz strzał, ruszasz, żeby cię nie dogoniła!
5: Zatrzymaj! Brawo, Paulino! Super!
6: Amfutbol jest specyficzną dyscypliną sportową.
7: Emilia Spunda, bramkarka.
6: Czujemy się też trochę ambasadorkami osoby z niepełnosprawnością. Mamy wrażenie, że każda osoba, która mierzy się z trudnościami każdego dnia, powinna na nas spojrzeć i czerpać inspirację. Jeżeli jest trudno wstać rano z łóżka, jeżeli mamy gorszy czas, jeżeli mamy jakąś niepełnosprawność, warto jest znaleźć sobie takie miejsce, jakie my właśnie znalazłyśmy, żeby dalej się rozwijać.
7: Pokazujecie, że nie ma dla was granic.
6: No myślę, że nie ma. Już brązowy medal Mistrzostw Świata pokazał, że stać nas na dużo. W przyszłym roku Mistrzostwa Świata, także trzymajcie kciuki.
7: Lidia Krawczyk, FFK Furia Warszawa.
8: Zawodniczki czy zawodnica futbolu to są osoby, które utraciły kończynę górną bądź dolną. Nasze bramkarki nie mają jednej ręki bądź właśnie mają tą wadę wrodzoną, a jeśli chodzi o zawodniczki w polu, no to mają jedną kończynę ujętą bądź właśnie z wadą wrodzoną.
7: Przemysław Szabat, trener i założyciel FFK Furia Warszawa.
9: Jest wesoło, jest atmosfera bardzo fajna, dziewczyny są bardzo ambitne, chętne do pracy, do uczenia się. Pokazują też, jak można podejść w takiej sytuacji, nawet nie mając nogi czy ręki, do sportu, do swojej pasji, do swoich przyjemności.
7: Jak trafiłaś do amfutbolu?
6: U mnie była trochę przewrotna historia, dlatego że ja byłam sędzią piłkarskim wcześniej i miałam przyjemność sędziować turniej mężczyzn w Szczecinie. I wtedy już pokochałam ten sport, polubiłam fanpage drużyny kadrowej Polski i w pewnym momencie zobaczyłam, że dziewczyny również grają. Okazało się, że z taką niepełnosprawnością, jaką ja żyję, można dołączyć do zespołu i tak w sumie już od ponad 3 lat jestem zawodniczką.
9: Mamy weekendowe kampy, spotykamy się, zjeżdżamy się tak naprawdę z całej Polski, więc zapraszamy też wszystkie chętne kobiety, które chciałyby dołączyć do naszej drużyny, bo tutaj tak naprawdę no, dla każdego jest miejsce.
7: Ola Janicka, najmłodsza uczestniczka. Powiedz mi, jak trafiłaś do amfutbolu i co to dla ciebie znaczy?
10: Zachorowałam na nowotwór. Zawsze wcześniej grałam w piłkę i po prostu nie mogłam się doczekać, jak tylko skończyłam leczenie, to jakby znalazłam się z powrotem w moim miejscu.
7: Jakie macie plany na przyszłość?
10: Zdobywać wszystkie mistrzostwa po kolei.
7: Co byś powiedziała osobom, które wątpią w siebie?
10: Nie zaboli spróbować, a jak się nie podoba, to się szuka dalej.
11: Furia to energia, kibiców też mamy bardzo wielu.
7: Marta Rumińska.
11: Bardzo się cieszymy, że mamy tak liczne i mocne wsparcie i liczymy na więcej. Mamy nadzieję, że ci kibice będą za nami murem. Bardzo długo odmawiałam, bo jakoś wydawało mi się to niemożliwe do pogodzenia z normalnym życiem, wiadomo, praca, dom, dzieci. Ale tych namów było tak wiele, że mówię, dobra, wezmę udział, da mi spokój. No i tak wziąłem udział, że przepadłam totalnie, mega mi się spodobało. No i tak już sobie trenuję 3,5 roku.
7: A czy wy jako sztab trenerski jakoś próbowaliście też grać tutaj bez kończyny?
9: Tak, oczywiście też w praktyce próbowaliśmy, zakładaliśmy z prawym kulę, gdzieś próbowaliśmy, bo żeby przekazać jakby pewne elementy techniczne, no graliśmy w piłkę, tak? Tutaj jeszcze trzeba się poruszać o kulach. To ułożenie ciała, ułożenie stopy jest troszeczkę odmienne, chociaż

0: nie całkowicie, no ale na pewno trzeba było w praktyce to spróbować, żeby móc później przekazywać dziewczynom więcej treściwych takich informacji.
1: Mamy cudowną Ewę, która tak naprawdę w połowie ubiegłego roku miała amputowaną nogę i niecałe 2 miesiące temu po raz pierwszy przemierzyła pół Polski samodzielnie, żeby dotrzeć tutaj do innej, drugiej, trzeciej, czwartej, piątej dziewczyny bez nogi. Przestało ją wszystko boleć, miała z kim pogadać o doborze kolejnej protezy, więc jakby oczywiście FFK Furia Warszawa to jest przede wszystkim drużyna sportowa, ale z drugiej strony to są ambasadorki, to jest drużyna, rodzina. To jest rodzina.
2: Materiał przygotował Łukasz Firchał, a Państwo do nas dzwonią w sprawach mundialowych.
3: Wiem, że w przyszłości mistrzem świata w piłce nożnej będzie któraś z drużyn czarnego kontynentu. To, co pokazali piłkarze Republiki Zielonego Przylądka, to, co pokazali piłkarze Egiptu, którzy powinni wygrać z Argentyną, to wydaje mi się, że z tych państw Maroko, Republika Zielonego Przylądka, Egipt i jeszcze Demokratyczna Republika Konga, która tak fantastycznie zagrała.
4: I jeszcze jeden telefon już dotyczący piłki nożnej naszej krajowej.
5: Chciałbym prosić o informację, na kiedy w tym roku PZPN wyznaczył termin meczu o Superpuchar Polski w piłce nożnej. Pozdrawiam, Michał z Zielonej Góry.
4: Odpowiadamy, to najbliższy czwartek, godzina 19 w Poznaniu. Lech zagra z Górnikiem Zabrze.
6: A co, kto tam wybrał te drużyny, które tam grę zagrają?
4: Same się wybrały. Mistrz Polski i oczywiście zdobywca Pucharu Polski. A co tam na Wimbledonie, powiedz, Darku?
7: No, Zwieriew wygrał pierwszy set i to po tiebreaku 7-6 i w tiebreaku 9-7.
4: No.
7: To samo chciałem powiedzieć.
4: Dobrze, a ciekaw jestem, jakby sobie VAR poradził z ręką Diego Armando Maradony w meczu z Anglią w 86. Wyłapałby to VAR, czy nie? Czy to
7: nie,
4: jednak...
7: no skąd,
4: nie, ręka Boga.

0: A teraz stała bywalczyni trzeciej strony medalu, Zuza Witych.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Dzień dobry. Mistrzyni świata, pierwsza historyczna we freeride'zie narciarskim. I to jest temat naszej rozmowy, bo freeride narciarski i snowboardowy został wpisany na listę sportów olimpijskich. Debiut w 2030 roku we Francji, w górach europejskich najwyższych. Cieszymy się z tego?
1: Bardzo, bardzo. Wszystko się zgadza i to jest dla nas super wiadomość, ogromna radość i na pewno gigantyczny krok dla naszej dyscypliny, dla rozwoju freeride'u w Polsce i na świecie.
0: No właśnie, zima coraz krótsza, to jak z tym freeride'em jest? Da się jeździć jeszcze gdzieś?
1: No to prawda, że tutaj gdzieś tam z tyłu głowy jest to zagrożenie, że te zimy są coraz krótsze. Znaczy, one są przesunięte w czasie. Od wielu lat zauważam tą taką tendencję, że zima zaczyna się gdzieś w styczniu, nawet później i trwa potem do marca, kwietnia, gdzie już mało kto myśli o tej zimie, a wtedy są warunki najlepsze.
0: Wiosna też, na nartach
1: tak,
0: wymarzone.
1: Też zaraz. Serdecznie polecam amatorom i nie tylko. Tylko, żeby pojechać sobie kiedyś później w sezonie. Po pierwsze, nie ma ludzi, są genialne warunki, słoneczko świeci i najwięcej
0: długi
1: jest
0: dzień.
1: Śniegu. Tak jest.
2: Zuza, powiedz, co tak naprawdę się zmienia w tym momencie, że freeride staje się dyscypliną olimpijską. Co się zmienia dla ciebie i w ogóle dla dyscypliny jako takiej?
1: Zmienia się bardzo wiele. Naprawdę ja jestem, nie sądziłam, jak bardzo taki status właśnie dyscypliny olimpijskiej lub nieolimpijskiej jest ważny, bo w rozmowach z instytucjami różnymi, Polskim Związkiem Narciarskim i Ministerstwem Sportu, w momencie, kiedy weszliśmy już pod Międzynarodową Federację Narciarską i były te właśnie zeszłoroczne Mistrzostwa Świata, gdzie no to już jest poważna impreza, bardzo taka na serio. Tak jeszcze no właśnie brak tego tytułu sportu olimpijskiego przeszkadzał nam w zdobywaniu gdzieś tam środków finansowych, czy możliwości rozwoju tej dyscypliny. Mi też bardzo zależało na stworzeniu kadry juniorskiej, żeby młodym rajderom pomóc i gdzieś tam to nowe pokolenie pomóc rozwijać. Tak teraz naprawdę no to jest ogromna pomoc. Na pewno jesteśmy traktowani bardzo, bardzo serio. Widzę to już dosłownie na następny dzień po tej informacji. Myślę, że właśnie ze względu na ten tytuł, przede wszystkim te instytucje, o których wspomniałam, ale też możliwości sponsorskie i możliwości rozwoju tej dyscypliny w takiej naprawdę szerszym sensie, czyli stworzenie i klubów sportowych, i właśnie kadry A, kadry B, kadry juniorskiej. No, mam ogromną nadzieję, że to się w ten sposób rozwinie.
2: No i w twojej głowie się bardzo dużo zmienia, bo będziesz śnić teraz już medalami.
1: Na pewno. Nie ukrywam, że jeszcze przed tym ogłoszeniem gdzieś tam wiedziałam, że ten okres 4 lat, no może to jest długo i tak dalej, ale teraz jak już to jest 3,5 roku i wszystko jest potwierdzone, plus ten mój złoty medal Mistrzostw Świata, no na pewno to wszystko razem do kupy napędza mnie do tego, żeby właśnie śnić i marzyć o tym występie i może medalu olimpijskim. I to wcale nie jest tak dużo, jak zaczynam to wszystko rozkładać gdzieś tam sobie na sezony i miesiące, to takie 3,5 roku wcale nie jest jakoś bardzo odległe.
0: Jak będzie wyglądała ta olimpiada? 4 lata, tak jak mówisz, pozornie dużo czasu, ale pewnie ten czas będzie galopował coraz szybciej. No musicie w jakiś sposób sobie opracować cały sens przygotowań, kwalifikacji olimpijskich i tak dalej, i tak dalej. Jak to będzie wyglądało i gdzie to się może wydarzyć, gdzie będą rozdane medale?
1: Tak, na pewno no ten przyszły sezon jest jeszcze taki troszeczkę luźniejszy. Na pewno informacja o kwalifikacji, o całym systemie kwalifikacji olimpijskiej pojawi się, no myślę, że niedługo przed nadchodzącym sezonem. W przyszłym roku to się jeszcze nie będzie liczyło, raz nie ma Mistrzostw Świata. I od sezonu 28, 29, czy tam 27, 28, 29, to już będzie taka realna walka właśnie o kwalifikacje olimpijskie. Będą też dwie duże imprezy, właśnie będzie rok po roku, będą Mistrzostwa Świata. Także tutaj tu się będzie wszystko rozgrywało. Jeśli chodzi o arenę tutaj zmagań, nie wiemy dokładnie gdzie, no tych kandydatur jest wiele, no bo no, wiadomo, Alpy Francuskie, te tereny są idealne.
0: Przepastne.
1: Tak, do rozgrywania tego typu zawodów.

0: Jedna z edycji Pucharu Świata aktualnie odbywa się w Val Thorens we Francji, które zresztą jest częścią regionu teraz, które jest organizatorem, współorganizatorem tych przyszłych Igrzysk Olimpijskich, także no, na pewno to Val Thorens jest jednym z takich mocniejszych kandydatów, ale też z tego co wiem, chcą jakby dać w cudzysłowie szansę innym regionom, żeby się pokazać z tej strony, także tutaj myślę, że bardziej jest problem w drugą stronę, że tych propozycji jest bardzo dużo.
1: Klęska urodzaju.
0: Tak, klęska urodzaju, dokładnie, ale szansa, to jest pozytywne.
2: Jest szansa, że w ogóle jakieś zawody na tej trasie olimpijskiej się odbędą wcześniej. Wcześniej, czy to będzie całkowite nowum?
0: Tutaj nie wiem.
1: Próba powinna być.
0: Nie chcę nic wymyślać. Myślę, że będzie. No tak jak też mamy Puchar Świata. Rok po roku zawody odbywają się w tym samym terenie. Natomiast to zawsze to jest troszeczkę inaczej, bo zima jest inna. Jest więcej śniegu, mniej śniegu. Różne są te warunki. Także to nie jest kwestia tego, że musi to być jakoś taki, nie wiem, idealnie zachowane, no bo to wiadomo, że z roku na rok to się mocno zmienia. Także tutaj nie wiem, ale no myślę, że tak jak powiedziałeś, dowiem się bardzo, tak, bardzo chętnie się dowiem. No myślę, że próby przedolimpijskie będą w tym terenie organizowane, ale tą taką najważniejszą ostatnią próbą olimpijską, myślę, że właśnie przed tą decyzją były te minione Mistrzostwa Świata, bo tutaj chyba największą taką zagwozdką jest livestream z tego wszystkiego, relacja
1: nie
0: wideo.
1: Nie obawiasz się, że freeride jako sport, który jest mocno uzależniony od warunków pogodowych, od warunków śniegowych, czy nie będzie w cudzysłowie steroryzowany przez telewizję, że każą wam jechać w złym momencie, kiedy będzie jakieś zagrożenie lawinowe, kiedy będą sytuacje powodujące, że to ryzyko, bądź co bądź w sporcie, który niesie je za sobą spore, będzie po prostu determinowało to, że musicie wystartować teraz, a nie za godzinę albo nie jutro.
0: Myślę, że tutaj osoby, które jakby stoją za wprowadzeniem freeride'u do programu Igrzysk Olimpijskich, czyli człowiek, który tak naprawdę to wszystko stworzył i od 30 lat organizuje. Tak. Nicolas Haywoods, no to on prowadził te wszystkie rozmowy i jest świadomy tego i na pewno uświadomił Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Te rozmowy trwały od kilku lat, także na pewno ta sprawa jest wyjaśniona. No tutaj i we freeturturze i myślę, że przy okazji Igrzysk Olimpijskich bezpieczeństwo zawodników jest priorytetem. I mam nadzieję, że będzie to jakoś fajnie, sensownie rozwiązane. Wyobrażam sobie, że my areny naszej nie dzielimy z żadnym innym sportem. W związku z tym nie jesteśmy uzależnieni od timingu jakiejkolwiek innej dyscypliny. Czyli potencjalnie nasze zawody mogą odbywać się równolegle z innymi zawodami, na przykład nie wiem, łyżwiarstwa, czy biegów narciarskich chociażby, czy skoków narciarskich. Tak?
1: Nie zajmujecie nikomu obiektu.
0: Nie zajmujemy nikomu obiektu. W związku z tym mamy może większą dowolność w wyborze tego konkretnego dnia, no, ale rzeczywiście trudno jest na dzień dzisiejszy, czy nawet na rok do przodu powiedzieć, że na przykład 16 lutego startujemy.
1: Finały,
0: tak? Tylko pewnie jakieś to okienko delikatne z przesunięciem 2-3 dni może się pojawić, ale myślę, że jest to rozwiązywalne.
2: Zuza, na jakim etapie jesteś ty teraz? Przyszłaś, zobaczyliśmy cię i jak gdybyś nie powiedziała, że jesteś po poważnej kolejnej operacji, to byśmy w ogóle tego nie zauważyli. Więc w jakim momencie jesteś i powiedz jeszcze, jak ten twój sukces i Mistrzostwo Świata wpłynęły na to, jak jesteś postrzegana przez sponsorów i w ogóle, czy ta twoja sytuacja się polepszyła?
0: Tak, no rzeczywiście musiałam sobie po raz kolejny naprawić kolano, ale zostało naprawione naprawdę bardzo, bardzo dobrze, aż zaskakująco szybko to kolano wraca do formy, regeneruje się. Jestem właśnie, tak jak wspomniałeś, niecały miesiąc po operacji, a normalnie chodzę, także spoko. Myślę, że ten sezon jak najbardziej jest realny. A jeszcze dodając to, że on nie jest aż tak ważny w związku z tym, że nie ma żadnej dużej imprezy, w razie czego mogę dać sobie więcej czasu właśnie na regenerację, na rehabilitację i poświęcić taki sezon na przykład na trening, bo prawda jest taka, że my jak startujemy w zawodach z ilością przemieszczania się, nie mamy dużo czasu na taki trening, taką jazdę dla siebie, rozwijanie się. Dlatego taki sezon, który poświęciłabym więcej na taki samorozwój, może nawet nie jest złym pomysłem, szczególnie z tak dużą imprezą w planach, jakie będą Igrzyska Olimpijskie. No i co? No, na pewno ten mój sukces dużo zmienił. Sam ten tytuł właśnie Mistrzyni Świata no jest dla mnie niesamowity, bardzo doceniany przez wiele osób. A na pewno fakt, że zostaliśmy włączeni do programu Igrzysk Olimpijskich w połączeniu z tym, że jestem aktualnym mistrzem świata, daje mi dużo fajnych możliwości, z których na pewno będę chciała skorzystać, ale najbardziej zależy mi

0: na tym, żeby właśnie rozpromować, pokazać ten sport szerszej publiczności, opowiadać, o co w tym wszystkim chodzi, żeby zachęcić młodych sportowców, żeby zaczęli właśnie do nas dołączyli, żeby stworzyć tę kadrę juniorską i zbudować całą strukturę, która potem fajnie będzie się rozwijała i to moją jakby gdzieś tam będzie moją kontynuacją. Także to jest takie moje marzenie.
1: Zuza, twoja historia, twoja kariera jest zachwycająca. To mówię tutaj bez zbędnego słodzenia. Pochodzisz z płaskiej jak stół Łodzi.
0: Tak jest.
1: I przez wiele lat mieszkałaś w Alpach. Od kilku lat wróciłaś do Polski. No i teraz właśnie pytanie. Czy to, że freeride stał się sportem olimpijskim, powoduje w jakiś sposób zainteresowanie? No bo mieszkasz w Bielsku. Nie wiem, czy Beskidy wiążą się z freeridem. Myślę, że jak jest dobra prognoza i sypnie, to tak, ale no nie jest to miejsce, gdzie da się na co dzień pewnie trenować freeride. Tak. Jak to wygląda? Czy to jest w ogóle możliwe w Polsce wyprodukowanie kogoś takiego, kto nie będzie mieszkał w Alpach, a będzie mistrzem świata, czy też mistrzynią?
0: Myślę, że tak, wyprodukowanie absolutnie jest możliwe, bo prawda jest taka, że my też dużo czasu poświęcamy na przygotowanie motoryczne, jakieś takie trenowanie elementów technicznych i takie obiekty w Polsce są i jak najbardziej jest to możliwe. No a potem, nie oszukując się, ten sezon zimowy już stricte takie 3 miesiące w roku, no trzeba poświęcić na wyjazdy, jazdę w zróżnicowanym terenie, w zróżnicowanych warunkach. Tu też nie chodzi o to, żeby mieć jeden obiekt, gdzie po prostu nawijamy non-stop, bo nie jest to sport powtarzalny, nie da się jego wyuczyć, tylko po prostu trzeba przejeździć maksymalnie dużą jakby ilość przypadków śniegowo-terenowych, żeby być przygotowanym na coś takiego. Trzeba być bardzo takim uniwersalnym narciarzem. Także no ja...
1: Człowiekiem gór de facto, prawda? Bo to trzeba sobie...
0: No ja tym człowiekiem gór niby nie...
1: No nie, ale nie jestem, ale tak. Zżyła się z nimi, prawda?
0: Tak,
1: no,
0: tak. Zżyłam się z nimi, ale zauważam też to, że ja też wcześniej mieszkałam jakby w jednym miejscu w Alpach, tak? W Szwajcarii. Jeździłam cały czas w jednym terenie. I ja też w którymś momencie przestałam się troszeczkę rozwijać, a po powrocie do Polski, przez to, że cały czas wyjeżdżamy w inne miejsce, cały czas jeździmy w innym terenie i cały czas jakby sami sobie stawiamy nowe wyzwania i cały czas się jakby siłą rzeczy rozwijamy, ten mój poziom cały czas idzie do góry i myślę, że najlepszym przykładem tego i dowodem tego jest ten mój złoty medal na Mistrzostwach Świata. To jest właśnie z tego okresu.
2: Mówisz o tym, że masz nadzieję, że młodzi juniorzy będą w twoimi śladami podążali, natomiast jaka jest szansa, że już w tym 2030 roku rzeczywiście inni Polacy gdzieś tam będą w tej dyscyplinie coś znaczyć?
0: Myślę, że najbliżej tego jest moja serdeczna koleżanka z kadry, czyli Gosia Śniegórska, która jest snowboardzistką i jest w absolutnym topie w Europie. Jest aktualnie, skończyła miniony sezon na podium Pucharu Europy. Także tutaj naprawdę poziom gości jest świetny i myślę, że w kolejnym sezonie udaje się zakwalifikować do Pucharu Świata. Ogromnie trzymam za nią kciuki i mam nadzieję i też ją cisnę.
1: Musisz Bargiela i Ziemskiego zwerbować.
0: Czemu nie? Bartek Ziemski w zeszłym roku z nami jeździł, skakał z klifu, także się śmialiśmy, że go wytrenowaliśmy trochę. Także jak najbardziej. Zapraszam chłopaków. Ale Gosia tak, myślę, że tutaj snowboardowo ma ogromne szanse. Gosia też mieszka aktualnie, jest z Gliwic, mieszka aktualnie w Szwajcarii, także tam trenuje i bardzo, bardzo fajnie jeździ, także ma duży potencjał, duży talent. Przy okazji jest przesympatyczna, także pozdrawiam ją serdecznie. Jeśli chodzi na przykład o juniorów, ja też założyłam swój własny klub właśnie z myślą o rozwoju tej dyscypliny jeszcze przed tym wszystkim, tą historią olimpijską i mamy naprawdę kilku juniorów, którzy są świetni, mają genialny potencjał i mam nadzieję, że rozwiniemy ich do takiego poziomu właśnie światowego. A może przy okazji tej decyzji uda nam się zdobyć też jakieś finansowania i po prostu pomóc takim dzieciakom w rozwoju i w możliwościach większej ilości wyjazdów, treningów.
2: Tak to jest. Jedni płaczą z kombinacji norweskiej, inni się cieszą, no ale takie już jest życie, takie są prawa.
0: Tak, to jest przykre. Też chciałabym, żeby wszystkie sporty zostały. No niestety nie mamy żadnego wpływu na takie decyzje, niestety.
1: Bardzo dziękujemy. Zuza Witych, mistrzyni świata we freeride narciarskim i niedługo olimpijka.
0: Mam nadzieję. Trzymajcie kciuki. Dziękuję bardzo.
2: Dziękujemy bardzo.
1: Dzięki.

0: tenisowym Wimbledonie trwa drugi set finałowego meczu pomiędzy Jannikiem Sinnerem a Aleksandrem Zwieriewem. W drugim secie prowadzi Zwieriew 3-2 i przypominamy, że Niemiec wygrał także w tiebreaku do 9-7 pierwszą partię.
1: A było blisko teraz przełamania, prawda?
0: Było, było.
1: Oj, było.
0: Jest w gazie.
1: W gazie
0: też. A kto na trybunach? Wcześniej?
1: Dustin Hoffman.
0: Teraz.
1: Nie, to nie jest Dustin Hoffman.
0: Nie, ale wcześniej był Dustin Hoffman, tak.
1: A to jest książę?
0: Harry. Nie, to jest William.
1: Ja ich nie rozróżniam, wiesz? Jeden ma...
0: Ja strzelam zawsze i
1: jeden ma włosy takie jak Sinner.
0: No właśnie.
1: A teraz przenosimy się do Wałcza, gdzie było głośno i tętniło sportem. Różne biegi, począwszy od wyścigu niemowlaków, skończywszy na półmaratonie. Ale wielu zaskoczył specyficzny triatlon, nazywany wałeckim trójkątem. Uczestnicy zaczęli od jazdy na rowerze, potem płynęli w odmętach jeziora Raduń na słupach, a dzieło wieńczył bieg na 6 kilometrów. Byliśmy na miejscu.
2: Patrycja Pietroń-Ra, tak? Miło mi.
3: Patrycja, wygrywasz rywalizację kobiet w trójkącie wałeckim w tym specyficznym triatlonie. Jakie wrażenia z trasy?
2: Bardzo piękna trasa, szczególnie biegowa, której się najbardziej bałam. Myślałam, że będzie gorzej na jeziorze, ale te fale nie były takie, jakich się spodziewałam, także było bardzo przyjemnie. No i ku zaskoczeniu rower był najtrudniejszy, ponieważ widzę, że zaczęłam z kopyta, ale siadła mi kondycja po drodze.
3: Naprawdę?
2: Tak.
3: W ogóle nie wyglądasz na zmęczoną.
2: No bo złapałam pewien rytm teraz i padłam w niego i jakoś mi się troszkę ustabilizowało i się nawet dobrze czuję.
3: Powiedz, w której z konkurencji czujesz się najmocniejsza?
2: Super, zdecydowanie.
3: To jest twoja aktywność taka na co dzień, najczęstsza?
2: Tak, tak, należę do takiej grupy amatorów w klubie Spójnia Warszawa. Trenujemy 3 razy w tygodniu, także... To jest miejsce, gdzie się zdecydowanie odnajduję.
3: Jaką ty przyjemność znajdujesz w supie?
2: Co lubię w supie najbardziej, to chyba to, że jak dużo od siebie wymagam. No i jakby mam poczucie tego zmęczenia, to jest to, czego bardzo potrzebuję. Więc jakby byłam po to, żeby się zmęczyć.
4: Maciej Malec, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu.
3: Maciek, myślę sobie, że Straż Pożarna Wałecka ma się dobrze, jak ty jesteś drugi na trasie Trójkąta Wałeckiego.
4: Mamy możliwości i skrzętnie z nich korzystamy, żeby dbać o formę.
3: Jak ty oceniasz tę formę triatlonu, że najpierw siedzi na rowerze, potem sup, a na końcu bieganie?
4: Kombinacja bardzo fajna, przy czym ja na pewno z tym supem muszę popracować, ale to przede mną jeszcze.
3: Udało się stojąc, czy jednak okrakiem, klęcząc, jak pokonywałeś tę trasę?
4: Zaczynałem na klęczkach, a skończyłem już tak jak trzeba, od połowy, nawet troszeczkę szybciej na stojąco, więc z godnością do mety.
3: I wracasz do słuchania trójki?
4: Pomału, tak, małymi kroczkami dzielę tą przyjemność między 3-5-7 a trójeczkę.
3: No i jak jest?
4: Bardzo dobrze, jest lepiej, tylko doba za krótka.
5: Zosia Baculewska, Nina Wysocka.

0: Polska.
1: Dziewczyny, jesteście chyba najmłodszymi uczestniczkami tego triatlonu. Ile wy macie lat?
2: 16.
0: 16.
1: Jakie były wrażenia z trasy wasze?
2: Trochę ciężko, ale dobrze.
1: A twoje?
2: No, trochę się nie spodziewałam tego roweru, ale że tak ciężko pójdzie, ale też pomyliłyśmy trasę, to...
1: Czyli to rower był najtrudniejszy dla was?
2: No, tak. Dlaczego? Się trochę nie spodziewałyśmy tego roweru. No.
1: A co, wy nie jeździcie na coś na rowerze?
2: Lepiej.
1: Aha, a najłatwiej?
2: Chyba albo bieg. No bo no. My już biegamy. Tak, my sobie rozrywkowo.
1: Okej. Okay. Słup, jaką oczywiście techniką pokonywały? Stojąc czy...
2: Siedząc.
1: Wpadłyście do wody?
2: Nie, ale chlapało. Tak troszeczkę.
1: A na co dzień jaki sport uprawiacie?
3: Ja biegam.
0: Ja też.
1: Jakie dystanse?
3: 10, 5,
0: no ach, tak samo.
1: Aha, czyli wy takie długie dystanse klepiecie. Macie w tym przyjemność?
2: No,
1: tak.
2: Tak. No, lepiej coś porobić niż siedzieć, nie?
1: No to na 100%. A wakacje jakieś przed wami jeszcze? Chociaż wy macie tu wakacje na miejscu, co?
2: No.
1: Jezioro, dobra pogoda, nie?
2: Tak.
4: Krzysiek Falkiewicz, Spójnia Warszawa.
1: Kawał drogi miałeś tutaj do Wałcza.
4: No, 5,5 godzinki wczoraj, bo tak trochę później wyjechałem, więc się ruch trochę natężył. Ale spoko, tutaj zawsze warto przyjechać, poświęcić trochę czasu. Atmosfera jest jak co roku świetna. Zwiększamy tutaj frekwencję corocznie.
1: Opisz tę rywalizację.
4: No, ja trochę się ścigałem na MTB, więc rower nie był dla mnie specjalnie wyzwaniem. Tu w czołówce przyjechałem sprint, te 9 km.
1: Zaczęliśmy od roweru, 9
4: km. Tak, 9 km. Później SUP, no to SUP właśnie trenujemy w Spójni Warszawa, więc na SUPie byłem drugi.
1: Wow, to gratulacje.
4: Ale na biegu od zeszłego roku trochę zarzuciłem bieganie na rzecz właśnie SUPa. No i efekty tego niestety było widać, jak mnie mijali kolejni zawodnicy, no ale cieszę się, że tą godzinę się udało złamać i fajnie.
1: Co ty w ogóle myślisz o takiej formule triatlonu, kiedy masz najpierw rower, potem SUPa, potem bieganie, kompletnie nowatorska?
4: Bardzo fajna, właśnie tu od 2 lat w takim cyklu to ruszyło, także bardzo fajna formuła, właśnie taki miks i widać, że nawet zawodnicy tutaj triatlonowcy też mają z tym problem i jest to dla nich jakiś wysiłek pomimo takich krótszych dystansów, ale miks tego wysiłku, no to daje trochę wpaść.
5: Na Wałeckiej plaży z mikrofonem grasował Krzysztof Łoniewski.
6: Sinner z Wierje w 3-3 w drugim secie.

0: W radiowej trójce w trzeciej stronie medalu Magdalena Grzywa, była wybitna biatlonistka, uczestniczka zimowych igrzysk w 2006 roku w Turynie. Dobre wspomnienia. Cześć Magda.
1: Cześć, tak. Wspominam to do tej pory i czasami aż mam ciary na plecach, jak oglądam nawet igrzyska olimpijskie. Sama wspominam swoje wejście na ten stadion olimpijski. Naprawdę zostaje to w pamięci bardzo, bardzo długo.
0: Grzywa Go Camp. Powiedz, co to za przedsięwzięcie?
1: Grzywa Go Camp to projekt, który realizuję od 2 lat. Jest to projekt, który ma aktywizować dzieci, młodzież do aktywności fizycznej. Żeby pokochały aktywność, pokochały ruch, pokochały spędzanie wolnego czasu właśnie aktywnie, razem z piłką, razem z rowerem, razem z rolkami, razem ze skakanką. Bo dzisiaj wiemy, technologia bardzo mocno rządzi życiem młodzieży, dzieci. My chcemy troszeczkę odejść od tego, chcemy pokazać, że jednak zdrowie, sport to jest najważniejsze i jest to nasz kapitał na przyszłość, dlatego mobilizujemy dzieciaki do tego, aby pokochały, czy też zaprzyjaźniły się z aktywnością fizyczną na co dzień.
0: Rozumiem, że jak jest to już kolejny rok, to wiecie już, że jest to po prostu formuła skuteczna.
1: Dosyć sporo dzieciaczków udało nam się już zachęcić do udziału w naszych obozach, bo są to obozy, które organizujemy latem, ale również zimą, wtedy, kiedy jest wolne od szkoły. Sporo już z nami jeździ. Są takie dzieciaczki, które od samego początku jeżdżą, bo rzeczywiście my tutaj nie próżnujemy, spędzamy bardzo aktywnie czas, szukamy różnych sportów, czasami rugby, są bóle też, może to nie jest taka typowa aktywność, ale słuchaj, no dzieciom, które spędzają czas na świeżym powietrzu, czasami wystarczy to, że pogonią za taką piłeczką, więc tych sportów jest trochę. Zachęcam za każdym razem tak samo do skakanki, bo skakanka troszeczkę odeszła do lamusa, a my tą skakankę używamy nawet w treningu czasami takim uzupełniającym w wielu różnych sportach i uczymy dzieciaki naprawdę skakać na skakance. No ja pamiętam, że sama jako dziecko miałam skakankę w swoim plecaku zawsze, a dzisiaj niestety to nie jest już taką praktyką. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie i każdy znajdzie takie osoby, które kochają sport i gdzieś w tym sporcie upatrują swoją miłość.
0: Podkreślacie, że bardzo ważne jest podejście indywidualne do każdej osoby, która wybiera się na kamp, bo może dzieciom w dzisiejszych czasach właśnie trudno jest nawiązać kontakt, może boją się na przykład pojechać tam, gdzie są też inne dzieci, prawda? Podchodzą do tego może z pewnymi obawami. Natomiast wy podkreślacie, że właśnie indywidualnie, że o każdym myślicie i staracie się, żeby to właśnie każdy się poczuł jak najbardziej komfortowo.
1: Nasze obozy są obozami kameralnymi, nie są to takie typowe molochy obozowe. Jeździmy grupami nie większymi niż 50-70 osób i dzięki temu możemy tak naprawdę każdemu poświęcić tyle uwagi, ile jest to potrzebne. Czasami jeżdżą z nami dzieciaczki, które no, nie do końca czują się w sporcie, nie do końca czują tą aktywność sportową, dlatego my mamy właśnie wtedy czas, mamy możliwość, żeby konkretny instruktor, konkretna instruktorka poświęciła temu dziecku nawet 15-20 minut więcej poza grupą indywidualnie, nauczyła konkretnego sportu i wtedy jest to od razu taki bodziec do tego, że dzieci jak już się nauczą czegoś, nie wstydzą się, że nie potrafię, nie wstydzą się, że nigdy tego nie robiłem, tylko wchodzą pięknie w grupę. Jak przekonają się do tego, że jednak mają wpływ, potrafią, przełamią te pierwsze lody, przełamią te pierwsze trudy, to jest im dużo łatwiej później wejść w grupę i ćwiczyć razem z grupą.
0: W takim razie co przed nami?
1: Wakacje intensywnie trwają. Już 18 lipca wybieramy się do Lidzbarka Welskiego. Tam jedziemy na obiekt Halo Mazury i łączymy sport z rozrywką troszeczkę, bo oczywiście to są obozy sportowe, ale też wiadomo, to są wakacje. Tym dzieciom trzeba dać troszeczkę oddechu, uśmiechu, zabawy, tańców, śpiewu, także to wszystko na naszych obozach łączymy. Wracamy 28 lipca i ostatni obóz to obóz windsurfingowo-surfingowy. Również można zapisać się na szkolenie ze sportów wodnych, także serdecznie zapraszam. Ten obóz realizujemy na Helu. Spływamy na naszym polskim morzu, uczymy się, szlifujemy. Na każdym etapie szkolenia mamy grupy i zapraszamy dzieciaczki, które chcą zarówno poznać, jak i doskonalić daną dyscyplinę sportu. Oczywiście miejsca jeszcze są. Zapraszam bardzo serdecznie. Wystarczy się ze mną czy na Instagramie, czy na Facebooku skontaktować, czy też wejść na stronę Grzywa Go Camp. Tam są podane wszelkie informacje, formularz zapisu, także mam nadzieję, że będzie to zachęcające i wspólnie razem z Państwem, ze słuchaczami spędzimy aktywnie lato z starszymi i młodszymi.
0: Bardzo dziękuję, zapraszamy.
1: Zapraszamy bardzo serdecznie.
2: Ja bardzo dziękował i bardzo zapraszał i rozmawiał z Magdaleną Grzywą Adam Malecki.
0: Tak, wyrównał, powiedział Dariusz Urbanowicz przed chwilą.

0: oglądamy oczywiście finał Wimbledonu. Pierwszy set wygrany przez Aleksandra Zwieriewa, w drugim jest 4-4, czyli wszystko zmierza znowu w stronę kolejnego tiebreaka. W dzisiejszej trzeciej stronie medalu dziękujemy Państwu za wspólnie spędzony czas. Katarzyna First-Wojtkowska, Elżbieta Różycka,
1: Marika Górecka,
2: Dariusz Urbanowicz
0: i Adam Malecki. Czekamy na Państwa za tydzień o tej samej porze. Pierwszy gwizdek jak zwykle o godzinie 17.
2: A my z Gdyni, tak. Bo będzie triathlon Ironman.
0: Tak, będziemy tam. Będziemy tam. Będziemy przed finałem mundialu. To już w przyszłym tygodniu.
3: Autopromocja.
4: Uwaga, uwaga! Nadajemy z Dolnego Śląska.
5: Trójka na festiwalu Góry Literatury.
4: Już dziś o 20:00 zapraszam na specjalne wydanie audycji Wszystkie Książki Świata. Pojawi się w niej gość specjalny festiwalu, zdobywca międzynarodowego Bookera, bułgarski pisarz Georgi Gospodinow. Właśnie ukazał się w Polsce tom jego opowiadań i wszystko stało się księżycem. Zapraszam i polecam. Michał Nogaś.
3: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
9: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowid. Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Long i Polskie Radio.
13: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
14: To przy okazji zjesz z nami.
13: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
15: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
14: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
13: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
14: Ach, to tylko przy okazji.
13: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
16: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
17: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
18: Nasza firma ma politykę B2B.
17: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
18: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
17: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
19: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
20: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
21: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
22: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
23: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
24: Abemus Papam.
23: Plebiscyt polskieradio.pl.
25: Jeszcze nie śpisz?
26: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
25: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
26: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
27: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
28: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się.

0: szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
1: Audi Revolut F1 Team rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
2: Żegnamy reklamy.
3: Program Trzecie Polskiego Radia, niedziela, 12 lipca, minęła 19. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Siły amerykańskie gotowe do zapewnienia bezpiecznej żeglugi przez cieśninę Ormus. Pamięć ofiar obławy augustowskiej, największej zbrodni dokonanej na Polakach po II wojnie światowej, uczczono w Gibach. Orla Perć, najtrudniejszy znakowany szlak turystyczny w polskich Tatrach, ma już 120 lat. Cieśnina Ormus jest otwarta dla wszystkich jednostek, które chcą ją przekroczyć zgodnie z prawem. Informują o tym prezydent Donald Trump i amerykańskie dowództwo Centralne Sił Zbrojnych. Jak podkreśla, wojsko jest gotowe do zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi mimo irańskiej agresji, gruźb i deklaracji. Iran nie kontroluje cieśniny, ruch trwa, zaznaczyło dowództwo amerykańskiej armii. Stany Zjednoczone ponownie zaatakowały Iran, uderzyły w nocy w ponad 140 celów, znacznie więcej niż podczas dwóch poprzednich serii. Celem były stanowiska systemów rakietowych i dronów, składy amunicji i infrastruktura łączności. Iran oświadczył, że w odpowiedzi na atak przeprowadził uderzenia w amerykańskie cele na Bliskim Wschodzie. Pamięć ofiar obławy augustowskiej uczczono w Gibach. Od największej sowieckiej zbrodni na Polakach po II wojnie światowej mija 81 lat. Jest nazywana Małym Katyniem. Według ustaleń historyków zginęło około 600 osób, choć wiele wskazuje na to, że ofiar mogło być znacznie więcej. W uroczystościach uczestniczyli mieszkańcy regionu, rodziny ofiar i przedstawiciele władz.
4: Mojego tatusia, rodzony brat, wrócił z niewoli niemieckiej i za kilka dni został z pola zabrany po prostu. Zapamiętałam jako małe dziecko śniadania wielkanocne i Wigilię Bożego Narodzenia, kiedy babcia rozpoczynała modlitwą i nie wiadomo było, czy za zmarłego, czy za żywego.
5: Wiemy, ilu sowieckich żołnierzy uczestniczyło w obławie, kto uczestniczył ze strony kolaborujących z Sowietami komunistów.
6: Historyk dr Jarosław Schabiński.
5: Wiemy, ilu ludzi zostało mniej więcej aresztowanych. Nie wiemy tak naprawdę, ilu zginęło, bo te liczby są niepewne.
3: Do dziś nie wiadomo, gdzie pochowano ofiarę obławy augustowskiej. Jedna z hipotez wskazuje na okolice miejscowości Kalety na terenie dzisiejszej Białorusi. Na polskiej scenie politycznej jest nowa partia, Unia Centrum. Na jej czele stanęła ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska, a wiceprzewodniczącym został europoseł Michał Kobosko, który mówi, że nowe ugrupowanie ma być odpowiedzią na potrzeby wyborców.
7: My chcemy odpowiadać na potrzeby, na oczekiwania tej części wyborców Polski, którzy chcą Polski centrowej, chcą Polski takiej, która wspiera myślenie o gospodarce, wspiera myślenie o przedsiębiorcach, Polski, która nie zapomina o tym, że zmiany klimatu, których wszyscy doświadczamy, postępują i do których musimy się adaptować. Polski, która jest częścią i jednym z najważniejszych członków Unii Europejskiej i taką rolę powinna odgrywać.
3: Pierwsza konwencja programowa Unii Centrum odbędzie się we wrześniu. Mija 120 lat od otwarcia Orlej Perci. Na Kasprowym Wierchu przy górnej stacji kolejki linowej uroczyście złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą księdza Walentego Gadowskiego, twórcę najtrudniejszego szlaku turystycznego w Polsce. Wytyczenie takiej trasy było w tamtych czasach ogromnym wyzwaniem.
8: Naprawdę to było wielkie przedsięwzięcie w Tatrach zrobić Orlą Perć na tamte czasy. Widzimy dzisiaj, przyleci dron i wszystko przyniesie, helikopter wróci. Wtedy wszystko trzeba było przynieść, wykuć skalę w granicie, majzlem dziury, roztopić ołów, wtopić go. Ale żeby go roztopić, to nie było puszka benzyny czy gaz, tylko trzeba było palić ogień, przynieść drzewo.
3: Mówi legenda tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego, ratownik senior Franciszek Łukaszczyk. Orla Perć ma około 4,5 km długości i prowadzi granią od Przełęczy Zawrat do Przełęczy Krzyżne. To najtrudniejszy znakowany szlak turystyczny w polskich Tatrach. To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Poniedziałek pochmurny, ale z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotny deszcz, intensywny na wschodzie, tam też miejscami burze. Termometry pokażą 19 stopni nad samym morzem, 25 w centrum i na północy, do 28 na południowym zachodzie i krańcach północno-wschodnich.
2: Zapraszamy do reklamy.

0: razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na lotto.pl.

0: Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Long i Polskie Radio.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminos. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost, utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
6: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
7: Żegnamy reklamy.
8: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
9: Zapraszamy do wysłuchania retransmisji koncertu zespołu Muchy, który odbył się 8 czerwca 2025 roku w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Koncert poprowadziła Anna Gacek.

Dobry wieczór Państwu. Dawno mnie tu nie było, w tym studiu i na tej scenie, ale tak pełnego studia imienia Agnieszki Osieckiej to nie pamiętam dawno, więc cudownie, że jesteście Państwo tutaj z nami. Jeśli nie wierzą mi słuchacze, można także ten koncert oglądać, jego transmisję na Facebooku Programu Trzeciego albo na kanale YouTube Trójki. Co ja mogę Państwu powiedzieć o tym zespole? Liczyłam sobie kroki. Po raz pierwszy zobaczyłam ich 20 kroków od tego studia, w którym teraz jestem. Na tej scenie grali sesje, grali koncerty, nagrywali singla. Na tej scenie nawet dostali miotłę, co pamiętają tylko najstarsi albo najwierniejsi. Szczotę, dokładnie. Fachowo nazywało się to szczota. A chyba najważniejsze rzeczy działy się nie na prawo ode mnie, ale na lewo, w tym głównym studiu emisyjnym Trójki, gdzie po raz pierwszy, drugi, trzeci i kolejny to właśnie Trójka pokazała Państwu zespół Muchy. Czy jest tutaj ktoś, kto pamięta jeszcze, kiedy po raz pierwszy usłyszał zespół Muchy? Musi być. Radio nie lubi ciszy. Radio nie lubi ciszy. Musimy to zrobić inaczej. Dla mnie ważniejsza jest druga część tego pytania. Czy pamiętają Państwo, czy może było to właśnie na antenie Trójki? Tak myślałam. Tu zaczęła się ta historia 20 lat temu, bo nie mogła się zacząć nigdzie indziej, bo nie mógł się zacząć większy romans niż ten właśnie romans, gdy tylko usłyszeliśmy demo Galanteria, kultowe demo, a później wszystkie te kolejne piosenki, które jakoś myślę naznaczyły całe pokolenie romantyków i łobuzów. 20 lat temu zaczęła się historia zespołu Muchy i tutaj dzisiaj na tej scenie to 20-lecie będą z nami świętować. Jeśli chodzi o wystąpienia naprawdę emocjonalne i emocjonalne wyznania, nie jestem mistrzynią wielu zdań i wielkich słów, więc powiem Państwu te dziś najważniejsze. Przed Państwem zespół Muchy.

Parafrazując znane anglosaskie przysłowie internetowe. Pamiętacie te dzieciaki? To oni teraz. Czujecie się staro? Witamy serdecznie. Cokolwiek by się nie działo. Cokolwiek by się nie działo, Trójka na zawsze pozostanie już naszym domem i naszą parafią. Since 2005. Bardzo miło was nam gościć dzisiejszego wieczoru w tym świętym dla polskiej muzyki miejscu. Nazywamy się Muchy, a ta piosenka nosi tytuł Przyzwoitość.

Zastanawiałem się dzisiaj, ile razy myśmy tutaj występowali, a doliczyłem się 11 wszystkich wystąpień od tego pierwszego. 22 września 2006 w studiu M5 zagraliśmy we trójkę z Szymonem i z Piotrem akustycznie trzy piosenki, między innymi tą, która za chwilę, ale to za chwilę. Pierwszy raz na zaproszenie Piotrka Stelmacha. Zagraliśmy pierwszy raz trzy utwory na żywo na antenie, w ogóle przyjechaliśmy pociągiem z gitarami na plecach. To piękne czasy. I w trakcie tych rozmyślań dotarło do nas, że wtedy jeszcze nie było YouTube'a. Niemniej, nie wiem, czy to dobrze, że może nie dorośliśmy do swych lat, ale nie czujemy tego upływu czasu i jedno jest pewne, być może ten zespół nigdy nie podbił świata, może nie był nigdy w świadomości masowej, może nie zdobył miliona fanów, ale ci, którzy są naprawdę najlepsi i najwierniejsi. Bardzo dziękujemy, bo...

Bo tempo, w jakich się rozeszły te bilety na dzisiejszy wieczór, było imponujące. Wielkie, wielkie dzięki. Zapach wrzątku.

Nie wiem, ile było niewyemitowanych odcinków, notowań, listy przebojów Trójki. W trakcie, gdy ta piosenka była na pierwszym miejscu, notowania nie było.

prawie trzech. Stefan Czerwiński. W zespole od lat 10 już. Zestarzał się razem z nami. Wielkie brawa dla nich.

przyszła pora na pierwszego gościa. O, nie będę przedłużał, nie będę się silił, bo to jest postać, której wkład, ja myślę, że w moje jestestwo też tego zespołu przy okazji, jest nieopisywalna. Paweł Krawczyk.

0: Pan Paweł!
1: Jak już sobie tak wspominamy, padło nazwisko Piotra Stelmacha. To oczywiste. Jestem osobiście bardzo wdzięczny Ani Gacek za obecność, że zgodziła się na ten aksamit, na ten wieczór, bo myślę, że to dopełnia tematu, tak? Jest, hashtag 2005 jest.

0: Aż tak jak kiedyś jest?
1: Jest.
0: Trzymam kciuki za trójkę. Dziękuję Adze Szydłowskiej za zaproszenie. Kubie Jęczykowi, Kubie Ambrożowskiemu, całej dobrej ekipie. Niech się to jakoś trzyma, cytując klasę.

Szanowni Państwo, w tej piosence wystąpi dwoje gości. Jeden z nich jest już z nami na scenie. Mój serdeczny przyjaciel, podpora i najlepszy człowiek na świecie. Wielki Sztu! Za tę piosenkę już na poza anteniu wręczymy tym Państwu złote płyty. Drugiej gościni na razie nie zdradzę. Domyślcie się.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Enea Ironman 70.3 Gdynia. Triatlon w światowym wydaniu wraca nad Polskie Morze w niedzielę 19 lipca. W programie weekendu także bieg nocny na 5 km oraz Phoenix Iron Kids Gdynia. Szczegóły i zapisy na ironmangdynia.pl. Poleca Radiowa Trójka.
3: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Przecież nie ma upałów.
3: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
6: Tour de Pologne Women. Wyścig, który pisze historię kobiecego kolarstwa. Najlepsze zawodniczki. 3 dni walki i wielkich emocji. Wszystko to w najpiękniejszych zakątkach województwa lubelskiego. Zamość, Lubartów, Lublin. Startujemy 24 lipca. Tego nie można przegapić. Patroni medialni. Nasze miasto. Cityboard Media. Onet. Przegląd sportowy. TVP Sport. Cinema City. Kolarzom kibicują. Grupa transportowa. Toyota Radość. Polski holding hotelowy. Partner strategiczny Lotto oraz sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
0: Żegnamy reklamy.
7: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 12 lipca, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Co dalej z ustawą o statusie osoby najbliższej? Decyzja prezydenta w nadchodzącym tygodniu. Kolejne unijne spotkanie w sprawie 20.

0: Pierwszego pakietu sankcji na Rosję bez przełomu, donosi z Brukseli Beata Płomecka. Drugi dzień ponad 200 strażaków walczy z pożarem na chorwackiej wyspie Korczula. W tym tygodniu prezydent powinien zdecydować, co z ustawą o statusie osoby najbliższej. Karol Nawrocki może ją podpisać, zawetować lub przesłać do Trybunału Konstytucyjnego. O przepisach z prezydentem rozmawiała Urszula Pasławska z PSL-u. Posłanka kierowała pracami sejmowej komisji, która zajmowała się projektem.
1: Pan prezydent poinformował, że rozważa różne scenariusze. Gdyby chciał zawetować i był tutaj jednoznaczny, miał stanowisko, to było już wiele okazji, w którym komunikował o zawetowaniu innych ustaw. Dlatego uważam, że jeszcze jest ta sprawa rozpatrywana. Ostatecznie zdaję sobie sprawę, że polityka może zwyciężyć, ale stawiam również na świeże podejście pana prezydenta. Wielokrotnie o tym mówiłam, że on ma zdecydowanie lepsze zdanie, więcej ma życzliwości wobec tej ustawy niż jego otoczenia.
0: Nadzieję zawsze można mieć. Tak, europosłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus odpowiada na pytanie, czy prezydent ustawę podpisze.
2: Karol Nawrocki ma niesamowitą okazję, żeby zrealizować swój postulat wyborczy, bo w trakcie kampanii wyborczej mówił, że taką ustawę by podpisał. Więc czekam na ten podpis i mam nadzieję, że wtedy powiem panu redaktorowi, że bardzo się z tego cieszę, że Karol Nawrocki realizuje swoje postulaty z kampanii wyborczej.
0: Ustawa pozwoli osobom żyjącym w nieformalnych związkach na zawarcie przed notariuszem umowy, którą będzie można zarejestrować w Urzędzie Stanu Cywilnego. Dzięki temu partnerzy lub partnerki wspólnie rozliczą się z podatków, będą po sobie dziedziczyć i uzyskają dostęp do informacji medycznej. Jest postęp, ale porozumienia w sprawie unijnych sankcji na Rosję brak. Kolejny raz ambasadorom krajów członkowskich Unii nie udało się uzgodnić zapisów 21 pakietu restrykcji. Jednym z powodów jest nowy warunek postawiony przez Austrię i wstrzymywanie sankcji przez Grecję. W kilku kwestiach wstępnie udało się porozumieć. Jutro w Brukseli nierozwiązanymi sprawami zajmą się szefowie dyplomacji.
3: Z moich ustaleń wynika, że kraje są skłonne zgodzić się co do najważniejszej sprawy, sztywnego limitu cenowego na rosyjską ropę, ale zamiast utrzymania go do stycznia, jak proponowała komisja, kompromisowe uzgodnienie przewiduje sztywny limit przez 3 miesiące. Porozumienie jest także w sprawie ograniczeń przy wjeździe do Unii dla rosyjskich żołnierzy. Nie ma zakazu, są wizy krótkoterminowe. Natomiast nierozwiązane wciąż pozostają kwestie tranzytu rosyjskiego LNG przez unijne wody. Tu warunek dodatkowych wyjaśnień postawiła Grecja. No i jeszcze żądanie Austrii. Chce ona odmrożenia aktywów jednego z rosyjskich oligarchów, by przejął je bank Raiffeisen, który mimo wojny pozostał w Rosji, któremu rosyjski sąd nakazał zapłacić 2 miliardy euro kary. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Linię kolejową z Hajnówki do Białowieży przejmuje PKP PLK. Będzie to krok w kierunku przywrócenia pasażerskich połączeń na tej trasie. Pociągi nie jeżdżą tam od ponad 30 lat. Przed przekazaniem torów nowemu właścicielowi linię czeka ocena stanu technicznego, później niezbędny remont. O postępach mówi starosta hajnowski Andrzej Kiepko.
4: Widzę, że jest ogromna wola i PKP SA Nieruchomości, i PKP PLK, że do tej transakcji w końcu dojdzie, aby jak najszybciej uruchomić przejazdy kolejowe.
0: W tej chwili najbliższą stacją, do której można dojechać pociągiem w kierunku Białowieży, jest Hajnówka. Ponad 200 strażaków walczy z pożarem na położonej na południu chorwackiego wybrzeża wyspie Korczula. Wspomagają ich 4 samoloty gaśnicze. Ogień wybuchł wczoraj po południu. Na miejsce skierowano dodatkowe siły z kontynentalnej części Chorwacji. Pożar utrzymuje się w okolicach miejscowości Blato i Smokwica. Sytuację udało się częściowo opanować.
5: Ratownicy pracują w bardzo trudnych warunkach, wysokiej temperaturze, silnym wietrze i górzystym terenie. Strażacy pozostaną na miejscu, aby dogasić zarzewia ognia i zapobiec ponownemu rozprzestrzenianiu się pożaru. Chorwackie służby podkreślają, że mimo niebezpiecznych warunków nie ma informacji o zagrożeniu dla mieszkańców ani turystów. Przedstawiciele władz apelują jednak o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń służb ratunkowych. Piotr Piętka, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Poniedziałek pochmurny, ale z większymi przejaśnieniami, przelotny deszcz, intensywny na wschodzie, tam też burze. Termometry pokażą 19 stopni nad samym morzem, 25 w centrum i na północy, do 28 na południowym zachodzie i północnym wschodzie.
7: Autopromocja. Kodak Theatre, miejsce uświęcone licznymi galami, tego wieczoru było najważniejszym miejscem na świecie. Tu miał być ogłoszony Psiocen.
8: Druga wakacyjna lektura w trójce.
7: Piszę na psiamorda.doc do czempionki Agniechy. Zdziwiła się, czego ja od niej w ogóle chcę.
8: Tomasz Karolak czyta książkę, tu cytat, o współczesnej samotności i czułości.

0: Jacek Pomorski, pies wybawiciel.
1: Jacek Grudzień, muzyka.
0: Hał, hał, potwierdził Wacek.
1: Od poniedziałku, około 20:45, Barbara Marcinik, polecam.
2: Autopromocja.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: Dobry wieczór Państwu.

0: wybuchy, fajerwerki i krew i ogień.
1: Апокалипса е нещо много лично, което се случва почти всеки ден.
0: Апокалипса to coś bardzo osobistego, co wydarza się właściwie codziennie.
1: На различни хора.
0: Różnym ludziom.
1: Тоест, това е някакво, как да кажа, серийни апокалипсиси.
0: Więc jakby to nazwać? Апокалипса jest czymś seryjnym.
1: И да, това беше света, в който наистина може би имаше някакво усещане, че нещата ще се променят, но то беше много слабо, неуловимо във въздуха.
0: Więc tak był to świat, w którym było to przeczucie, że coś się wydarzy, ale jeszcze było bardzo delikatne, prawie niemożliwe do wychwycenia.
2: Skoro padło to słowo, to ja się go teraz uczepię. Myślę o przeczuciu. Ci spośród Państwa będących z nami tutaj albo słuchających nas w radiu, my na scenie, no Georgi najlepiej oczywiście, wiemy, że właściwie każda z Twoich książek, które mieliśmy okazję czytać, od fizyki smutku poczynając przez schron przeciwczasowy, który dał Ci międzynarodowego Bookera, to są Twoje opowieści o przeczuciu, o tym, co się wydarzy na świecie, jak świat się zmieni, jakimi będzie podążał ścieżkami, w jakimś sensie odtwarzając wydarzenia z przeszłości. Ale uważam, że to jest bardzo odważne, by mówić i pisać ludziom o tym, że się ma przeczucie. To Twoje, gdzie ma źródło? W głowie, w sercu, w lekturach książek, w wiedzy historycznej? No bo jednak, nawet gdybyś nie chciał się na to zgodzić, jest w Twoim pisaniu dużo z proroctwa.
1: To jest странно, що то аз съм пълен със страхове.
0: To dziwne, dlatego że ja sam jestem pełen strachu.
1: Всъщност първото нещо, което написах някога, беше свързано с един мой кошмар, който се повтаряше непрекъснато. Вечер след вечер сънувах.
0: Tak naprawdę pierwszą rzecz, jaką spisałem, była historia spowodowana koszmarem, który śniłem nieustannie.
1: I ja się opytałem, do go rozkażę na baba mi, żyłem z nią. Tia obaczy mnie spria i kaza, straszne te sanyszta nie było da się rozkazwać, zašto to się pełnią z krw.
0: Bałem się tego, chciałem opowiedzieć ten sen, ten koszmar babci, ale ona mnie zatrzymała i powiedziała, że nie mogę tego zrobić, bo opowiedziany koszmar zamienia się w coś, co ma ciało i krew.
1: I ja się czułem, co da prawie, że to продължałem do go sanułam i тогава mi chrumna genialna idea, że to samo na 6 godziny może da będę genialny, da zapiszę този sen.
0: Ale ponieważ cały czas śniłem ten sen i chciałem go z siebie jakoś wyrzucić, to wpadłem na genialny pomysł. Genialny, jak tylko 6-letnie dziecko może wpaść, czyli że zapiszę ten sen.
1: I go zapisach z jednej groźnej, krywej bukwy, bech się nauczył wecze da pisze i się случих dwie neszta.
0: Zapisałem krzywym pismem, dużymi drukowanymi literami, bo tak wtedy umiałem pisać i wydarzyły się dwie rzeczy.
1: Nikogo този sen nie se powtori.
0: Ten sen już nigdy więcej się nie powtórzył.
1: No i nikogo nie go zabrałem.
0: Ale też nigdy już go nie zapomniałem.
1: I jak mnie pytacie posle na вопросите, ще ви разкажа този сън от преди 50 години, за да проверим.
0: Więc jeżeli potem będziecie chcieli, możecie zadać mi pytanie o ten sen i sprawdzimy, czy nadal go pamiętam.
1: Така че това е чудото със страховете. Като ги запишеш или разкажеш, те не че изчезват, но поне ги опитомяваш.
0: Więc tak to jest z lękiem, że gdy go zapiszesz, to nie zapominasz go, ale go oswajasz.
2: Georgie, pamiętam, że ty kiedyś mówiłeś mi o takim śnie, który ci się przyśnił, kiedy miałeś 6 lat. Pamiętasz, co ci się śniło wtedy?
1: Dobre, da. I z kiedy to rozkażę? Kratko.
0: Tak? Chcesz, żebym opowiedział? To pokrótce.
1: Majka mi, baśta mi i brat mi są na dnu na jeden kladenec.
0: Moja mama, tata i mój brat są na dnie studni.
1: I nie mogą da izlazat, a są odwn do kladenec.
0: Nie mogą wyjść, ja jestem na zewnątrz, nad studnią.
1: I ja się spytam dwojen strach.
0: I odczuwam podwójny lęk.
1: Jeden, pierwszy strach jest za tych, czy te się zostaną tam za winagi.
0: Pierwszy to strach, lęk o nich, że zostaną tam na zawsze.
1: I drugi strach, strach i gniew, czy są mnie zostawili.
0: A drugie to ten drugi lęk, ale i gniew, że mnie zostawili.
1: I kogato rozbrach този сън po късно, kogato pisach Градинария и смъртта.
0: Zrozumiałem ten sen

0: Długo później, kiedy pisałem Ogrodnika i śmierć.
1: 50 godzin po-kresno.
0: 50 lat później.
1: Когато погребаха баща ми и го спускаха с въжето надолу, си спомних, че когато бях дете, баща ми често слизаше в кладенец на село.
0: Kiedy był pogrzeb mojego ojca i na linach spuszczano trumnę pod ziemię, przypomniało mi się, że mój ojciec wielokrotnie na linach był spuszczany do studni.
1: I izvednaż ta historia się zatworzy.
0: I nagle ta historia się domknęła.
2: Ale wiesz, to jest niesamowite, bo zwykle jest tak, i myślę, że cała nasza trójka, jak tu siedzimy na scenie, dzieli to doświadczenie i bardzo wiele osób będących z nami dzisiaj, że ten lęk zwykle działa w drugą stronę, że kiedy rodzi się dziecko, to podskórny lęk, obawa przed utratą, przed tym, że coś się dziecku stanie, towarzyszy już zawsze. A tu była sytuacja odwrotna. W tobie, w sześciolatku, pojawił się ten lęk, że prędzej czy później, oby później, dojdzie do utraty tych, dzięki którym żyjesz.
1: Da, a paradoks jest w tym, że aż mam dete, no kogato baśta ty ili majka ty umirat, ty si od nowo dete. To jest strach za tych ustawa.
0: Tak, paradoks polega na tym, że ja sam jestem rodzicem, ale mimo wszystko, kiedy odchodzą twoi rodzice, to ty jesteś dzieckiem i ten strach cię nie opuszcza.
1: Ty si baśta i dete jednowremenno, kogato si utiwa niejako od tych, щото samite te se przewracają w dzieca.
0: Jesteś rodzicem i dzieckiem jednocześnie, ponieważ pod koniec oni również zamieniają się w dzieci.
2: Czy próbowałeś, zapytam to takie intymne pytanie, wiem, ale taka też jest twoja proza, czy próbowałeś jakkolwiek z tym strachem, który kilka dekad temu po raz pierwszy cię nawiedził, walczyć i czy to w ogóle jest możliwe, żeby sobie z tym poradzić? Czy kiedy to się zaczęło od tego snu, to już tylko jest w tobie i nie może zniknąć.
1: No, się rozkryje coś, co zostanie między nas.
0: Coś, do czegoś wam się przyznał, niech zostanie to między nami.
1: Od nowego godzina zbieram strachowe.
0: Od wielu lat zbieram lęki.
1: Posle, jak chcecie, kiedy damy autografię, możecie mi rozkazać wasze pierwszy strach, krótko.
0: Potem, kiedy będziecie podchodzić po autografy, to możecie mi opowiedzieć swój pierwszy strach, powiedzieć o swoim pierwszym lęku.
1: I jedyny od powtarzających się strachowe, когато си дете, да станеш през нощта и да провериш дали майка ти или баща ти дишат.
0: Jeden z pierwszych lęków to jest ten, kiedy odczuwasz jako małe dziecko, kiedy wstajesz w nocy i idziesz sprawdzić, czy twoje rodzice oddychają.
1: I pak, това е двоен страх. To jest strach za тях, но страх за себе си.
0: I to jest ten podwójny strach o nich i o siebie.
1: Страхът е малко егоцентрично чувство.
0: Strach jest w pewnym sensie egocentrycznym uczuciem.
1: Nie винаги присъстваме там.
0: Zawsze jesteśmy w nim, w tym lęku.
2: Może to jest w ogóle jakiś ciekawy pomysł. Patrzę teraz na Olgę Tokarczuk, żeby laureaci najważniejszych nagród światowych, literackich, otwierali swoje muzea. Orhan Pamuk ma Muzeum Niewinności w Stambule. Nie wiem, jakie ty, Olgo, mogłabyś otworzyć muzeum, ale na przykład Georgi mógłby otworzyć Muzeum Lęków. Takie specjalne miejsce w Sofii, gdzie byś po prostu na zapisanych kartkach umieścił w szufladach lęki różnych osób, bo być może ci, którzy by odwiedzali twoje muzeum poprzez oswajanie się z lękami innych ludzi, zwalczyliby swoje. Może podpowiedziałem ci pomysł na opowiadanie albo na powieść, nie ma sprawy. Ale teraz chciałbym, byśmy przeszli do I wszystko stało się księżycem, czyli do książki, która właśnie się ukazała chwilę temu i tutaj na festiwalu Góry Literatury właściwie jest pierwsza możliwość spotkania z tym tekstem, no a potem z autorem. I byście przeczytali wspólnie, najpierw Georgi po bułgarsku, a potem Magda po polsku, początek pierwszego opowiadania, które nosi tytuł 8 minut i 19 sekund. Akurat powoli zachodzi słońce. Wszystko za chwilę się wyjaśni. Posłuchajmy.
1: Don't spoil the story.
2: Sorry.
1: That five sessions. Точно в този момент е много хубаво, че ще прочетем началото на тази история.
0: Так, добре се склада, че właśnie о тей поже дня прочитаме початък тега оповедания.
1: В минутата, когато започваш да четеш този текст, слънцето може вече да е спряло, но ти още не знаеш. Имаш отпуснати цели 8 минути и 19 секунди, докато вестта за смъртта му стигна до теб. толкова пътува светлината от

0: там. После ще стане тъмно. До тук минаха 9 секунди. Какво можеш да направиш? Скочи, прибери най-важните неща. Телефона, парите, паспорта. Чакай малко. Ще пътуваш ли някъде? Остави сега багажа. Звъни на най-близките, те не знаят. Съобщи края на света и подарените вече по-малко от 7 минути, за което те не подозират. Кажи им веднага да тръгнат, ако са наблизо.
1: В моменте, gdy zaczynasz czytać ten tekst, słońce mogło już zgasnąć, lecz ty jeszcze o tym nie wiesz. Zostało ci podarowane całe 8 minut i 19 sekund, nim wiadomość o jego śmierci do ciebie dotrze. Tyle potrzebuje światło na podróż stamtąd. Potem zrobi się ciemno. Minęło 9 sekund. Co możesz zrobić? Leć spakować najważniejsze rzeczy, telefon, pieniądze, paszport. Czekaj chwilę. Wybierasz się gdzieś? Odstaw bagaże. Zadzwoń do najbliższych. Oni jeszcze nie wiedzą. Ogłoś im koniec świata i darowane minuty. Już mniej niż 7. Których nawet nie podejrzewają. Powiedz im. Niech ruszają natychmiast, jeśli są niedaleko. Gdzie? Żeby być razem, nie uda się w 7 minut. Niech zostaną tam, gdzie są i schowają się pod stołem. Wszystko to wydaje się głupie. Nie masz doświadczenia z brakiem słońca. To nie to samo, co brak prądu. Powiedz, że ich kochasz i odnajdziecie się w ciemności. Co jeszcze? Masz ochotę spróbować wszystkich ulubionych rzeczy po raz ostatni, ale czas pozwala ci co najwyżej zjeść łyżeczkę czereśniowej konfitury z lodówki. Kot się gdzieś schował. On też już wie. Otwierasz okno. Na zewnątrz ludzie trwonią ostatnie minuty słońca. Masz ochotę krzyknąć. Cholera, nie widzicie, że to nie jest to samo światło? Nie robisz tego. A co się stanie później? Czy rozbiegną się planety? Czy oceany pofruną? Czy zapadnie wieczna arktyczna zima? Czy stanie się to od razu? Czy dostaniemy trochę czasu? Jeszcze kilka minut, godzinę w nieprzeniknionym mroku. Jesteście tu jeszcze? Odliczmy razem ostatnie sekundy. 13.
0: 12.
1: 11. Specjalnie zapisuję je słowami, żeby wydłużyć czas.
0: 10.
1: 9.
0: 8.
1: 7.
0: 6.
1: 5.
0: 4.
1: 3. Trzymaj się i żegnaj, jeśli potem się nie zobaczymy.
0: 2.
1: 1.
2: Jeśli czytasz kolejne zdanie, znaczy, że słońce nie zgasło. Jeszcze nie teraz, a kiedy? Dowiemy się dokładnie za 8 minut i 19 sekund, już mniej. Teraz jako człowiek, który przeżył już jedną apokalipsę, możesz sobie pozwolić na odliczenie sekund słońca i rzucenie okiem na tę historię przez pozostałe 8 minut. Starałem się, żeby tyle trwała i skończyła się na czas. W programie trzecim Polskiego Radia słuchają Państwo rozmowy z Festiwalu Góry Literatury Magdalena Pytlak i Georgi Gospodinow, tłumaczka i autor. Padło w tym fragmencie, który ja doczytałem, Georgi, słowo apokalipsa, a ty na początku naszego spotkania powiedziałeś, że te 13 lat temu, kiedy tom opowiadań i wszystko stało się księżycem się ukazywał, te apokalipsy, które nadeszły i których nie zauważamy, jeszcze były w teorii, teraz stały się praktyką. Która z tych apokalips robi na tobie największe wrażenie albo jest najtrudniejsza do zrozumienia i przeżycia?
0: Ja to jest samo usłyszane, tak da kaže.
1: Jest to tylko przeczucie, chcę to podkreślić ponownie.
0: No mi się strua, czy idwa głęma wolna na samota.
1: Ale wydaje mi się, że nadciąga wielka fala samotności.
0: Jako pandemia.
1: Rodzaj pandemii.
0: I знаците вече са тук. Един от знаците е това счупване на разговорите между нас.
1: И знаки już tu są. Przede wszystkim zerwanie rozmów pomiędzy ludźmi, pomiędzy nami.
0: Във вълшебната планина Томас Ман има една глава към края, която се казва Великото раздразнение.
1: W Czarodziejskiej Górze Томас Ман ma rozdział, który się nazywa Wielkie rozdrażnienie pod koniec książki.
0: И говори точно за това. Преди войната, за тази, това повърхностно раздразнение от всичко и всички, за как всеки разговор става скандал.
1: И оповеда докладно о тим, пред тим часе пред война, кеди то велике раздражнение проводи до того, че не сте в стане размовяти, а кажда размова пременя се в скандал, в хрие.
0: Другото притеснително нещо е, че думите се губят смисъл, че вече някак си możesz da kažeš wszystko i to da nie znaczy nic.
1: Drugą rzeczą jest to, że słowa tracą sens. Dzisiaj wydaje się, że możesz powiedzieć wszystko i to nie będzie nic znaczyć.
0: Сякаш забравяме, че сме направени от думи, че сме това, което изричаме.

0: Jakbyśmy zapomnieli, że jesteśmy zrobieni ze słów, że jesteśmy tym, co mówimy i jak mówimy.
1: I to właśnie może być początek na apokalipsis. Upotrzebujemy apokalipsis taka małko metaforyczno.
0: I to również może być oznaka apokalipsy. Oczywiście apokalipsy używam metaforycznie.
2: A na ile twoim zdaniem za tę apokalipsę, czyli pandemię samotności, odpowiadają nowe technologie? To, co jest nazywane mediami społecznościowymi, to, co nas odciąga od prawdziwego życia i każe nam spędzać godziny, miesiące, lata z nosami w ekranach telefonów. Nie pytam o to bez powodu. W zbiorze I wszystko stało się księżycem, przypomnę, wydanym w roku 2013 oryginalnie, jest krótkie opowiadanie Bóg imion, w którym zresztą prowadzisz bardzo ciekawą grę z Gaustynem, bohaterem, który pojawia się w wielu twoich tekstach. I twój bohater, twój narrator z Gaustynem się przekomarza, który Bóg częściej, którego Boga imię częściej wyskoczy w wyszukiwarce Google'a. I co się okazuje, Georgi? Może jednak trochę zdradźmy.
1: Czy Google peczeli? Najczęstszy pojawia się Google. No,
0: że Google wygrywa. Najczęstszym imieniem jest Google.
1: To jest system, to wyspróizwiesz do siebie się najczęściej.
0: System najczęściej powtarza sam siebie.
1: No,
0: produkuje sam siebie.
1: No nie jesteśmy winni samo medii. Pierwszy nie jesteśmy winni, a medii samo umnożają naszą winę.
0: Ale media społecznościowe nie są jedynym, nie są temu winne właściwie. To my jesteśmy winni, a one tylko pomnażają tę naszą winę.
1: Мислих си, по какво се различава, когато скролваш, четеш Фейсбука си или Инстаграм и когато четеш една книга?
0: Zastanawiałem się, czym różni się scrollowanie, czytanie tego, co masz na Facebooku, co ci się wyświetla, albo Instagramie, a czytaniem książki. Jaka jest różnica?
1: To absolutnie rozliczne движение na oczyte.
0: To jest zupełnie inny ruch oczu.
1: Czytam wertykalnie, od góry na dół.
0: Czytamy wertykalnie, pionowo, z góry na dół.
1: Czytam Facebook ili jakieś media.
0: Media społecznościowe.
1: I wszystko odtywa niekiedy dół i kraj, już go nie ma.
0: I wszystko zjeżdża, przesuwamy na dół i to wszystko znika, koniec.
1: Nie ma tu czytam jedną książkę, czytam horyzontalnie, od lewo na diasno.
0: Książkę czytamy poziomo, horyzontalnie, od lewej do prawej.
1: I wszystko jest tam, to nie zniknie posle.
0: I wszystko tam jest, zostaje, nie znika.
1: I takie małe rzeczy są ważne.
0: I właśnie takie małe rzeczy są ważne.
2: Czujesz się jeszcze bardziej pisarzem, czy już może filozofem bardziej? Bo to, co mówisz, wynika oczywiście z twojego doświadczenia literackiego, z pisania, ale to już są rozmyślania godne naprawdę filozofa XXI wieku, który umie, sami to słyszeliśmy przed chwilą, w niezwykle prosty, ale trafny sposób opowiedzieć i przestrzegać przed tym, co najniebezpieczniejsze. Przed tym, że człowiek jest tą siłą, która się samą unicestwia.
1: To teraz zawsze się przyczyniam do każe, czy sam pisatel, przedpoczytam do każe, czy sam rozkazywacz na historii.
0: Ja się wstydzę nawet powiedzieć, że jestem pisarzem. Mówię o sobie, że jestem opowiadaczem historii.
1: I wszystko, co sam nauczył za pisanie, to jest od dwoma człowieka. Ako Michał mnie popyta, koi są te, mogę do odgovorę.
0: Wszystkiego tego nauczyłem się od dwojga ludzi, dwóch osób. Jeżeli Michał zapyta, co to za osoby, to mu odpowiem.
2: Georgi, kto?
3: Georgi, koi.
1: Baba mi.
0: Moja babcia.
1: I Borges.
0: I Borges.
1: Te dwa to nie se poznat.
0: Nie znali się osobiście.
1: To jest gulama zaguba za tych i za dwa.
0: To jest wielką stratą dla obojga.
2: Ale to jest ciekawe, bo to pokazuje teorię w praktyce, że czasem wystarczą dwie, trzy ręce, żeby osoby, których już nie ma, ale istnieją w naszej świadomości, mogły się spotkać. Twoja babcia podaje rękę tobie, ty podajesz rękę Albertowi, Alberto Manguel podaje rękę Borgesowi, któremu czytał, kiedy Borges

0: stracił wzrok i wszystko się sprawdza. Z Bałkanów do Argentyny.
1: Когато срещнах за първи път Алберто Мангел, аз просто поисках да го докосна, защото по този начин докосвам Борхес и Маверига.
2: Докладни так, когато по раз първи познавам Алберто Мангела, хотях го только доткнуть, бо он дотикал Борхеса.
0: Борхеса можем почитать, о Борхесе можем се много научить. O twojej babci możemy się dowiedzieć tylko od ciebie, ponieważ ona, z tego co wiem, nie napisała żadnej książki. Więc opowiedz trochę więcej o babci, proszę. O nauczycielce.
1: W сущност, начин на разказване е откраднат от баба ми.
2: Tak naprawdę mój sposób opowiadania ukradłem mojej babci.
1: Знаете, сигурно, че моето писане в различни книги не е много линеарно, не е като влак, който тръгва от точка А и стига до точка Б.
2: Wiecie, że moje pisarstwo, moje pisanie nie jest linearne, nie jest jak pociąg, który rusza z punktu A i jedzie do punktu B.
1: I to jest način, po którym rozkazują ustne historie starych chorej baba mi.
2: To sposób, w który opowiadają historie starsze osoby i tak też opowiadała moja babcia.
1: Taka baba mi zapoczęła się jeden rozkaz za to, że nasz sąsiad, kiedy się urodził, miał krylca pod miśnicami się.
2: Moja babcia w ten sposób zaczynała historię o naszym sąsiedzie, który kiedy się urodził, podobno miał zalążki skrzydeł pod pachami.
1: Posle spira się na interesno to.
2: Potem w najciekawszym momencie zatrzymywała się.
1: I pyta się, kwo się gotowim siega za wieczerę.
2: Pytała, co teraz będziemy gotować na kolację.
1: A nie czekachmy do produży raz.
2: A my czekaliśmy, żeby ta historia potoczyła się dalej.
1: I taka przez koridory, spirania, rozkazy traje się długo, malko kato Szeherezada. Baba mi nie znała się Szeherezada, no.
2: I tak przez korytarze, labirynty ta historia trwała dużo dłużej i moja babcia była jak Szeherezada, chociaż nie wiedziała, nie znała Szeherezady.
1: I kogato swierdzi się historię, to nie z brat mi chodzimy na nadniczamy przez prozoryce na soseda, da widzimy, kato się zablicza wieczer, dali się wie odkrywato.
2: Kiedy babcia kończyła historię, szliśmy do okna podglądać sąsiada i czekaliśmy, aż zdejmie koszulę, żeby zobaczyć, czy są tam te skrzydła.
1: I to się rozkazywa się pod jakiś magiczny realizm. I najważniejsze, to, które nauczył od niej, było, że czudo to jest bardzo psychidnemno nieco. Może się stać u sąsiada, na wszędzie.
2: Opowiadała w duchu realizmu magicznego, ale najważniejsze, czego się od niej nauczyłem, to, że cuda zdarzają się wszędzie. Obok u sąsiada na przykład.
0: A jak miała na imię ta bułgarska Szeherezada?
1: Marina.
2: Marina.
0: Pani Marino, jeżeli pani nas gdzieś słyszy, to pozdrawiamy oczywiście. I dziękujemy za wnuczka. Czas to jest jeden z głównych tematów twojej twórczości. W każdej powieści się mierzysz z kwestią czasu. Ale w opowiadaniach, które są umieszczone w tomie i Wszystko stało się księżycem, też jest tekst, który opowiada o czasie, o samotności, o przemijaniu i o wielu innych uczuciach. No i teraz znowu cię poproszę, Georgi, żebyś nieco zdradził, ale też powiedział, na ile autobiograficzne jest opowiadanie Przed hotelem Bułgaria?
1: 63%, myślę.
2: 63%.
0: Czyli prawie 2/3, to jest dobry wynik. I co jest w tych 63%?
1: Начало, в което герой е дете, което отива, баща му го води да се постригва и то стои там и слуша историите на възрастните хора. И какво си говорят мъжете всъщност?
2: Początek, kiedy ojciec prowadzi swojego syna tam do fryzjera męskiego i właściwie chodzi o to podsłuchiwanie. Dziecko, które słucha, o czym rozmawiają dorośli mężczyźni.
1: Wszystkie te zabronione rzeczy, które ci mówią mężczyźni, to są dwa rodzaje.
2: Wszystkie te zabronione rzeczy, o których mówią mężczyźni, a są to dwa rodzaje rzeczy, o których mówią?
1: Za politykę i za żenie.
2: O polityce i kobietach.
1: I след това, понеже става дума за 68-ма година в разказа, аз съм роден през 68-ма година и много, много обичам тази година. Мисля, че я помня.
2: Потом в оповеданию есть мова о 68-м року. Я уродилем се в 68-м року и бардзо любя тен рок.
1: И през 68-ма година наистина в София има младежки фестивал международен. И там идват героинята е една финландка,

0: която идва за този фестивал.
1: I w 68 roku w Sofii faktycznie miał miejsce festiwal młodzieży komunistycznej i tutaj bohaterka jest z Finlandii i przyjechała na ten festiwal właśnie.
0: Ja naistina srećnach takawa Finlandka, która tu była przez 68 godzinę w Bułgarii.
1: I naprawdę kiedyś poznałem taką Finkę, która była w 68 roku właśnie na tym festiwalu w Sofii.
0: Da, twoje, даже pomalko 63% biograficzne.
1: Tak, więc wychodzi nawet, że jednak mniej niż 63% jest autobiograficzne.
2: W opowiadaniu twój narrator spotyka Helmę Laakunen i spędza z nią noc. A potem się umawiają, że kilka dekad później, określonego dnia, o określonej godzinie, spotkają się w tym samym miejscu. Ich życie się toczy osobnymi ścieżkami, ale wszystko zmierza ku tej dacie. I tu już nie będę zdradzał, co się wydarzyło, ale wydaje mi się, że to jest też opowiadanie o przypadkach, które kierują albo mogą kierować naszym życiem i o ludziach, którzy mogą mieć wpływ na nasze życie poprzez najzwyklejszy przypadek. Jedno spotkanie, jeden moment spojrzenia sobie głęboko w oczy na lotnisku podczas przesiadki. Nic więcej. A coś to może zmienić w naszym życiu. I tak właśnie jest w tym hotelu.
0: Tak, chcę to продължyć, bo to jest jedna z bardzo ważnych tem, jak rzeczy, które nie są ni się случили, naistina, mogą da ni wpływać poniekąd powiecie, odkolkto rzeczy, które są ni się случили.
1: Tak, chcę pociągnąć ten wątek, dlatego że dla mnie bardzo ważne są te historie, które się nie wydarzyły. Czasami ważniejsze, to co myślimy, że mogłoby się wydarzyć, to co straciliśmy chociaż.
0: Jako społeczeństwo w Bułgarii nie mamy gulam zapasu, nie случили się нешта, bogactwo.
1: Jako Bułgarzy mamy nieskończone zapasy takich historii, które się nie wydarzyły. Całe bogactwo, skarbiec.
0: I po jakiś način te продължава да ни влияят.
1: I mimo wszystko w jakiś sposób one na nas wpływają.
0: 68 jedna taka godzina na nie случило się.
1: Choćby rok 68 to rok, który u nas się nie wydarzył.
0: W личния живот също понякога тези връзки, които не са ти се случили, траят по-дълго от другите.
1: W życiu osobistym również często te związki, które się nie wydarzyły, trwają dłużej niż te, które faktycznie się wydarzyły.
2: Aha. Czyli nie tylko ja to czuję. I jeszcze jedno opowiadanie, które pozwoli nam chyba zbudować most do innych twoich tekstów i historii. To jest opowiadanie, które dało tytuł temu tomowi i wszystko stało się księżycem. I proszę pozwolić, że ja przeczytam pierwszy akapit. Castor P. szedł umrzeć. Przeżył 79 lat i 3 miesiące i nie widział sensu, by to kontynuować. Jego decyzji nie towarzyszył ani zbędny tragizm, ani użalanie się nad sobą. Jego dziadek żył 79 lat, ojciec też odszedł, nim ukończył 80. I Castor uważał ten wiek za dostojny, naturalnie pisany, bez trików modyfikacji genetycznej. I dziś rano, przed audycją, przed spotkaniem, spotykamy się z Georgiem po latach, dwóch, trzech niewidzenia, padamy sobie w ramiona i wywiązuje się rozmowa o tym opowiadaniu. I Georgi mówi zdanie, które mnie, wielbicielowi jego twórczości, jak i państwu tu obecnym i słuchającym nas w radiu, od razu otwiera oczy i uszy i wiąże to, co za chwilę powiem, chociażby z wielką powieścią Ogrodnik i śmierć. Georgi mówi tak, wiesz, mój ojciec żył 79 lat i 3 miesiące.
0: Tak, zresztą тази сутрин го забелязах и беше много, много странно усещане.
1: Так, jakby dotarło to do mnie dziś rano i było to strasznie dziwne uczucie.
0: Разказ е, баща ми живя 14 години след този разказ.
1: Мой отец наджил, прежил то оповедание от 14 лет.

0: И не знам, понякога си мисля, че историите ни изобщо не са невинни.
1: Nie wiem, czasem myślę, że nasze historie zupełnie, te, które opowiadamy, zupełnie nie są niewinne.
0: Когато писах този разказ, героят всъщност прилича много на баща ми.
1: Kiedy pisałem to opowiadanie, jakoś wzorowałem w pewien sposób tego bohatera na swoim ojcu.
0: I тогава той, както пише в Градинари смъртта, той имаше първия си рак по това време, когато написах разказа, и лекарите му даваха една година.
1: Kiedy napisałem to opowiadanie, to właśnie był moment, kiedy ojciec po raz pierwszy zachorował na raka i wówczas lekarze dawali mu rok.
0: Ja zrzeszyłem, da mu dam powiedź, da tugała mi się struje się mnogo.
1: Więc postanowiłem przez tę postać da mu więcej. Wtedy ten wiek wydawało mi się, że to jest dużo.
0: I сега разбрах, że się случило точно като в разказа.
1: I właśnie zrozumiałem, że to wydarzyło się dokładnie tak, jak w tym opowiadaniu.
0: No da każe, baśta mi się pojawiała w poczty wszystkie te mi knigi i to i starpia to.
1: Ale muszę powiedzieć, że mój ojciec jest obecny właściwie we wszystkich moich książkach i jakoś sobie z tym radził, żyjąc.
0: I kogato napisał Gradinaria i Smrta, si myślę, kto by kazał baśta mi za tazi knigę.
1: I kiedy napisałem Ogrodnika i Śmierć, myślałem o tym, co mój ojciec by powiedział, pomyślał o tej książce.
0: Nie myślę, czy by mu charesał.
1: Myślę, że, był, że nie podobałaby mu się.
0: No тогда получих pismo od czytatel, който казваше: "Моя баща прочете книгата ви, и особено там, където има записките на баща ви като градинар, той ги следва като наръчник и засади лука на 27 февруари, както пише баща ви."
1: Ale wtedy dostałem list od czytelnika, który napisał mi, że dał ojcu swojemu tę książkę do przeczytania i ojciec właściwie najbardziej podobają mu się te fragmenty, wypiski z notesu ojca, gdzie ojciec zapisywał, kiedy co sadzi, kiedy co zbiera. I ojciec czytelnika właśnie idzie teraz tym torem, śledzi to i tak właśnie zasadził.
0: Jeszcze baśta mi mnogo by charesał to.
1: Ja myślę, że mojemu tacie bardzo by się to podobało.
2: Mówiliśmy o twojej babci, bułgarskiej Szeherezadzie. Teraz pojawił się twój tata. Tak sobie myślę o odbiorze Ogrodnika i Śmierci. Przed rokiem Georgiego nie mogło być z nami na festiwalu Góry Literatury, ale rozmawialiśmy o jego twórczości. To było, myślę, wspaniałe spotkanie. Był z nami Krum Krumow, tłumacz z języka bułgarskiego i też przyjaciel Georgiego. Potem w programie trzecim Polskiego Radia w końcu porozmawialiśmy o Ogrodniku i Śmierci i ta audycja została wyemitowana 1 listopada i odzew słuchaczek i słuchaczy na opowieść Georgiego i wszystkie te tematy, które książka porusza, był niesamowity. Ale to nie jest tylko specyfika polskiego czy bułgarskiego odbiorcy. Trzeba nam wszystkim wiedzieć, że Ogrodnik i Śmierć przełożony na wiele języków, święci triumfy w wielu miejscach świata. Ale z rozmowy przed spotkaniem i audycją dowiedziałem się od autora, że z różnych powodów w różnych miejscach, że z innego powodu ludzie sięgają po tę książkę i ją uwielbiają w Hiszpanii, a z zupełnie innego w Turcji na przykład. Z czego wynikają, Georgi, te różnice w odbiorze, w tym jak Ogrodnik i Śmierć jest przyjmowany w zależności od szerokości geograficznej?
0: Nie mam mnogo jasne objaśnienie, no zresztą to jest mnogo, wszyscy mamy същия opit z śmiercią rodziców, poczty същия opit.
1: Nie mam na to jasnej odpowiedzi, ale wydaje mi się, że to doświadczenie utraty rodzica jest bardzo podobne.
0: Това, което си мислех, че е различно, беше, аз исках да опиша в тази книга и тази емоционална немота, скованост, емоционална на поколението на моите родители.
1: Тим елементом, който мисля, че може би różnie przyjmowany, jest to, co chciałem też opisać w tej książce, czyli ta niemota, nieumiejętność mówienia o emocjach przez pokolenie moich rodziców.
0: Ja myślę, że to jest mnogo bulgarsko.
1: I zdawało mi się, że to jest bardzo bułgarskie.
0: Czy kogato obaczymy tezy sreszty są w Hiszpanii, w Turcji,

0: na spacery ze swoimi opiekunkami i bardzo dziwne uczucia mnie. Odczuwałam wtedy bardzo dziwne rzeczy, ale przede wszystkim poczucie winy, że ja mam mamę, mam tatę, a oni nie mają.
1: I имаше едно голямо дърво в този дом, двор.
0: На подворку tego domu, tego sierocińca było jedno wielkie drzewo.
1: Ja si pomyślich naivno, dali pak едно дърво не може да бъде баща на някой от тия деца, като няма някой нормален човек.
0: I wtedy jako dziecko pomyślałem, zastanowiłem się, dlaczego to drzewo nie mogłoby być ojcem tych dzieci, skoro nie ma wokół nich żadnego człowieka.
1: I taka się pojawiła rozkaza, pokazno wecze, si wspomniech jakieś twa nešto.
0: I potem po latach przypomniałem sobie te myśli i tak powstało to opowiadanie.
1: I wsyszno z kraja na rozkaza, przyjdam kraja, momczetu, което nie może da si namery baśta, izvednaż namira rešenie to, kogato to samoto obaśtieniawa dwie kotki.
0: I na końcu tego opowiadania ten chłopiec, który nie mógł uojcowić nikogo, sam usynawia dwa małe kocięta i to jest jego sposób.
1: I това е, за да върнем към началото на разговора, когато говорихме за страховете.
0: I to jest jeden z, wracając do początku naszej rozmowy, to jest jeden z tych strachów, lęków.
1: Może być това е начина, когато станеш родител и минеш от страната на тези, които трябва да пазят другите от страха. Това е начин да се прибориш със собствените си страхове.
0: I być może właśnie moment, kiedy sam stajesz się rodzicem i to ty musisz chronić kogoś, to jesteś w stanie zawalczyć tym samym z własnym lękiem i strachem.
2: I tu zatrzymujemy tę opowieść na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Dla słuchaczek i słuchaczy mam komunikat, że mamy książki do przejęcia. Można do mnie pisać michał.nogaś@polskieradio.pl. Georgi Gospodinow i tom jego opowiadań i wszystko stało się księżycem. Proszę Państwa, mam teraz taki pomysł na ćwiczenie, abyśmy wstali wszyscy, zanim się Państwo rozejdą. I ponieważ rozmawialiśmy dużo o różnych rzeczach, o braku, to mam taki pomysł, żebyśmy się do siebie przytulili. Prawda, że lepiej? Proszę Państwa, z Festiwalu Góry Literatury w Ścinawce Górnej nadawaliśmy audycję Wszystkie Książki Świata, w której gościli, bardzo dziękuję za to, Magdalena Pytlak, autorka przekładu z języka bułgarskiego na polski, książek naszego wspaniałego gościa i przyjaciela, był z nami Georgi Gospodinow.

0: Autopromocja.
1: Osady, wsie, miasteczka, historie i problemy, których znad kierownicy samochodu, a nawet roweru, po prostu nie widać.
2: Teraz pieszo.
1: Trzyliterowe miejscowości, ale nie wyłącznie. Trójkowy wózek, moje mobilne studio i ja. Proszę nasłuchiwać, a może nawet dołączyć na którymś z 500 kilometrów trasy, bo to Państwa opowieści są najważniejsze. Mam nawet upominki. Paweł Turski.
2: Relacje od poniedziałku do piątku w porannym i popołudniowym wydaniu Zapraszamy do Trójki. Więcej o akcji Teraz Pieszo na stronie trójkapolskieradio.pl i w naszych mediach społecznościowych.
0: Autopromocja.
3: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 12 lipca, minęła 21. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. O jedność Polaków w sytuacji możliwego zagrożenia apeluje minister obrony narodowej, wskazywał na szerzącą się dezinformację. W intencji ofiar zbrodni wołyńskiej modlono się dzisiaj w Przemyślu. W ten weekend obchodzona jest rocznica Krwawej Niedzieli. Samochód z bronią długą i pistoletami odkryty przy synagodze we francuskim Sarcelles. Znaleziono go po doniesieniach wywiadu. Na początek jednak zablokowana A4 w kierunku Katowic na wysokości od Rowąża między węzłami Opole Południe i Krapkowice doszło do wypadku samochodu osobowego. Ranne zostały dwie osoby. Jak podano, na czas pracy służb ratunkowych w miejscu wypadku jezdnia autostrady w kierunku Katowic jest całkowicie zablokowana. Minister Obrony Narodowej zaapelował o jedność Polaków w sytuacji możliwego zagrożenia. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz mówił o tym w Warszawie podczas obchodów Dnia Walki Męczeństwa Wsi Polskiej. Jego wystąpienia słuchał Krzysztof Kuczyński.
4: Władysław Kosiniak-Kamysz podczas uroczystości ostrzegał przed dezinformacją i podziałem społeczeństwa. Podkreślił, że historia pokazała, że podzielone społeczeństwo broni się gorzej.
5: Bo tak jak wtedy, przed 1939 rokiem, w podzielonym społeczeństwie

0: manipulację, fałsz i kłamstwo. Dzielono po to, żeby nie móc odpowiedzieć zjednoczonym na zagrożenie. Rzucano kalumnie i kłamstwa wobec tych, którzy zwracali uwagę na sprawy najistotniejsze.
1: Wicepremier podziękował także wszystkim tym, którzy upamiętniają Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej.
0: O każdej polskiej wsi, która niosła pomoc w trakcie II wojny światowej, niech też dla tej wsi będzie ożywcze, że ma swą historię, ma swoją dumę, ma swoją tradycję i ma swoją kulturę.
1: Dziś upamiętniamy mieszkańców polskich wsi, którzy podczas II wojny światowej padli ofiarą niemieckich okupantów i walczyli o niepodległość kraju. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
2: W Przemyślu modlono się w intencji ofiar zbrodni wołyńskiej. W przemyskim kościele ojców franciszkanów odprawiana została msza, w której wzięli udział działacze organizacji narodowych. W tym roku przypada 83. rocznica mordu na Polakach z Kresów Wschodnich.
3: W trakcie homilii padły słowa o wychowaniu patriotycznym, którego podstawą powinno być pielęgnowanie historii.
4: Bowiem nasza pamięć o pomordowanych na Wołyniu jest wyrazem szacunku dla ich poświęcenia.
3: Po mszy wierni podkreślali w rozmowie z Polskim Radiem, że nie żywią nienawiści do Ukraińców, ale domagają się, aby oni szanowali historyczną prawdę o zbrodni wołyńskiej.
5: Nie ma naszej zgody na to, co oni robią, powołując te formacje wojskowe imieniem bandy UPA. Dalej jączą, dalej gloryfikują tą bandę UPA, Suchewicza, Bandery i tak dalej.
3: W latach 1943-46 na Wołyniu, w Galicji Wschodniej i na Lubelszczyźnie z rąk ukraińskich nacjonalistów zginęło ponad 100 tysięcy obywateli II Rzeczypospolitej. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
2: Rząd Niemiec finansował zakup 50 tysięcy dronów Shrike Kamikadze produkowanych przez ukraińską firmę Skyfall. Donosi o tym agencja Reuters. Agencja zauważa, że jest to jedno z największych zamówień dokonanych przez rząd zachodni dla Kijowa. Drony Shrike są wyposażone w oprogramowanie amerykańskiej firmy Auterion, które umożliwia im śledzenie i atakowanie ruchomych celów w końcowej fazie lotu. Prezes koncernu potwierdził, że wartość kontraktu wynosi około 90 milionów euro i że jest on finansowany przez państwo europejskie. Według niego część dronów została już dostarczona, a reszta ma zostać wysłana jeszcze w tym roku. Ministerstwo Obrony Ukrainy i Niemiec odmówiły komentarza w tej sprawie. Francuska prokuratura antyterrorystyczna wszczęła śledztwo po odkryciu samochodu z bronią, który stał nieopodal synagogi w miejscowości Sarcelles. Służby ewakuowały 300 osób, a saperzy sprawdzili pojazd. Śledztwo prowadzone jest pod kątem udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze terrorystycznym oraz przygotowania przestępstw wymierzonych w osoby i środki transportu, a także posiadania i nabycia broni w związku z zamiarem terrorystycznym. Według mediów znaleziona broń to broń długa, krótka, a także magazynki z amunicją. Samochód był skradziony. Sarcelles to ważny ośrodek mniejszości żydowskiej we Francji, w którym znajduje się kilka synagog. Podejrzane auto było zaparkowane nieopodal jednej z tych świątyń. Samochód sprawdzono po doniesieniach od francuskiego wywiadu.
6: Klimat.
2: Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra i dobra. 75% prądu pochodzi z paliw kopalnych. Zalecane jest oszczędzanie energii, gdyż sieć może być przeciążona. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Sport i Dariusz Urbanowicz.
8: Dobry wieczór. Ten mecz był kwintesencją finału turnieju wielkoszlemowego. O zwycięstwo na Wimbledonie walczyli Jannik Sinner i Aleksander Zwieriew. Po raz trzeci z rzędu wygrał Włoch z południowego Tyrolu, mimo że to Niemiec wygrał pierwszy set. Pojedynek zakończył się wynikiem 6-7, 7-6, 6-3 i 6-4. Trwał 3 godziny i 48 minut. Przypomnę, w sobotę mistrzynią Wimbledonu została Czeszka Linda Noskowa. Polskie siatkarki przegrały po tiebreaku z Japonią i nie pojadą na finałowy turniej Ligi Narodów w Makao. O ostatnim meczu w Osace mówi Julita Piasecka.
9: Ciężko było je zatrzymać nam na pewne ich ataki. Też my nie mogłyśmy do końca dobić się do ich boiska. Niestety przegrywamy w tym tiebreaku i wchodzimy do tego finału. Zespół z Japonii charakteryzuje się bardzo dobrą grą w obronie. Ta cierpliwość może w niektórych momentach nam uciekła, czy zaczęły pojawiać się jakieś błędy, ale mimo wszystko uważam, że było to bardzo zacięte spotkanie.
8: Po dwa medale polskich żeglarzy na Mistrzostwach Europy w klasie 49er po srebrno sięgnął sternik Mikołaj Staniul.
10: Jesteśmy bardzo zadowoleni. Teraz na szczęście mamy czas na odpoczynek i możemy spędzić w domu resztę lata, gdzie będziemy się przygotowywali do Mistrzostw Świata, które będą dni za rok. Zadowoleni jesteśmy z tego, jak działa u nas komunikacja w całym naszym zespole i z naszej współpracy razem z trenerem i wszystko działało to tak jak należy. Dzięki za trzymanie kciuków.
8: Mikołaj Staniul to sternik, a załogantem jest Jakub Sztorch. Aleksandra Merzacka i Sandra Jankowiak zdobyły brązowe medale. Piękny etap numer 9 na Tour de France. Wygrał go Mathieu van der Poel z Holandii.

0: I wicemistrz olimpijski z Seulu 1988, Andrzej Sypetkowski, był zachwycony dzisiejszym odcinkiem.
1: Ściganie było od początku do końca, wszyscy uciekali, gonili. No prawdziwe kolarstwo, prawdziwe ściganie w potwornym upale, w naprawdę ciężkim terenie, bardzo duża szybkość i cały czas ci kolarze jadą. Naprawdę są w super formie. Matti van der Poel, który właściwie od samego początku chyba był faworytem na ten etap, myślę, że on też się na to nastawiał. Jest to kolarz, który ja go uwielbiam, naprawdę jego metoda ścigania i to wszystko to jest bardzo piękne i wydaje mi się, że to kolarstwo właśnie dzięki takim kolarzom jak Matti van der Poel są dość ciekawe. Tam widziałem, że Michał Kwiatkowski parę razy się próbował i właściwie już prawie był w odjeździe, tylko niestety skasował go kolega z klubu.
0: Kwiato i Kamil Gradek dojechali ze sporymi stratami. Liderem pozostaje Tadej Pogaczar. Jutro kolarze odpoczywają.
2: Jutro zachmurzenie duże na północnym wschodzie i południowym zachodzie kraju. Rozpogodzenia, miejscami przelotne opady deszczu, intensywniejsze na wschodzie kraju. Tam też możliwe burze. Na termometrach będzie przeważnie od 22 do 25 stopni.
3: Ogłoszenie społeczne.

0: Dowiedz się więcej o prawie do informacji publicznej. Sieć obywatelska Watchdog Polska.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: W pogodzie czasem słońce, czasem deszcz, a o 21 w niedzielę zawsze jazz.
4: Młody polski jazz.
3: Zaskoczyłam cię trochę.
5: Ale nie czasem polski, czasem jazz, bo zawsze polski jazz, zawsze młody polski jazz. Witamy, Ania Lalka.
3: Maciek Jankowski i Katarzyna First-Wojtkowska. A my dzisiaj zaczynamy od urodzin, bo 85. urodziny obchodziłby dzisiaj Tomasz Stańko. Wczoraj.

0: To chyba właśnie sprawia, że z taką ekscytacją spoglądam na potencjalny kolejny album EAPS-u. Wiemy, że on prędzej czy później się pojawi, nie wiemy kiedy. Natomiast na pewno będzie to coś spektakularnego i na pewno też nie będzie brakowało za tym koncepcji, takiej jak choćby tutaj, czy przy poprzednich albumach były już listy do komedy, także pojawiła się płyta Reflections of Purple Sun, poświęcona temu odkrywaniu ponownemu kompozycji Tomasza Stańki.
1: Mówimy dzisiaj o nim, bo wczoraj obchodziłby swoje 84. urodziny. Warszawa też świętuje. Były różne wydarzenia. Toast dla Tomasza Stańko. Tak nazywały się te obchody dwudniowe. Między innymi można było zerknąć do pracowni mistrza, podobno niemal nietkniętej. Odbywały się też różne koncerty i wydaje mi się, że w ogóle jako to miejsce życia tego wybitnego trębacza i tak ważnej postaci w ogóle dla polskiej sceny też współczesnej, bo myślę, że wielu polskich współczesnych twórców, tych młodo-jazzowych, których gramy.
0: No jeżeli ktoś eksperymentował, to Tomasz Stańko na pewno.
1: Tak, także 100 lat byśmy mu życzyli, a teraz po prostu pamiętamy o jego wybitnej muzyce. A my dzisiaj przynieśliśmy naprawdę dużo, dużo nowości do naszej audycji. Będą też karnety na festiwal w Lublinie. Zachęcamy do słuchania. A już teraz Stachun Bebach.

0: Wielogatunkowa przejażdżka z zespołem Stachun Bebach, duet Stanisława Pańty i Brunona Jasieńskiego, którzy wydali na winylu podwójny singiel Byk Składak. I to były nagrania już wydane kilka lat temu właściwie, tylko dopiero teraz na tym krążku, który ukazuje się i pewnie też zapowiada różne live sety. Jeden z nich odbył się w Warszawie, niestety jeszcze nie mieliśmy okazji zobaczyć tej improwizacji na żywo, ale myślę, że warto.
1: Myślę, że na pewno, zwłaszcza, że mi zawsze taka ekscytacja wzrasta, jak widzę coś, czego jeszcze nie widziałem na polskiej scenie jazzowej, a to faktycznie wydaje mi się, że nam umknęło. To jest...

0: zaległość do nadrobienia, dlatego nadrabiamy dzisiaj, ale o tym, jakie wydarzenia ostatnio miały miejsce, poza oczywiście tym, o którym teraz wspomnieliśmy, jeszcze powiemy, bo za nami koncert związany z premierą pewnej płyty, która dzisiaj też się pojawi, no i też o nadchodzących wydarzeniach mówić będziemy.
1: Ale na razie jeszcze drugi singiel, czyli Składak.

0: Składak, druga część singla, Byk Składak, zespół Duet, Stachun Bebach, myślę, że jeszcze o nich usłyszymy, będziemy przypominać, jak tylko coś nowego się pojawi, to także w Młodym Polskim Jazzie można się spodziewać.
1: A teraz za sprawą poznańskiego kwintetu wybieramy się do Lublina.

0: Unleashed Cooperation, który zresztą grał ostatnio w naszej audycji Młody Polski Jazz, razem z Anno Gatt, to jeden z zespołów, które zagrają już w przyszłym tygodniu na festiwalu Lublin Jazz. To największy festiwal w Lublinie jazzowy i z taką dużą, długą historią, ale otwierają się teraz jeszcze bardziej na scenę młodo-jazzową. W dniach 15-19 lipca odbędzie się pierwsza odsłona edycji festiwalu poświęconej współczesnym formom jazzu. Zresztą ten Lublin Jazz Festival też ma takie hasło Forever Ahead. Myślę, że to też dobre określenie w ogóle na takie nasze patrzenie na tę scenę jazzową.
1: Mnóstwo ekip, które gościły w Młodym Polskim Jazzie, poza tym, że Tomasz Chyła Quintet, poza tym, że Błoto i oczywiście Unleashed Cooperation, to jeszcze między innymi, no właśnie człowiek, którego już za chwilę zagramy, ale zanim to nastąpi, no to jeszcze, zapraszać będziemy, zdaje się, na tegoroczny Lublin Jazz Festival.
0: Tak, zapraszamy oczywiście przede wszystkim wszystkich naszych słuchaczy i słuchaczki z Lublina. Mamy podwójny karnet dla naszych słuchaczy. Wystarczy napisać do nas na adres mpj@mpolskieradio.pl. Piszcie wszelkie słodkie słowa o jazzie i o Lublinie.
1: Tadeusz Cieślak.

0: To Gu i Theo Older Quintet, Tadeusz Cieślak, saksofonista, o którym mówiliśmy wcześniej, to jeden z muzyków, którzy grają w tym kwintecie, ale solo wystąpi na festiwalu Lublin Jazz już między 15 a 19 lipca. Przypominam, że mamy karnet do podzielenia się na to wydarzenie. Podwójne oczywiście, wystarczy napisać mpj@polskieradio.pl. No i co, widzimy się, bo będę tam akurat, więc mam nadzieję, że będzie okazja się przywitać też ze słuchaczami.
1: To już niedługo, a tymczasem widzieliśmy się w piątek miniony 10 lipca na koncercie premierowym nowej płyty Piotra Chęckiego.

0: Ta ekipa, która towarzyszy Piotrowi Chęckiemu, to tylko dwóch, albo aż dwóch muzyków, bo naprawdę nie byle jakich, Tomek Papier na perkusji, a właściwie na instrumentach perkusyjnych, bo tam dużo się dzieje rzeczy, które nie są taką stricte perkusją, no i na mugu basowym również i na klawiszach Marcel Baliński, to jest... To trio, które zaproponowało płytę, której fragmentu przed chwilą słuchaliśmy, która miała swoją premierę też w miniony piątek, 10 lipca. To jest nowa płyta solowa Piotra Chęckiego, AI Deluxe Slay Jazz.
1: Albo jak to Piotr powiedział ze sceny na koncercie w Warszawie, niektórzy mówią
0: Tak też może być.
1: Mówiąc zupełnie serio, bardzo spirytualna podróż z tą płytą. Wydaje mi się, że nawet niekoniecznie do audycji, a do domowego odsłuchu, czy też właśnie koncertowego, bo naprawdę bardzo polecamy wszelkie podróże muzyczne z Piotrem Chęckim.
0: Ale ten bis na tle całej płyty się wybija.

0: Zapowiadając ten utwór, powiedziałem bis, dlatego że był to bis na koncercie właśnie w warszawskiej Hydrozagadce w miniony piątek. Jazz Forum Romanum to jest najbardziej energiczne, niewątpliwie, nagranie z płyty AI, nowej płyty Chęckiego.
1: A na mailu pani Beata, nasza stała słuchaczka z Jasła, pisze: super, że jesteście i super, że na nowo jazz rozkwita, bo w końcu od niego wiele się zaczęło i ludzie przy jazzie niegdyś tańczyli. Zgadzamy się.
0: No przy jazzie tym kapapiora można zawsze.

0: wielki zwolennik takiego gabarytowego pomniejszania swojego zestawu perkusyjnego, Tymek Papior. Ciekawie to wygląda na scenie, bo nawet już pałeczki, mówię celowo pałeczki, bo to już nawet nie są pałki perkusyjne, tylko pałeczki, są znacznie mniejsze niż takie standardowe. Właściwie jeden werbel, hi-hat, który też jest znacznie mniejszy, i stopa, często chyba też z werbla w ogóle zrobiona, i mnóstwo przeszkadzajek.
1: Ale właśnie a propos tych przeszkadzajek, to w kontekście płyty AI

0: I jeszcze takiego też nawiązywania jednak do technologii, to miałam poczucie, że to bardzo, bardzo się zgrywa.
1: No jasne.
0: Z tym wszystkim.
1: No jasne, zwłaszcza, że było to na maksa organiczne.
0: Na koniec, myślę, że lekki balans. Najnowszy singiel od zespołu Noisecrypt, Loophole, który nawiązuje właśnie do tego zapętlania myśli, czy też w tym twórczym zapętleniu czasem się można odnaleźć.
1: My się odnajdziemy w przyszłą niedzielę po 21 z kolejną dawką jazzu młodego polskiego, jak zawsze. Dziękujemy za dziś. Ania Lalka,
0: Maciek Jankowski, Katarzyna First-Wojtkowska. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Spośród wszystkich przedstawicieli nowej rokowej rewolucji to ich polska publiczność pokochała najmocniej. Właśnie za tę debiutancką płytę z 2002 roku. Widziano w nich duchowych spadkobierców Joy Division. Fakty były jednak nieco bardziej skomplikowane. Blisko ćwierć wieku później weźmiemy pod lupę ich pierwszy, ale nie tylko dlatego, najważniejszy album Interpol – Turn on the Bright Lights. Już w najbliższą środę o 19 w cyklu Półperfekcyjnej Płyty. Kuba Ambrożewski, zapraszam.
0: Autopromocja.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 12 lipca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Do ponad 120 wypadków i śmierci 11 osób doszło w ten weekend na polskich drogach. Minister rolnictwa deklaruje, że rolnicy, którzy ucierpieli na skutek susz oraz gwałtownych opadów, nie pozostaną bez pomocy. Nie żyje Lindsey Graham, republikański senator, sojusznik Donalda Trumpa. Ten weekend na polskich drogach doszło do ponad 120 wypadków, w których zginęło 11 osób. Rannych zostało ponad 130. Arkadiusz Augustyniak.
3: Podczas wakacji znacznie częściej można spotkać niechronionych użytkowników dróg, mówi Karol Gruda z Komendy Głównej Policji.
4: Takich jak piesi, rowerzyści, motocykliści, użytkownicy hulajnóg czy innych urządzeń transportu osobistego.
3: I to właśnie oni są najbardziej narażeni na obrażenia podczas wypadków. Dlatego policja apeluje o ostrożność za kierownicą i przestrzeganie przepisów.
4: Zwłaszcza ograniczeń prędkości. Zmienna pogoda nie ułatwia życia kierującym. Niedawno mieliśmy upały, obecnie często pada deszcz, a nawierzchnia bywa śliska. Podczas dłuższych tras pamiętajmy o robieniu przerw, o odpoczynku.
3: Od początku wakacji w wypadkach na polskich drogach zginęło 68 osób. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
2: Rolnicy, którzy ucierpieli na skutek suszy oraz gwałtownych opadów, nie pozostaną bez pomocy, deklaruje minister rolnictwa Stefan Krajewski. Zapewnia, że w budżecie zarezerwowano środki na wypłaty odszkodowań dla producentów żywności, których uprawy zostały zniszczone. Trwa szacowanie strat, a wysokość pomocy będzie zależna od skali zniszczeń.
5: Najważniejsze jest dla nas, żeby jak najsprawniej, jak najszybciej spłynęły protokoły z szacowania strat. I tutaj w budżecie mamy zabezpieczone środki, żeby takiej pomocy udzielić. To zależy wszystko, ile tych strat oszacują komisje w całym kraju. Nie zostawimy bez pomocy tych, których te straty są znaczne, bo oczywiście to wszystko musi być odpowiednio oszacowane.
2: Minister rolnictwa zaznaczył, że na pomoc mogą liczyć rolnicy, którzy ucierpieli za

0: równo na skutek wiosennych przymrozków, jak i późniejszej suszy czy nawalnych opadów gradu. Ratownicy bieszczadzkiej grupy GOPR rozpoczęli akcję edukacyjną Bezpieczne Bieszczady. Przez kolejne 3 weekendy lipca będą uczyć turystów, jak przygotować się do wyprawy górskiej i co zrobić na szlaku, gdy ktoś potrzebuje pomocy. Ratowników można spotkać na Połuninie Wetlińskiej przy schronie Chatka Puchatka.
1: Nasi ratownicy prowadzą zajęcia z takich podstawowych zachowań właśnie, jak w górach bezpiecznie spędzać czas, aby nikomu się nie stało, a nawet w sytuacji, w której jesteśmy świadkami jakichś nieprzewidywalnych, czasami niebezpiecznych zdarzeń w górach, żebyśmy wiedzieli, jak się zachowywać. Są to zajęcia między innymi z pierwszej pomocy, to są takie krótkie pogadanki, co godzinę pod schroniskiem na Połuninie Wetlińskiej można porozmawiać z ratownikami, jak i wysłuchać ich prelekcji.
0: Wyjaśniał dyżurny ratownik bieszczadzkiej grupy GOPR Paweł Szopa. Lindsey Graham, wieloletni senator z Karoliny Południowej, zmarł nagle w wieku 71 lat. Graham, zdecydowany sojusznik Donalda Trumpa i kluczowy polityk Partii Republikańskiej, w kwestiach polityki zagranicznej ubiegał się w tym roku o reelekcję. Jak poinformowało jego biuro, zmarł w wyniku krótkiej i nagłej choroby.
2: Lindsey Graham był zdecydowanym sojusznikiem prezydenta Donalda Trumpa w większości spraw, choć w niektórych kwestiach, na przykład postulując bardziej konfrontacyjną politykę zagraniczną, zajmował odmienne stanowisko. Był zwolennikiem wsparcia Ukrainy w wojnie z Rosją. Kilka dni temu poinformował o osiągnięciu porozumienia z Białym Domem w sprawie procedowania zaktualizowanych przepisów dotyczących sankcji wobec Moskwy. We wpisie w mediach społecznościowych Donald Trump określił zmarłego senatora mianem prawdziwego amerykańskiego patrioty i zapowiedział, że wkrótce podane zostaną szczegóły dotyczące uroczystości pogrzebowych. Flagę nad Białym Domem opuszczono do połowy masztu. Graham, który w czwartek obchodził 71. urodziny, niedawno wrócił z Ukrainy po spotkaniu z prezydentem Władimirem Załęskim. W zeszłym miesiącu polityk zwyciężył w republikańskich prawyborach do Senatu w Karolinie Południowej, co oznacza, że zgodnie z prawem stanowym odbędą się tam dodatkowe prawybory republikanów w celu wyłonienia nowego kandydata. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Jutro zachmurzenie duże, możliwe większe przejaśnienia po południu, głównie na północnym wschodzie i południowym zachodzie kraju, także rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady deszczu, intensywniejsze na wschodzie kraju, tam też miejscami burze i możliwy grad. Na termometrach będzie od 19-22 stopni na południowym wschodzie, przez 25 w centrum i na północy, do 28 na południowym zachodzie i krańcach północno-wschodnich.
4: Autopromocja.
5: Czy jest szansa na porozumienie historyczne Polski i Ukrainy? Czy łatwiej byłoby je osiągnąć, gdyby do dyskusji na ten temat nie mieszali się politycy? Na ten temat rozmawiam w najnowszym magazynie Po prostu Wschód z historykiem Grzegorzem Motyką oraz dziennikarzem Andrzejem Brzezieckim. Podcast jest dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz na YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
4: Autopromocja.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: Dobry wieczór. Dariusz Bugalski, witam Państwa bardzo serdecznie.
8: Linia nocna.
7: Z kim będziemy dzisiaj podróżowali linią nocną? Zapraszam Państwa do tej wspólnej podróży. Z Kasią First-Wojtkowską. Dzień dobry, Kasiu. Kasia realizuje program. No i Darek Pieruk jest wydawcą Linii Nocnej. No i to właśnie kluczowe. Z kim podróżujemy. O tym dzisiaj będziemy rozmawiali, mam nadzieję. No i na dobry początek Manam.

Wspaniała piosenka, chociaż nie zgadzam się z przesłaniem Ach, uciekaj, już nie czekaj. Natomiast zgadzam się z przesłaniem Biegnij razem ze mną i mój wehikuł czeka. Ja Państwa zapraszam. 2273 i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Pomyślałem właśnie o wspólnej podróży. Przecież my wspólnie podróżujemy ze sobą linią nocną już jakiś czas. I pomyślałem też o poprzednim tygodniu. Myśmy rozmawiali wtedy o podróżach i to były fascynujące opowieści.

I w cieniu tych opowieści, o wrażeniach, o wspomnieniach, może o nostalgii, o wielkich przeżyciach, nawet o zmianie życia.

Wspaniały, wspaniały utwór Me and Bobby McGee, no właśnie o tym, o podróżowaniu wspólnym, utwór Chrisa Christophersona w tej fantastycznej wersji. A potem coś Państwu opowiem, chyba że Państwo zdążą wcześniej. To ja zapraszam. 2273 i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Towarzysze i towarzyszki podróży, z kim podróżujemy? To właśnie o tym dzisiaj, mam nadzieję, porozmawiamy. No to zapraszam. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

Państwo zechcieli opowiedzieć o kim, o kimś, z kim wam się dobrze podróżuje. Co najmniej dobrze, bo to są różne jeszcze stopnie, prawda? I pomyślałem teraz tak. Kto to byłby? No to oczywiście mam kilka takich podróży, o których mógłbym opowiedzieć. I ta muzyka też opowiada o takich podróżach, takich towarzyszach, towarzyszkach podróży. Ale pomyślałem sobie, że może to by była definicja, ale w opowieści. Bo słyszałem taką opowieść. Ktoś pojechał do Ameryki teraz na mundial, czy przy okazji, czy a propos mundialu, no i ta słynna, no to wielkie marzenie, żeby przejechać Amerykę w tę, prawda? No przynajmniej w tę. No i właśnie, i tutaj fragment tej opowieści. No i wiesz, i jechaliśmy, no ale jechaliśmy przez takie różne dziwne miejsca, na przykład przez Nebraskę. Wiesz, tam nic nie ma. I tak myślałem sobie, no nigdy tam nie byłem, ale znam tę płytę. Jest taka płyta Nebraska. Wielka, wspaniała płyta Bruce'a Springsteena. Na okładce burej jest burę zdjęcie, kadr z samochodu jadącego. No takie, no zupełnie, prawda? Nic nie ma. Ale on nagrał taką płytę, nagrał taką piosenkę Nebraska i tam coś jest. I pomyślałem sobie, że podróżuje się dobrze z takimi ludźmi, którzy sprawiają, albo w których towarzystwie tak jakoś się dzieje, że nawet jak nic nie ma, to coś jest. Że coś abstrakcyjnego, pole kukurydzy na przykład, no nie wiem, pewnie w Nebrasce jest takich dużo, albo może tylko takie, no nie wiem, nie byłem. Nagle staje się, albo może stać się czymś innym, może tam coś jest, na pewno coś tam jest. I ja myślę, że właśnie to jest opowieść na temat tego, z kim się, no dobrze, przynajmniej dobrze, no użyję takiego słowa, już może nawet zaniżającego, podróżuje. No to może opowiedzcie swoją historię, ja Państwa zapraszam. Dariusz.Bugalski@polskieradio.pl, no to gdyby Państwo chcieli napisać i no oczywiście 2 2 7 3. I pomyślałem o Bruce'ie Springsteenie. To jest właśnie taki człowiek, który opowiada o podróżach, to z kimś bardzo często. I pomyślałem o tej płycie Nebraska, no ale też jest taka piosenka, którą uwielbiam z innej płyty. I ona też jest właśnie o tym. Bruce Springsteen, Thunder Road.

0: Dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, z kim podróżujemy, o towarzyszach podróży, o towarzyszkach podróży. No, zapraszam Państwa. 2273. Pan Jerzy, dobry wieczór. Halo?
1: Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór Państwu. Dzisiaj rano wróciłem z wycieczki, z takiej wakacyjnej wyprawy 8-dniowej. Mhm. Byliśmy we Francji w Nicei ze znajomymi z Krakowa. My jesteśmy z Warszawy.
0: Tak.
1: I podróża kształcą nabrało zupełnie nowego wymiaru, ponieważ nie tylko zwiedziłem kraj, rozmawiałem z ludźmi i tak dalej, ale również poznałem właśnie tych znajomych właśnie z takiej jakby nowej strony, która polegała na tym, że oni wspaniale wszystko organizowali. Mhm. Tam mieliśmy mnóstwo czasu na wszystko, a jednocześnie jeździliśmy w konkretne miejsca, oglądając konkretne rzeczy. Mhm. I to jest jakby taki przykład, no bo cóż, tutaj chyba kontakt z drugim człowiekiem jest najważniejszy.
0: Czasami to jest taki test, prawda? Wydaje się, że jest nam bardzo blisko do siebie, a wybieramy się w podróż, no i wtedy, prawda? A to było odwrotnie, no nie wiem, czy odwrotnie.
1: Po to, żeśmy wyjechali, żeby się poznać wreszcie, prawda? I czasami to ma taki inny wymiar. Tymczasem tutaj, no troszeczkę jak żołnierze w pozytywnym tego słowa znaczeniu.
0: Jak żołnierze?
1: Wspaniale. No tak, w sensie jest zorganizowana grupa. Grupa. Należymy do grupy.
0: Tak.
1: Organizacja wewnątrz grupy, dyscyplina. No oczywiście byłem to w tym najsłabszym ogniwem w tej czwórce, natomiast ta nowa wiedza, to nie tylko piękna okolica, ale właśnie ludzie, których poznałem z nowej strony.
0: Jak się nazywają ci ludzie? Proszę powiedzieć po imieniu chociaż.
1: Iwona i Robert, a my jesteśmy Ania i Jerzy.
0: No, pozdrawiam Państwa.
1: Wszystkiego
0: dobrego. Podróży przez życie. Dobranoc.
2: Linia nocna.
0: I pan Jacek jeszcze. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie redaktorze, jest takie rosyjskie słowo papuczyk. To oznacza towarzysz podróży. To jest ktoś, kto z nami podróżuje. I chciałem opowiedzieć o kimś, kto towarzyszył mi w podróżach przez Puszczę Augustowską i Suwalszczyznę.
0: Przez Puszczę Augustowską.

0: Wiem, że trafiam w taki.
1: Miód na serce, wspaniale. Ja jestem z Augustowa i też podróżuję przez Puszczę Augustowską czasem.
0: Tak sobie myślę, takim najwspanialszym papucznikiem, jeśli idzie o moje wspomnienia, to był Dersu Uzawa. To był Dersu Uzawa, czyli ktoś, kto obalał tą naszą, no jakby to powiedzieć, wizję świata. I Dersu Uzawa, który mówił, że i drzewa, i chmury, i rzeki, i kamienie mają swoją duszę.
1: Ale to musimy chyba rozszyfrować. Nie wiadomo, czy wszyscy wiedzą, kto to był. To jest bohater filmu Kurosawy, prawda?
0: Tak, Kurosawy, dokładnie.
1: Właśnie.
0: Ale ja spotkałem swojego Dersu Uzawę 40 lat temu.
1: Aha, no ciekawe.
0: Tak, właśnie. To był mój kolega z wojska. Obydwaj byliśmy kapralami. Odbyliśmy swoje obowiązki w Ludowym Wojsku Polskim, a potem już on zaprosił mnie do swojego świata, czyli do północno-wschodniej Polski. I na tej jego motocyklu MZC-250 zrobiliśmy chyba kilka tysięcy kilometrów po Puszczy Augustowskiej, po Suwalszczyźnie. Łosie swoje mokre nosy nam opierały na baku z benzyną. Jedliśmy jakąś mongolską wołowinę z puszek gdzieś tam koło Siemiatycz. Jakaś staruszka mówiła do mnie: pane, Czechunka na zajdałku. To była niezwykła podróż. To trwało tak 2 lata, żeśmy się wozili na tej MZC.
1: Tak?
0: W sumie. Ja dojeżdżałem wtedy z Warszawy, by z Białegostoku ruszać tą piękną podróż. Ten mój przyjaciel nazywa się Szymon. On jeszcze żyje, w tym roku osiągnął wiek emerytalny. Chwalebnie. I ciągle myślę sobie, że planujemy kolejne podróże. Ale w każdym razie ten mój papucznik, ten mój polski Dersu Uzawa, który wyciągnął mnie z Tatr i przeniósł mnie gdzieś tam na północno-wschodni skraj Polski, to jest jakiś kawałek mojego serca, moich wspomnień.
1: Piękna opowieść.
0: I moich podróży.
1: Pan Szymon, tak? Pozdrawiamy, tak, może jest. Słucha, kto wie.
0: Może słucha. Gdzieś tam mieszka na skraju Białegostoku.
1: Panie Szymonie, pozdrawiamy. I panie Jacku, pozdrawiam pana bardzo serdecznie. Dziękuję za tę opowieść.
0: Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam wszystkich państwa słuchających i dobrego wieczoru.
1: Dobrego wieczoru. No to pan mówił o MZ-ce, prawda? No a teraz...

0: I pan Witold. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Słucham pana, proszę opowiadać.
1: Jadę teraz autostradą A2. Ciągnę mój dwutonowy jacht.
0: Ohoho.
1: Dobrze, ponad dwutonowy. Jedziemy z żoną, która jest najlepszą towarzyszką podróży. A właściwie bez niej te podróże byłyby cholernie trudne. Ona się zajmuje właściwie wszystkim, ja tylko trzymam kierownicę. Ale chciałbym wam powiedzieć o najlepszym towarzyszu podróży, jaki się może trafić każdemu.
0: To znaczy?
1: Otóż program Trzeci Polskiego Radia jest chyba najlepszym z możliwych towarzyszy podróży.
0: Jak miło. No, dziękuję panu bardzo.
1: Macie zawsze muzykę z najwyższej półki. Niezbyt wiele reklam. Po prostu słuchamy was. Właściwie tylko dwóch stacji słuchamy. I generalnie strasznie się cieszymy, że mogliśmy wam to powiedzieć.
0: Cieszę się. Proszę żonę pozdrowić.
1: Wracamy z Mazur. Opływaliśmy Mazury. Niesamowita wolność. Teraz ten dom na wodzie ciągnę za sobą i będzie zrzucony na następny zbiornik wodny. Niedługo. Także nasze podróże bardzo często to, to podróże z jachtem.
0: Pozdrawiam serdecznie
1: trójkę.
0: No dziękuję bardzo.
1: I jej słuchaczy.
0: W imieniu trójki. Jej słuchaczy, bo też, też jestem nim. No i proszę żonę pozdrowić również, która koło pana jedzie, jak słyszeliście.
1: Oczywiście, że tak. Krystyno, pozdrawiam cię.
0: O, wspaniale. Dziękuję bardzo. No to szerokiej drogi państwu życzę i wspaniałych podróży dalszych, rajsów. No a teraz...
2: Linia nocna.
0: I pani Bogna. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
0: No i słucham.
3: Jesteśmy w drodze. Jesteśmy ludzi bluesa. Pana nas sprowokował tymi utworami Jenny Joplin, a teraz treść Perry Gridla. Przemieszczamy się z Suwałk, z festiwalu.
0: Aha, bo tam był festiwal bluesowy teraz.
3: Tak,
0: no
3: odbył się festiwal bluesowy i właśnie skończył się nad ranem dzisiaj, a teraz jesteśmy w drodze do Rumunii na wspaniały festiwal bluesowy.

0: Zoe.
1: Aha.
0: Gwiazdy z najwyższej półki. To jest ostatnie 6 lat, jakie przemierzamy Dobre Zoe na ten festiwal. Podróżuję oczywiście z mężem. Jesteśmy teraz w samochodzie. Podróżujemy takim samochodem fajnym. To nie jest kamper, ale to jest samochód terenowy Mercedes G karetka. Sanitarka przerobiona na kampera. Przemierzyliśmy z nim, jeździmy tym samochodem ponad 20 lat. Przejechaliśmy ponad 1 000 000 kilometrów. Przejechaliśmy na kołach, byliśmy w Chinach, byliśmy w Azji, byliśmy w Afryce. Sprawdziliśmy się obydwoje, chociaż nie jest łatwo, kabina nasza jest maleńka, to jest nie wiem ile metrów, 3 metry kwadratowe może. Nawet siedzeń nie można rozłożyć, żeby się położyć. Ale udaje się i jedziemy.
1: Wspaniale. Pani powiedziała obydwoje.
0: Nie jesteśmy najmłodsi, jesteśmy na emeryturze. Pani... Zamieniam się w słuch, bo chciał pan coś zapytać.
1: Tak, tak, nie, ja chciałem powiedzieć, bo pani powiedziała, że obydwoje się sprawdziliśmy, a to właściwie brzmi jakby obytroje, no bo bohaterem tej opowieści jest też samochód, prawda?
0: Tak, tak, o, samochód, który nie ma żadnych komputerów, to jest taki prosty samochód. Także nie zawiódł nas nigdy.
1: Mąż jak ma a mąż ma jak na imię, to jeszcze proszę nam powiedzieć.
0: Bogdan. Bogna i Bogdan.
1: O, pięknie. A samochód też ma imię, czy nie? Bo czasami mają.
0: Nie
1: nazwaliście go? Nie.
0: Nie, on tak się potocznie nazywa Gelenda.
1: No to dziękuję.
0: A jeszcze chciałam powiedzieć tak, jedną rzecz ważną, że właśnie jesteśmy fanami bluesa, a do tego od ponad 20 lat organizujemy tego bluesa w Otwocku pod Warszawą. Blues Bazar odbędzie się teraz 11 i 12 września w Otwocku, na który serdecznie zapraszamy słuchaczy.
1: Wspaniale. Dziękuję. No to pięknej podróży i wspaniałej muzyki. I po drodze, i potem już na tym festiwalu. Wszystkiego dobrego. Pozdrowienia dla pana Bogdana.
0: Dziękuję bardzo, przekażę.
1: Dziękuję bardzo. To nie będzie blues, ale coś z tej rodziny bym powiedział. No bo wspaniała, klasyczna piosenka. I chodzi o jeszcze inny środek lokomocji jakby, ale który ma, za małucha powiedziane, ma imię. Była mowa o dwutonowym jachcie, a to jest Proud Mary, tej Creedence.

Taki trochę film drogi nam się zrobił, prawda, na antenie. To Darek Wieruk to zauważył, że tak jakby to były jakieś sekwencje, jakieś sekwencje z filmów drogi. Państwo o nich opowiadają. No może jeszcze ktoś się dołączy, bardzo proszę, opowie swoją sekwencję. No, ale tu chodzi o postacie, o towarzyszy, towarzyszki podróży. To może teraz jeszcze, o właśnie, taki piękny mail, trochę z innej, to inna odsłona będzie, ale posłuchajcie, jaki piękny. Trochę już wcześniej pani Agata ten mail wysłała, napisała od razu na samym początku audycji. Wiedziałam od razu, że muszę coś napisać na początku, od razu. Coś o najważniejszej podróży każdego rodzica. Kasia i Staszek, którzy 2 tygodnie temu spotkali swoich zagubionych w rodzinnym domu dziecka, synów, właśnie w piątek rozpoczęli tę podróż. Otrzymali zgodę na styczność, to się tak nazywa, czyli zgodę na to, by Seweryn i Oliver zamieszkali z nimi do czasu rozprawy w sprawie adopcji zupełnej, więc są już razem w tej podróży życia. A my się cieszymy z nimi i ja chciałabym, by trójka na czele z panem, bardzo miło, na czele, panie Dariuszu, cieszyła się też. Cieszymy się, dziękuję, pozdrawiam, gratuluję. Proszę pozdrowić rodziców i proszę pozdrowić Seweryna i Olivera. Pani Agata się podpisuje, Agata Zbielska, stała korespondentka, znakomita. Agata Zbielska, nowa ciotka Seweryna i Olivera, pani pisze. Dziękuję. Bardzo piękny mail, piękna opowieść. No to zapraszam państwa, 2 2 7 3, dzwońcie, opowiadajcie o towarzyszach, podróży. No i teraz taka hipisowska sytuacja tutaj się wytworzyła, więc może ta muzyka też będzie na miejscu. I dwaj towarzysze podróży, jeden z nich to J.J. Cale, a drugi to Eric Clapton, nagrali cudowną płytę wspólnie, do Heads in Georgia, to jest ten utwór.

Właśnie kolejna odsłona filmu Drogi, prawda? Wspaniała piosenka i wspaniała płyta. Płyta Road to Escondido, to ona się nazywa J.J. Cale, Eric Clapton. No to może teraz maile. Pozdrawiam Elżbietę, Elu. Zdrowia, zdrowia, zdrowia. Pozdrawiam pana Kacpra, pana Mariusza, jesteśmy na ty, i panią Annę. I może mail, właśnie, to może wybieram ten mail pana Kacpra, bo to jest jeszcze inny aspekt tej opowieści o towarzyszu, towarzyszce podróży. No właśnie, to może zacznę od tego, o dobrze, z tego, tego miejsca. Najbardziej doceniam podróż z moim przyjacielem Łukaszem, z której właśnie wróciłem, a także z moją partnerką, ponieważ na tej dwójce ludzi, tu uwaga, jakie mocne słowa, jakie piękne, na tej dwójce ludzi zawsze mogę polegać i mogę im powierzyć swoje życie, za co jestem im bardzo wdzięczny. Ogromnie doceniam też możliwość poznania innych ludzi albo poznania już tych znanych osób, faktycznego poznania. Ostatnio jednak bardzo brakuje mi podróży z sobą samym, takiej jednoosobowej podróży, ponieważ powinienem zdecydowanie zadbać o swoje zdrowie psychiczne i myślę, że to ja sam jestem jedynym możliwym kompanem do tej chyba najtrudniejszej tułaczki. Tułaczki? No może i tak. O ile znam już chociaż częściowo wnętrze siebie samego, tak wciąż muszę usprawnić narzędzia na stałą, codzienną podróż. I mam nadzieję, że odbycie tej faktycznej, samotnej podróży, jak i do poznania własnego ja. Życzę wszystkim słuchaczom wspaniałych relacji, zaufanych towarzyszy podróży, ale najbardziej kontaktu z samym sobą. No to ja państwa zapraszam do kontaktu z samymi sobą, a także do kontaktu ze mną i z nami, do opowieści. 2273, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No teraz samotna droga. No dobrze, proszę bardzo. Madeleine Peyrou.

To Madeleine Peyrou. Bardzo, bardzo ją lubię. Bardzo. No to samotna droga, ale my opowiadamy jednak, rozmawiamy o towarzyszach podróży, o towarzyszkach podróży, o tych, z kim nam się dobrze podróżuje. Co najmniej dobrze. Może jeszcze coś wyżej, może coś więcej. To po 11 się jeszcze spotkamy, mam nadzieję. Państwa zapraszam. A teraz na koniec taki jakiś akcencik może orzewczy. Proszę bardzo, Frank Sinatra. No i do usłyszenia.

0: pack a small bag.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Ukraina, Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
1: Ogłoszenie społeczne.
3: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 12 lipca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na polskiej scenie politycznej pojawia się nowa partia, to Unia Centrum, która będzie wchodziła w skład koalicji rządzącej. Ulicami Przemyśla przeszedł Marsz Pamięci o ofiarach rzezi wołyńskiej. Na Ukrainie pytanie o wybór nowego premiera, prezydent Zełenski odwołał Julię Swyrydenko. Unia Centrum to nowa partia na polskiej scenie politycznej. Powstała z połączenia Centrum i Unii Europejskich Demokratów. Według jej założycieli Unia Centrum będzie mocnym fundamentem koalicji 15 października. Małgorzata Naukowicz.
4: Powstanie nowej partii ogłosił europoseł Michał Kobosko.
5: Możemy oficjalnie poinformować, że po wielu tygodniach rozmów, negocjacji, kontaktów, które siłą rzeczy przebiegały w warunkach pełnej poufności, doszliśmy do porozumienia i łączymy dwa środowiska polityczne.
4: Czyli dotychczasowy klub parlamentarny Centrum i Unię Europejskich Demokratów. Na czele nowej partii stanęła ministra klimatu Paulina Henik-Kloska.
6: Taką partię będziemy tworzyć progospodarczą, prośrodowiskową i proeuropejską.
7: Trzymam kciuki za koleżanki i kolegów, żeby to, co dzisiaj stawiają, było projektem trwałym, który przyniesie im dobre rezultaty, nie tylko teraz, ale i w nadchodzących w przyszłym roku wyborach.
4: Komentuje Aleksandra Gajewska z Koalicji Obywatelskiej. Pierwsza konwencja programowa Unii Centrum, podczas której zostaną przedstawione kierunki programowe, odbędzie się we wrześniu. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
3: Ulicami Przemyśla przeszedł Marsz Pamięci. Jego uczestnicy wezwali polskich polityków do przeciwstawienia się nasilającemu się na Ukrainie banderyzmowi. Apelowali też o przyspieszenie procesu ekshumacji godnego pochówku ofiar rzezi wołyńskiej.
8: Przemawiając obok symbolicznej mogiły ofiar zbrodni wołyńskiej, prezes podkarpackiej organizacji Młodzież Wszechpolska Michał Urbanik skrytykował władze Ukrainy za gloryfikowanie UPA.
9: Prezydent Wołodymyr Załęski nadaje elitarnej jednostce imię bohaterów UPA. My jako patrioci mówimy stanowcze nie.
8: Organizator Marszu Pamięci Marcin Kowalski wezwał polskie władze do postawienia Ukrainie twardych warunków współpracy.
10: Domagamy się twardej polityki wobec Ukrainy, która trzyma wszelkie wsparcie do czasu, kiedy nie zostaną odblokowane ekshumacje. Musi być twardy postulat, żeby wycofali się z kultu Bandery.
8: W trakcie uroczystości na Przemyskim Cmentarzu Wojskowym przypomniano, że w okresie II wojny światowej i bezpośrednio po jej zakończeniu ukraińscy nacjonaliści zamordowali ponad 100 tysięcy Polaków. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
3: Nad Dnieprem trwają spekulacje na temat kandydatur na posadę nowego premiera. O odwołaniu dotychczasowej szefowej rządu Julii Swyrydenko poinformował Wołodymyr Zełenski. Nie przedstawił jednak jej następcy. Swyrydenko pełniła funkcję od lipca zeszłego roku. Ukraiński prezydent oprócz informacji o zwolnieniu premier napisał, że z posadą pożegna się też szef MSZ Andrii Sybicha. Zełenski spotkał się m.in. z obecnymi szefami resortów obrony, energetyki i spraw wewnętrznych. Oni prawdopodobnie zachowają swoje stanowiska. Ukraiński prezydent rozmawiał także z szefem państwowego koncernu Naftohaz, Serhijem Koreckim. I to on przez komentatorów jest najczęściej wymieniany jako kandydat na nowego premiera. Dzisiaj premier dymisja, premier Swyrydenko dla wielu była sporą niespodzianką. W Ludźmierzu na Podhalu zorganizowano pierwszy międzynarodowy

0: Narodowy Konkurs Strzyżenia Owiec na Czas. W zawodach wzięło udział 15 strzygaczy z Polski i Słowacji. Doświadczonym gazdom ostrzyżenie jednej owcy zajmowało około minuty. Niektórzy potrafią ostrzyć nawet kilkaset owieczek dziennie.
1: Można mnóstwo, to zależy od strzygacza, ale niektórzy robią po kilkaset, na przykład, nie wiem, 800, 900.
2: Dziennie?
1: Tak. Łapiesz się ją i po prostu trzymasz sobie ją nogami, układasz sobie tak, żeby ci było po prostu wygodnie sięgnąć i wygodnie ją trzymać.
2: Najszybciej maszynką.
3: Ale są grupy, które strzygą tylko nożyczkami na świecie i też strzyżę to około 2 minut nożyczkami. W zależności od rasy, w zależności od pogody. Jeśli jest wiatr, wieje, owca się nie poci, sucha w środku, więc maszyna już nie płynie tak fajnie. A jeśli jest fajne słoneczko, owca jest spocona, płynie to wszystko.
0: Wydarzenie ma promować kulturę pasterską i chronić dziedzictwo Karpat. Przy okazji można było zobaczyć, jak wygląda profesjonalne strzyżenie owiec z poszanowaniem dobra zwierząt. Organizatorzy zapowiadają kolejne odsłony. Takie zawody od lat cieszą się dużą popularnością, między innymi w Nowej Zelandii, Francji czy Wielkiej Brytanii. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Jutro zachmurzenie duże, możliwe większe przejaśnienia. Po południu głównie na północnym wschodzie i południowym zachodzie kraju rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady deszczu, intensywniejsze na wschodzie. Tam też miejscami możliwe burze i opady gradu. Na termometrach będzie od 19-22 stopni na południowym wschodzie oraz w pasie nadmorskim przez 25 w centrum i na północy do 28 na południowym zachodzie i krańcach północno-wschodnich.
5: Autopromocja.
6: Osady, wsie, miasteczka, historie i problemy, których znad kierownicy samochodu, a nawet roweru, po prostu nie widać.
7: Teraz pieszo.
6: Trzyliterowe miejscowości, ale nie wyłącznie. Trójkowy wózek, moje mobilne studio i ja. Proszę nasłuchiwać, a może nawet dołączyć na którymś z 500 km trasy, bo to Państwa opowieści są najważniejsze. Mam nawet upominki. Paweł Turski.
7: Relacje od poniedziałku do piątku w porannym i popołudniowym wydaniu zapraszamy do Trójki. Więcej o akcji Teraz Pieszo na stronie trójkapolskieradio.pl i w naszych mediach społecznościowych.
5: Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: Dariusz Bugalski, witam Państwa ponownie i zapraszam.
7: Linia nocna.
8: No właśnie, zapraszam do wspólnej podróży. No dzisiaj z Katarzyną Fierzdowojtkowską. Jest czasie, Kasiu, pozdrawiam i dziękuję. W znakomitym towarzystwie mistrzowskim. Darek Pieruk, nasz wybitny wydawca. No i no właśnie, chodzi o tych towarzyszy podróży i towarzyszy podróży. Takich tych, tych ważnych, istotnych. No i opowieści, które się z nimi wiążą. Ja Państwa zapraszam, opowiedzmy je sobie. Dosyć długo razem podróżujemy. Mariusz pisze, przepraszam, z tobą długo już podróżuję, znaczy ze mną. Wychodzi mi to na zdrowie. Bardzo dziękuję, ja też sobie chwalę. Dziękuję bardzo. No właśnie, to jest nasza wspólna podróż w linii nocnej, wspólne podróże trójkowe. No ale może jeszcze coś Państwo powiedzą innego? Też dziękuję bardzo za pozdrowienia. No, Darek mi przekazuje pozdrowienie od Państwa, że z Trójką się tak wspaniale podróżuje. Bardzo dziękuję, oby tak dalej. No ale może jeszcze coś? Dariusz.Bugalski@polskieradio.pl i 2 2 7 3. Opowiedzcie. Beatlesi na początek.

0: No ale piękne, prawda? Pan Tomasz, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, słucham pana. Pan też w podróży, jak słyszę, prawda? Dobrze słyszę?
1: Tak, ale nie chciałem mówić o podróży, aha, nie chciałem się chwalić, czym jedziemy, jak jedziemy, czym
0: dobrze,
1: podróżujemy.
0: Dobrze. Proszę
1: aczkolwiek chciałem, kochani słuchacze, tak naprawdę podróżujemy tak naprawdę z rodziną, z żoną i z córką. To tak mówię wam przez życie, jak płynie nasze kochane życie, więc zawsze szanujemy nasze kochane osoby, ale po prostu takie rodzinne, wiecie, takie po prostu, które są zawsze z nami, blisko nas. A czy to będzie wujek, ciocia, brat, siostra, to jest nieważne tak naprawdę w życiu. W życiu jest tylko jedno, to co mamy najbliższe, może to być właśnie żona i córka, z którą właśnie spędzamy całe życie. Życie nasze się toczy wokół naszych najbliższych, więc czy to jesteśmy na Mazurach, czy jesteśmy teraz w górach, czy jesteśmy nad morzem, przepięknie spędzamy wakacje, jak wiecie, że życie jest jedno, krótkie, ale cieszmy się tymi ludźmi, którzy tak nas naprawdę otaczają. Czy to jest przyjaciel, czy... Ale myślę, że to nie jest ważne tak naprawdę, czy to jest rodzina, czy przyjaciel, czy... Tak po prostu przyjmiemy te osoby, które są wokół nas, to są naszymi podróżnikami. Dzisiaj jest ta osoba, druga jest jeszcze inna osoba, aczkolwiek, tak jak pan redaktor wspomniał, że gdy podróżujemy przez nasze życie i spotykamy różnych podróżników tak przy sobie, prawda? To są właśnie chwile, które nigdy jakby nie zapomnimy o tych, tak? Pamiętamy je tu i teraz, aczkolwiek jeszcze wspominamy te osoby, których po prostu już z nami nie ma, aczkolwiek podróżowało nam się świetnie przez życie po prostu.
0: Bardzo
1: to jest taka moja puenta,
0: wspaniała.
1: Że po prostu podróżujemy przez życie z tymi osobami, które nas wokół otaczają.
0: A z kim pan teraz podróżuje, tak już konkretnie w tej
1: chwili? Podróżujemy właśnie z żoną Dorotą i z córką Polą, która już śpi, co prawda, a żona, że tak powiem, steruje mnie. Wracamy do domu.
0: Wspaniale. No to szerokiej drogi, kolorowych snów Poli życzymy. Wszystkiego dobrego, panie Tomasz.
1: Też chciałam pozdrowić słuchaczy. Słuchajcie, trzymajcie się ciepło, podróżujcie ze swoimi bliskimi, kochajcie się, po prostu szanujcie i to jest chyba najważniejsze w tym wszystkim.
0: Pięknie pan powiedział. Bardzo panu dziękuję. Jestem bardzo wdzięczny.
2: Linia nocna.
0: I pan Karol, dobry wieczór.
3: Witam. No, my też właśnie podróżujemy z gór do domu, nad morze. A taka dygresja, że jak myślimy, dwa rok temu też się dodzwoniliśmy tutaj do pana, przypadkowo zupełnie.
0: Miło mi, tak.
3: No i cóż, no i słuchając wcześniej tej pani, która mężem Bogdanem, jeśli dobrze pamiętam.
0: Tak, tak, pani Bogna i pan Bogdan, tego bluesa, prawda?
3: Tak, wspominała właśnie o tym, że była w wielu miejscach, w wielu krajach i w Afryce. I tak mi się skojarzyło, że jest taka filozofia, ona się nazywa Ubuntu afrykańska. I ona mówi o tym,

ogólnym zarysie, że właśnie drugi człowiek, jego obecność czyni mnie w pełni człowiekiem.

0: państwu.
1: Dziękuję. Mhm. Właśnie siedzi obok mnie i jakoś tam mnie nawet mówi do mnie, a ty co, nie chcesz nic powiedzieć o tej swojej towarzyszce? Więc zadzwoniłem.
0: To niech pan mówi, proszę bardzo.
1: No i właśnie podzielam też to, co poprzednik mu powiedział, że no właśnie to jest najważniejsze, nie? Bo życie jest krótkie, szybko biegnie i właśnie, że te osoby, które są z nami obok, właśnie też żona, tutaj z nami jest córeczka, ona już też śpi, też bardzo podobnie do poprzednika i zgadzam się w 100%, nie? Że no, że to są tak chwile, dla których warto żyć, nie?
0: Tak.
1: Mimo, że jedziemy sobie tam, powiedzmy, z krótkiego weekendu, ale właśnie to jest z tego życia, nie?
0: A jak żona ma na imię, jak córeczka, proszę?
1: Daria.
0: Daria.
1: Daria i Amelka.
0: I Amelka.
1: Córka jest Amelka.
0: I sobie śpi Amelka już, tak?
1: Śpi sobie już, tak. Też z nami podróżuje i nam wypełnia właśnie to życie. Aha. Właśnie miłością. No i właśnie, to jest najważniejsze. Także nie idźmy szybko. Sami, tylko idźmy z kimś, żeby dojść do celu.
0: Czyli Ubuntu, jak pan powiedział.
1: Ubuntu, filozofia Ubuntu. Pewnie ta pani Bogna słyszała o tym i ją szczególnie pozdrawiamy z mężem, bo też sobie właśnie bardzo często podróżujemy i w różne miejsca. To prawda, jeszcze nie mamy kamperka, czy tam coś w tym stylu kamperka, ale jeszcze będziemy mieć, także zresztą nie o to chodzi. Chodzi właśnie o tych ludzi, którzy są obok.
0: No tak, pewnie. Pozdrawiam, dziękuję bardzo.
1: Wszystkiego dobrego, wszystkich słuchaczy pozdrawiamy serdecznie. Wysyłamy dobre myśli, energię.
0: No co, łapiemy te myśli i energię. I bezpiecznej podróży życzę.
1: Dziękujemy.
0: To jeszcze jeden mail. Teraz mail też będzie do trzech razy sztuka, że tak powiem, bardzo. W tę stronę jakby dopełniający. Pani Anna. Najważniejsza podróż. Podróż przez życie. Tej podróży może, chyba, nie powtórzymy. Dlatego ważne, z kim podróżujemy. Nie marnujmy czasu na byle jakich współpodróżników. Ja mam wielkie szczęście, bo mój towarzysz podróży jest dobrym człowiekiem o wielkim sercu. Porusza i zaciekawia każdego dnia. Takich współpodróżników i państwu życzę. Bądźmy dla siebie dobrzy. Proste jak droga przez Nebraskę. O, jak pięknie. Pozdrawiam, dziękuję. No i zapraszam państwa. Czego byśmy teraz posłuchali naprawdę? No dobrze. O właśnie, pomyślałem. Jest taka cudowna płyta wspaniałego zespołu. Takich ludzi, którzy się zebrali, stworzyli super grupę, jak to się mówi czasami. I w nazwie jest traveling, czyli podróżnicy, no nie wiem, podróżujący. No niby to jest rodzina Wilburych czy braci, ale no wiemy, że to są wielcy muzycy, między innymi Bob Dylan. No to posłuchajmy.

0: Pan Tomasz, dobry wieczór, witam pana w Trójce.
1: Dobry wieczór, no panu redaktorowi,
0: bardzo
1: wszystkim
0: miło.
1: Słuchaczom.
0: No proszę opowiadać, słucham pana, słuchamy.
1: Chciałbym opowiedzieć o drodze, którą przebył mój syn, który ma teraz 16 lat, niecałe 16 lat. Jest teraz w drodze do Rumunii. I nie na festiwal bluesowy, choć pewnie też by chciał pojechać, bo lubi dobrą muzykę. Natomiast jest w drodze na Mistrzostwa Europy w kolarstwie górskim, które tam się odbywają. Ale nie chcę opowiadać o tej drodze, która go czeka. Natomiast chcę opowiedzieć o historii, która go spotkała i zaczęła się w zasadzie 2 lata temu. Na zawodach niedaleko Warszawy uległ poważnemu wypadkowi, złomu kręgosłup. Leżeliśmy wspólnie, bo też byłem świadkiem tego wypadku na Niekłańskiej. Pewnie pan zna to miejsce.
0: W Warszawie, szpital.
1: Tak jest. Tak jest. Pod wspaniałą opieką ludzi, którzy nim się super zaopiekowali. Mnie jako tacie wydawało się, że to będzie już koniec jego przygody z kolarstwem górskim. Natomiast Tymek, bo o nim mowa, jest człowiekiem niezwykle zdeterminowanym, którego napędza pasja. Coś, czego w wielu przypadkach nam wszystkim brakuje i życzę każdemu, by miał jakąś swoją pasję. I ta pasja pozwoliła mu przez niemalże rok

0: rozbratu z jakimkolwiek sportem, wrócić do tego sportu, pokonać wszystkie demony, bo wiadomo, dużo w głowie się poblokowało, ale ta pasja doprowadziła go do miejsca, w którym teraz jest. Jest w podróży, jedzie. No to jest za dużo powiedziane, reprezentować Polskę, bo tam dużo dzieciaków jest z całej Europy, również z Polski, ale spełnia marzenia i chciałbym powiedzieć wszystkim, że podróż napędzana pasją, determinacją zawsze doprowadza do celu. Nieważne jaki ten cel jest, ale to jest cel piękny, wspaniały, to jest spełnianie marzeń i wydaje mi się to jest dla wszystkich dobre i takie napędzające. W dobrym kierunku.
1: Wspaniały chłopak ten Tymek.
0: Znaczy, jestem nieobiektywny, bo jestem jego tatą, ale dużo opinii z zewnątrz potwierdza pana zdanie.
1: No i co? I on będzie reprezentował Polskę, tak? Tak? Aż tak się bardzo pozbierał, tak? Niesamowite.
0: To są zawody, w których jest chłopców, dziewczyn w jego wieku, jest wiele z Polski.
1: No dobrze, będzie... proszę nie umniejszać takiego.
0: Ale tak. Będzie jechał pod naszą flagą, będzie, myślę, fajnie się tam bawił, bo tak naprawdę po to tam jedzie, aby się świetnie bawić, a z dobrej zabawy w sporcie zawsze są później fajne efekty, więc uważam, że,
1: wspaniale,
0: że to jest taki dobry kierunek.
1: Czy zechciałby pan napisać, jak mu poszło? Jak się już okaże, no trzymamy kciuki za niego.
0: Oczywiście, że odezwę się, podzielę się wszystkim. To odbędzie się za 2 tygodnie, mamy sobie 2 tygodnie czasu, aby po prostu dobrze się tam wszyscy przygotowali, bo tam będzie jeszcze parę innych osób, również z Warszawy i z okolic. Także świetna impreza i kupę fajnych dzieciaków, które robią super rzeczy.
1: Kapitalnie, świetnie. Trzymamy kciuki za Tymka. No i dziękuję, że pan o tym opowiedział tak pięknie. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. No piękna historia, prawda? Trzymamy kciuki, Tymek. Tak patrzę na tę naszą... A zagrajmy taki krótki, piękny kawałek. Grupa Komety, bo to same amerykańskie. Piosenka jest amerykańska, ale w końcu jacyś polscy artyści. Zagrajmy, a ja potem coś państwu przeczytam.

Cudowne, prawda? Grupa Komety, proszę państwa. No a teraz i Pierniczej Towarzysze, prawda? On, ten strzelba i ten konik, jak sobie przez świat wędrują. Pomyślałem o tym, co powiedział pan Tomasz, o tym wspaniałym Tymku. I chcę państwu coś przeczytać. I to jest jeden z moich ukochanych cytatów. To właściwie są dwa. Jeden w drugi, schowany. I to też o wspaniałym chłopcu i o wspaniałej podróży i o towarzyszu podróży. I o takiej podróży, która przekształca życie wręcz. To jest fragment z książki Dziecko filozofem, Alison Gopnik. To jest taka pani, która się zajmuje, psycholożka, zajmuje się badaniem umysłów dzieci, no tak powiem bardzo ogólnie. Najpierw kilka jej zdań, a potem będzie fragment z... No zresztą zaczynam. Właśnie. Jedna z najwybitniejszych opowieści moralnych w całej literaturze pokazuje, jak empatia prowadzi do zmiany reguł. I to jest opowieść o dziecku. Huckleberry Finn ma zaledwie 13 lat. Kiedy ucieka od ojca, którego krzywdzi, przyłącza się do Jima, zbiegłego niewolnika, płynącego tratwą po Mississippi.

Huck zna zasady dotyczące niewolnictwa, uświęcone całą potęgą tradycji, aparatu władzy, prawa, religii i zdaje sobie sprawę z tego, że chronienie zbiegłego niewolnika jest jawnym przestępstwem. Wie również, że ludzie, którzy łamią reguły, są skazani na wieczne potępienie. Lecz zna także Jima. Jest to bliska, bezpośrednia znajomość, nacechowana intymnością wczesnego dzieciństwa. W rzeczywistości to właśnie Jim, a nie biologiczny ojciec Hucka, jest jego autentycznym opiekunem. W kluczowym momencie powieści Huck musi podjąć decyzję, czy ma wydać Jima władzą. I tu jest ten wspaniały fragment z Marka Twaina. Więc bardzo byłem zmartwiony. Tak bardzo, że już nie można bardziej i nie wiedziałem, co robić. I w końcu przyszła mi do głowy myśl. Powiadam sobie, napiszę ten list, a potem zobaczę, czy będę mógł się modlić. Nikt by nie uwierzył. Jakiś od razu poczułem lekki, niczym piórko, jak zniknęło gdzieś całe moje zmartwienie. Strasznie uszczęśliwiony i przejęty wziąłem kawałek papieru i napisałem. Panno Watson, pani Murzyn Jim jest tutaj 2 mile poniżej Pikesville i pan Phelps go trzyma i odda go pani, jak mu pani przyśle nagrodę. Huck Finn. Pierwszy raz w życiu poczułem, że jestem dobry i zupełnie obmyty z grzechu. Wiedziałem, że teraz znajdę słowa modlitwy, ale nie wziąłem się od razu do modlenia, tylko odłożyłem na bok list i zacząłem myśleć. Myślałem, jakie to szczęście, że się wszystko tak dobrze skończyło. I jak niewiele brakowało, a zostałbym na zawsze stracony i poszedł do piekła. Myślałem dalej. Przypomniałem sobie naszą wyprawę tratwą w dół rzeki i zobaczyłem przed sobą Jima. Tak jak go ciągle widziałem, w dzień i w nocy, czasem przy księżycu, czasem w burzy, a my płyniemy z prądem i rozmawiamy, albo śmiejemy się, albo śpiewamy. Ale jakoś w żaden sposób nie mogłem przypomnieć sobie nic takiego, co by mnie do niego źle usposobiło, tylko wręcz przeciwnie. Zobaczyłem go, jak po skończonej wachcie, zamiast mnie obudzić, czuwa biedny dalej, żeby mógł się porządnie wyspać. Zobaczyłem jego rozradowaną twarz, kiedy wróciłem na tratwę. Wtedy po tej mgle, kiedy przeszedłem do niego przez moczary, tam gdzie był ten spór rodzinny, no i w różnych takich przypadkach. Przypomniałem sobie, że zawsze mówił do mnie złociutki, dogadzał mi, robił dla mnie co tylko mógł i taki zawsze był dobry. A w końcu przypomniałem sobie ten dzień, kiedy go uratowałem, bo zełgałem tym ludziom w Łodzi, że mamy ospę na tratwie. I Jim taki był za to wdzięczny i powiedział, że jestem najlepszym przyjacielem, jakiego stary Jim ma na tym świecie i jedynym, jaki mu został. Potem nagle spojrzałem na list do panny Watson. Była to niebezpieczna chwila. Sięgnąłem po list i trzymałem go w ręku. Zacząłem drżeć. Wiedziałem, że muszę raz na zawsze zdecydować, którą z dróg wybiorę. Namyślałem się chwilę, wstrzymując trochę oddech, a potem powiedziałem na głos. No więc zgoda, pójdę do piekła. I podarłem list. Jeszcze czytałem to, nie wiem, z 50 razy już w życiu chyba i ciągle mam ciarki. I mi się elektryzuje broda, jak to czytam. No właśnie, towarzysz podróży, prawda? Przekształcającej życie, no nie mniej, nie więcej. Opowiedzcie swoją historię, jeszcze zdążymy porozmawiać, ja myślę. A piosenka, która towarzyszy tej opowieści, to jest Moon River, no wspaniały utwór, który ma bardzo, bardzo wiele wersji. Jedna z najwspanialszych to jest wersja Barbra Streisand. I tu jest ta piękna fraza, my huckleberry friend. Nie wiem, to pewnie się odnosi do Hucka Finna, prawda? Tak myślę. No w każdym razie to jest piękna opowieść i piękna piosenka. Ja czekam na Państwa, zapraszam.

River. Pomyślałem o tym Huckleberry Finn, o tej postaci i pomyślałem, no, że literatura, czasami książki zabieramy przecież, prawda? Często zabieramy sobą w podróż i to jest, no, to są nasi towarzysze podróży, czy towarzyszki. No, myśmy tak z moją Anią odkryli Muminki, no właśnie ja ich nigdy nie czytałem. To było dla dziewczyn. No i pojechaliśmy na wakacje, wzięliśmy te Muminki, czytaliśmy sobie głośno i to wspaniałe, absolutnie. Ale jeszcze chcę Państwu powiedzieć o, właśnie w tym duchu dwie rzeczy. No, niedawno czekając na pociąg spotkałem mojego znajomego profesora, jednego z ulubionych profesorów, pana profesora Piłata, którego najserdeczniej pozdrawiam, filozofa. No i wypiliśmy sobie kawę, czekając na pociąg, na pociągi nasze w różne strony. I on mi odpowiedział, że niedawno miał taką podróż, jedną z ważnych podróży życiowych. Samotna podróż, ale właściwie nie samotna, bo to była podróż do Grecji, potem pieszo już przez Grecję. No i uwaga, z Homerem. Z Homerem, z Odyseją. Miał Odyseję. No i szedł po tych miejscach różnych tam ważnych, homeryckich i czytał te Odyseje. To jest podróż. I pomyślałem jeszcze o jednym podróżniku. Podróże z... No to było z Homerem, a teraz jeszcze podróże z Herodotem. No jest taka słynna książka Ryszarda Kapuścińskiego, chyba zapomniana trochę. No ale kiedyś bardzo sławna. Z tym wielkim, no właśnie pierwszym historykiem, jak pisze Kapuściński, pierwszym reporterem właściwie. No i to jest taki fragment wśród wielu świetnych i znakomitych. To brzmi tak. Nie wiemy, co ciągnie człowieka w świat. Ciekawość, głód przeżyć, potrzeba nieustannego dziwienia się. Człowiek, który przestaje się dziwić, jest wydrążony. Ma wypalone serce. W człowieku, który uważa, że wszystko już było i nic nie może go zdziwić, umarło to, co najpiękniejsze. Uroda życia. Herodot jest tego przeciwieństwem.

0: Ruchliwy, zaabsorbowany, niestrudzony nomada, pełen planów, pomysłów, hipotez, ciągle w podróży. Nawet kiedy jest w domu, ale gdzie jest jego dom? To albo właśnie wrócił z wyprawy, albo się już przygotowuje do następnej. Podróż jako wysiłek i dociekanie, jako próba poznania wszystkiego, życia, świata, siebie. No to jest kilka wątków, które dzisiaj się pojawiły, prawda? To tych kilka pięknych zdań z książki Podróże z Herodotem. No właśnie też towarzysz podróży, prawda? Czy towarzyszka podróży, książka. No to właśnie jeszcze tak. No i tak pomyślałem, co byśmy tu zagrali. No tam była Barbara Streisand w tej pięknej wersji tej wspaniałej piosenki. I to trochę chyba ten podobny będzie klimat. Jeszcze taka jest jedna sfera podróżowania z kimś. No taka jak tutaj. Ci panowie to zaraz nam przypomną.
1: I tell you why I can't find you. Every time I go out to your place, you gone fishing.
2: How you know?
1: Well, there's a sign upon your door.
2: Uh-huh.
1: Gone fishing.
2: I'm real gone, man.
1: You ain't working anymore.
2: Could be.
1: There's your hole out in the sun where you left a row half done. You claim that hoeing ain't no fun.
2: But I can prove it.
1: You ain't got no ambition. Gone fishing. By a shady, weighty pool.
2: Shangri-La. Really la.
1: I'm wishing I could be that kind of fool.
2: Shall I twist your arm?
1: I'd say no more work for mine.
2: Welcome to the club.

0: Oh yeah. Wspaniałe. No to Louis Armstrong i Bing Crosby. No i wypad na ryby męski. Widzę, że telefoniczna energia nieco opadła, ale rozumiem, dzisiaj dzień jest taki, prawda, jakiś przydymiony, bym powiedział, ciśnieniowo, pogodowo, więc rozumiem. No to sobie potowarzyszymy milcząc i słuchając. Bardzo proszę. No to do pary. Na ryby.
1: Na ryby w każdziuteńki wolny dzień. Na ryby nad leniwą rzeczkę w cień. Zabieramy sprzęt i starkę, a na drzwiach wieszamy kartkę.
2: Nie wracamy, aż we czwartek zapuszczamy się pod warkę.
1: Na ryby, by zielony wdychać chłód.
2: Na ryby, by odbiciem tykać wód.
1: Jedną twarzą łyknąć z flaszy, drugą z toni w niebo patrzeć.
2: Na ryby, a można i na grzyby.
1: Można.
2: Na grzyby, w aromatów pełen las.
1: Na grzyby, przed wyjazdem sprawdźmy gaz.
2: Weźmy czegoś, parę kropel, a na drzwiach wywieźmy o tem,
1: że ruszyliśmy w sobotę, bo powzięliśmy ochotę.
2: Na grzyby, tu borowik, a tam dzik, dzik, wściekły na mnie, wściekły, słuchaj.
1: Pociągnijmy sobie łyk, nie musimy dużo lykać, by się przestać lękać, dzik.

0: Większy to na lwy by.
1: No, dlaczego nie?
0: Na lwy by, na gorący czarny ląd, na lwy by, gdyby nieco bliżej stąd.
1: Właśnie, wziąłby człowiek amunicję, eksportową śliwowicję.
0: Drzwi opatrzyłby w inskrypcję, przedsięwzięto ekspedycja. Na lwy by,
1: patrzysz sam jest, więc go trach.
0: Na lwy by. A tu lwica, to nie był za. Robi nam się strasznie głupio, bo ten lew szuka trupion.
1: Więc czy by nie lepiej już na ryby?
0: Lub na grzyby.
1: Lub na grzyby. Albo...
0: na ryby.
1: Na ryby.
0: Może na grzyby?
1: No może.
0: W każdym razie nie na lwyby.
1: Nie, nie.
0: A może na ryby w grzybach?
1: Jak to?
0: Duszone.
1: Aha, a...
2: Nie wiem, czy takie istnieje coś na duszone ryby w grzybach. No, nie wiem, no, w piosence istnieje i to bardzo dobrze się sprawdza. Pomyślałem, że to taki mamy nostalgiczny kącik. To może jeszcze taka jedna piosenka, no zupełnie no, inna, ale też nostalgiczna. I też no, sama opowieść jest nostalgiczna. Buffalo Springfield Again, bo taka wspaniała grupa Buffalo Springfield. Tam był Neil Young na przykład i on właśnie napisał. No i płyta była Buffalo Springfield Again, ich arcydzieło. No i Neil Young po latach napisał taką cudowną piosenkę o tej podróży w przeszłość. No to może sobie posłuchajmy Neila Younga, a potem jeszcze może ktoś zadzwoni, opowie swoją historię, bo ja jeszcze też mam jedną. No to posłuchajmy na razie.

0: się rozpadliśmy. No, minęło, ale było, prawda? Znowu podróż z kimś. Ważna, życiowa. I pani Agnieszka jeszcze zdążyła. Dobry wieczór, witam serdecznie.
1: Dobry wieczór, dobry wieczór. Ja właśnie w sprawie podróży. Podróżować obojętnie gdzie, byle z kimś.
0: No właśnie, tak. Mówimy z, o tym kimś dzisiaj rozmawiamy.
1: Tak, tak. Ludzie wybierają się w różne podróże i prześcigają się jak najdalszych, jak najbardziej egzotycznych. Mhm. Mnie to trochę dziwi, bo ja jestem minimalistką. Ja nie muszę jechać bardzo daleko. Mhm. Ważne, z kim pojadę. Mhm. I może być najpiękniejsza okolica, ale jeżeli jest nieodpowiednia osoba obok nas, to po prostu jest takie mało sympatyczne i w ogóle bez sensu. Także ja na przykład marzę o tym, żeby pojechać do Włoch. Ale wymyśliłam sobie, że do Włoch można tylko jechać w podróż romantyczną. I tylko z towarzyszem, który na to zasługuje, może nie zasługuje, który też będzie romantyczny i po prostu tak ogólnie z mężczyzną. O, chciałabym pojechać z jakimś miłym mężczyzną do Włoch. Czy to jest... No to właśnie głównie chodzi o to, z kim jedziemy.
0: Ale wie pani, to pani powiedziała zasługuje i potem się pani cofnęła. A ja myślę, że to wie pani, to naprawdę ma sens.
1: Tak?
0: Tak. Że my czasami, się otaczamy ludźmi, którzy nie zasługują na to, żebyśmy dawali swoją uwagę i swoje serce. Naprawdę, tak myślę. I często tak jest, no bo z jakichś tam różnych powodów. I wydaje mi się, tutaj kilka takich głosów się pojawiło. Tak wprost wyrażone to były te myśli, albo tak trochę może z boku, ale a tak mi się wydaje, że trzeba po prostu jakoś... To zasługuje, to jest dobre słowo. Inaczej ja się z nim utożsamiam jakoś.
1: Tylko to jest... Tak, ja wewnętrznie też tak uważam. Tylko czasami mi jest smutno, że ludzie nie zasługują. Ale myślę sobie też, że może już jestem na tyle dojrzała, żeby to uznać, że nie wszyscy muszą nas lubić.
0: No tak,
1: i my też nie musimy wszystkich lubić, prawda? I że mamy do tego prawo. Tak samo jak mamy prawo do tego, żeby pojechać z właściwą osobą we właściwą podróż. We właściwą
0: dla nas. Tak,
1: i we właściwe miejsce. Tak, tak. I to właściwie tyle chciałam tylko powiedzieć. Że nieważne jest gdzie, tylko ważne jest.
0: Dziękuję pani bardzo.
1: Dziękuję, dobranoc.
0: Bardzo, bardzo do rzeczy i piękna puenta chyba, prawda? Niby oczywista, a wcale chyba nie. No dobrze, to ja dziękuję państwu bardzo za tę podróż i w ogóle za te nasze podróże w linii nocnej. Za tydzień się spotkamy w kolejną się wybierzemy. Jeszcze nie wiem, jaki to będzie kierunek i temat, ale zaufajmy intuicji i inspiracji. Dziękuję bardzo. Kasiu, dziękuję ci pięknie. Darku, dziękuję ci bardzo. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski i na koniec Pat Metheny i Charlie Hayden.

0: Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 13 lipca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Amerykańska armia rozpoczęła kolejny atak na cele w Iranie. Porozumienia w sprawie unijnych sankcji na Rosję brak. Po spotkaniu ambasadorów jest mowa jedynie o postępie. Innowacyjny zabieg przeprowadzili lekarze z Krakowa. Przeszczepili pacjentowi komórki chrząstki z przegrody nosowej, żeby wyleczyć kolano. Wojsko amerykańskie potwierdziło rozpoczęcie nowej serii ataków na cele w Iranie. Dowództwo USA wyjaśnia, że chodzi o osłabienie Iranu i zapobieganie atakom na statki przepływające przez cieśninę Ormuz. Jak przekazała irańska telewizja, eksplozje słyszane były w kilku miejscach w kraju, m.in. w Sirik i w Bandar Abbas. Zupełnie inaczej postrzegamy z posłem Czarnkiem, czym jest moralny obowiązek. W ten sposób wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz odniósł się do słów posła PiS na temat Ukrainy. Mamy moralny obowiązek krzyczeć o powstrzymanie odradzania się ideologii nazistowskiej na Ukrainie, mówił Czarnek. Zdaniem szefa MON moralnym obowiązkiem jest odnalezienie, ekshumacja, upamiętnienie i pochówek ofiar, a nie napuszczanie jednych na drugich.
1: Pamięć to nie jest nienawiść. Pamięć nie może uszyta być i wyhaftowana z nienawiści. Ona musi być uszyta z miłości naszej do minionych pokoleń, naszej do ojczyzny, naszej do tej tradycji związanej z godnym pochówkiem, z umieszczeniem krzyża na grobie. To jest nasze, to jest pamięć, to jest prawdziwa pamięć, a nie szczucie jednych na drugich.
0: W lipcu 2027 roku w Chełmie ma powstać Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej, które będzie funkcjonować jako oficjalny oddział Muzeum Wojska Polskiego. Jego celem jest zarówno upamiętnienie ofiar, ale także prowadzenie edukacji historycznej. Jest postęp, ale porozumienia w sprawie unijnych sankcji na Rosję brak. Kolejny raz nie udało się ambasadorom krajów członkowskich uzgodnić zapisów 21 pakietu restrykcji. Jednym z powodów, jak usłyszała brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka, jest to nowy warunek postawiony przez Austrię i wstrzymywanie sankcji przez Grecję. W kilku kwestiach wstępnie udało się porozumieć. Nierozwiązanymi kwestiami zajmą się dzisiaj ministrowie spraw zagranicznych unijnych krajów na spotkaniu w Brukseli.
2: Z moich ustaleń wynika, że kraje są skłonne zgodzić się co do najważniejszej sprawy, sztywnego limitu cenowego na rosyjską ropę, ale zamiast utrzymania go do stycznia, jak proponowała komisja, kompromisowe uzgodnienie przewiduje sztywny limit przez 3 miesiące. Porozumienie jest także w sprawie ograniczeń przy wjeździe do Unii dla rosyjskich żołnierzy. Nie ma zakazu, są wizy krótkoterminowe. Natomiast nierozwiązane wciąż pozostają kwestie tranzytu rosyjskiego LNG przez unijne wody. Tu warunek dodatkowych wyjaśnień im postawiła Grecja. No i jeszcze żądanie Austrii. Chce ona odmrożenia aktywów jednego z rosyjskich oligarchów, by przejął je bank Raiffeisen, który mimo wojny pozostał w Rosji, któremu rosyjski sąd nakazał zapłacić 2 miliardy euro kary. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Komórki chrząstki pobrane z przegrody nosowej mogą pomóc w odbudowie kolana. Innowacyjny zabieg przeprowadzili lekarze ze szpitala imienia Stefana Żeromskiego w Krakowie. Paweł Skowronek z oddziału chirurgii ortopedyczno-urazowej tłumaczył, że pobrane od pacjenta komórki namnożono w laboratorium, a następnie wszczepiono do uszkodzonego stawu.
3: Jest to, no, można powiedzieć, bardzo innowacyjny zabieg, który daje możliwość odtworzenia uszkodzonej chrząstki. Na razie pracujemy nad chrząstką w zakresie stawu rzepkowo-udowego. W tej chwili badanie dotyczy pacjentów między

0: 18 i 70 rokiem życia, którzy mają izolowane uszkodzenia chrząstki lub zmiany zwyrodnieniowe w stawie rzepkowo-udowym. Pozostałe elementy stawu kolanowego muszą być zachowane. Dlaczego staw rzepkowo-udowy? Dlatego, że on jest, można powiedzieć, najtrudniejszy z punktu widzenia leczenia, z punktu widzenia biomechaniki.
1: Zabieg został wykonany w ramach międzynarodowego projektu naukowego. Oprócz szpitala w Krakowie uczestniczą w nim placówki ze Szwajcarii, Włoch, Niemiec i Chorwacji. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: W ciągu dnia zachmurzenie duże, możliwe większe przejaśnienia. Po południu głównie na północnym wschodzie i południowym zachodzie kraju także rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady deszczu, intensywniejsze na wschodzie kraju. Tam też mogą się pojawiać burze i grad. Na termometrach będzie od 19 do 22 stopni na południowym wschodzie oraz w pasie nadmorskim przez 25 w centrum i na północy do 28 na południowym zachodzie i krańcach północno-wschodnich.
3: Autopromocja.
4: Spośród wszystkich przedstawicieli nowej rokowej rewolucji to ich polska publiczność pokochała najmocniej. Właśnie za tę debiutancką płytę z 2002 roku. Widziano w nich duchowych spadkobierców Joy Division. Fakty były jednak nieco bardziej skomplikowane. Blisko ćwierć wieku później weźmiemy pod lupę ich pierwszy, ale nie tylko dlatego, najważniejszy album Interpol – Turn on the Bright Lights. Już w najbliższą środę o 19 w cyklu półperfekcyjnej płyty. Kuba Ambrożewski, zapraszam.
3: Autopromocja.
5: Samo H.

0: Dobry wieczór. Samocha w programie trzecim Polskiego Radia. Jacek Hawryluk, witam Państwa nocną porą. Dziś spotkanie właściwie jakby rodzinne pod szyldem HCH, bowiem w studiu przy Myśliwieckiej obok mnie Piotr Chęcki. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, cześć.
0: Saksofonista, kompozytor, znany choćby z takich formacji jak Hino de Tapes czy Nene Heroin, by pozostać przy tych dwóch, choć jest, czy było ich znacznie więcej. Powód naszego spotkania jest, powiedziałbym, dość oczywisty, to znaczy zawsze warto rozmawiać, a warto także słuchać solowej muzyki Piotra. Właśnie ukazał się twój nowy album AI, chyba tak powinniśmy wymawiać go.
1: Tutaj pozwolę sobie sprostować Deluxe Slages. Tak.
0: Dobrze, dobrze, no to już jest jasne. I ten podtytuł jest ważny też.
1: Jest bardzo ważny.
0: To jeszcze tak, do niego tak przejdziemy. W ubiegłym roku wydałeś pierwszą płytę solową.
1: Zgadza się.
0: Teraz jest E-E-A-Y.
1: Dokładnie.
0: Mm-hmm. To od razu. Dlaczego E-E-A-Y?
1: Wiesz co, no jak gdyby bardzo, bardzo lubię gdzieś bawić się słowem albo czasami jakimiś takimi wtrąceniami, wyrazami, krótkimi formami. I w zasadzie cały ten album ma bardzo dużo poukrywanych w sobie rzeczy, które można odkryć gdzieś tak bardziej zagłębiając się w ogóle w te tytuły, w właśnie chociażby w tą drugi człon nazwy płyty, czyli Deluxe Slages. Od razu może wyjaśnię, o co chodzi z tym Deluxe Slages. Jest to rozwinięcie skrótu takiej bardzo popularnej gry komputerowej Deluxe Ski Jump. Jestem ogromnym fanem skoków narciarskich od lat i chociażby teraz tęsknię już za konkursami skoków.
0: I pomiędzy konkursami grasz w tę grę?
1: Wiesz co, właśnie mam ją na telefonie, coraz rzadziej mam po prostu czas na to, żeby sobie w nią pograć. Natomiast no, gdzieś tam wzbudza ona we mnie jakieś takie miłe emocje związane z dzieciństwem.
0: No dobrze, to jeszcze myślę, że do skoków powrócimy. Minął rok, wydajesz nową solową płytę. Czym E-E-A-Y różni się od tej pierwszej płyty wydanej dokładnie rok temu?
1: Wiesz, to z pewnością różni się procesem twórczym i pracą nad tym albumem, gdyż pierwsza płyta P była w zasadzie robiona w takim zaciszu domowym, w studio moim takim domowym w sypialni w Józefosławiu oraz w Gdańsku, bo to był taki przełom, kiedy przenosiłem się z Trójmiasta właśnie do Józefosławia. No i na pewno ten proces był zupełnie inny. Jak gdyby bardzo lubię zmieniać podejście do muzyki i podchodzić sobie od różnych stron, więc na pewno różni się właśnie tym procesem, który w przypadku AI polegał na tym, że zacząłem od procesu takiej produkcji tej muzyki, więc wyprodukowałem sobie na komputerze, używając syntezatorów, jak gdyby takie szkice utworów, po czym zabrałem te szkice, poszedłem do studia razem z Marcelem Balińskim i Tymkiem Papiorem, czyli moimi przyjaciółmi, z którymi uwielbiam grać i mam do nich pełne zaufanie. I wszystko sobie zarejestrowaliśmy jako one take, bo chciałem trochę wprowadzić takiej żywej energii do tej produkcyjnej strony. I bez oceny, bez zastanawiania się po prostu, czy to jest dobre, czy nie jest dobre, po prostu czułem, że właśnie to jest ten moment i tak powinno to brzmieć, więc nie poprawialiśmy niczego, tylko do tych szkicy nagraliśmy po prostu kolejne rzeczy.
0: Czyli, jeśli dobrze rozumiem, zamknąłeś chłopaków u siebie na ile? 6 godzin i
1: no,
0: graliście?
1: Pojechaliśmy do studia i tak wyszło. Ja w ogóle spodziewałem się, że ta sesja potrwa dłużej, ale no, miło się zaskoczyłem i no, uznaliśmy, że nie ma co tutaj dłużej dłubać przy tej muzyce i pozostawiamy po prostu ją taką, jaka jest, bo to jest właśnie ten moment. Jak gdyby jazz też się trochę tym charakteryzuje. Nie jest to może muzyka taka do końca turbo jazzowa, natomiast ma ten idiom taki właśnie tego uchwycenia momentu i jak gdyby takiej, no właśnie jazz to jest dla mnie miks różnych rzeczy oraz uchwycenie właśnie tego momentu, bo on zazwyczaj jakaś improwizacja i to, co się gra na żywo, dzieje się tu i teraz, więc to jest właśnie złapane na tym albumie.
0: Czyli do twoich pomysłów dograliście instrumenty tak, żywe tak, tak. I później dokonałeś już redukcji, cięć i jakby wyodrębniłeś cały album.
1: W zasadzie nie. Oczywiście część z tych utworów zrobiłem od początku do końca samemu w domu, natomiast

0: jak gdyby drugą połowę nagraliśmy właśnie w studio, już tak jako one take.
1: A czego nauczyłeś się, nagrywając debiut w 2025 roku, i co z tego wykorzystałeś przy pracy nad nowym krążkiem? Czy właściwie odciąłeś się i chciałeś pracować może w zupełnie inny sposób?
0: Wiesz co, nauczyłem się na pewno tego, że zamiast

0: Ja przyznam szczerze, że robiłem muzykę od lat, właśnie tak gdzieś tam do przysłowiowej szuflady. Natomiast fajnie było zamknąć pewien etap, co pozwoliło mi po prostu pójść trochę dalej, o krok dalej, więc chyba wpadłem w taką spiralę teraz zamykania rzeczy i szukania nowych. Dzięki temu mogę po prostu szukać zupełnie innych rejonów i samemu się zaskoczyć po prostu. Zobaczymy, co będzie dalej. Już mam jakieś pewne pomysły na kolejne rzeczy, więc to jest wynik chyba mojego takiego ADHD twórczego, kiedy muzyka jest po prostu takim elementem spędzania wolnego czasu w domu chociażby, więc tak to właśnie u mnie wygląda.
1: No, rozumiem, czyli po pracy na koncercie wracasz do domu i grasz po prostu, żeby odpocząć.
0: Bardzo często tak jest, ale też po prostu staram się odpoczywać tak najnormalniej w świecie.
1: Zapytałem o te związki między pierwszą płytą a tą drugą, bo ta pierwsza wydała mi się taka bardziej wymyślona, poukładana, jakby wiesz, od
0: Tak,
1: początku do
0: tak, tak,
1: końca
0: tak.
1: poskładana. Na tej drugiej czuję większą płynność i przyznaję, że podoba mi się bardziej, bo czuję jakiś taki, nie wiem, zamierzony czy też nie przepływ pomysłów, by nie powiedzieć tak, że luz i lekkość. Teraz już wiem, że to być może wynikało z tego procesu całego,
0: Tak,
1: który
0: tak, tak,
1: był
0: tak,
1: jakoś
0: jak
1: określony w
0: najbardziej.
1: czasie.
0: Pierwsza płyta, szczerze mówiąc, była robiona w ten sposób, że bardzo często te numery zmieniały swoją formę i postacie. Jak gdyby były momenty, kiedy w zasadzie miałem już ukończone numery i one musiały sobie trochę poleżeć, trochę z nimi spędzałem czasu, po czym bardzo często działo się tak, że zostawiałem na przykład jedną ścieżkę i dobudowywałem zupełnie coś innego, więc miałem bardzo dużo radości z robienia tej pierwszej płyty, bo prosiłem bardzo często chłopaków o to, chociażby Tymka Papiora czy Jacka Prościńskiego, bo w zasadzie chyba tylko oni, z tego co pamiętam, użyczali mi swoich perkusji, z którymi mogłem sobie nimi grać po prostu, więc jest tam dużo tej duszy chłopaków, natomiast jest to przefiltrowane przez moje palce, więc to był ciekawy proces, tak dla mnie osobiście.
1: No i widzę, że saksofon dla saksofonisty myślę, że cały czas jest istotny, ale chyba już nie najważniejszy, bo przecież wokół ciebie także elektronika, inne instrumenty.
0: Tak, no w zasadzie wydawało mi się to chyba takie zbyt proste, żeby wejść do studia z, nie wiem, chociażby klasycznym kontrabasem i perkusją i nagrać taką solową płytę, której pewnie każdy by mógł się spodziewać. Chciałem trochę inaczej podejść do tego instrumentu. Ja często sięgam też po inne środki, bo uwielbiam kolor instrumentów. Jak gdyby to mnie najbardziej inspiruje. I wiadomo, że saksofony mają swoje jakieś ograniczenia, oczywiście, jeżeli chodzi o barwę. Natomiast fajnie jest podejść do tego w zupełnie inny sposób i pokazać je tak trochę bardziej podskórnie, nie tak dosłownie. Więc to był gdzieś taki mój zamysł, jeżeli chodzi o tą pierwszą płytę. I w zasadzie chyba drugą też, bo ten saksofon pojawia się po prostu czasami tylko momentami i dodaje po prostu takiego koloru, a potem znika i dzieją się inne rzeczy, równie istotne dla mnie. Więc tak to właśnie wyglądało w przypadku pierwszej i drugiej płyty.
1: Sięgamy po ten nowy album, który właśnie się ukazał i kompozycja tytułowa E-Y-A-Y.

0: Piotr Chęcki w Trójce w audycji Samocha z nowej płyty E-Y-A-Y. Piotrze, to co tak naprawdę skłoniło cię do nagrywania solowych płyt? Czy miałeś pomysły, których nie mogłeś realizować z zespołami, z którymi na co dzień występujesz? Czy po prostu wiedziałeś, że nadszedł ten czas, by zrobić coś na własny rachunek?
1: Tak jak już wcześniej powiedziałem, bardzo mi się spodobało zamykanie rzeczy i wypuszczenie ich, bo to daje taką poniekąd wolność. Mhm. I pamiętam doskonale, miałem taki moment w życiu, że czułem się tak bardzo dobrze i w zasadzie to trochę samo wypłynęło, bo pewnie sam zauważyłeś, często te utwory są skonstruowane bardzo prosto, natomiast jak gdzieś szukałem jakiejś emocji, więc jak na przykład wymyślałem sobie jakąś partię i czułem, że to wpływa gdzieś tam na mnie wewnętrznie, że daje mi jakąś emocję, z którą gdzieś tam mogę się utożsamić, to po prostu nie myślałem nad tym jakoś tak super długo, tylko starałem się tak bardziej zaufać intuicji i no i chyba wykorzystałem po prostu tamten moment, bo nagrałem w ogóle ten album stosunkowo szybko po wydaniu tej pierwszej płyty P, więc przyznam szczerze, że to jak długo ona leżała gdzieś tam właśnie w szufladzie i jak długo nad nią pracowaliśmy, żeby ją po prostu skończyć, no też wprowadzał jakiś taki roller coaster, że czasami mniej się wierzy w coś, co tak długo leży w szufladzie, więc jak gdyby musiałem w sobie gdzieś tam odnaleźć tą taką wiarę w to, że właśnie to jest to, bo wiadomo, każdy miesiąc to po prostu powoduje, że jest się często gdzie indziej. Więc utwory, które się robi powiedzmy, nie wiem, pół roku temu, czasami mogą przestać być aktualne, bo jest się w zupełnie innym miejscu tak w życiu. Natomiast mogę szczerze powiedzieć o tym, że w pełni się z nią utożsamiam i bardzo się cieszę, że właśnie się ukazała, bo po raz kolejny zrzuciłem taki bagaż tych emocji związanych z płytą.
0: No dobrze, to nie będę się pytał, którą płytę wolisz, pierwszą czy drugą, bo wszystkie dzieci kocha się tak samo.
1: Tak, ja właśnie chyba tego nie oceniam. Po prostu w momencie, kiedy płyta się ukazuje, to ta muzyka przestaje być do końca twoja. Mhm. Jak gdyby zaczynasz się nią dzielić z innymi ludźmi i ja przyznam szczerze, że trochę się zawsze tego bałem. Lubiłem mieć taką swoją przestrzeń, gdzie tylko ja to przeżywam. Ale jednak jest coś w tym takiego intrygującego, kiedy to się zdarza po prostu ze słuchaczami i w przypadku takiej muzyki instrumentalnej, gdzie nie ma słów, fascynujące jest to, że każdy usłyszy tam coś innego, coś takiego osobistego ze środka swojego, z wnętrza, więc jak gdyby, no to jest fajne. Już jestem lżejszy o drugą płytę, więc...
0: Myślisz o trzeciej.
1: Myślę o trzeciej, mm-hmm. No.
0: A czy

0: Funkcjonujesz trochę na zasadzie naczyń połączonych, bo to mnie zaczęło interesować. To znaczy, że jeśli coś wydarzy się w Nene Heroin, to ma to przełożenie na twoją działalność w Hino de Tapes i w twoich dokonaniach solowych i na odwrót? Czy raczej oddzielasz te swoje różne aktywności?
1: Ja staram się być sobą w każdym z tych zespołów, natomiast szukam jakichś takich środków, które pozwolą mi zabrzmieć trochę inaczej, będąc sobą, ale jak gdyby pokazać to, co gdzieś tam, nie wiem, mam w głowie, w sercu, trochę w inny sposób, żeby właśnie siebie też zaskoczyć bardzo często. No i to jest jak gdyby coś na zasadzie takiego wyzwania, co pozwala się w jakiś sposób rozwijać, tak według mnie.
0: Wydałeś płytę w wytwórni Sonar, ale album można odnaleźć także u dystrybutora, czyli w firmie You Know Me.
1: Oczywiście i pewnie w kilku innych miejscach
0: tak,
1: również.
0: Tak, ale co ciekawe, na stronie You Know Me mamy zakładkę z różnymi gatunkami reprezentowanymi przez artystów tej firmy. I czy wiesz, w jakiej zakładce znajduje się propozycja Piotra Chęckiego?
1: Elektronika? Strzelam, bo...
0: Nie. Strzał drugi.
1: Jazz?
0: Nie. Strzał trzeci.
1: Ciężko mi powiedzieć. Ambient?
0: Muzyka zwariowana.
1: Muzyka zwariowana. O, bardzo mi miło.
0: Cieszę obok się, tak. Tymek Papior, Ben Bekele, Kiki, Gary Gwadera.
1: No to wspaniałe towarzystwo, więc na to
0: ale
1: bardziej,
0: i jaka tak. Nazwa, prawda?
1: Tak,
0: muzyka
1: tak.
0: Zwariowana.
1: Bardzo fajna nazwa. Myślę, kurczę, podoba mi się no. To. Nie wiedziałem nawet.
0: Na płycie EIAE mamy ukryte kody. Trochę o nich powiedziałeś, takie kody niemuzyczne. Rozumiem, że już to powiedziałeś, jesteś miłośnikiem skoków narciarskich.
1: Tak.
0: Skąd
1: tak.
0: To się wzięło? Przecież nie jesteś góralem.
1: Nie jestem i przez większość swojego życia kochałem najbardziej morze i ten wiatr, który tam... Po prostu wieje przez cały rok. Ale w pewnym momencie po prostu ten wiatr mnie wywiał stamtąd i no, przyznam, że jestem miłośnikiem gór takim, że kocham jak gdyby na nie patrzeć i mam do nich ogromny respekt. I jeżeli chodzi o skoki narciarskie, to po prostu nie wiem dlaczego, ale wywołuje to we mnie jakieś takie mega pozytywne uczucia i mega miłe wspomnienia z jakichś takich wczesnych lat młodości, więc no, po prostu kibicuję polskim skoczkom narciarskim i prawdopodobnie będę to robił dalej.
0: Czyli to nie jest tak, że chciałeś być skoczkiem narciarskim?
1: Nie, nigdy, nigdy. I nawet przyznam szczerze, że nigdy nie oglądałem skoków narciarskich na żywo, tylko i wyłącznie w telewizji, dzięki czemu jak gdyby każdy detal jestem w stanie zobaczyć. Natomiast no, moim takim małym marzeniem jest to, żeby pojawić się w Planicy na zakończenie któregoś z sezonów skoków narciarskich i gdzieś tam w tym słońcu pooglądać te loty na 250 metrów.
0: No to już wyjaśniłeś. Stąd także gra komputerowa, do której się odwołujesz trochę tak, w tytule. Tak. Bo pod tytuł płyty to jest Deluxe Slay Jazz, co nawiązuje do gry.
1: Dokładnie, tak, tak, tak. Bo... cała nazwa, pełna nazwa tej gry to jest, brzmi Deluxe Ski Jump. Więc po prostu to jest taka no, mała zabawa słowem, która właśnie ukazała się na płycie.
0: Idę dalej, czyli Telemark to też jest związane z techniką skoków, a nie z regionem w Norwegii.
1: Tak, to prawda. Jest to w ogóle, dla mnie w ogóle ten utwór jest bardzo ważny. Jest to takie miękkie lądowanie. Tak ja to w ogóle czuję.
0: To przypomnijmy, to jest takie specjalne lądowanie, gdzie jedna noga musi być wysunięta odrobinę do przodu, ale
1: dokładnie.
0: Na długość, zdaje się, buta narciarskiego.
1: Dokładnie,
0: to wszystko
1: tak,
0: jest
1: tak,
0: specjalnie
1: tak, tak.
0: Liczone. Tam.
1: Więc no, zobaczymy, jaką notę wystawią słuchacze za ten utwór.
0: Telemark, Piotr Chęcki.

0: Telemark i Piotr Chęcki z nowej płyty. Piotr jest dzisiaj gościem w programie trzecim Polskiego Radia w audycji Samocha. Nowa płyta już jest, to teraz cię podpytam, co słychać u kolegów i w zespołach, w którymi grasz na co dzień. Nene Heroin.
1: Razem z Nene będziemy ogłaszali teraz trasę koncertową, taką jesienno-zimową, zahaczając już o przyszły rok. Pracowaliśmy nad tym przez ostatnie miesiące. No i będziemy dalej koncertować, bo kochamy to robić, grać na żywo dla ludzi muzykę. Jeżeli chodzi o zespół Hino The Tapes, jesteśmy przed wydaniem kolejnej płyty, którą już mamy zarejestrowaną.
0: O, świetnie, nie muszę pytać, właśnie miałem pytać, wszystko jasne.
1: Tak. Jest? Tak,
0: Czwarty album.
1: Właśnie ostatnio graliśmy z Hinodę na wspaniałym festiwalu w Lublinie Inne Brzmienia i zdaliśmy sobie sprawę właśnie będąc tam w namiocie przed koncertem, że właśnie gramy wspólnie. Spotkaliśmy się po raz pierwszy w tym składzie 5 lat temu, więc no myślę, że jeszcze drugi taki okres i będziemy mogli świętować dziesięciolecie zespołu. No fantastyczne wspomnienia, jak gdyby też fantastyczny czas z chłopakami. Tym bardziej, że w zasadzie nie spodziewaliśmy się, że w ogóle muzyka Hinodę pójdzie w taką stronę, bo myśleliśmy właśnie z Jackiem, zapraszając Piotrka do tego, żeby w ogóle coś zrobić po zakończonej przygodzie z zespołem Delay OK. I byliśmy święcie przekonani, że pójdziemy w jakąś taką elektroniczną stronę bardziej. Natomiast Piotrek przyszedł i powiedział, że on ma dosyć robienia teraz elektroniki i po prostu przyniósł gitarę. I zaczęliśmy w ogóle właśnie grać muzykę ambientową po swojemu. No i się bardzo cieszę, bo jest to przygoda, która też niesie ze sobą różnego rodzaju zaskoczenia. Chociażby w ogóle ta współpraca z Hirokim Chibą była czymś naprawdę wspaniałym. I właśnie ostatnio mieliśmy okazję zagrać z nim też dwa koncerty w Polsce na Tauron Muzyka oraz jeden koncert w Gdańsku. Centrum Hevelianum, bardzo fajnej przestrzeni, w której pracują młodzi ludzie, którzy poszukują jakiejś takiej niecodziennej muzyki, trochę bardziej niezależnej. Więc fajny czas z Hirokim razem z Hino The Tapes. No i czekamy na wydanie płyty. Czekamy na odpowiedni slot. No, myślę, że tak. Myślę, że tak. To będzie w tym roku.
0: Nene Heroin, Hino The Tapes. Był jeszcze niedawno zupełnie oktet Marka Pospieszalskiego. Grałeś utwory zainspirowane polskimi kompozytorkami i kompozytorami XX wieku.
1: Tak.
0: Wziąłeś udział w nagraniu płyty z Zoo Ambą. Czy cały czas współpracujesz?

0: Z makiem?
1: Tak, no my z oktetem gramy rzadko, pewnie dlatego, że jest to bardzo duży skład i czasami nie jest prosto w ogóle to zorganizować, natomiast duży szacunek dla Marka, że udaje się nam spotkać kilka razy w ciągu roku i to też jest w ogóle super przygoda, grać taką muzykę, bo jest to coś, czego nigdy wcześniej w ogóle nie grałem w takim zestawieniu w ogóle muzyków, więc no mega fajne przeżycie zawsze granie z oktetem Marka.
0: A jak dzisiaj wspominasz Delay OK czy Sextans?
1: O, bardzo dobrze wspominam. No, Sextans to była w zasadzie pierwsza płyta taka, którą nagraliśmy jako zespół jeszcze w Gdańsku. No i to było takie otwarcie i właśnie to był taki moment, jeden z pierwszych, kiedy koledzy po prostu gdzieś odwracali się od tej Akademii Muzycznej, no i po prostu gdzieś tam w piwnicach próbowaliśmy się trochę sprzeciwić temu systemowi nauczania i grać po swojemu. Czasami właśnie zapominając, nie wiem, o akordach, o czymkolwiek, jak gdyby poszukiwaliśmy po prostu siebie, więc no, jest to proces, etap. A jeżeli chodzi o zespół Delay OK, też to była fantastyczna przygoda. No i wydaje mi się, że taką fajną ciekawostką, którą mogę się podzielić, jest to, że wydaliśmy płytę właśnie w You Know Me Records.
0: Tak jest.
1: W momencie, kiedy zespół przestał istnieć, więc to też było dosyć takie ciekawe.
0: A czy teraz oprócz Hinode Tapes, oprócz Nene Heroin i celowych działań jeszcze jakiś skład?
1: Nie. Właśnie teraz totalnie jak gdyby ograniczam te wszystkie wszelkiego rodzaju współprace, tylko właśnie po to, żeby mieć taką czystą przestrzeń na to, żeby robić autorską muzykę tylko i wyłącznie.
0: To teraz mamy dla Państwa coś specjalnego, ponieważ Piotr przyniósł jeszcze niepublikowane nagranie Hinode Tapes.
1: Tak, tak.
0: Co to jest? To jest fragment tej płyty, która się pojawi?
1: To jest w ogóle pierwszy numer z nadchodzącej płyty. Także to będzie otwarcie przyszłej płyty Hinode Tapes, który tworzę razem z Piotrem Kalińskim i Jackiem Prościńskim.
0: Zgodzili się, żeby dzisiaj zagrało to?
1: Tak, tak, jak najbardziej. Tutaj rozmawiałem z Piotrkiem i tutaj mamy wszystko.
0: Mamy błogosławieństwo.
1: Tak, jak najbardziej.
0: Przedpremierowo nowa muzyka Hinode Tapes w audycji Samocha.

0: Kino The Tapes i nowa muzyka, która pojawi się na płycie zapowiadanej na rok 2026. Piotr Chęcki jest dzisiaj razem z nami w audycji Samocha w programie trzecim Polskiego Radia. Ciąg dalszy, jak rozumiem, jest zarejestrowany. Czekacie tylko na wydanie.
1: Z tego, co pamiętam, to mamy dwie płyty już gotowe, które sobie czekają. No, mieliśmy taki moment takiego okienka właśnie twórczego i pojechaliśmy na... zamknęliśmy się w takim domku na wsi, też kolejnym, zupełnie innym niż w przypadku pierwszej płyty. No i chyba po prostu lubimy tak pracować, lubimy gdzieś tam spędzać wspólnie czas i nagrywać sobie muzykę, rejestrować te momenty. No i mamy gdzieś tam wykształcony jakiś swój język, który cały czas trochę poszerzamy, bo na nowej płycie też pojawią się inne instrumenty, których wcześniej nie było. Chociażby, nie wiem, flet poprzeczny, albo klarnet basowy, albo saksofon sopranowy, którego też wcześniej nie było na poprzednich płytach. Więc tak, no, jakby Hinode zawsze miało coś takiego w sobie, że potrafiliśmy mieć jakąś płytę w zapasie przez to, że gdzieś tam się spotkaliśmy i po prostu nagrywaliśmy sobie rzeczy.
0: Czyli ta formuła grania w trio rozszerza się, no bo mieliście gościa z Japonii, tak. Ale zdaje się, że cały czas będziecie próbowali także gdzieś tam odchodzić, tak? Od tego brzmienia wyłącznie trzech instrumentów.
1: No, myślę, że tak. No, jesteśmy gdzieś tam otwarci w ogóle na jakieś współpracę i pojawił się też pewien pomysł. Nie chcę jeszcze o nim

0: po prostu mówić, bo nie chcę przepalać tej energii, ale no myślę, że jeszcze nieraz spróbujemy zaskoczyć słuchaczy Hino The Tapes innymi rzeczami.
1: Wiemy o tym, że grasz w różnych zespołach i teraz starasz się to ograniczać, by produkować i komponować swoje rzeczy. Ale jak to jest? Wracasz do domu i masz czas na słuchanie muzyki, na słuchanie innych, na odpoczywanie przy muzyce?
0: Tak, no ja generalnie kocham słuchać muzyki. Jak gdyby, nie, chociażby ostatnio kupiłem sobie winyla zespołu Low, który bardzo lubię. I też płytę właśnie podczas tego festiwalu Inne Brzmienia Michała Jacaszka. Więc jak gdyby moja biblioteka płyt winylowych się poszerza, jest już dosyć spora. I
1: to nie są tylko płyty jazzowe, z tego co mówisz.
0: No, przyznam szczerze, że jest bardzo mało tych jazzowych płyt. Nie wiem, z czego to wynika. Może z tego, że na studiach i po studiach po prostu tego było mnóstwo i po prostu znam te wszystkie nagrania bardzo często na pamięć. Jak czasami gdzieś tam wrócę do jakiejś płyty od czasu do czasu, to po prostu mam takie wrażenie, że potrzebuję po prostu zmienić kolor tej muzyki. Że jak gdyby lubię bardzo coś takiego, co nie jest do końca określone i gdzie ta muzyka spotyka się z te gatunki się po prostu zderzają i powstaje coś takiego zupełnie innego, więc no, myślę, że będę eksplorował w ogóle muzykę i będę poszukiwał innej muzyki, ale też mam czas na i przestrzeń na to, żeby gdzieś tam w moim życiu była cisza, która też jest w sumie mega inspirująca. I tak pozwala usłyszeć to, co się dzieje gdzieś tam w tobie, w środku. Więc jest muzyka, jest cisza. No i chyba tak będzie to wyglądało dalej. No,
1: no wiesz, ta cisza i muzyka to jest Hino The Tapes. Także
0: no, też,
1: w dużym stopniu.
0: Tak.
1: Ty jesteś chłopakiem z Kujaw, który to wychował prawda. Się nad morzem, ale kochasz skoki narciarskie, góry. Od niedawna mieszkasz pod Warszawą. Jak ci tu jest?
0: O, jest mi bardzo dobrze. To była fajna zmiana, a ja w pewnym momencie swojego życia bardzo polubiłem zmiany. Mhm. No i czekam na kolejne zmiany. Zobaczymy. Zawsze to w ogóle niesie ze sobą jakieś takie niespodzianki i coś takiego nieodkrytego. A wydaje mi się, że w ogóle w życiu chodzi chyba o to, przynajmniej mi, żeby doświadczać i przeżywać. I łapać te takie rzeczy, wychodzić z tego takiego swojego kręgu, w który bardzo łatwo jest wpaść. Więc no to chyba to moja taka dewiza życiowa.
1: Piotr Chęcki, już wiemy, miłośnik gier komputerowych.
0: No, jak gdyby właśnie to nie do końca.
1: Ty.
0: Tak, chciałbym być miłośnikiem gier komputerowych. Akurat skoki to jest jakby
1: wyjątek.
0: Prostu, tak, wyjątek. Natomiast nigdy nie miałem jakoś tak czasu i zawsze marzyłem o tym, żeby mieć, nie wiem, konsolę, ale jakoś tak wyszło, że akurat na tej planszy w tym życiu nie miałem tych opcji, żeby sobie tak dłużej pograć w jakąś grę. Więc zawsze wszyscy gdzieś tam w moim towarzystwie opowiadali o grach. Ja kompletnie nie wiedziałem, o co chodzi i o czym oni mówią, ale jak gdyby wewnętrznie chciałem sobie w to pograć, więc nie wiem, może kiedyś będę miał taką przestrzeń
1: no,
0: na to.
1: Dobrze, i się, to wszystko jasne. Tak. Ale jesteś miłośnikiem skoków narciarskich, to wiemy
0: prawda,
1: już.
0: To prawda, no.
1: Ale nie będziesz skakał.
0: Wiesz co, no nie wiadomo, zobaczymy.
1: Ja zawsze się boję, jak oni, wiesz, lecą po prostu. Jak to jest, że lądują tym telemarkiem,
0: no właśnie,
1: tak idealnie?
0: Dla mnie to jest taka duża odwaga i wydaje mi się, że skoki narciarskie i w ogóle muzyka improwizowana ma w sobie coś, ma ze sobą coś wspólnego.
1: Bo nie wiadomo, jak się skończy.
0: To też, ale wydaje mi się, że kiedy leci się w powietrzu, to po prostu właśnie to jest ten taki moment, kiedy jest się totalnie wolnym i można zniknąć. Ja w ogóle tak bardzo często czuję się na scenie i dlatego uwielbiam grać koncerty, bo to jest zawsze taki czas, kiedy znika się trochę z tej rzeczywistości, jest się w ogóle gdzie indziej i potem no, ten powrót często boli, kiedy trzeba wykrzesić z siebie jakieś słowa po koncercie, próbując rozmawiać z ludźmi, bo to zazwyczaj w moim przypadku jest próba. No ale właśnie to wydaje mi się być takim wspólnym idiomem, jeżeli chodzi o to takie zniknięcie na sekundę jakąś albo dłuższą chwilę.
1: Gdzieś przeczytałem, że jesteś miłośnikiem dobrej kawy.
0: A to prawda, no uwielbiam kawę.

0: Ale rozpoznajesz? Masz swoje ulubione gatunki?
1: Wiesz co, mam ulubioną palarnię ukraińską Fresh Black, z której bardzo często zamawiam kawę. No i w domu robię ją na wiele sposobów, chociażby, nie wiem, drip, Aeropress, syfon. Więc jak gdyby eksploruję, kombinuję i no, kawa jest takim po prostu must have'em każdego dnia. No.
0: No widzisz, no chciałem ci zaproponować wodę, już wiem, dlaczego nie chciałeś pić.
1: No już
0: pić, bo
1: się wypiłem ponad litr kawy.
0: Ile
1: więc
0: kawy
1: wiesz co, no to teraz już jest jak gdyby trochę mniej staram się pić, bo czasami serce mi wali jak opętane i muszę się po prostu samemu uspokajać, co gdzieś tam też jakiś jest takim elementem dnia codziennego. Natomiast smak kawy jest po prostu czymś takim fenomenalnym i kocham zapach kawy i no, zawsze mi ta kawa towarzyszyła gdzieś. Jak byłem mały i jeszcze nie mogłem pić kawy, to odkręcałem słoik w domu z kawą mojego taty i wkładałem tam nos i po prostu zaciągałem się jak najlepszym zapachem na świecie.
0: No widzisz, ja też miałem przygodę z kawą, bo zanim zacząłem pić, to podkradałem i piłem i zasypiałem. I nie wiedziałem, dlaczego tak się dzieje. A tak. Później rodzice mi powiedzieli, że to była bezkofeinowa.
1: Tak, ale ja potrafię po kofeinowej również pójść spać, więc...
0: Piotrze, płyta już jest, koncert promocyjny poza nami. Czy będą inne solowe występy z tym materiałem nowym?
1: Tak, z pewnością. 30 lipca to jest najbliższy koncert, który zagramy w ramach Estrady Poznańskiej właśnie w Poznaniu, w trio, na który koncert zapraszam już bardzo serdecznie teraz. No i kolejne też są, nie pamiętam teraz, przyznam szczerze, z głowy, natomiast wszystko wrzucam gdzieś na swoje social media, na które zapraszam serdecznie i będę informował o tych koncertach i będę zapraszał ludzi, żeby się podzielić tą muzyką.
0: Piotr Chęcki, bardzo ci dziękuję
1: bardzo
0: za
1: dziękuję.
0: Wizytę w audycji. A na zakończenie, jeśli pozwolisz, to sięgniemy do takich specjalnych wersji remiksów, które umieściłeś także na swojej płycie, twoich kompozycji, czyli SimCity i muzyki dla delfinów.
1: Super.
0: Jacek Hawryluk, bardzo dziękuję. Samocha powróci za tydzień.

0: Autopromocja.
1: Kodak Theater. Miejsce uświęcone licznymi galami. Tego wieczoru było najważniejszym miejscem na świecie. Tu miał być ogłoszony Psiocen.
2: Druga wakacyjna lektura w Trójce.
1: Piszę na psiamorda.doc do czempionki Agniechy. Zdziwiła się, czego ja od niej w ogóle chcę.
2: Tomasz Karolak czyta książkę, tu cytat, o współczesnej samotności i czułości.
1: Jacek Pomorski, pies wybawiciel.
2: Jacek Grudzień, muzyka.
1: Hał, hał, potwierdził Wacek.
2: Od poniedziałku, około 20:45. Barbara Marcinik, polecam.
0: Autopromocja.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

0: Bartek Machajewski, realizacja dźwiękowa, Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. A przed Państwem kolejne wydanie trójkowej audycji muzycznej Dym na wodzie. Kiedy zobaczyłem pierwszą wiadomość o nowej płycie The Rolling Stones, pomyślałem, że będą na niej odrzuty. No, może powiedzmy sobie niewykorzystane nagrania z sesji Hackney Diamonds. To przecież było zaledwie 3 lata temu. Tak jednak się nie stało. Legendarny zespół zebrał się raz jeszcze w londyńskim studiu, aby stworzyć swój 25. album studyjny Foreign Tongues.
1: 1, 2, 3, M.

0: Ja.
1: Ha, ha, ha, ten wokalista ma już prawie 83 lata, a gardło nie do zdarcia. Koledzy wokół też starszaki, ale wciąż potrafią tworzyć ekscytujące rockowe brzmienie. Usłyszeli Państwo pierwsze i ostatnie nagranie z tej najnowszej płyty Stonesów. To w zasadzie nowa produkcja, choć się

sięgająca do przeszłości, bo Stonesi chcieli jeszcze raz zaznaczyć na swoim albumie obecność Charlie'ego Wattsa. Ostatnia sesja z nieżyjącym już perkusistą odbyła się w 2021 roku. No i z tej sesji pochodzi ósmy utwór na płycie, Hit Me in the Head.

To Mick Jagger chciał, aby ten utwór był zagrany bardzo szybko, no i perkusista dał radę. Dwaj współzałożyciele zespołu The Rolling Stones wciąż zgodnie podpisują utwory jako spółka autorska Jagger Richards, choć jest kilka wyjątków, gdy dopisany jest trzeci współautor, producent Andrew Watt lub pianista Matt Clifford. Na płycie pomieszczono 14 nagrań, w tym dwa covery. No i to nie jest sensacja, ale jeśli Stonesi sięgali po cudze kompozycje, no to zwykle były to utwory klasyków amerykańskiego bluesa. A na Foreign Tongues mamy utwór stosunkowo młody i wciąż, jak sądzę, obecny w Państwa pamięci w innym wykonaniu.

Ten wokalista ma nie tylko gardło nie do zdarcia, ale i mocne płuca, bo dmucha w harmonijkę całkiem solidnie. No, a utwór You Know I'm No Good, nieodżałowana Amy Winehouse, nagrała to 20 lat wcześniej na płycie Back to Black. Mam wrażenie, że Mick Jagger miał ogromną ochotę na ten tytuł i na ten utwór, choć w moich uszach wciąż bardziej przekonująco brzmi interpretacja wokalistki. No ale może to po prostu kwestia przyzwyczajenia. No i jest jeszcze jeden element, powtarzający się od lat na płytach The Rolling Stones. Jedno czy dwa nagrania, w których główną rolę wokalną sprawuje Keith Richards. Oto jedno z takich nagrań z nowej płyty.

studiu to właściwie nie ma problemu, ale kiedy na koncercie ten pierwszy wokalista z wyjątkowym gardłem jednak się troszkę zmęczy i chciałby odpocząć, to zawsze może go zastąpić gitarzysta śpiewający. No i tyle takiego krótkiego przeglądu nowej płyty Rolling Stonesów. Taka płyta to zawsze święto w audycji Dym na wodzie. W moim odbiorze troszkę jednak dodatek do poprzedniej płyty, czyli Hackney Diamonds. No taki duecik o podobnym brzmieniu i podobnej historii. Siłą rzeczy nieco w cieniu Stonesów ukazał się nowy album studyjny Jacka White'a.

Zwykle jest tak, że rockowy zespół tworzy i nagrywa w studiu nowe piosenki, potem wydaje płytę i wreszcie rusza na trasę koncertową. Tym razem było odwrotnie, w tym przypadku było odwrotnie. Rozgrzany występami na całym świecie koncertowy skład Jacka White'a wrócił do studia w Nashville i nagrał w nim nowy materiał, wydany dość szybko na płycie Frozen Charlotte. 13 nagrań, które nie zmienią naszego poglądu na dokonania amerykańskiego wokalisty i gitarzysty, to surowy, pełen energii gitarowy rock z bluesowymi korzeniami.

have nothing.

Pierwsze ujawnione kilka miesięcy temu nagrania z tej płyty zapowiadały świetny album. No, całość nie wypadła może aż tak znakomicie. No, troszkę zabrakło pomysłów na dobre kompozycje, ale czteroosobowy zespół Jacka White'a prezentuje niegasnącą energię. Kolejna trasa koncertowa tego składu wystartowała w piątek w Waszyngtonie. Jeszcze w tym roku zaplanowane są występy w wielu, wielu krajach, między innymi w Chinach, Korei Południowej, Turcji i w Kazachstanie. Gdyby po wysłuchaniu tak energetycznych albumów, jak produkcje The Rolling Stones i Jacka White'a, mieli Państwo by ochotę na coś spokojniejszego dźwiękowo, to polecam dostępny od pewnego czasu album artysty, który nazywa się Terence Charles White, ale używa pseudonimu scenicznego Snowy White.

78-letni angielski gitarzysta, wokalista, twórca piosenek, producent wydał album być może pożegnalny. Snowy White and the White Flames. Album nosi tytuł The Finishing Touch. Lider napisał wszystkie utwory, muzykę i słowa, zmiksował, wyprodukował, namalował także swój autoportret pomieszczony wewnątrz okładki. W kilku nagraniach tej zgrabnej, bardzo pięknej powiem płyty, gościnnie wziął udział znany brytyjski pianista i organista Max Middleton.

Max Middleton na pianinie, Snowy White na gitarze. Forma muzyczna jest zdecydowanie oldschoolowa, głos naznaczony wiekiem, no ale ileż myśli, wspomnień i serca jest w tej płycie. Snowy White, album The Finishing Touch. Po tych wyznaniach artysty dojrzałego i kończącego karierę zagra dla Państwa ktoś, kto karierę, jak sądzę, dopiero zaczyna.

Gdy zobaczyłem okładkę tej płyty, a na niej zdjęcie artysty, pomyślałem, że to jakiś kolejny przykład bluesa z pustyni, bo artysta na zdjęciu przypomina tych tauregów grających na gitarach, ale nie. To 20-letni gitarzysta urodzony w Etiopii, nazywa się Amani Bornem. Jako dziecko został adoptowany przez amerykańskie małżeństwo i wychował się w Stanach Zjednoczonych. No i tam uczył się sztuki muzycznej. Jego ojciec miał kolekcję płyt bluesowych i rockowych. No i to tak się zwykle zaczyna. Amani chciał być perkusistą, ale w czasie pandemii z nudów zaczął ćwiczyć na gitarze. No i okazało się, że ma do tego całkiem duży talent. W maju wydał w Stanach swój debiutancki album zatytułowany Roots and Wings.

I cóż państwo słyszą w tych nagraniach, w tych dźwiękach, bo jeśli wydają się one państwu w jakiś sposób znajome, to nie są państwo w błędzie. Amani Burnham ewidentnie nasłuchał się płyt Jimiego Hendrixa i ewidentnie Hendrixa w pewnym sensie naśladuje. Ma białego Fendera Stratocastera, troszkę pozuje na takiego młodego Hendrixa. Płyta jest nagrana w trio, a więc tak jak klasyki Hendrixa. To trio to Amani Burnham, wokal, gitara, kompozycje, Matt Raymond, gitara basowa, Ray Hengen, perkusja. Płyta Roots and Wings została wydana w markowej wytwórni Blind Peak Records. Zawiera 11 autorskich nagrań i jeden cover. A ten cover, to czyja to może być piosenka? No jasne, Jimiego Hendrixa.